0: Jordan Rakey. To może być niespodzianka o tyle, że to utwór pochodzący z naszej wspólnej części. To było nasze Wrapped Spotify. Ile lat temu, Anty?
1: To było 2 lata temu, jak jeszcze słuchaliśmy razem.
0: Jak mieliśmy wspólne konto. Potem nasze drogi się poniekąd rozeszły, chociaż bardzo często rozmawiamy o muzyce i się wymieniamy różnymi pomysłami. Poszedłeś ścieżką historii rocka.
1: Trochę tak.
0: No to proszę bardzo, to jest twój pierwszy, no nie wiem czy oczywisty, ale znakomity wybór.

0: No ale żeby tak drugą solówkę Gilmora w Comfortably Numb wyciszać.
1: Przepraszamy, panie Davidzie, ale Antek, poważnie mówiąc, skąd u ciebie fascynacja zespołem Pink Floyd jako 16-latka? Bo to jest dla mnie trochę zaskoczenie mimo wszystko.
0: Wciągnął mnie w to kolega, ale już w całym zespole podoba mi się to, że melodia jest złożona, że tam jest wiele instrumentów i to wszystko się tak fajnie łączy w całość. Oprócz tego lubię to, że każda piosenka ma jakieś znaczenie, że to nie jest 50 piosenek o tym samym, tylko mimo wszystko każda o czymś opowiada. Intryguje mnie to.
1: A wydawałoby się, że przyjdzie młody człowiek i będzie w radiu grał rapsy. Tymczasem w domu rapu słucham częściej ja.

otaczą mnie bańką, kolorowanką. Widzę to wyraźnie, trójkąt prawdy mówi star. Jego jazda gaśnie nie na zawsze, potem złotem, błędem, zapędem, czymś swędem.

0: Teraz sobie przypomniałem, że to był pierwszy utwór rapowy, który wam grałem w samochodzie, bo on nie miał wulgaryzmów. Pamiętasz, jak jeździliśmy do szkoły czy gdzieś w podróż? Od tego zaczynaliśmy. No jest to klasyka, bez wątpienia. Nie pytaliście na szczęście o szufladę pełną Marii. Ja nie odpowiadałem niepytany, więc ten kaliber przechodził gładko. Ale rap cię nie przekonuje?
1: Niespecjalnie, a przynajmniej nie pociąga mnie aż tak bardzo jak rock.
0: A ponieważ to był film, to takim hasłem niech będzie film, a nawet serial, i troszkę przyspieszymy tempo, i to będzie znów twój wybór.
1: Zgadza się.

0: teraz w sumie sobie uświadomiłem, że ta piosenka to jest też trochę rap, ale zrobiony przez zespół raczej rockowy, no nie wiem, tutaj mi się po prostu podoba. Nie wiem, czy wiesz, ale to było też na początku napisane jako żart. Ogólnie to opowiada o ataku paniki, którego frontman zespołu doświadczył w londyńskim metrze i te wszystkie to jest hiperwentylacja i te sprawy.
1: Fontaine's DC. To był twój wybór, ale pozostaniemy jeszcze w środowisku filmowym. To też jest jedna z naszych inspiracji. Na tym Spider-Manie to byliśmy obaj razem w kinie.

0: Mam jakiś sentyment do tego utworu. A najnowszy Spider-Man, bo ty byłeś wczoraj, ja jeszcze nie byłem. Jak oceniasz?
1: Tak, prawie 8 na 10, był dobry.
0: Pozostańmy jeszcze w klimacie szeroko rozumianej animacji, bo teraz będzie twój wybór. Słuchasz dużo, wiem o tym. Dlaczego Gorillaz właśnie?
1: Przez to, że ten zespół jest concept bandem, czyli ma czterech członków fikcyjnych. De facto jest tworzony przez jedną osobę, dwie osoby, kolaborującą z wieloma artystami. Między ich piosenkami jest dużo różnic. Nie trzymają się takiego jednego stylu.

0: I znów poważny temat i znów poważna sprawa w tekście Gorillaz. Wielu twoich rówieśników chodzi teraz w koszulkach z napisem Gorillaz, a ty sobie w Londynie wybrałeś...
1: Wish You Were Here, Pink Floyd.
0: Bo to też nagrywany album w studiu Abbey Road. A nie możemy nie wspomnieć, i Alicja by nam utarła uszu za to, że ona z kolei poster Olivii Rodrigo przywiozła i też prosiła, żeby uwzględnić jej jeden wybór. No to pozwolisz, że to teraz nastąpi. Zresztą tytuł tego utworu, choć nie nawiązuje bezpośrednio do zespołu, który z kolei ja bardzo lubię, ale tak się wszystko ładnie poukładało. Olivia od Alicji, no to teraz.

0: To się w sumie zaczyna jak Everlong Foo Fighters.
1: Trochę jak Foo Fighters, a trochę jak Smashing Pumpkins, Disarm. Gama ma 8 dźwięków, wszystkie już były zagrane. Zabawa w szukaniu odniesień to jest fajna zabawa i fajny sposób otwierania różnych nowych furtek, rozmawiania o muzyce, więc dziękujemy ci, Alicjo. Olivia Rodrigo, The Cure. Troszkę dziewczyna przyspieszyła, bo wyszłoby na to, że siedzi dwóch smutasów i puszcza takie same smętne kawałki. No ale teraz też będzie dość gorąco. Jak byłeś mały i w radiu leciała Nirvana, to zawsze pytałem cię, Tosiek, jaki to zespół? I właściwie nauczyłeś się odpowiadać zawsze Nirvana, jak była zagadka, Tosiek, jaki to zespół. Więc gdyby potem leciało Red Hot Chili Peppers i zapytałbym, jaki to zespół, byś powiedział Nirvana. Zrezygnowałem z tego, ale do Nirvany sam dotarłeś.
0: Tak. W sumie, bo taka kolej rzeczy, idziemy z czasem bliżej do naszych lat.
1: Od Pink Floyd.
0: Od Pink Floyd, od początków rocka, bo Beatlesów pominąłem.
1: A Nirvana?
0: To w sumie definicja grunge'u.
1: Przez Pearl Jam przebrnąłeś?
0: Tak, ale jeszcze muszę wrócić, bo przebrnąłem dosyć szybko.
1: A bardziej Nirvana czy bardziej Pearl Jam?
0: Na razie bardziej Nirvana.

0: To jest audycja OK Boomer, Antoni Hanke, Krystian Hanke, do godziny 17. To mój wybór będzie być może zaskoczeniem. Pamiętasz, jak byłeś małym chłopcem, uspokajała cię Abba w samochodzie?
1: Absolutnie nie.
0: Płakałeś, ale Abba była takim panaceum na twój zły humor. A pamiętasz, jak śpiewałeś Padam, Padam, Mari Peszek?
1: Nie, nic z tego nie pamiętam.
0: To Rudego Łyska też pewnie nie pamiętasz. No to niech będzie mój wybór. Pustki też się muszą dziś pojawić.

0: Jakubka.
1: Ten utwór zawsze będzie mi się kojarzył z twoim dzieciństwem, nawet jeśli tego nie pamiętasz. A dopiero niedawno Radek Łukasiewicz powiedział, że to jest o upadłości konsumenckiej, co wprowadziło mnie w pewne zakłopotanie, ale Pustki miały takie melodyjne utwory. Zresztą kiedyś Basi Wrońskiej też to powiedziałem i tak pokiwała głową, że powiedziała, że coś jest. Dzieci lubią utwory zespołu Pustki. Kiedy dorastałeś, to zacząłeś też oglądać koncerty. Oglądałeś na DVD koncert Flogging Molly, to ulubiona kapela irlandzka. Tam się bardzo dużo działo na scenie. I Muse. I pamiętasz, co cię w koncercie Muse najbardziej fascynowało?
2: Dorastałeś, to trochę za duże słowo, ale tak, pamiętam, że tam efekty specjalne.
1: Pirotechniczny. Ogień był na początku, to był koncert w Rzymie. Kazałeś przewijać cały czas, żeby ten ogień na początku oglądać. No a potem zacząłeś sam słuchać muzyki. Wybiłeś się na niepodległość i to było spore zaskoczenie, kiedy dowiedziałem się, że bardzo polubiłeś od razu ten zespół. Dlaczego?
2: Na pewno to, że znowu linia melodyczna jest zróżnicowana, też mocno nieoczywista i trzecią rzeczą, o której też nie można nie wspomnieć, jest to, w jaki sposób Arcade Fire bawi się rytmem i zmienia go także w trakcie utworu.
1: Na przykład w utworze Wake Up, ale ty wybrałeś inny utwór, też ciekawy, bo jest troszeczkę krótszy, a my mamy bardzo mało czasu.

0: To było moje zaskoczenie, ale ja też bardzo lubię Arcade Fire. Szkoda, że nie dane nam było pójść na koncert tejże grupy. No i to jest dobry moment, żeby właśnie jeszcze wspomnieć o koncertach i festiwalach wspólnych. Nie jesteśmy jakimś duetem koncertowiczów, ale byliśmy na festiwalu Tauron Nowa Muzyka kilka lat temu, żeby zobaczyć i posłuchać zespołu Royksopp na żywo.
1: Nawet ty sobie wymarzyłeś, a ja jechałem z tobą. Ale tak, pamiętam to bardzo dobrze.
0: Dojechaliśmy wyczerpani, to było późną nocą, kakofonia dźwięków. Kompletnie nas to rozczarowało, za to przywieźliśmy nową fascynację, bo przed Royksopp wystąpiła Sudan Archives, na dodatek ze skrzypcami. I potem też długo miałeś ją na swojej playliście.
1: Zgadza się. To, co mi się tam podobało na tym koncercie, już było widać, że dziewczyna śpiewa, miksuje to, co śpiewa i gra na skrzypcach jednocześnie.

0: Było tutaj trochę utworów z naszych terytoriów, ale teraz dojedziemy do punktu wspólnego, z tym, że ja ten utwór odkryłem 25 lat temu, a ty całkiem niedawno. To jest jedna wielka porcja energii. Dla ciebie też? Muzyka jest dla ciebie jakąś taką dawką, która pomaga ci wejść w dzień?
1: Tak. Ja często jak chodzę gdzieś, to słucham i zdecydowanie więcej kroków da się wycisnąć w słuchawkach.
0: No to proszę bardzo. Może państwo teraz też wycisną.

0: A tak jak patrzę na ciebie, pasujesz mi z tymi długimi włosami do tej muzyki.
1: Tak się złożyło, ale to jest akurat zbieg okoliczności. Długie włosy były długo przed tą muzyką.
0: Mówi 16-latek.
1: Długo przed, no 2 lata wcześniej?
0: No gdzieś tak mniej więcej. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i muzyczne spotkania. To była audycja OK Boomer, którą poprowadzili i zrealizowali dziś dla państwa
1: Antoni Hanke
0: i Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. I jeszcze jeden utwór, jak sam artysta zresztą zapyta państwa, z pozdrowieniami dla mamy i Alicji również, bo ten utwór uwielbiamy, a jako klamra całej audycji Loyal Carner i Jordan Rakey, który także tu się pojawi. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: We said, you wanna hear one more song? Would be my pleasure. I need my friend back though, man.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Dzika bonanza.
3: Dzika bonanza dzisiaj w moim wykonaniu. Dzień dobry, Michał Żakowski w zastępstwie autorki Magdy Gacyk. No trudno, niech będzie. Tak sobie wymyśliłem, by porozmawiać o Ameryce drogi, bo to właśnie z taką Ameryką spotykałem się przed laty. I wiem, że temat jest znany, ale kiedy czytam blog Marty i Łukasza z Lukaszem.pl, to natychmiast przychodzi taki moment, taka ochota, by o tej Ameryce widzianej nie tylko z samochodu, ale pokonywanej właśnie samochodem z północy na południe, ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, o tym porozmawiać, bo mogą nam się po drodze przytrafiać i zdarzać takie przygody, takie momenty, które później definiują Amerykę. A poza tym chciałem porozmawiać o tej Ameryce, która potrafi zafascynować pomimo wcześniejszej niechęci. Jestem tego właśnie przykładem. Ponadto teraz o Ameryce rozmawiać, no właśnie, czy to jest takie miłe, bo Ameryka nie cieszy się taką popularnością jak wtedy, kiedy do niej pojechałem po raz pierwszy, czyli no powiedziałbym, że przed laty. To było dawno temu. Jeszcze wybierano Baracka Obamę. Dla tych, którzy się znają trochę na polityce, to znajdą tę datę. W każdym razie, zaczniemy od utworu zespołu Red Hot Chili Peppers, od Dani California, bo to między innymi jest tak, że załóżmy, że stamtąd chcielibyśmy wybrać się w swoją podróż. I ta podróż to będzie trasą US 80, czyli US 80 Southern Pacific Route. Tak przynajmniej o niej się mówi. Jest to trasa nieoczywista, mam wrażenie z jednej strony, ale z drugiej strony opowiadająca o Ameryce. I za chwilę Łukasz Misza, bo autor tego bloga tak właśnie się nazywa, opowie o swojej fascynacji Ameryką i o tych wszystkich trasach, które są w jego głowie i które opowiadają o Ameryce. Ale zaczynamy w Kalifornii.

0: Fascynacja Ameryką przychodzi nagle, przynajmniej ja to wiem po sobie. Łukasz Misza, który prowadzi z Lukaszem.pl blog opowiadający między innymi o Stanach Zjednoczonych, ale od tych Stanów Zjednoczonych ta miłość do opowiadania o podróżach, mam wrażenie, że się zaczęła. Natomiast Łukasz, Dani Kalifornia, po pierwsze, to jest twój wybór, jeżeli chodzi o utwór. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I od razu na ciebie zwalam winę za oprawę muzyczną dzisiejszej audycji, ponieważ to ty wybierałeś piosenki i utwory. W każdym razie, na początek to pytanie, które mi cały czas chodzi po głowie. Wiesz, były takie badania Pew Research jeszcze z maja tego roku, mówiące o tym, że popularność Stanów Zjednoczonych wśród ludzi po prostu no, spada i na pierwszym miejscu nawet jest przed Ameryką Rosja, Chiny, tego typu kraje. A Stany Zjednoczone, no to jest oczywiście efekt polityki Donalda Trumpa i może niepopularności Trumpa na świecie wśród ludzi. No ale jak to jest z tą fascynacją? Czy w tym momencie ten poziom fascynacji też tak spada, jakbyśmy ciebie zbadali i twój poziom zainteresowania Ameryką?
1: Okej, zacząłeś od grubego tematu, od tematu rzeka, niczym rzeka Mississippi, tak dużego. Przyznam szczerze, że badania, na które się powołujesz, Pew Research, one pewnie dotyczą ogółu, w sensie, no to są badania globalne. Natomiast patrząc na polskie społeczeństwo, wiesz, wydaje mi się, że Stany Zjednoczone cały czas u nas jeszcze górują. Jest pewien boom turystyczny na Stany Zjednoczone, który zaczął się tak naprawdę jeszcze przed pandemią COVID. Po pandemii on wrócił i nadal ma miejsce. Zresztą nasz narodowy przewoźnik LOT niedawno otworzył połączenie do San Francisco. Ja kiedyś pracowałem w locie, więc wiem, że tam jeżeli podejmuje się takie decyzje, to są twarde dane na to, że jednak ten ruch turystyczny jest, nie tylko turystyczny, rzecz jasna, nie? Ale w dużej części właśnie turystyczny. De facto wydaje mi się, że obecna polityka Donalda Trumpa, trzeba na to spojrzeć trochę tak dwutorowo. Z jednej strony Trump jest politykiem wyjątkowym, powiem bardzo dyplomatycznie.
0: Żeby... Nie zastanawiam się, jakiego słowa, jakiego wyrażenia użyjesz.
1: Wyrazistym. O, to jest jeszcze lepsze słowo, wyrażenie. Tak, wyrazistym. Natomiast wiesz, no on ma i w Stanach, i w Polsce zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwnie. Tak samo jak Joe Biden miał i wszyscy inni politycy.
0: Barack generalnie. Obama przecież.
1: Oczywiście, generalnie oba społeczeństwa i nie tylko nasze są bardzo podzielone. Więc wydaje mi się, że turyści, już przejdźmy na ten temat stricte podróżniczy, turyści chyba, mam takie wrażenie, oddzielają politykę od turystyki. Przynajmniej to jest coś, co ja robię. Kiedy zwiedzam Stany Zjednoczone, to mimo, że sam pasjonuję się od kilkunastu lat geostrategią i polityką, w tym amerykańską, to patrzę na tę politykę, będąc tam, przez pryzmat takiej trochę ciekawostki, może trochę historii. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby polityka była taką determinantą tego, czy się wybieram do jakiegoś kraju, czy nie.
0: I wydaje mi się, że bywa. Jest inny kraj, który absolutnie podlega temu prawu, że... że nie pojadę na przykład do Izraela, dlatego że Palestyna. I to jest, widzisz, ja nie chciałbym tutaj nakładać tej samej kliszy, ale to jest możliwe, że takie wybory później, znaczy polityka determinuje wybory, albo właściwie nawet taki moralny, wewnętrzny nakaz, nie pojadę. Mhm.
1: Zgadzam się, to może na 100% może być możliwe, zresztą no nie tylko Izrael, myślę, że jest wiele takich krajów na wschód od naszych granic, do których nie chcemy się udawać specjalnie, prawda? Natomiast cały czas wydaje mi się, że Stany Zjednoczone i ich obecny przywódca, który jest troszkę ekscentryczny, wiesz, jednak jest w Stanach coś takiego magnetycznego, co powoduje, że nawet ten Trump, który jest troszeczkę zwariowany,
0: no
1: mówiąc
0: jest
1: kolokwialnie,
0: politykiem, oczywiście.
1: On gdzieś tam wpisuje się w ten taki ogólny koloryt Ameryki, która jest jakaś, jest barwna, jest chaotyczna, jest głośna. I teraz Trump może się nam podobać albo nie podobać. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, żeby polityka jednego gościa wpływała na to, czy chcesz odwiedzać kraj, który jest ogromny, różnorodny, niezwykle barwny. Pamiętajmy, to też taka ciekawostka, nie wiem na ile, drodzy słuchacze, zdajecie sobie z tego sprawę, że Stany Zjednoczone są mniej więcej wielkości Europy. Są dwa razy większe od Unii Europejskiej. A więc kraj ma do zaoferowania tak wiele świetnych atrakcji, krajobrazów, miast, parków narodowych i tak dalej, że wydaje mi się, że jednak ta polityka gdzieś to jest w tle, na pewno, ale ona nie, jeszcze długo nie będzie sprawiać, że nagle przestaniemy chcieć latać do Stanów Zjednoczonych.
0: Wiesz, ja się za Stanami Zjednoczonymi uganiałem właśnie Ja w Stanach Zjednoczonych uganiałem się za polityką. Może nie taką stricte za politykami też, ale za ludźmi, którzy mieli wybierać między demokratami a republikanami. Aha. Jeździłem trasą republikańską 3 razy. Zajęło mi to w sumie, można powiedzieć, 3 miesiące takiego jeżdżenia samochodem, latania samolotami i tak dalej. I powiem ci, że nie mam pojęcia o parkach narodowych. Od razu ci mówię. Natomiast moment, kiedy wysiadłem w Houston z samolotu, poszedłem wynająć samochód i nie mogłem z tego lotniska wyjechać w 2006 roku, to był moment może nie przełomowy, ale naprawdę ta gigantomania amerykańska, to znaczy, że wszystko jest to samo. Jak to mówią? Same, same, but different. No to tutaj jest same, same, but bigger. To znaczy wyjazd lotniska, samolotnisko, wszystko jest za duże, wielkie i przytłaczające. Spędziłem w motelu kilkanaście godzin czekając na bagaż, który mi zginął i nie doczekałem się, więc spędziłem w tym motelu jeszcze noc, jeden dzień. No i dopiero później pojechałem w kierunku Dallas, tak? I to był wyjazd szokujący dla mnie. A jakie twoje było pierwsze spotkanie z Ameryką?
1: Moim pierwszym spotkaniem był Nowy Jork i ono też było szokujące. Od razu, tak, na pierwszy ogień, wiesz, od razu to co największe, nie? I najbardziej zwariowane i chaotyczne. Nowy Jork był generalnie dziś z perspektywy już parunastu lat i kilku odwiedzin w Nowym Jorku, a raczej kilku odwiedzin Nowego Jorku, bardzo to miasto lubię. Natomiast moje pierwsze wrażenia były takie, że, no, co tu dużo mówić, po prostu czułem się przytłoczony wszystkim, bo po wyjściu z lotniska, szczerze mówiąc, ja o Stanach marzyłem wiele lat, więc nie dostrzegałem na początku tych negatywnych kwestii wielkości lotniska i tak dalej, to pewnie gdzieś tam też było w tle, ale nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast kiedy wyszliśmy z Martą, wtedy jeszcze moją dziewczyną, dziś żoną, zresztą korzystając z okazji, bardzo cię, Marta, pozdrawiam. Kiedy wyszliśmy...
0: Ja też pozdrawiam, dołączam się.
1: Kiedy wyszliśmy gdzieś tam w okolicach, pewnie Times Square, i zobaczyliśmy, ile wokół nas się dzieje, ile taksówek, ile świateł, ile ludzi, ten cały gwar, to nas tak przytłoczyło, że przez pierwsze, nie chcę przesadzać, ale naprawdę z 10, 15, 20 minut tak sobie chodziliśmy, spacerowaliśmy kompletnie, nie wiedząc, dokąd idziemy, co się dzieje wokół, po prostu tego było wszystkiego za dużo. Wtedy byliśmy też bardzo młodzi, to były jeszcze czasy wczesnostudenckie. No więc to uderzenie pierwsze Ameryki było solidne. Mm-hmm. Natomiast potem przez 2 miesiące pracowaliśmy na kolonii dla dzieci w Maine, bo to był taki program studencki właśnie, że studenci wyjeżdżali do pracy na 2 miesiące po to, żeby potem przez miesiąc sobie zwiedzać Stany. No i z kolei to idylliczne, spokojne, takie rybackie, małomiasteczkowe Maine nas wyciszyło totalnie. Naładowaliśmy tam solidnie baterie na te kolejne tygodnie zwiedzania, no i później już pierwsza trasa w Stanach Zjednoczonych to była taka typowa objazdówka. Polecieliśmy do Kalifornii, potem już Kalifornią przed siebie.
0: No, powiem ci, że brzmi imponująco. Dobrze, a powiedz mi, dlaczego wybrałeś The Eagles do tego dzisiejszego spotkania, do tej rozmowy?
1: Tam jest taki jeden wers, bardzo znany, bardzo charakterystyczny. Nie chcę go tutaj przekręcić, ale to leci mniej więcej tak. And I am standing on a corner of Winslow, Arizona, albo in Winslow, Arizona, czyli stoję na zakręcie w Winslow, Arizona. Winslow to jest miasteczko na drodze 66. Bardzo znane, bardzo klimatyczne i dzisiaj bardzo często turyści zjeżdżają z autostrady właśnie do tego miasteczka, żeby pojawić się na tym skrzyżowaniu, o którym The Eagles śpiewają. Tam dalej w wersie jeszcze jest bodajże, że na tym skrzyżowaniu widzę coś niesamowitego, przepiękna dziewczyna w pick-upie Forda i dzisiaj też właśnie pick-up Forda stoi na tym skrzyżowaniu, więc ludzie tam podjeżdżają, robią sobie zdjęcia w tym miejscu. I kiedy zadzwoniłeś do mnie, czy wpadnę tutaj, czy mam jakieś piosenki właśnie, które by fajnie tutaj rozmaiciły tą rozmowę, to nie ukrywam, że od razu wpadł mi do głowy ten kawałek, bo sami do Stanów lecimy w sierpniu i po raz pierwszy wreszcie też będziemy w tym słynnym Winslow, Arizona.
0: No nie, czyli to jest marzenie takie jeszcze wam pozostało w głowie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone?
1: Zdecydowanie, tak.
0: Aha, no dobrze, to zaraz wracamy do rozmowy, tylko musimy posłuchać trochę The Eagles, niech wybrzmi nam w uszach to, co będzie za chwilę przed waszymi oczami.

0: Route 66 to jest najsławniejsza droga chyba świata. Ja nie wiem, dlaczego mnie nigdy nie pociągałoby tam się znaleźć. To, co mnie pociągnęło w waszym blogu i w tych 10 trasach, które polecacie, również sami wymyślacie, którędy i jak sobie skonfigurować, którędy pojechać, to jest ta US 80, czyli Southern Pacific Route. No, powiem tak, gdybym miał teraz z wami lecieć do Stanów, to bym wybrał taką trasę.
1: Okay.
0: Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no, małą pewnie część tej US 80 poznałem i przypominam sobie, jak ją widziałem, ją jeździłem po prostu po stronie wschodnich Stanów. W tamtej części, tak? To jest tak trasa przekrojowa, tak pokazująca to południe między innymi. I to południe, które zaczyna się, bo zaczęliśmy od Kalifornii. Możemy tam zacząć, prawda? W Kalifornii. Ale jak dojedziemy na wschód Stanów Zjednoczonych, czy chociaż po drodze, to my już nie będziemy tam mieli Kalifornii. To już będą twarde, inne stany, tak bym powiedział. Nie mówię, że po prostu republikańskie, ale zupełnie inne i przyrodniczo, ale też jeżeli chodzi o tych ludzi, których się spotyka. Mhm. I akcenty amerykańskiego języka, znaczy amerykańskiego angielskiego też przecież. To jest cała niezła litania różnych sposobów mówienia po amerykańsku.
1: Tak, no to jest trasa, która uwypukla wszystkie chyba kontrasty, jakie Ameryka może zaoferować, bo od bardzo liberalnej Kalifornii...
0: To jest istna bonanza, że nawiążę do tytułu audycji.
1: Absolutnie. Świetna trasa, żeby jeszcze tutaj zobrazować mniej więcej, gdzie jesteśmy na mapie. Faktycznie trasa zaczyna się, już przyjmijmy, że na zachodzie, czyli w Kalifornii, na południu Kalifornii, w San Diego, i biegnie przez całe Stany Zjednoczone aż do Georgii, niegdyś spowitej plantacjami. I to jest tak naprawdę trasa, która oczywiście jest bardzo różnorodna, też geograficznie, klimatycznie, natomiast to jest też trasa niezwykle różnorodna społecznie, ponieważ pamiętajmy, że południe Stanów Zjednoczonych od lat, a raczej od wieków przechodziło z rąk do rąk. Było hiszpańskie, było amerykańskie, było francuskie, było meksykańskie. Teksas był przez chwilę meksykański, był przez chwilę niepodległy, potem był amerykański. Te wszystkie naleciałości z historii mieszają się tam ze sobą i faktycznie mają odzwierciedlenie też w nastrojach społecznych, w wyborach politycznych, to jest jasne. Kuchnia tamtego regionu, jaka jest niesamowita, no bo mamy dania meksykańskie, karaibskie, typowo amerykańskie, barbecue i tak dalej. Więc absolutnie trasa fenomenalna. Natomiast pod względem przyrodniczym i takim już stricte, powiedzmy, turystycznym, jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, to ta trasa, ale też bliźniacza Lincoln Highway, wszelkie takie trasy przekrojowe, które łączą zupełnie skrajnie różne części Stanów Zjednoczonych, są świetnymi pomysłami na właśnie zaplanowanie swojego pobytu, czy też przejazdu przez Stany Zjednoczone, bo one pokazują bardzo różne atrakcje. I teraz mam dla ciebie pewne zadanie, przygotowałem sobie je w głowie przed tutaj przyjazdem, to nie jest nic trudnego, ale też dla naszych słuchaczy. A mianowicie, jeżeli zamkniecie na chwilę oczy, oczywiście jeżeli możecie, nie podróżujecie teraz żadnym samochodem ani nic z tych rzeczy, ale jeżeli możecie na chwilkę zamknąć oczy, na 5-10 sekund, ja powiem parę słów i poproszę ciebie, żebyś powiedział, jakie krajobrazy, jakie pejzaże rysują się w głowie przed tymi zamkniętymi oczyma. No więc mówię, zamykamy oczy na parę sekund, a ja mówię Ameryka, Stany Zjednoczone, USA. Koniec, trzy proste słowa. Jakbyś mógł powiedzieć, jakie widoki?
0: O rany, wiesz co, no zasugerowałem się na początek, miałem rzeczywiście góry, jak nie wiem dlaczego, jak powiedziałeś, okay. Ameryka, Stany Zjednoczone, już z tych gór, a nie, przepraszam, to później były góry, najpierw była jakaś zieloność i intensywna zieloność różnego rodzaju, nie wiem, bagien Luizjany albo czegoś takiego.
1: Aha,
0: i okay. Tego typu spojrzenie. A co było ostatnie?
1: Chyba USA.
0: USA, no właśnie. I USA to już tak bardziej bym powiedział, wjechałem do jakiegoś miasta.
1: No i widzisz, i teraz w tych trzech słowach ty zawarłeś trzy różne odsłony Ameryki, a pewnie no, nie jesteśmy w stanie zadzwonić do losowo wybranych trzech słuchaczy, ale pewnie każdy miał jakieś swoje odpowiedzi.
0: Jasne.
1: My też czasami zajmujemy się, no prowadzimy taką działalność, że jeśli ktoś na własną rękę chce podróżować po Stanach, ale nie do końca wie, jak sobie te kropki na mapie połączyć, no to my w tym wspieramy. I zawsze przed rozpoczęciem współpracy z daną osobą, zadaję właśnie to pytanie. Z czym ci się kojarzy Stany Zjednoczone, USA, Ameryka, jakbyś mógł powiedzieć, bo wtedy to mi trochę też buduje obraz, jakie ktoś ma wyobrażenie o kraju. I na podstawie tego wiem, że wielu osobom Stany kojarzą się właśnie z miastami. Nowym Jorkiem, San Diego, Los Angeles, Las Vegas, Seattle, wiesz, no tego jest mnóstwo. Innym z parkami narodowymi, które same tak w sobie są tak różnorodne. Są oczywiście słynne trasy, droga 66 i tak dalej. I właśnie te szosy typu Southern Pacific Route, czy Lincoln Highway, czy droga 66, one pozwalają podczas jednego wyjazdu tak naprawdę poznać skrajnie różne widoki Stanów Zjednoczonych. Widoki zarówno takie fizyczne, namacalne, krajobrazowe, ale też właśnie te widoki, powiedzmy, bardziej kulturowe, społeczne, więc bardzo polecam wybrać się w taką podróż, jak to powiedziałeś, przekrojową, to jest piękne słowo.
0: No przekrojową, oczywiście, ale wiesz co, w tym wszystkim jest coś takiego, co się nazywa, nie wiem, spotkaniem z drugim człowiekiem. To brzmi bardzo tak, no, ja bym powiedział, no, nad wyraz i mocno, ale chodzi mi o to, że przecież gdzieś też na tej stacji benzynowej się trzeba będzie zatrzymać, w motelu i tak dalej, i tak dalej. Teraz pytanie jest ta Ameryka ludzi poznanych. Bo wiadomo, Park Narodowy to jest coś, co zachwyci. No mamy szansę, tak? Natomiast już spotykanie ludzi, rozmowa z nimi, czy próba załatwienia czegoś, to już są trochę inne sytuacje, prawda? To już są inne Stany Zjednoczone.
1: To prawda i pewnie też nastawienie przykładowo do turystów może być różne w różnych miejscach, ale generalnie chyba przyznasz, że Amerykanie są bardzo otwarci, tacy bliscy i szybko nawiązują kontakt. On może jest czasami taki bardzo kurtuazyjny, ale jednak jest i to ja uwielbiam w Amerykanach absolutnie, że jedziesz metrem i ktoś cię nagle zagaduje, bo widzi, że no wyglądasz jak ktoś nie stąd i pyta, co tam u ciebie, skąd jesteś.
0: To jest niesamowite, że się wygląda jak nie z Ameryki.
1: trochę to jest niesamowite.
0: To polega. Ja wiem, że we Francji też nie wyglądamy tak jak z Francji, jak przyjeżdżamy, natomiast no rzeczywiście wydawałoby się, że Ameryka jest już tak dla wszystkich, że tam się człowiek rozpłynie,
1: a jednak
0: jest ten moment, że jesteśmy nie ze Stanów, prawda? Już nie widać, że jesteśmy tutaj na chwilę.
1: To prawda. Pozwolisz, że taką jedną historię przytoczę bardzo w sumie osobistą, ale będę szczęśliwy, jeśli będę mógł o niej powiedzieć, a mianowicie w San Francisco przydarzyła mi się bardzo taka sympatyczna, miła sytuacja, kiedy oświadczyłem się swojej dzisiejszej żonie. Natomiast po oświadczynach musieliśmy przejść wieczorem już po zmroku przez most Golden Gate, przez który, jak się okazało, przechodzić nie można, ponieważ no tam gdzieś tam w dawnych czasach, nie wiem jak teraz, po prostu było to dość popularne miejsce dla samobójców, więc oni go zamykali, chodnik całkowicie, można było przejeżdżać autem, ale nie chodzić pieszo. My o tym nie wiedzieliśmy, więc po zaręczynach szczęśliwi, uśmiechnięci podchodzimy do bramy takiej, przez którą się przechodzi na most, patrzymy, brama jest zamknięta, no my tacy trochę zdezorientowani, co się dzieje, stoimy pod tą bramą i nagle ta brama do nas zaczyna mówić. Nie wiemy skąd, do dzisiaj nie wiem, gdzie tam był mikrofon, gdzie tam była kamerka, gdzie tam był głośnik, nie mam pojęcia, ale ta brama do nas przemówiła i mówi: no słuchajcie, widzę, że jesteście zakłopotani i że nie wiecie, co się dzieje, to wam mówimy, co się dzieje, most jest zamknięty, nie przejdziecie, przykro nam. No i my na to mówimy, że słuchajcie, no, taka sytuacja, że nie damy rady, że jesteśmy jakby tutaj bez samochodu, nie ma już autobusu, który możemy gdzieś tam dojechać, no nie będziemy tu koczować, no weźcie nam jakoś, pomóżcie, wpuśćcie nas jakoś. Ta rozmowa trochę trwała, to nie było tak, że oni od razu otworzyli te wrota, natomiast finalnie stwierdzili, no dobra, słuchajcie, to zrobimy tak, otworzymy wam most, przejdziecie tym mostem jak najszybciej, bez zatrzymywania, bo bierzemy za to odpowiedzialność i w połowie się spotykamy, przyjedziemy po was takim wózkiem, jak na polu golfowym i was po prostu weźmiemy na pakę. I ta sytuacja, oczywiście ona dla mnie jest bardzo bliska, bo jest związana z zaręczynami i tak dalej, ale ona pokazuje jedną rzecz, że Amerykanie faktycznie są otwarci, chętni, aby pomóc, kiedy tylko są w stanie. Wydaje mi się, oczywiście nie wiem tego, ale wydaje mi się, że w wielu krajach, gdyby była zasada, że most jest zamknięty, to byłaby tabliczka most jest zamknięty, nara. Koniec,
0: myślę,
1: nie?
0: Że tak.
1: A tam jednak ten głośniczek gdzieś był skryty, gdzieś tam nas ktoś obserwował.
0: Może ma swoje reguły gry.
1: Może ma.
0: Też tak, bo to jest most specyficzny, który chyba najwięcej ról w filmach zagrał jako most, prawda?
1: No tak, może jeszcze most brukliński w Nowym Jorku, ale mamy czołówkę, tak, mamy na pewno podium.
0: Nie jest daleko, prawda?
1: Nie jest daleko. Natomiast no to mi właśnie od razu, to jest dla mnie takim symbolem tego, jak Amerykanie generalnie są otwarci i chętni do tego, żeby z kimś pogadać, nawiązać kontakt, jeśli tylko są w stanie to pomóc. Takie ja mam wrażenie.
0: Mm-hmm. A powiedz, jakieś takie zaskoczenie, które miałeś na samym początku, jak jeździłeś do Ameryki, kiedy miałeś coś takiego, że wydawało ci się, że już ty Bo ja jestem, jeszcze takie mała dygresja, jestem jednak zwolennikiem takiej tezy, że co prawda my jesteśmy z tego samego korzenia kultury europejskiej, no bo Ameryka, ci, którzy kolonizowali Amerykę, wyjechali stąd, z Wielkiej Brytanii i tak dalej, później imigracja, no mamy te części wspólne, ale jednak Ameryka jako kraj, jako kontynent, to jest trochę inny świat jednak. To nie jesteśmy, my nie jesteśmy aż tak blisko, jakby się to mogło wydawać, że jesteśmy. Nie dlatego, że tam są imigranci z całego świata, z Ameryki Południowej i nie tylko, że to jest miks kultur różnych. Nie, po prostu to jest rzeczywiście i religijnie, i kulturowo oddzielny kontynent i nie mamy aż tak wielu, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, cech wspólnych. Czy ty podzielasz to zdanie? Bo oczywiście możemy tutaj polemizować jak najbardziej.
1: Przede wszystkim historycznie, no Ameryka faktycznie to jest ten sam rdzeń, powiedzmy, tak, że, tak. Że mamy cechy wspólne. O.
0: I oczywiście tutaj rozmawiamy wszystkim specjalistom do spraw amerykańskich, rozmawiamy na dużym stopniu uogólnienia.
1: Natomiast historycznie rzecz ujmując, pamiętajmy o tym, że z Europy do Stanów Zjednoczonych migrowali zwłaszcza początkowo ludzie w Europie niechciani, albo tacy, którym Europa bardzo nie leżała z różnych powodów, politycznych, religijnych i tak dalej, znajdowali swoje miejsce za wielką wodą i tam tworzyli trochę nową rzeczywistość. Ona była zbliżona do europejskiej, ale to jednak o to chodziło, żeby ona była inna, więc to są źródła tych różnic, które dzisiaj między nami zachodzą. To, co mnie zaskoczyło bardzo, to to, że kiedy leciałem po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam naoglądałem się tych, wiadomo, jakichś teledysków na MTV, jakichś najróżniejszych seriali o Ameryce i miałem pewne wyobrażenie Stanów Zjednoczonych w głowie. I w tym moim wyobrażeniu z jakiegoś powodu w tamtym wieku kompletnie nie mieściło się to, jak bardzo latynoskie są Stany Zjednoczone.
0: Aha, no tak.
1: Kiedy dotarłem na południe do Los Angeles i zobaczyłem, że wszystkie, no może nie wszystkie, ale wiele napisów w sklepach, w metrze, gdziekolwiek jest właśnie w języku hiszpańskim, no w hiszpańskim, no to byłem równie zaskoczony, co wtedy, kiedy wylądowałem w Chicago i zobaczyłem, że komunikacja tam jest z kolei po polsku. To mnie też zaskoczyło.
0: Po polsku jest, tak?
1: Tak, kiedy siadasz do metra, kupujesz bilet, możesz sobie wybrać flagę polską i masz wszystko po polsku. To jest chyba jedyne takie miejsce, które kojarzę w Stanach. W Nowym Jorku tego nie ma.
0: Ja chyba myślę, że w świecie jest to jedyne miejsce, które w obcym kraju mówi, można się w takich prozaicznych, prostych rzeczach skomunikować po polsku.
1: Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że jest do wyboru angielski, hiszpański i polski. Nie kojarzę czwartego języka.
0: No dobrze.
1: Jeżeli jest, to przepraszam, jeśli ktoś nas słucha z Chicago.
0: Dokładnie. Niech, proszę bardzo, napiszę, czy to jest, jak to wygląda. W każdym razie coś na rzeczy jest. Dobrze.
1: I to było dla mnie fascynujące, zaskakujące, że jestem w Stanach Zjednoczonych, a czuję się trochę jak w Meksyku, który zresztą też kocham i uwielbiam, ale kompletnie w niektórych dzielnicach, w ogóle nawet nie w dzielnicach, w niektórych całych miastach czujesz się bardziej jak w Meksyku niż w Stanach Zjednoczonych. Takie mam wrażenie.
0: Wiesz co, Meksyk to nie jest takie znowu dalekie miejsce dla Amerykanów, a już szczególnie Amerykanów z tych stanów południowych, od Teksasu na zachód, prawda? Pamiętam, że w El Paso ludzie po prostu umawiają się na wyjazdy do Meksyku albo na drugą stronę granicy, nawet w El Paso, by pójść na piwo, pójść na jedzenie. To jest oczywiście, jeżeli nie ma niczego niebezpiecznego, jeżeli też dzieje się w porządku i nie ma żadnych zagrożeń, to wtedy tak. Także to Meksyk dla Amerykanów jest takim miejscem, no, wypadowo, ale też kulturowo bliskim.
1: Bardzo bliskim. Też jeżeli mówimy o południu Stanów, zwłaszcza południowym zachodzie, to pamiętajmy, że...
0: To historycznie oczywiście w tym momencie, no.
1: Tak, to tam faktycznie Hiszpanie, którzy wówczas kolonizowali dzisiejszy Meksyk, mieli przecież swoje ośrodki misyjne budowane na odległość jednodniowej jazdy konno, a więc taki ośrodek był na przykład w San Diego, był w Los Angeles i potem w Santa Barbara i tak sobie szły na północ w kierunku na przykład San Francisco, więc no to są te, powiedzmy, rdzenie kulturowe południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. One nie wywodzą się z Wielkiej Brytanii, czy też ogólnie rozumianej Europy nie hiszpańskojęzycznej, tak, tylko właśnie wywodzą się z Meksyku czy też Hiszpanii. Więc te różnice tam są gigantyczne pomiędzy różnymi miejscami. Różnice mam na myśli to, że właśnie jedno miasto potrafi być bardzo hiszpańskojęzyczne, bardzo też kulturowo latynoskie. Ta muzyka latynoska wybrzmiewa wszędzie. Oczywiście główną potrawą na talerzu jest taco i burrito i quesadilla, a niekoniecznie hamburger.
0: No tak.
1: Stany są bardzo różnorodne pod wieloma względami, też właśnie takim.
0: Ale wiesz, ja ci powiem, że mi tutaj też chodzi po głowie coś takiego, jak jedziesz do Idaho, do Utah i oglądasz Mormonów. hormonów, prawda? Mhm. I oczywiście często, bym powiedział, ku mojemu zdumieniu, pomyłką bywa to, że w potocznym rozumieniu, jak się opowiada o Stanach Zjednoczonych i mówi się o mormonach, to są oni widziani jako amisze.
1: Okay.
0: Zupełnie inna społeczność, inna sytuacja. Amisze to są ci, którzy, no jak ich można opisać, żeby nie skłamać. To są ludzie, którzy żyją według prawideł, no też z księgą związanych, tak, ale kultywują styl życia z XIX wieku, tak?
1: I przede wszystkim
0: wygląd również.
1: I przede wszystkim geograficznie raczej mówimy tutaj o obszarach Pensylwanii, Nowego Jorku, tak Virginii, natomiast Mormoni to przede wszystkim okolice Salt Lake City, to jest dla nich najważniejsze miasto, no i ten ogólnie rozumiany zachód.
0: I tam jest temple, czyli ta najważniejsza świątynia. I tyle tylko, że właśnie Mormoni, jak się z nimi rozmawia, jak się wśród nich przebywa, no to powiem tak, wtedy widać, że ta religia to podejście do życia, nie picie herbaty, bo jest przecież ona nie do przyjęcia ze względów właśnie zdrowotno-religijnych i różnego rodzaju reguły gry, które organizują życie Mormonów, no w tym momencie zaczynasz się zastanawiać, zaraz, to już nie jest kompletnie nasz kosmos, bym powiedział.
1: No to takie, prawda, tak.
0: Takie mamy też, to już nie, to nawet nie chodzi o to, czy ktoś jest z Meksyku, czy z innych stron świata, prawda? To też jest coś takiego. A powiedz mi, jakbyśmy jechali tą trasą z Kalifornii dalej, nie wiem, gdzie byśmy teraz według ciebie mogli, ty byś chciał wysiąść? Przyjechałeś całą tą trasę południową, czy
1: nie,
0: czy
1: tylko fragmenty. Moim w ogóle marzeniem, jeśli chodzi o takie trasy z coast to coast, jak się to mówi, jest Lincoln Highway, której też poznałem tylko wybrane fragmenty i to jest moje największe marzenie kiedyś.
0: A dlaczego Lincoln Highway, a nie moja USAT?
1: A, przepraszam, zmieniamy temat.
0: Nie, dlaczego Lincoln Highway? Przepraszam.
1: Nie, Lincoln Highway jest absolutnie drogą, która taką drogą pionierską. Bez niej niczego motoryzacyjnie by w Stanach Zjednoczonych nie było tak.
0: No
1: na
0: dobrze,
1: taką dużą skalę.
0: Czym się różni od USAT?
1: Ponieważ Lincoln Highway jako pierwsza powstała na początku XX wieku, jako trasa, która wreszcie miała połączyć oba wybrzeża. Ona na początku była drogą gruntową, nie asfaltową. Tym w ogóle było związanych też mnóstwo fajnych, ciekawych przygód. Na przykład wojsko, kiedy chciało ze wschodu na zachód pokonać tę trasę swoimi ciężkimi wozami, to okazało się, że gdzieś tam po drodze się zakopało. Ta cała wyprawa trwała dwa miesiące, była pełna awarii i tak dalej. Więc rząd postanowił wreszcie zabrać się na porządnie za pierwszą taką pełnoprawną trasę coast to coast, która miała być wreszcie już utwardzona. I ona dała tak naprawdę początek wszystkim kolejnym trasom, kiedy

0: późniejsi kuzyni pierwotnej Lincoln Highway.
1: No dobrze, a gdzie jest Lincoln Highway?
0: Ona łączy Nowy Jork. Tak, ona łączy Nowy Jork z San Francisco. Czyli jest, powiedzmy, równoległa do tej twojej wymarzonej, tylko troszeczkę wyżej.
1: Tylko ciut wyżej.
0: Tylko ciut wyżej, tak. A więc też...
1: A ciut w Stanach to już są naprawdę dobre odległości.
0: A ciut w Stanach to tysiące kilometrów, tak.
1: Tak jest. Słuchaj, no dobrze, to proponuję, byśmy teraz na chwilę przed kolejną opowieścią o Lincoln Highway i tym, co chciałbyś przekazać, jeżeli chodzi o przewagę nad moją US 8, że tak nazwijmy, te dwie, to posłuchajmy odrobinę muzyki Tom Petty. Tutaj to jest ten, który też jest... Nieźle się go słucha, jadąc po szosach i trasach.
0: A w ogóle ten utwór, który teraz włączysz, on jest, tak czytałem, wyznaniem miłości do Los Angeles.
1: Tak, nie, w ogóle? Tak?
0: Nie mówi tam tego oczywiście Tom Petty dosłownie, ale podobno o to właśnie mu chodziło, kiedy pisał tę piosenkę.
1: No dobrze, czyli Free Falling i Tom Petty.

0: Tom Petty, Free Falling, to jest opowieść o jak, którym mieście jeszcze przypomnę?
1: O Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Tak.
0: No dobrze, ale to czekaj, ta trasa Lincoln Highway to jest Nowy Jork i
1: San Francisco,
0: tak?
1: Tak.
0: No ale Los Angeles wtedy też?
1: No do Los Angeles, potem już podejdzie do San Francisco, musisz zboczyć, pojechać sobie w dół wzdłuż wybrzeża, śliczną trasą.
0: No.
1: To jest trasa do pokonania w jeden dzień i dojeżdżasz do Los Angeles. Generalnie my sobie tak mówimy o tych drogach najbardziej ekstremalnie długich, one są naprawdę długie i generalnie ciężko jest je jednorazowo zobaczyć w ciągu jakby jednej podróży, chyba że ktoś ma na przykład 3 tygodnie czasu, no to wtedy taka podróż ma sens. Więc bardziej mówię o Lincoln.
0: Dobrze, właśnie o 3 tygodniach, słuchaj.
1: O Southern.
0: Maksymalnie.
1: No to idealnie, to mamy Lincoln, mamy Southern, bardzo oczywiście też słynną drogą jest nie do końca lubiana przez ciebie droga 66, która...
0: Nie to, że nie lubiana, tylko wiesz... Tak,
1: musisz ją jeszcze poznać po prostu.
0: Właśnie, ja jej nie znam, natomiast ona jest tak sławna, że aż po prostu myślę sobie rany.
1: Cudowna.
0: To jest... już ja ją chyba znam.
1: No i nie, właśnie no, to, w niej jest piękne, że każdy już ją trochę kojarzy. I potem masz te słynne napisy Route 66, wiesz, wymalowane na jezdni. To robi ogromne wrażenie. Masz super sklepiki, masz super miejscowości na trasie. Jest taka miejscowość Oatman. Cudowne miasteczko, które powstało po to, aby obsługiwać kopalnie złota i nie tylko, właśnie nieopodal drogi 66. Dziś po tej miejscowości przechadzają się swobodnie osły. Dziś nadal tam parę kopalni funkcjonuje, już nie złota, ale jednak. A więc wierzę, że do takiej starej, drewnianej, skansenowej można byłoby powiedzieć miejscowości. Ale okazuje się, że to jest miejscowość, która cały czas funkcjonuje. Tam ludzie żyją, pracują i sam nie wiesz, czy ty jesteś w skansenie, czy ty jesteś w prawdziwym miasteczku. Więc droga 66 jest cudowna, właśnie miejscowość Oatman, bardzo polecam. Natomiast wracając do Lincoln Highway, jest taki punkt na mapie. Miejscowość Joliet w stanie Illinois, gdzie droga 66 krzyżuje się z Lincoln Highway. Zawsze to było moje marzenie, żeby właśnie zobaczyć to miasteczko, żeby być na tym skrzyżowaniu, gdzie te dwie słynne amerykańskie, uważam, że najważniejsze amerykańskie szosy się ze sobą krzyżują, bo to jest tylko jedno takie miejsce w całych Stanach ogromnych.
0: Proszę, to powtórz jeszcze raz miejsce i
1: Joliet.
0: Które to są szosy?
1: Joliet w Illinois. Szosy to szosa Lincoln Highway, ta pierwotna, no i oczywiście słynna Route 66, droga 66.
0: No i dobrze, i tam, i ty byłeś w tym miejscu?
1: Tak.
0: Jak to wygląda?
1: Bardzo niepozornie. Jest tylko taki mały znak, który informuje o tym, że to w tym miejscu właśnie dwie drogi się ze sobą krzyżują. Trochę byłem zawiedziony tym,
0: no
1: szczerze mówiąc.
0: No i wiatr i to wszystko, co
1: no wokół
0: jest?
1: Masz jakieś budynki, jest jakaś
0: są
1: tam...
0: budynki jakieś.
1: Są budynki, jest jakaś restauracja nawiązująca do drogi 66. Jest nieopodal znane więzienie, które wystąpiło w Blues Brothers na przykład, więc tam...
0: To więzienie z Blues Brothers tam jest?
1: Tak, właśnie to.
0: Ej, no
1: więc to nie
0: coś.
1: Tak, że wokół nie ma niczego, natomiast Aha. Ja to się spodziewałem, że tu będą petardy po prostu, dwie słynne drogi się ze sobą krzyżują, ale nie, no tylko taki zwykły znak.
0: A słuchaj, a pociągiem jeździłeś po Stanach?
1: Nie jeździłem. Chcesz wiedzieć dlaczego?
0: No.
1: Bo zawsze był pierońsko drogi. To znaczy, porównywałem sobie ceny wynajmu samochodu.
0: Amtrak, tak.
1: Albo miałem pecha, ja nie wiem. Zawsze porównywałem ceny wynajmu samochodu, oczywiście autokarów, autobusów. Pociąg zawsze wychodził najdrożej. Więc może kiedyś gdzieś tam...
0: Dla twojego budżetu akurat tu się nie zgadzały.
1: Ja zwykle podróżowałem bardzo budżetowo, więc jak widziałem, że coś jest 2 razy droższe, to odrzucałem od razu.
0: No tak, a samochód to daje jeszcze parę możliwości, bo pociąg to jest jednak
1: dokładnie
0: z punktu A do B i... Chociaż też może być ciekawy, bo wiesz co, ja ci powiem tak, no, Bulls Gap to jest tam miejscowość, która siedzi w mojej głowie Aha. bardzo, bardzo głęboko. Poznałem tam panią, która pamiętała jeszcze kolej parową i to jest z kolei skrzyżowanie i teraz, żebym ja się nie pomylił, północ-południe żelaznej kolei i wschód i zachód, zdaje się. Zresztą te pociągi, które jeżdżą towarowe po torach amerykańskich, to są też niesamowite sprawy. To są, no nie wiem, ile one mają kilometrów, ale to jak jedzie się w takich stanach, jak chociażby Utah właśnie, czy bardziej na północ, bardziej stepowych, to jak widzi się ten pociąg, gdzieś, który ma kilkanaście kilometrów, tak się przynajmniej to wydaje,
1: tak.
0: No to człowiek wpada w pewnego rodzaju hipnozę, już nie mówiąc, że przestrzenią, którą jest w stanie zobaczyć, ale wiesz, no to jest coś niesamowitego i ja pamiętam, że w tym Bulls Gap do dzisiaj mam koszulkę stamtąd i ja bym tam pojechał zobaczyć, ale właśnie pojechałbym gdzieś samochodem i zastanawiam się, tak jak byłem zresztą i tam też są skrzyżowania, które no nic tam się nie dzieje, ale wiesz co, spędziłbym tam naprawdę jeszcze jeden dzień albo nawet dwa, żeby poznać okolice i poznać, co tam się dzieje i może odwiedzić szeryfa, z którym rozmawiałem, czy burmistrza, z którym rozmawiałem i zapytać się, no jak jest życie teraz po tych, no w tym momencie 15 latach. Ale są takie miejsca, które przypominają, no na początku nic się nie dzieje, a one później ożywają. Nie, to nie tylko jest oczywiście kwestia Ameryki i Stanów Zjednoczonych. Natomiast dla mnie Stany Zjednoczone to są takie właśnie momenty spotkania w tych takich, czy oglądania tych takich małych, niewinnych miejscowości, czy na przykład Apalachy, czy właśnie cokolwiek małego Utah, pamiętam, w stanie Alabama, z tego co sobie przypominam, i mały kościółek tam, wiesz, tego typu stany też moim zdaniem mogą być ciekawe, prawda?
1: A no, na pewno kojarzysz w Tennessee, Kentucky też widziałeś?
0: Nie, Kentucky nie widziałem.
1: W Tennessee kojarzysz na przykład taką miejscowość Lynchburg, gdzie znajduje się pewna destylarnia popularnego trunku?
0: Właśnie nie miałem nigdy czasu na takie, wiesz, ekstrawagancje, ale ta rzecz, wiem do czego zmierzasz, to jest warta uwagi, ponieważ śladem trunku też można pojeździć.
1: Tak.
0: I to jest twoja autorska trasa.
1: To jest moja, jak to
0: nie,
1: brzmi.
0: To nie znaczy, że poruszasz się z butlą whisky jako niezbędnym bagażem i do tego nie namawiamy, natomiast no rzeczywiście whisky, bourbon to są też te rzeczy, które no, należą do Stanów Zjednoczonych, prawda?
1: Tak, może dodam, że tutaj Michał nawiązuje do tego artykułu, od którego wyszedłeś na początku. Tam faktycznie opisałem 10 takich typowych, najpopularniejszych tras przejazdu, plus kilka takich swoich autorskich. Tak. Jedną z tych autorskich właśnie była trasa muzyki i whisky, tak ją chyba nazwałem. To było głównie Tennessee i Kentucky, gdzie właśnie mamy Lynchburg, czyli destylarnię, jedną z tych bardziej znanych, ale też przecież Tennessee to jest słynące z muzyki Nashville, jest Memphis i dom Presleya, więc te obszary, które widziałeś, one są cudowne. A chyba wydaje mi się, że cały czas często pomijane przez turystów, bo jednak kiedy ktoś, tak? zwłaszcza pierwszy raz leci do Stanów, no to dokąd? Zazwyczaj to jest Nowy Jork, ewentualnie Nowy Jork, Waszyngton, Boston, no te obszary, albo Kalifornia i parki narodowe, a jednak Tennessee, Kentucky, mimo że są cudowne, to mam wrażenie, że gdzieś tam często je pomijamy jako turyści.
0: A słuchaj, ile ty już lat jeździsz od tych Stanów Zjednoczonych? To jest tak mniej więcej...
1: Paręnaście. Z tym, że czasami to są długie podróże, takie naprawdę wielotygodniowe. Innym razem to są krótkie przystanki gdzieś na trasie, na przykład do Meksyku. Czasami też latam jako pilot wycieczek, więc to nie do końca są jakieś nowości, tylko raczej powtarzalne programy. Staram się latać do Stanów Zjednoczonych często, bo dla mnie Stany z jednej strony... to jest miejsce, w których nie da się poznać tak definitywnie. Tam cały czas znajdziesz coś nowego, nawet jeśli odwiedzasz miejsca, które już znasz teoretycznie, to w tych samych miastach, w tych samych miejscach da się odnaleźć mnóstwo nowych atrakcji. Natomiast ja do Stanów mam też po prostu ogromny sentyment. Tak jak ci mówiłem o San Francisco, po prostu kiedy widzę to miasto, to od razu przywołują mi się wszystkie pozytywne jakieś wspomnienia, więc po prostu lubię tam być, lubię tę atmosferę, która tam panuje.
0: Tak, między innymi dlatego, że opracowałeś trasę trunku oraz muzyki, to jesteś dzisiaj autorem playlisty. Za chwilę usłyszymy już ostatni utwór dzisiejszej audycji, ale jeszcze chciałbym się skupić na tej trasie właśnie destylarni, bo wbrew pozorom to nie chodzi tutaj tylko o trunek, ale też chodzi o to, że w ten sposób możemy obejrzeć, jakby na to nie spojrzeć, rozwój Ameryki. Nie tylko kolej, nie tylko drogi, ale właśnie tego typu działalność to jest też przemysł amerykański. Tutaj jest dużo historii związanych z bogactwem, związanych z tym, jak ta Ameryka się rozwijała przecież.
1: Jeśli chcemy pójść o krok dalej, to są też obszary amerykańskich kopalń węgla, więc też można przyjrzeć się temu tematowi. Jest niezwykle ciekawe, jak to w Stanach się zmienia podejście właśnie do wydobycia węgla. To jest bardzo fascynujące obszar. Też historycznie, będąc tam, można poczytać, do czego zachęcam, o historii prohibicji w Stanach Zjednoczonych i historii tego, jak Amerykanie w trakcie prohibicji de facto produkowali whisky na potęgę.
0: Tak.
1: No jest to fascynujące.
0: Jest to fascynujące. Ja myślę, że jakby ustalać trasę, to co trzeba zrobić? Bo myślę, że pasjonatów albo przyszłych pasjonatów Ameryki, pomimo różnych gorszych bądź lepszych chwil w polityce amerykańskiej, będzie. Ale Ameryka widziana za pomocą samochodu czy Greyhounda, czyli tych połączeń autobusowych. Ale myślę, że samochód to trochę daje ci takiej swobody, że możesz pojechać w lewo, w prawo, właściwie tak. Tam, gdzie chcesz. Tak. I ta Ameryka z tego samochodu, ten Ford T, który przecież zrewolucjonizował nie tylko Stany Zjednoczone, ale cały świat. No ale to jest to, co... To jest taki trochę powrót do korzeni. Mimo, że te samochody są nowoczesne, ludzie jeżdżą, ale wsiadasz w samochód i zaczynasz czuć Amerykę wtedy. I to jest naprawdę, brzmi jak truizm, ale tak chyba jest.
1: Tak jest. Nagle czujesz wolność rozumianą w taki bardzo bliski sposób. To znaczy, tak jak mówisz, jedziesz przed siebie, wszystko wokół cię zachwyca i nagle pojawia się na horyzoncie po prawej stronie coś ładnego, więc skręcasz z tej głównej drogi, jedziesz tam, gdzie po prostu coś przykuło twoją uwagę. Jesteś tylko ty, droga, podróż, wspaniałe uczucie. Pytałeś o to, jak taką podróż zaplanować. Ja mam zawsze taką złotą radę, wyjść właśnie od tego pierwszego pytania, z czym kojarzy ci się Ameryka, bo każdemu z czymś ona się kojarzy, a co za tym idzie, każdy ma jakąś ograniczoną liczbę miejsc, które chciałby w Stanach Zjednoczonych zobaczyć, jeśli się Stanami interesuje. Jeżeli dla kogoś to jest Wielki Kanion, no to taki Wielki Kanion warto zobaczyć podczas pierwszego wyjazdu, przykładowo. Natomiast to, co ja zawsze polecam, to zrobić sobie listę takich właśnie top atrakcji, 5-10, nieważne, nanieść je na mapę i po prostu zobaczyć, co jest pomiędzy. I starać się zjeżdżać z głównej drogi, unikać autostrad, korzystać z nich tylko wtedy, kiedy naprawdę trzeba, ale starać się właśnie z nich zjeżdżać, jeździć lokalnymi dróżkami. Tak jak wspomniałeś o tych wszystkich miejscowościach, kościółkach malutkich, które są na trasie, naprawdę warto je poznawać, nawet jeżeli nie mamy pojęcia, gdzie się znajdujemy, jakie to jest miasteczko, jaką ono ma historię, to nie ma znaczenia. Warto po prostu się zatrzymać, zrobić zdjęcie, poczuć klimat danego miejsca, bo to jest najpiękniejsze w Ameryce.
0: Dobrze, lubisz włączyć radio, jak jedziesz samochodem w Ameryce?
1: O, rzadko, bo mam zawsze tak długą playlistę swoich piosenek, które chcę odsłuchać. W ogóle mam taką, nie wiem, manierę, że jak jestem w jakimś stanie, to lubię sobie włączać jakieś playlisty zespołów z tego stanu.
0: Aha.
1: Więc radio czasami tak, ale nie często, szczerze mówiąc.
0: No, widzisz, to jest... Ja na przykład bardzo lubiłem włączać radia lokalne i przez nie się przekopywać, ale to rzeczywiście wtedy już tej muzyki jest... Bywa, że jest mniej. Natomiast tych stacji radiowych mniejszych, większych jest po prostu no, bez liku. Mam wrażenie, że jeszcze w tym roku, w tym wieku, w 2026 też ta radiofonia jakoś się tam ma. Tak już mówię od tej strony takiej Ameryki, radia, samochodu i podróży.
1: Ale zwróćcie, moi drodzy, uwagę na jedną rzecz. Jak będziecie w Stanach i będziecie sobie przyłączać różne stacje radiowe, jak wiele jest stacji nieanglojęzycznych, głównie właśnie hiszpańskojęzycznych. To jest absolutnie sprawa fascynująca.
0: No i dobrze, i takie są teraz też Stany, bo taki też jest trend demograficzny w Ameryce. Ameryce, która jest... w dalszym ciągu lubiana, no, oczywiście jest też oceniana, są też rankingi, od czego zaczęliśmy i to poważnych instytucji, które mówią, że popularność wśród ludzi spada, ale ja myślę, że nie do końca jest ranking odzwierciedla rzeczywistość. W każdym razie, Stany Zjednoczone, dzisiaj dzika bonanza, Łukasz Misza, mój gość, bardzo ci dziękuję.
1: To ja dziękuję.
0: Łukasz Misza, czyli blog na... Z Łukaszem?
1: Z Lukaszem.pl.
0: Przepraszam, tak. Z Lukaszem, oczywiście, taki mały błąd na koniec, ale z Lukaszem. I oczywiście oboje, Marta i Łukasz, piszecie tam o Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, do czego zachęcam.
1: Tak, zapraszam i dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję ci bardzo. Michał Żakowski, do usłyszenia. A na koniec, no bardzo, bardzo klasycznie.
1: Czyżby Bob Dylan?
0: Czyżby. Oczywiście, zapraszamy.

0: sama. Chciałam.
1: Radio 357.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Ale tam chyba było w jednej piosence męskiego grania. W poniedziałek miałem humor, który w piątek mam. No to zróbmy tak.

0: To skoro wcześniej było słówko o fact-checkingu, to jeszcze dajmy sobie znać, że jest 4 minuty po godzinie 6, a pani Grażyna już zdążyła do nas napisać: o, dziś funkcja drucha zastępowego i fajnie jest. I tak sobie pomyślałem właśnie, bo za każdym razem, kiedy nie prowadzę kafematę, to bardzo często zdarza mi się tak wstać trochę później niż zwykle na kafematę, więc te pierwsze półtorej godzinki, nawet 2 godzinki, czasami jak jest dobry sen, to zdarza się po prostu tego nie słuchać. Więc możemy się umówić tak, że skoro zakładamy, że redaktor Marcin sobie śpi, to możemy sobie trochę poszaleć. Ale oczywiście najważniejsze punkty audycji powinny zostać odpowiednio odhaczone. W dzień na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Także z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni. Nieco chłodniej w północnych województwach wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich od 26 do 29. Najchłodniej na krańcach północnych od 22 do 24. No i wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami porywisty.
1: Radio 357.
0: Mamy tu o lecie, a tu 4 pory.

No i teraz powinno chyba wszystkich przedstawić. Tak jest tu redaktora Marcela. O, na przykład teraz w moim pliku tutaj w komputerze kombinuje coś Antek Pyzel, więc Antek Pyzel jest na miejscu. Audycję realizuje Tomasz Matyngiewicz. Przygotowała ją oczywiście Paulina Kozion. Ekipa mocna, bo będzie także z nami Iza Woźniak. Będzie Krzysztof Tubilewicz, będzie Tomek Gorazdowski odpowiadający za sport. No i ja się nazywam Mateusz Fusiarz. Czy ja kogoś pominąłem, Tomek? Chyba nie. Kogo? A, oczywiście. Przecież jest jeszcze szef Adam Matyjek na pokładzie, tak? Zresztą otworzył mi drzwi, a ja poszedłem. No nieważne. Trzeba się nauczyć zastępować.

0: Sombr i jego przejmująca piosenka o tym, jak nasze ciała nie są gotowe na poniedziałek.
1: Ranek 357.
0: Chociaż z drugiej strony może potrzebna jest nam jakaś afirmacja taka, żeby jednak odczarować ten poniedziałek. W końcu wakacyjny poniedziałek. Pewnie nie dla wszystkich wakacyjny. Dla nas na przykład nie wakacyjny. Ale bądźmy uśmiechnięci dzisiaj, drodzy państwo. 12 minut po godzinie 6. To ja jeszcze tylko dodam, bo chyba nie powiedzieliśmy od początku, że jest 10 sierpnia 2026 roku, także te wakacje to już nam tak trochę niebezpiecznie. Już się robi coraz ciemniej wieczorem, nie wiem, państwo zauważyli. Już nie jest tak, jak było miesiąc temu. No ale dobrze, trzeba się trzymać tego, co się mamy, a trzymamy się ramy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, bo żebym nie powiedział za dużo. Tutaj już się dużo rzeczy wydarzyło, jeśli chodzi o to, co mamy w audycji, właściwie kogo mamy. Będzie jeszcze więcej osób, to się proszę nie martwić. Tomek się uśmiecha, ale chyba nie do mnie. Tomek ma grejpfruta w ogóle, drodzy państwo. Mamy takie tutaj zasady z Tomkiem, że jak ja prowadzę, on jest realizatorem, to ma grejpfruta. Ja mam kefir, nie wiem, jak pan reflektuje, to możemy się jakoś tutaj dogadać. Dobrze, ale sprawy poważne także będą w naszej audycji i Zawoźniak z ważnym tematem do państwa dzisiaj przyjdzie, no bo susza jest i w związku z tym zanikają jeziora w Polsce.
2: Problem jest długotrwały, a w ostatnich latach po prostu ulega nasileniu, dlatego jest bardziej widoczny. No, typowy obraz takiej zmiany obejmuje takie wyraźne cofnięcie się linii brzegowej, odsłonięcie dawniej zalegonego dna, pojawienie się rozległych płycizn, mielizn. Dawne pomosty, urządzenia przybrzeżne znajdują się coraz to dalej od wody, co jest dość zatrważające.
0: Tak jest. Trochę u nas może dzisiaj bardziej wakacyjnie, trochę bardziej tak letnio, ale jednak ważnymi tematami także trzeba się w naszym poranku zająć. Poważnie i niepoważnie będzie trochę ze sprawą Antka Pyzla, który pojawi się z przeglądem prasy. Oczywiście, tak jak wspominałem, standardowo serwis, sport, to w pełnych godzinach. Doktor Tomasz dzisiaj także z pytaniem, no bo to wiadomo, o 7.15 trzeba się z doktorem połączyć i zobaczyć, co tam słychać u niego tam na Śląsku. Więc wszystko będziemy sobie sprawdzać. Między innymi Adrian Bąk także pojawi się w naszym studiu. Wcześniej Paweł Sołtys ze śniadaniem ekonomicznym, a Adrian oczywiście ze sprawami międzynarodowymi. Będzie Michał Bisiorek, który przedstawi państwu to, co w muzyce najważniejszego. No i będzie też Radek Ulm z kabaretu Pomorze. No i tak sobie myślę, że to jest ciekawa koncepcja.
3: Że tak zacznę. Spokojnie, nic mi się nie dzieje. Po prostu powiedziałem, zaryczałem w lwim języku wszystkiego najlepszego, drogie lwy. Bo to właśnie dziś, 10 sierpnia, te drapieżne koty mają swoje święto.
0: Ale jaki tam w ogóle ryczek na początku, nie? No to nie ma żartów. Ja widzę, że dzisiaj w poniedziałek to nie wszyscy są tacy jak... Ja, na przykład ja tacy trochę może jeszcze nieprzygotowani, a tutaj poważne historie. Przygotowani z ryczkiem. Jak to mówił Simba? Ryczek. Rar.
4: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
5: Hakuna Matata.

0: Hakuna Matata?
1: Tak, to nasza Maksyma.
0: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
1: Dobre.
2: A jak?
1: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego Pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz...
1: Gdy był ze mnie mały wieprz...
3: Czego stękasz?
4: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, że mcham, a ja mam subtelny gość. Przykre, że... Czy mnie ktoś wciąż zatykał? No!
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
1: Och, co za wstyd!
2: Tak było mu wstyd!
1: Cały świat aż mi zbrzy!
2: Po nocach też wy!
1: Och, żal mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał?
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: Patata!
1: I jeszcze raz!
2: Nie, no
3: i nie jeszcze tych bisów, co?
0: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling!
4: Nic musi, niech nie dosyć!
5: Raz, czy było no ci chyba ze 200 kilo?
4: A ja jestem buziakiem!
0: I nie już się nie ma!
5: Weź go, piło!
4: Nie zaczynam!
5: Ja zaczynam! To chciał odliczać!
4: To jest nasz pomysłowy numer! Nie możesz!
5: Nie, no może w ogóle go nie śpiewajmy!
0: Tak się prosi o piosenkę!

0: Czy może mnie tak minimalnie lwio poniosło? No być może, ale kiedy nasłuchałem się o tych lwach, a jeszcze się nasłuchamy, no to pomyślałem sobie, że Kings of Leon jak najbardziej, a wcześniej Hakuna Matata w wykonaniu Macieja Sztura, Marcina Januszkiewicza i Michała Pieli. I tak sobie myślałem wtedy, kiedy pojawiała się ta nowa wersja Króla Lwa, jak sobie z tym wielkim hymnem przecież poradzą właśnie pan Michał i pan Maciej. No i okazało się, że myślę, że panowie Krzysztof Tyniec, no i świętej pamięci Emilian Kamiński byli w tamtym momencie na pewno bardzo, bardzo dumni.
1: Poranek 357.
0: Ale się zrobiło tak doniośle, prawda? No ale teraz tematy poważne. Właściwie zapowiedź tego poważnego tematu, z którym odwiedzi nas przed godziną 8 Iza Woźniak. No bo w ostatnich dniach sporo mówi się o suszy i stanie wód w rzekach. Ale trudna sytuacja jest także na jeziorach. Są takie, które znikają, a to ma wpływ na życie i biznesy wielu osób, mówi w rozmowie z Radiem 357 dr Maciej Markowski, hydrolog oraz limonolog, czyli badacz śródlądowych zbiorników wodnych z Uniwersytetu Gdańskiego.
2: Konkretny przykład. Znajomy kupił działkę na południu Polski nad jakimś zbiornikiem. Natomiast kupił dlatego, że ta działka była nad jeziorem, nad danym zbiornikiem. Woda się obniżyła o 1,5 metra, natomiast to jest tylko w pionie obniżenie wody. Linia brzegowa odsunęła się o kilkadziesiąt metrów. I teraz, jeżeli ktoś inwestuje pieniądze w jakąś działalność, czy nawet własne pieniądze na własne potrzeby i nie jest w stanie korzystać z tych zasobów, no to ewidentnie osoby, które będą miały możliwość pojechania w inne miejsce, które ma stały dostęp do tej wody, która jest wykorzystywana w różny sposób, pojedzie w inne miejsce. Tutaj nie ma jakichś wielkich teorii, dlaczego akurat gospodarka będzie miała problemy w kontekście samym turystycznym. Innym problemem może być to, co się zadziało ostatnio na Węgrzech. Elektrownia musiała mocno ograniczyć swoje moce przerobowe z uwagi na to, że ilość wody w Dunaju bardzo mocno zmalała, więc tutaj mamy bezpośrednio przekład na energetykę i na produkcję prądu. Wiemy, że w Polsce dalej mamy zakłady, które wykorzystują wody z rzek, z jezior rzadziej, ale z rzek, które służą do różnych celów, czy do chłodzenia jakichś procesów, czy jeszcze do innych celów. Ta woda później jest odprowadzona w różny sposób z powrotem do ekosystemów. I teraz jeżeli tej wody jest coraz mniej, to samo stężenie, które powiedzmy było 15 lat temu, może się okazać na tym etapie w przypadku małej ilości wody zabójcze. To co mieliśmy ze złotymi algami, to właśnie był ten efekt.
0: I oczywiście wrócimy do tego tematu w ranku około godziny 7.50. Iza Woźniak pojawi się i to wszystko państwu przedstawię. Ja zastanawiam się, czy jest jakaś taka pula potencjalnych historii, które ci nie wyjdą w poniedziałkowym poranku po weekendzie, bo oczywiście pan Maciej Markowski jest hydrologiem oraz limnologiem, czyli badaczem śródlądowych zbiorników wodnych z Uniwersytetu Gdańskiego i jego także posłuchamy po godzinie 7.50. Kilka wiadomości od państwa. Oczywiście przypominam, że można się z nami kontaktować, można dzwonić 510-357-357. Można wysyłać głosówki, także tekstówki, ale z maila także można korzystać. mateusz.fusiasz@radio357.pl. Pani Natalia napisała, optymistyczniej się nie da, bo napisała bry. Alarm o 4.50 przypomniał o smutnej rzeczywistości końca urlopu, rychtowania się, by zdążyć do miejsca, które zapewnia dobra finansowe. Generalnie nie ma łatwo. Pozdro. Pozdro pani Natalio. I wytrwałości.

0: The Power, czyli coś, czego życzymy wszystkim Państwu dzisiaj przy tym poniedziałku, choć pan Artur napisał, myślę, że łatwiej doświadczyć piątku w poniedziałek niż odwrotnie. Kolega zastępowany miałby trudniej w Café Marcel. Chyba to jest pierwszy raz, kiedy w tym radiu takie słowa zostały wypowiedziane. Café Marcel. Trzeba było kiedyś sprawdzić w piątek.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 29 minut pozostało do godziny 7, no i w piątki to już tak Państwa naprawdę nakręcam do tego, żeby głosować, bo do 12 w piątki głosujemy, ale teraz mamy jeszcze cały piękny tydzień, żeby sobie to wszystko posprawdzać, poweryfikować, co się nadaje, a co się mniej nadaje Państwa uchem i słuchem i wszystkim, co najważniejsze w odbiorze muzyki, ale jeśli być może ktoś akurat ma pod ręką aplikację i może to zrobić, to czemu nie? Zestaw do głosowania jest dostępny od poprzedniego piątku, od godziny 22, a skoro ta aplikacja pod ręką, to można równie dobrze z niej skorzystać i wysłać nam tekstówkę. Skorzystał z tej opcji właśnie pan Artur, który trochę z biznesem napisał. Dziś mija 30 lat, jak z żoną ślubowaliśmy sobie wierność. Wierność jest w stereo. Prosimy o dedykację muzyczną, najlepiej do godziny 7, bo wtedy jeszcze słuchamy razem, a potem druga połówka udaje się do pracy i tylko ja zostaję na straży Radia 357. No to drogi panie Arturze i szanowna pani małżonko, bo tutaj chyba imię nie padło, albo gdzieś nie wyłapałem, chyba nie. Więc państwo wiedzą, o kogo chodzi? Proszę sobie przypomnieć te takie jeszcze nieśmiałe momenty sprzed tych 30 lat, kiedy wszystko się zaczynało. Ja się stałem.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie. Pogoda. To jest w ogóle wszystko inaczej niż w piątki, ja chciałem zauważyć. Absolutnie wszystko inaczej. My nie robimy o tej porze pogody w ogóle. W dzień... Nie, to już było. Dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane. W prawie całej Polsce, oprócz południowego wschodu, mogą dziś występować przelotne opady deszczu oraz burze także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju i tam wysokość opadu do 25 mm nawet. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, lokalnie w obszarze najsilniejszych burz około nawet 90. Temperatura od 33 stopni w przeważającej części kraju po 26-29 stopni w rejonach podgórskich i 22-24 na krańcach północnych Polski. I to były dwie prognozy. A trzecia to jest ta biometeo. No to będzie wyzwanie.
2: 3-5-7.
1: Pan jest gotowy już z pracą?
3: Ja jestem, proszę pana, gotowy z pracą. Z pracą.
1: Z pracą i z pracą.
3: Obawiam się, że mogę być tak gotowy jak ty z pogodą, ale wie pan, no czyli poniedziałek.
1: Genialnie.
3: Tak, fachowo i
1: w ogóle
3: wszystko.
1: Bez...
3: Pod linijkę. Bez żadnej wpadki. Chciałem spytać pana, czy pan jeździ na rowerze kiedyś?
1: O, oczywiście.
3: Jeździ pan? A jeździ pan pod górkę?
1: Nie wiem w ogóle, w którym momencie przeszliśmy na pan.
3: Tutaj taka jest
1: konwencja,
3: maniera.
1: Tak?
3: Tak,
1: okej. Okay. Panie Tomaszu,
3: trzymać.
1: Ja przepraszam bardzo, bo ja pana po prostu no nie.
3: Na pewno, nawet jeśli pan czasem jeździ pod górę, to nie jeździ pan aż tak bardzo i aż tak pod górę jak nasza...
1: Jak ty.
3: Nie. Ja już w ogóle dałem sobie spokój. Jak nasza Kasia, nie wiadomo, dokładnie tak.
1: A bo ty już z pracą zaczynasz?
3: No chyba tak.
1: A nie, to jeszcze nie jest twój moment.

0: This Could Be My Moment, The Verve, i ten taki swój moment 30 lat temu mieli państwo Artur i Justyna, bo już się dowiedziałem, jakie imię żony pana Artura, więc wszystko się zgadza, wszystkiego najlepszego, kolejnych 30, 60, 90 lat razem.
1: Wszystkiego najlepszego. I czy to jest teraz mój moment? Mm-hmm. Ja też tak mogę zaśpiewać?
2: Ja bym się tutaj koszula troszkę.
1: No właśnie. Ja chciałem państwu złożyć zażalenie, bo kolega tu przychodzi, kolega się zagapia, nie pilnuje zegara, przestawia. Nie.
0: Jest za 19? Jest za 19. No, dowieźliśmy? No jak?
1: Cudownie. Gratuluję.
0: Dobra, pan coś o jakichś rowerach, tak?
1: Tak, ja o rowerach i o Kasi Niewiadomej, która ścigała się przez ostatni tydzień z ogonkiem po Francji w największym kolarskim wyścigu. No, zarówno w kolarstwie kobiecym, jak i w ogóle Tour de France to jest przecież ogromna marka. No i Kasia walczyła do ostatniego etapu, do ostatnich kilometrów z Holenderką Demi Vollering, ale niestety nie udało się. Tam chyba na 16 kilometrów przed metą, na ostatnim podjeździe, Holenderka naszej Kasi uciekła i dowiozła to prowadzenie w etapie i zwycięstwo. Bo do ostatniego etapu Demi Vollering przystępowała z żółtą koszulką liderki. Druga, ale wspaniała, pisze przegląd sportowy o Kasi Niewiadomej Fini. Po fantastycznej walce Kasia druga w Tour de France. W piątek Polka wygrała królewski etap z metą na Mont Ventoux. Ja widziałem to przechylenie. Mi się ciężko...
0: Patrzyło.
1: Ciężko się patrzyło. Byłem ostatnio w ogóle w Nicei, gdzie wczoraj był finałowy etap Tour de France kobiet. I jeden z lokalsów polecił mi górę, pod którą panie wspinały się chyba czterokrotnie na rowerach, że bardzo ładny widok i można sobie pójść i zobaczyć. I ja uznałem, że wejście tam to będzie lekka przeginka. A co dopiero wjechanie na rowerze i co dopiero ściganie się. Także szapoba dla Kasi Niewiadomej.
0: To, czego dokonuje Kasia Niewiadoma na rowerze. No, już nie mówiąc o tym, że przecież kiedyś Tour de France wygrała, ale to teraz to naprawdę potwierdzenie tylko fantastycznej formy. I ja mam nadzieję, biorąc pod uwagę, że to przegląd sportowy, że będzie to jakoś uwzględnione przy okazji plebiscytu.
1: Plebiscytu, absolutnie. Byłem rok temu. Czy planujecie mnie wysłać na Galę Mistrzów Sportu?
0: No, już powiedziałeś, to chyba się wybierzesz.
1: No właśnie, sam się wybrałem, a Kasia Niewiadoma startowała piąty raz w Tour de France kobiet, bo to była piąta edycja tego wyścigu. I piąty raz stanęła na jego podium, także jak sama mówiła, pozostałe imprezy w sezonie to jest tylko rozgrzewka do wielkiej pętli. No więc sprawy sportowe możemy zostawić za nami. Teraz sprawy kolorowe i fakt. A w fakcie pan Edward Miszczak, który mówi, że pani Katarzyna i pan Maciej kiedyś źle wybrali, a teraz płacą za to cenę i dlatego zniknęli z telewizji. Pan Edward Miszczak próbował zatrzymać Kasię Cichopek i Macieja Kurzejewskiego w Polsacie. Oni jednak mieli dość. No i teraz płacą za to cenę.
0: Ale co wybrali źle?
1: No właśnie zastanawiam się, bo...
0: Przecież przede wszystkim wybrali siebie.
1: Absolutnie właśnie tak. Ostatnio przeglądałem prasę i widziałem również któryś z tytułów, albo Fakt, albo Super Express opublikował zdjęcia, jak się bawią bezrobotni. Tutaj było zaznaczone Kasia Cichopek i Maciej Kurzejewski. Ja jestem skłonny taką cenę

0: zapłacić za bezrobocie, jak takie wakacje
1: wiesz,
0: w Grecji.
1: Czy ty wiesz, że ja mam swoją historię z panią Kasią?
0: Boję się.
1: Otóż byłem na początku listopada zeszłego roku w Nowym Jorku i wtedy akurat był maraton. Ja sobie idę po jednym z takich już świeżo rozłożonych takich jarmarków świątecznych, bo to już się wtedy zaczynało. W Stanach dosyć szybko takie rzeczy się dzieją.
0: Od świąt do świąt.
1: Tak, tak. Już było po Halloween, można było świętami żyć. I wyobraź sobie, ja sobie idę i pani Kasia sobie siedzi na ławce. I powiedziałem, dzień dobry pani Kasiu. A pani Kasia nie powiedziała do mnie, dzień dobry pani Mateuszu, bo nie miała pojęcia, jak mam na imię. Ale było tak miło, uśmiechnęliśmy się do siebie i poszliśmy dalej, no bo pan Maciej biegł w maratonie, więc pani Kasia przyjechała wspierać.
0: Dobrze, że tam nie atakowałeś pod nieobecność pana. Zostawmy to.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Pozdrawiamy serdecznie. No kiedyś źle wybrali, ale teraz dobrze, więc...
0: Jest też pan Antoni, który jest szczęśliwy po rozwodzie. Pan Antoni mówi, że Iza to kobieta mojego życia. Mieliśmy w studiu taki element konsternacji, bo zastanawialiśmy się, czy...
1: No jak przeczytasz szybko, to trochę nie ma to sensu, prawda? Antek szczęśliwy po rozwodzie, Iza to kobieta mojego życia. No to z takimi się chyba nie rozwodzisz, prawda?
0: No właśnie, też mi się tak wydaje, ale to jest... Nowa kobieta życia, no szczęścia życzymy w każdym razie panu Łądkowi, pani Izie i wszystkim zakochanym. To tyle w fakcie, jeszcze
1: jakie
0: super
1: podsumowanie. Ekspres. Jeśli państwo się kochają, to Antek was wspiera.
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że Mateusz też. Jeszcze super ekspres, który o dwóch wydarzeniach z pompą, bo między innymi o królewskich urodzinach Zygmunta Solorza, który obchodził okrągłe 70 urodziny.
1: Poczekaj, bo teraz coś do mnie dotarło.
0: Co do pana dotarło?
1: No bo na tych urodzinach już chyba nie było pani Kasi i pana Macieja, skoro już nie są.
0: A no właśnie, no bo oni tam w Grecji...
1: A, no tak, priorytety. Ale pan Edward mógł być.
0: Mógł być i pewnie był, no tak zgaduję. Zygmunt Solorz obchodził swoje urodziny z żoną Justyną Kulką w XIX-wiecznym pałacu na wzgórzach bajkowej Florencji. No i znowu tak kolarsko nam się zrobiło. Ja wyobrażam sobie Tomasza Jarońskiego, który mi o tym zameczku teraz opowiada.
1: Prawda? Ale wyobraź sobie, tutaj bardzo, nie wiem, czy państwo akurat patrzą na okładkę, ale ja widzę, tort był kulminacją urodzin Zygmunta Solorza. To takie faktycznie wyjątkowe urodziny, skoro tort był ich kulminacją. To tak nietypowo wręcz.
0: Ale ten tort taki dziwnie płaski. Mi się zawsze torty takie związane z wielkimi okazjami kojarzą z taką wieżyczką, a tutaj na płasko, trochę jak blacha szarlotki. No nic, mam nadzieję, że smakował. Bo
1: najważniejsze jest to, żeby tort smakował.
0: Dokładnie.
1: A jak wygląda?
0: Tak.
1: Potem i tak pokroją. Potem ty pomemłasz i nic z tego nie ma. Potem.
0: Tak, więc jeszcze jedno królewskie wydarzenie, a w zasadzie echa tego wydarzenia i tego, co działo się w ostatni czwartek. One też wrócą w prasie tej trochę poważniejszej. Karol Nawrocki obchodził rocznicę piastowania urzędu prezydenta. No i teraz Super Express pisze, że może zostać patronem polskiej prawicy. Prezydent pogodzi Kaczyńskiego z Morawieckim. Takie pytanie stawia Super Express i z takim pytaniem możemy państwa zostawić na minut 3.
1: I to będzie wystarczyło.

0: No nie wiem jak państwo, ale teraz za każdym razem, kiedy słucham Suede, to myślę sobie o tej koszuli Bretta Andersona. Kto wiedział, ten wie. Tak, a może kto widział, ten wie. Wiem, że już miałeś problem z tym.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, Antek Pyzel raz jeszcze.
1: Przejdźmy do sprawy odrobinę poważniejszych, choć w naszym gronie to chyba nie jest łatwe zadanie. Gazeta Wyborcza pisze o śledztwie w sprawie ataku na lotnisko w Lipsku. Putin testuje NATO, tak pisze Gazeta Wyborcza. Amerykański wywiad twierdzi, że to Rosja stoi za nieudanym atakiem na stojące na lotnisku w Lipsku ukraińskie transportowce. To część operacji, która ma sprawdzić jedność NATO. Do tych informacji z amerykańskiego wywiadu dotarł Wall Street Journal i te informacje wpisują się w ostrzeżenia formułowane przez europejskie służby wywiadowcze od kilku miesięcy. Jeszcze w kwietniu premier Donald Tusk przestrzegał przed rosyjskimi działaniami w najbliższych miesiącach. Podobnie wypowiadali się później politycy z krajów bałtyckich, które padały ofiarą rosyjskich prowokacji z użyciem dronów. Więcej na temat tego czwartkowego ataku na lotnisku w Lipsku w Gazecie Wyborczej. Tam również takie zastanawianie się, czy konfederaci może pójdą do koalicji z Tuskiem i z Koalicją Obywatelską. Z sondaży wynika, że Koalicji Obywatelskiej zabraknie głosów do większości. No i tu powstaje pytanie, czy możliwy jest układ konfederacji z KO? Oczywiście Sławomir Mentzen by się nie wahał, gdyby dostał dobrą ofertę. Tak słyszy w Konfederacji dziennikarz Gazety Wyborczej. W Wyborczej, jako że poniedziałek, również duży format, tam artykuł dawca z ogłoszenia Katarzyna Stefańska pisze o czarnym rynku nasienia. Rzeczpospolita teraz. Panel ekonomistów Rzeczpospolitej zastanawia się, jak zmieniać składkę na zdrowie. Czy finanse opieki zdrowotnej należy wzmocnić składką progresywną? Za jest tyle samo ekonomistów, co przeciw. W tym panelu po 7 ekonomistów zagłosowało za tą składką progresywną i przeciw. 2 tych panelistów było niezdecydowanych. Jedyną osobą, która wyraziła pełne poparcie, był dr Piotr Arak z Uniwersytetu Warszawskiego, główny ekonomista Welobanku. Ocenia on jednak, że kluczowa byłaby kalibracja progresji. Źle zaprojektowana może podnieść krańcowy klin podatkowy i zniechęcać do skalowania działalności, a chodzi o zagwarantowanie większych wpływów do systemu ochrony zdrowia. No właśnie, przydałyby się te większe wpływy. 170 miliardów złotych ze składki zdrowotnej trafiło do NFZ w zeszłym roku, 2025. Wydatki na służby zdrowia były aż o 40 miliardów złotych wyższe. W Rzeczpospolitej również artykuł polityczny, tak jak w Gazecie Wyborczej. Tutaj inna strona sceny politycznej. Czarnek do wymiany, czyli dylemat Kaczyńskiego. Decyzja już zapadła, wynika z licznych rozmów Rzeczpospolitej w Prawie i Sprawiedliwości. Nie tylko jest jasne, kto zastąpi obecnego kandydata partii na premiera. Kandydatury są dwie. Miałby być to albo Zbigniew Bogucki, czyli doradca prezydenta, albo Tobiasz Bocheński, były kandydat na prezydenta Warszawy. PiS miało mieć 2 płuca, Morawieckiego i Czarnka, ale oba wysiadły, słyszymy z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Przemek nie dowiózł, przecenialiśmy go, dodaje inny polityk PiS. Więcej analizy sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna pisze o greenwashingu. UOKiK szybko weźmie się za ten greenwashing. Firmy będą musiały wdrażać przepisy uderzające w sprzedażową ekościemę bez vacatio legis. W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej Tomasz Chrustny, prezes UOKiK, zapowiada, że najpierw będzie upominać, a nie karać i zacznie od największych. W dzienniku Gazecie Prawnej również, że straciliśmy wiarę w alertę RCB. Niespełna 21% ankietowanych uważa, że alerty RCB pojawiają się szybko i wskazują konkretny sposób postępowania.
0: Antek Pezel o tym wszystkim państwu opowiadał. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wiesz, że my nie powiedzieliśmy przy okazji przeglądu sportowego jednej ważnej rzeczy?
1: Jakiej?
0: Jaki ci prezent wujek Mateusz ostatnio sprawił?
1: To prawda.
2: Dobra, zagadam. Ryzyk fizyk.

0: spać. Odświeżanie skrzynki, spoko, wpadnij po mnie na ulicę Mandarynki.
1: Co?
0: Mandarynki, ulica Mandarynki. Serio mandarynki, jak owoce mandarynki? Aha, no to już porankowane. Już się żartowniś włączył na amen.

0: Tak, no musimy wyjaśnić, bo już rzuciliśmy. Ostatnio, drodzy Państwo, przy okazji jakichś tam remontowych historii w moim otoczeniu okazało się, że pod podłogą były wydania przeglądu sportowego z roku 2002 i tak się składa, że to był dokładnie dzień urodzin Antka.
1: I naprawdę, nie spodziewałem się tego prezentu, a to był prezent absolutnie wyjątkowy. Mateuszu, wujku Mateuszu. Dziękuję.
0: To był prezent absolutny, można powiedzieć. Proszę się nie śmiać. Te gazety wyglądały jak z kiosku.
2: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
3: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
2: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
3: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
2: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
4: Daleko jeszcze?
0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 10 sierpnia. Prawie powiedziałem, że piątek. Minęła godzina siódma. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
5: Wisła w Warszawie bije rekordy. Wody jest mniej niż kiedykolwiek w historii pomiarów. Na nadwiślańskich bulwarach to zaledwie 103 cm, a rok temu o metr zwiększono wysokość początku skali pomiarowej. To jest olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, wymienia hydrolog Paweł Staniszewski.
6: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
5: Sucho jest w wielu miejscach w Polsce. Stan wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji. O zanikaniu jezior w naszym kraju przed godziną 8 opowie Państwu Iza Woźniak. Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Projekt zakłada dodatkowe kary w przypadku, gdy ktoś nie odbiera urzędowej korespondencji albo nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością ma być także tzw. zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia, które będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną kilkukrotnie wyższą niż sam mandat karny. Projekt zakłada też korektę pomiaru prędkości. Od wartości zmierzonej przez fotoradar czy odcinkowy pomiar prędkości odejmowane będzie 5 km na godzinę. Na drogach ekspresowych i autostradach 6 km na godzinę. Ponad 300 pojazdów i 2000 żołnierzy. Tak wyglądała próba generalna przed defiladą zaplanowaną na 15 dzień sierpnia. Same przygotowania do uroczystości były widowiskowe i przyciągnęły widzów.
7: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto. Widać ludzi nie było za dużo. Kadwa mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa. A nie widziałem ich wcześniej na żywo.
8: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
9: Pod oddziały sportu!
5: Święto Wojska Polskiego wypada w sobotę. Wtedy do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35, a na Zatoce Gdańskiej przedefiluje 20 okrętów marynarki wojennej. Ma średnicę do 300 metrów, a przez badaczy jest klasyfikowana jako obiekt potencjalnie niebezpieczny. Dzisiejszej nocy Ziemię minęła potężna planetoida. To było jej najsilniejsze zbliżenie do naszej planety na powierzchni, na przestrzeni ostatnich 150 lat. O szczegółach Krzysztof Zimoch.
10: Obiekt o nazwie 2019 NY2 odkryto 7 lat temu. Jak większość planetoid, krążył w pasie między orbitami Marsa i Jowisza. Jak wynika z wyliczeń Center for Near Earth Object Studies prowadzonego przez NASA, ciało niebieskie przemknęło obok nas z prędkością prawie 10 km na sekundę w odległości 6,5 dystansu Ziemia-Księżyc, co odpowiada około 2,5 miliona kilometrów. Asteroida jest klasyfikowana jako potencjalnie niebezpieczna z uwagi na fakt, że jej orbita przecina orbitę Ziemi lub przebiega w pobliżu. Nie oznacza to jednak, że istniało ryzyko zderzenia się z naszą planetą. NASA planowała wykorzystać zbliżenie planetoidy do badań radarowych, ale obserwacje odwołano z uwagi na usterki odpowiedniego sprzętu. Asteroidy nie trzeba było niszczyć, więc żadna grupa specjalistów z platformy wiertniczej nie była niepokojona. Krzysztof Zimoch, Radio 357.
5: Dziękujemy za te relacje. Wracamy na ziemię. Na koniec o tym, co przy samym gruncie, bo lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koślarzy. Tak wygląda sytuacja w okolicach Wolsztyna. Opowiada Mariola Mazur-Zielińska z Wielkopolskiego Sanepidu.
11: Następny gołąbek.
12: Obok mamy kolejny gatunek. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy, bardzo smaczny, w smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego fake chicken.
5: Poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu w kraju oraz przy wielu powiatowych. Są one całoroczne. Zachęcamy do konsultowania się w sprawie bezpieczeństwa swoich zbiorów.
0: A teraz już wiadomości sportowe i Tomasz Gorazdowski.
13: Zakończył się Tour de Pologne. Zwycięzcą 83. wyścigu dookoła Polski został Niemiec Marco Brenner, a ostatni, siódmy etap, jazdę indywidualną na czas w Wieliczce, wygrał Szwajcar Stefan Kwęg. Mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
14: Tłumy ludzi na całej trasie, myślę, że grubo ponad 3 miliony Polaków. Wszędzie biało-czerwone flagi, wielka radość, bardzo dobra energia. No i sam poziom sportowy to jest top topów. Myślę, że naprawdę tegoroczny Tour de Pologne można uznać za jeden z najlepszych.
13: Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce w wyścigu Tour de France i po raz piąty w karierze stanęła na podium. Wygrała Holenderka Demi Vollering, która w sobotę zdobyła żółtą koszulkę liderki, a wczoraj potwierdziła, że jest najlepsza, wygrywając samotnie ostatni etap. Niewiadoma była wczoraj trzecia. Grali piłkarze, jeździli żużlowcy. W 12. kolejce ekstraklasy Speedwaya Stal Gorzów wygrała z Włókniarzem Częstochowa 54-36, a Sparta Wrocław rozbiła Motor Lublin 59-31. W ekstraklasie piłkarskiej grali w trzech meczach. Śląsk Wrocław bez goli zremisował z Krakowią, Lech w Poznaniu pokonał Piasta 3-0, mówi trener pokonanych Daniel Myśliwiec.
15: Myślę, że szczególnie ta pierwsza połowa była taka, że zasłużyliśmy na coś więcej. W drugiej połowie popełniliśmy trochę zbyt wiele błędów jak na jakość przeciwnika i tutaj też się kłania jego konsekwencja. Myślę, że dużo sił straciliśmy na to, żeby bronić nisko i nie wykorzystywaliśmy tak momentów pressingu, jak zakładałem. Na sam koniec oczywiście najważniejszy jest rezultat, a uważam, że był zbyt dotkliwy.
13: W najciekawiej zapowiadającym się meczu kolejki Jagiellonia przegrała z Widzewem 0-2. To chyba niespodzianka, bo ostatnie 6 meczów Widzew z Jagiellonią przegrał. W Paryżu rozpoczynają się dziś pływackie Mistrzostwa Europy. Startuje tam 32-osobowa grupa Polaków. W Birmingham zaczynają się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. W poprzednich mistrzostwach w Rzymie było 6 medali. Teraz liczymy na więcej, mówi Robert Korzeniowski, który był wczoraj w naszym studiu.
16: To jest taka reprezentacja trochę w okresie transformacji pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu a Los Angeles. Poprzednie Mistrzostwa Świata pokazały, że gdyby nie ratunek ze strony Marii Żodzik, to medalowo by tutaj na świecie nie było, ale to jest Europa jednak i na to trzeba tak spojrzeć. W związku z tym mamy tutaj parę atutów jednak. Nie mamy takich dominatorów, dominatorek, że mamy kogoś wow, numer jeden i koniec. Jednak nie jedziemy tam w roli kopciuszka.
13: Ze sportem wracamy za godzinę.
17: Partnerem pogody jest Pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: To jest w ogóle nie tak, jak w piątki mamy te pogody rozpisane. Dobrze, to ja spróbuję to jakoś poukładać. Może wezmę z tego, potem z tego cukier, słodkości i różne śliczności. Oto składniki, które zostały użyte, to no. W dzień za... Nie wiem, czy państwo oglądali Atomówki, ale taka była czołówka. W dzień na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. No i teraz druga strona. Temperatury. Suwałki 23. Koszalin, Gdańsk, Zakopane 26, Szczecin, Olsztyn, Białystok 28, Gorzów Wielkopolski 29, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Lublin, Rzeszów 30, Warszawa, Radom, Kielce 31, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków 32 stopnie i 8 po 7.
18: Radio 357.
0: Cała ekipa rankowa na miejscu. Powiedz, że audycję prowadzi Mateusz Fusiarz, bez mówienia, że prowadzi ją Mateusz Fusiarz.

0: No rozgrzewam się jutro, włącz ten hałas za Łukasza Dunaja, to trzeba sobie poprzypominać takie mocniejsze uderzenia, nawet o poranku, drodzy państwo. To oczywiście Metallica ze swojego garażu w coverze Diamond Head. To była wtedy płyta z roku 80, Lightning to the Nations, It's Electric. A to dlatego, że no, państwo od samego rana pedałują i to tak porządnie.
1: Słuchacz Jarek, wywołany do tablicy odnośnie kolarstwa. Pozdrawiam wszystkich z trasy ultramaratonu Carpathia Divide. Startowaliśmy spod Baraniej Góry, jedziemy do Przemyśla. Właśnie wjeżdżam na Jaworzynę Krynicką i zaraz zjazd do Krynicy. Wszystkim życzę miłego dnia. No i proszę o drobne wsparcie. Pozdrawiam.
0: Oj, drobne wsparcie, drogi panie słuchaczu. My jesteśmy wszyscy po pana stronie, absolutnie. Nawet specjalnie z tej okazji, wiedząc, że pan do nas nagra głosówkę, przygotowaliśmy taką oto piosenkę dnia. Always on your side, Bonobo i J. Crooks.

0: Bonobo. Joy Crooks, Always On Your Side, to nasza piosenka dnia 10 sierpnia 2026 roku. Mateusz.Fusiasz@radio357.pl. Napisał pan Marcin, skądinąd trochę nie spodziewałem się, że akurat ten wątek pana Marcina zainteresuje, ale napisał: uwielbiałem oglądać Atomówki i w ogóle z córką ten serial i inne kreskówki, i pan Marcin pisze, że koszulka z Chojrakiem w tej chwili zdobi jego pierś. Nie pamiętam dokładnie czołówki Chojraka, ale pamiętam Atomówek. I to szło jakoś tak, drodzy państwo, tylko muszę się naprawdę skupić. Cukier, słodkości i różne śliczności. Oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnych dziewczynek. Ale profesor Atomus przypadkowo dodał do mieszanki jeszcze jeden składnik. Związek X.
1: Pytania z Księżyca.
0: A państwo pewnie myśleli, że ja tak zupełnie przez przypadek sobie przypomniałem o tych Atomówkach. Otóż nie. Dzisiaj ten temat, który poruszymy z doktorem Tomaszem, będzie właśnie dotyczył atomów. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: No i przechodzimy szybko do rzeczy. Mamy już 17 minut po godzinie 7. Pytanie jest od pana Wojciecha. Lat 7,5, więc myślę, że z serialem Atomówki może być jakkolwiek zaznajomiony. Chociaż może to boomerskie, co teraz powiedziałem. Może to już jest za późno. No nieważne. W każdym razie pytanie brzmi: jaka jest najmniejsza liczba atomów, którą widać gołym okiem?
2: Tutaj jest pytanie pomocnicze, czy jaki jest przedmiot, który widać gołym okiem, a który jest złożony z najmniejszej liczby atomów. I to jest dość skomplikowane. I jest jeszcze jedno, czy ziarenko piasku to jeden atom, czy więcej? Na przykład 1000. Nie, ziarenko piasku to nie jest absolutnie jeden atom, ani nawet 1000. To jest ogromna liczba atomów, rzędu miliardów, nie, nawet bilionów atomów. Pojedynczego atomu nie widać gołym okiem, ani tysiąca, zbitki tysiąca atomów też nie widać gołym okiem. I tu, żeby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadziłem lekkie kalkulacje. Średnica typowego atomu to jest jakaś tam część nanometra, 1/10, 2/10, zależy od wielkości samego atomu, no bo przecież atomy są małe, takie jak wodór, i są duże, takie jak na przykład uran. Ale co to znaczy 1/10 albo 2/10 nanometra? To znaczy, że to jest 10^-10 metra. To jest bardzo, bardzo mało. Najmniejsze obiekty, które potrafi zobaczyć, dostrzec przeciętne ludzkie oko, tutaj też jest trochę, są takie widełki, bo to zależy od jakości oświetlenia, od kwestii kolorów, no ale przyjmuje się, że to jest jakieś, powiedzmy, 0,05, może 1/10 milimetra. I to jest gdzieś taki praktyczny limit. Powiedzmy 1/10 milimetra, to łatwiej sobie wyobrazić. Milimetr dzielimy na 10 części równych i tak jeden kawałek ludzkie oko widzi. Co wokół nas może mieć taki rozmiar? Na przykład jakaś drobna cząsteczka kurzu albo jakiś bardzo, bardzo cieniutki włosek. No więc coś takiego widzimy. I teraz, ile atomów ma obiekt, który jest takiej wielkości? No to po takich z grubsza przeliczeniach gdzieś 10^12, 10^15, mniej więcej w tych granicach. To są biliony atomów. Dużo zależy od materiału, od kształtu, od kontrastu i tak dalej, i tak dalej. No ale tak mniej więcej. I teraz tak, bardzo mała, taka ledwo widoczna kropka ołówkiem. To jest 10^13 atomów. Drobne ziarenko pyłku podobnie. Typowe ziarenko piasku to już jest bardzo, bardzo dużo. To jest o rzędy wielkości więcej. 10^16, 10^17. Co to znaczy 10^16? To znaczy 10 i 16 zer, tyle atomów. Czy zobaczylibyśmy obiekt złożony z tylu atomów, ilu ludzi żyje na świecie? Nie, absolutnie nie. Takiego obiektu gołym okiem byśmy nie zobaczyli. Aktualna liczba ludności na świecie to jest jakieś 8,3 miliarda. Obiekt złożony z tylu atomów byłby rzędu 0,1 tysięcy milimetra. A czy zobaczylibyśmy, czyli jest po prostu za małe, a czy zobaczylibyśmy obiekt, który jest zbudowany z takiej liczby atomów, ile jest gwiazd w Drodze Mlecznej? Nie, też nie. Nadal byśmy go nie zobaczyli. W Drodze Mlecznej jest jakieś 100, może 200, może 300 miliardów gwiazd. Powiedzmy, dla równego rachunku niech będzie 200 miliardów gwiazd. Obiekt taki, złożony z takiej liczby atomów, byłby przynajmniej kilkadziesiąt razy za mały, żeby go zobaczyć. Moglibyśmy zobaczyć obiekt, który jest zbudowany z takiej liczby atomów, ile jest ziarenek piasku na całym świecie, na całej Ziemi. Da się to jakoś tam oszacować, są jakieś szacunki i tak. I to jest taka liczba atomów, która pozwoliłaby taki obiekt zobaczyć, ale on też nie byłby duży, żeby było jasne. Więc najprościej, no, to są miliardy, miliardy, miliardy. Atom to jest bardzo, bardzo mały kawałek materii.
0: Bardzo mały kawałek materii. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie doktorze, i słyszymy się oczywiście jutro o tej samej porze.
2: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
0: Oj, wspaniałego. Oczywiście, że tak. 22 minuty po 7:00.

Pomyślałem, czy zaśpiewałem. Pani Beata napisała, że jeszcze poznałaby, kto prowadzi audycję po jednym konkretnym utworze, także to jest dla pani Beaty. Piluję.

0: and I've been waiting. W pół do ósmej. Bardzo dużo tekstu. Początkowa wschodnia część kraju pozostanie w zasięgu odsuwającego się w głąb Rosji wyżu. Na tym obszarze zaznaczą się jeszcze korzystne warunki biometeorologiczne. Zachodnia część kraju od rana natomiast znajdować się będzie pod wpływem nasuwającej się z zachodu zatoki Niżu, związanej z Niżem znad Skandynawii. Warunki biometeorologiczne będą tam obojętne, i teraz będzie trudne, i w ogóle trochę nie rozumiem, jednak dość szybko miejscami na południowym zachodzie pojawi się stres gorąca i duchota. Stres gorąca i duchota, tak jest napisane. A następnie obejmą one większą część kraju. Wysoka temperatura powietrza w połączeniu ze słabym wiatrem, a na wschodzie także z nadal dużym dopływem promieniowania słonecznego, obciążać będzie układ termoregulacyjny człowieka. Prawdopodobne jest pojawienie się uczucia senności i zmęczenia, zwłaszcza u osób starszych. Wydłużony może być również czas reakcji. Także przede wszystkim proszę uważać za kółkiem. Nie tylko, że dużo tekstu, to ja jeszcze dopowiadam. W Polsce wschodniej w godzinach popołudniowych wraz z ustępowaniem uciążliwości związanych z upałem i duchotą, niekorzystna biotropia pogody osłabnie do obojętnej. Na zachodzie kraju warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne. Nad obszar ten nasuwać się będzie pochmurna strefa chłodnego frontu atmosferycznego z przelotnymi opadami deszczu.
1: 3, 5, 7.
0: Pamiętam, to był listopad. Nie pamiętam, jaka była biotropia wtedy, ale pamiętam, że Adam Szuraj realizował wtedy poranek nadawany z galerii Hasiora w Zakopanem. Robiliśmy taką audycję dla państwa i proszę sobie wyobrazić, że całą tę pogodę biometeo przeczytaliśmy na motywie muzycznym do Ojca Chrzestnego i było to ciekawe doświadczenie. Tym razem zrezygnowaliśmy z tej koncepcji, a teraz zaproponujemy państwu zgoła odmiennego artystę, ale znam część z naszych słuchaczy, którzy ten wybór potraktują jako coś przyjemnego.

0: Harry Styles, American Girls. No, Harry ma w tym roku dobry rok. Wydał płytę, koncertuje, nawet nie jeździ do ludzi, tylko ludzie muszą do niego. No tak trzeba żyć.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Ale akurat Paweł Sołtys przyjeżdża do państwa.
2: Dzień dobry.
0: Bo to musi być też efekt dźwiękowy, tak?
2: Zawsze jest.
0: A, ja swoją daleko zostawiłem.
2: Stały punkt programu. Przy tobie kawka smakuje inaczej, wiesz o tym.
0: Dziękuję ci bardzo. A wiesz, jak w piątki smakuje? Zapraszam.
2: Wiem, ale ja to, raczej bez mleczka.
0: Czy to aby kafe mate? No, ale mate to wiesz.
2: Matiato. Najlepsza z sucharkiem oczywiście. Do poranka.
0: Herbatniczkiem. Dobry herbatnik jest z niego. Ale my nie o herbatnikach będziemy mówić.
2: Tak, będzie coś jednak bardziej kalorycznego, bo mamy...
0: Na śniadanko po prostu perfekt.
2: Mamy szczególną rocznicę, bo w tym roku przypada 40. rocznica publikacji słynnego indeksu Big Maca. Robi to, żeby nie było, brytyjski dziennik The Economist od 40 lat. Koncept był taki, no skoro McDonald's jest na całym świecie, we wszystkich jego restauracjach można kupić wspomnianego Big Maca, no to on w takim razie, skoro to jest to samo, w tej samej marce, no to wszędzie ta cena powinna być mniej więcej podobna albo taka sama, bo to jest takie samo dobro. To jest teoria. W praktyce indeks Big Maca mierzy tę siłę nabywczą, czyli ile możesz kupić, ile jest warte ten Big Mac, załóżmy, w danym kraju i czy przy przeliczeniu na dolary będzie on wart tyle, co w Stanach.
0: Okej.
2: Okay. No i okazuje się, że różnice są naprawdę spore. I w ten sposób...
0: W ogóle nawet nie pamiętam, bo dawno nie jadłem. Ile u nas w Polsce kosztuje?
2: No to jest rząd wielkości rzędu 20 tam złotych, 20 par, tak?
0: W sensie... No bo w zależności, czy bierzesz w zestawie, prawda?
2: Oczywiście.
0: Zawsze, nie,
2: to mówimy o samej kanapce. Tak, Mateusz jest tutaj rzeczywiście... zresztą obaj jesteśmy, tak?
0: Bo fanami?
2: Fanami. Tak. Zwłaszcza w sezonie zimowym testujemy różne opcje.
0: A to wtedy jest inna kanapka.
2: Oczywiście. Do tego zaraz przejdę zresztą. No i mimo, że to porównanie wydaje się kuszące intelektualnie oczywiście, to jednak napotyka na poważne ograniczenia, no bo no wiadomo, koszt pracy pomiędzy krajami mocno się różni. Niektóre kraje są bardziej zamożne. Tam koszt pracy pracownika McDonalda potrzebny do tego, żeby tego Big Maca zaserwować, jest wyższy niż w kraju, w którym zarabia się mniej. W związku z tym takie porównania nie do końca są uprawnione. Również chociażby biorąc pod uwagę fakt, że no nie jest to dobro, gdzie konsumenci mogą sobie płynnie migrować. No co z tego, że załóżmy gdzieś w Azji Big Mac będzie tańszy, bo takim liderem niedowartościowania waluty jest Tajwan. Tam rzeczywiście no tak w przeliczeniu Szwajcar, Szwajcaria jest na pierwszym miejscu w tym rankingu, z przewartościowanym, oczywiście umownie w tym rankingu frankiem, no to można byłoby kupić sobie mniej więcej 4 Big Maci w Tajwanie. I no trudno w takim razie temu Szwajcarowi powiedzieć, przepraszam, to ja w Tajwanie kupię. No jest to dość poważne ograniczenie.
0: No tak, bo tutaj trzeba było dołożyć, no to tylko, wie pan, tutaj przelot, prawda, tutaj trzeba było to, no to...
2: No właśnie.
0: Jednak taniej będzie w Szwajcarii.
2: Ale co ciekawe, nawet bo po takiej rzeczywiście merytorycznej krytyce tego rankingu The Economist zaczął publikować zestawienie uwzględniające zamożność kraju, licząc to oczywiście w PKB. I okazuje się, że te przetasowania wcale nie są jakieś bardzo duże, owszem są, ale na pierwszym miejscu Szwajcaria, potem, co ciekawe, Argentyna, Urugwaj, a potem Skandynawia, jeżeli chodzi o te najdroższe Big Maci na świecie w przeliczeniu oczywiście na dolary. A najtaniej jest właśnie w Azji, Indonezja, Tajwan właśnie oraz Indie. I o ile rzeczywiście należy ten ranking traktować z przymrużeniem oka, to jednak on trochę mówi po pierwsze o tej sile nabywczej walut, a po drugie mówi też o tym, jakie są różne preferencje konsumentów, ponieważ nie wszędzie amerykańska sieć fast foodowa jest pozycjonowana tak samo. Zresztą sami państwo mogą

0: samo na te amerykańskie, no ale jak już się uwzględni siłę polskiej gospodarki, to wypadamy mniej więcej tak jak w USA. Tak, znaczy, drobne różnice dwuprocentowe czy czteroprocentowe wychodzą w zależności od tego, którą wartość się przyjmie, bo to są zawsze widełki. No właśnie, widełki. Ten dynamiczny pricing też już często wchodzi tu i ówdzie, więc gastronomia się mocno zmienia, ale o tym może w innym śniadaniu biznesowym porozmawiamy. Natomiast 40 lat już Big Mac Index.
1: Właśnie sobie pomyślałem, że początkowe rankingi jeszcze polskie nie obejmowały.
0: Wtedy jeszcze nie za bardzo. No, nie było jak, bo
1: 90?
0: Nie, wcześniej chyba.
1: Wcześniej?
0: Tak, wydaje mi się, że 91 albo 92. No to państwo...
1: Tak, to proszę dać znać, czy ktoś był, bo wiem chyba, że...
0: Ja byłem na otwarciu.
1: Byłeś. Tak. Wiem, że też Michał Gąsierowski był. To pamiętam, że gdzieś rzucał kiedyś jakiś post, że pamięta, że był i że wszyscy byli w szoku.
0: Znaczy, też w ramach tej krytyki trzeba powiedzieć, że taką prawdziwą siłę nabywczą walut liczy się uwzględnieniem całego koszyka dóbr i usług w gospodarce, bo liczenie siły nabywczej w odniesieniu tylko do jednej kanapki trochę nie ma sensu. No, jednak kupujemy dużo więcej rzeczy, w związku z tym, żeby zmierzyć, na ile nas stać, warto uwzględniać to całe spektrum, które powinniśmy mierzyć.
1: Czyli to było śniadanie biznesowe, drodzy państwo, ze słynną kanapką, która może na śniadanie jednak nie jest zbytnio polecana.
0: No polecamy zróżnicowaną dietę.
1: Można spróbować.
0: Zróżnicowaną dietę apelujemy o to, żeby zdrowo się odżywiać, jak najbardziej.
1: Tak jest. 18 minut pozostało do godziny 8. To proszę dać znać, co tam na talerzu i czy być może jest tam buła.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

Napisał do nas pan Marek. Dziękuję za piosenkę i chodziło o piosenkę Jeremy'ego Loopsa z Ladysmith Black, This Town. W zeszłym roku, pisze pan Marek, byliśmy na dwóch koncertach Jeremy'ego i Ladysmith Black w Kapsztadzie. Rewelacja, napisał pan Marek jeszcze w towarzystwie pani Agi. No to sobie tak myślę, że właśnie uderz w stół, a nożyce się odezwą. Ja od kilku dobrych lat gram w kafematę Jeremy'ego Loopsa i wychodzi mi na to, że pan Marek nie słucha kafematę, bo pewnie wcześniej by doniósł, że takie historie się działy. No ale dobrze, w końcu trzeba było przyjść tutaj w poniedziałek, żeby się dowiedzieć, że nasi słuchacze na takim koncercie byli. I super!

0: Znam osoby w radiu, które kochają wprost tę piosenkę. No,
1: to ale też znasz chyba też takie, które...
0: kochają tę piosenkę. A w studiu pojawiła się już Iza Woźniak.
1: Dzień dobry. A ty? Do której grupy należysz?
0: Ja lubię. Mhm. Ja lubię. Iza też. Iza bardzo, bardzo też. W ogóle czekałem na ten moment audycji.
1: Dlaczego?
0: Bo cię lubię.
1: Jak tę piosenkę.
0: Bardziej.
1: Bardzo dziękuję.
0: No dobrze, drodzy państwo.
1: Teraz,
0: poważne sprawy. W ostatnich dniach sporo mówi się o suszy i stanie wód w rzekach, ale trudna sytuacja jest także na jeziorach. Są takie, które znikają. Nie dzieje się to tylko w ostatnich dniach, to dzieje się w ostatnich latach w dużo szybszym tempie. Iza Woźniak, raz jeszcze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, raz jeszcze.
0: Drastycznie ubywa wody między innymi w Zalewie Surejowskim w województwie łódzkim.
1: Tak, od końca kwietnia poziom wody obniżył się w niektórych miejscach o ponad 1,30 m, co oznacza, że średnio dziennie ubywa tam od 2 do 3 cm. I to jest najniższy poziom od 7 lat. Tak zwane Morze Środkowej Polski to miejsce rekreacji wielu osób w regionie. Iwona Nyga, właścicielka przystani Fala w Barkowicach, przyznaje, że odsuwają się od linii brzegowej. Jeśli nie będzie odpowiednich opadów, to będzie jeszcze większy problem i przyczyny są dwie, mówi pani Iwona.
2: Pierwszym czynnikiem jest oczywiście susza hydrologiczna, a drugim czynnikiem jest zły operat wodnoprawny. To znaczy, że przepustowość przez tamę jest 11 minimalna metrów sześciennych. Na obecną chwilę spływa wody z góry rzeki od 5 do 7 metrów sześciennych, a pozostała część jest za tamą. Za tamą mamy w rzece dość dużo wody przy takiej suszy hydrologicznej, a my tutaj ratujemy jakimś kosztem życia w zbiorniku, które zamiera, kosztem turystyki. Przenieśliśmy się 500 metrów dalej, tam funkcjonujemy, wypożyczalnia pracujemy.
1: Ale nie każdy może przesunąć się tak, by nadal korzystać z jeziora i móc dalej działać. Podobnie rzecz ma się z kilkoma jeziorami na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Jest tam mniej wody, ale to nie zadziało się dziś ani wczoraj, mówi Daniel Lisek, zastępca dyrektora Zespołu Parku Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
3: To dotyczy całych systemów. To dotyczy jeziora Powickiego, jeziora Wilczyńskiego, Budzisławskiego, jeziora Niedzięgiel, jeziora Koseskiego, także zbiorników wodnych o niższej trofii, czyli jeziora Suszewskiego na przykład, także mniejszych jezior, torfowisk. Problem jest długotrwały, a w ostatnich latach po prostu ulega nasileniu, dlatego jest bardziej widoczny. No, typowy obraz takiej zmiany obejmuje takie wyraźne cofnięcie się linii brzegowej, odsłonięcie dawniej zalegonego dna, pojawienie się rozległych płycizn, mielizn. Dawne pomosty, urządzenia przybrzeżne znajdują się coraz to dalej od wody, co jest dość zatrważające.
1: I niestety przykłady można mnożyć w całym kraju. Dr Maciej Markowski, hydrolog oraz limnolog, czyli badacz środkowo-lądowych zbiorników wodnych z Uniwersytetu Gdańskiego, bada m.in. zbiorniki w Borach Tucholskich.
4: Tam mam akurat dwa zbiorniki, które bardzo szybko wysychają. To w zasadzie w przeciągu ostatniej dekady to były około 1,5 metra, jeżeli chodzi o wysokość wody. To jest bardzo dużo dla zbiorników, które no nie powinny w takim tempie wysychać. I to się kilka czynników pewnie nakłada. Nie ma jasnej i prostej odpowiedzi, dlaczego tak szybko. Natomiast no wszyscy mówią, że są zmiany klimatu, ale co te zmiany klimatu oznaczają? Z jednej strony mówimy o wyższej temperaturze, niektórzy mówią o opadach, natomiast dane pokazują jasno, że tych opadów wcale nie jest mniej, że tutaj to nie jest główna przyczyna, dlaczego te jeziora wysychają, a one mimo wszystko wysychają.
1: W ostatnich latach ich znikanie przyspiesza. Z danych Wód Polskich wynika, że w ciągu ostatnich 50 lat całkowicie lub częściowo zniknęło ponad 2200 jezior w Polsce. Tym samym łoczna powierzchnia skurczyła się o 11% i tym samym skurczyły się zasoby słodkiej wody. Co jest przyczyną? Po pierwsze to procesy naturalne, ale też działania człowieka, które wpłynęły na poziom wód gruntowych, mówi dr Zbigniew Kaczkowski, hydrolog z Katedry UNESCO, ekohydrologii i ekologii stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
5: Po II wojnie światowej Polska zaczęła się industrializować, zaczęliśmy regulować rzeki, czyli przyspieszyliśmy odpływ wody. Z drugiej strony w coraz większym stopniu zaczęliśmy też pobierać wody gruntowe. I oczywiście jeśli chodzi o duże ujęcia, to mówimy zazwyczaj o głębokich ujęciach, w zasadzie nie wód gruntowych, a wód głębinowych, czyli to jest znowu osobny problem. Zaczęliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy sobie tworzyć płytkie ujęcia wód tych gruntowych. Można wiercić studnie i można do 5 metrów sześciennych na własne cele tą wodę pobierać. Tak? I teraz zwróćmy uwagę, że to się nakłada na taki proces jak rozrastanie się, rozlewanie się miast, ale też wsi.
1: Zauważamy, że zużywamy więcej wody do ogródków i domów, ale nie tylko człowiek ma wpływ na stan wód w jeziorach. Ważna jest też struktura opadów, dodaje dr Maciej Markowski z Uniwersytetu Gdańskiego.
4: Jeżeli mamy opady w ciągu roku, gdzie tych opadów jest więcej w półroczu letnim, tak jak mamy teraz, a nie ma ich albo jest ich mało w okresie tego półrocza zimowego, to zmienia nam się struktura opadów. I w połączeniu ze słabymi zimami, no ta zima była wyjątkowa, natomiast po tej zimie wyjątkowej nastąpiła wyjątkowa wiosna, wyjątkowo sucha wiosna. Więc jeżeli nie ma takiego stałego dopływu tej wody pionowej, czyli z opadów, no to zasilanie jest zaburzone. I jeżeli zaburzy się taką strukturę, to wody podziemne, w zależności od układu warstw, od podłoża geologicznego, może się okazać, że one mają bardzo szybki przepływ i ten duża ilość opadu szybko odpływa z tych wód podziemnych.
1: A te wody zasilają przecież jeziora, część z nich zasilają też rzeki. I stan tych rzek ma wpływ na stan jezior, dodaje profesor Paweł Rowiński, hydrolog i geofizyk z Polskiej Akademii Nauk.
6: Jeziora są takim samym wyznacznikiem tego, co się dzieje w glebie, w środowisku, jak rzeki. Wtedy, kiedy obserwujemy obniżenie poziomu wód w wielu polskich rzekach, właściwie w większości polskich rzek, bo ta mapa stanu wód, którą można obejrzeć na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pokazuje, że sytuacja jest zła, jeśli chodzi o stany wód. Oczywiście jeziora bardzo często zasilane albo przez wody gruntowe, albo przez rzeki, no również podlegają tym procesom. I to jest obraz, który jest efektem zmian klimatu z jednej strony, troszkę sposobu gospodarowania wodą, rzeczywiście tych przyczyn jest dużo.
1: Jeziora znikają na całym świecie, zajmują około tylko 3% powierzchni naszego globu, ale są źródłem prawie 90% słodkiej wody. Proszę sobie wyobrazić, że 3 lata temu naukowcy pokazali wyniki wieloletnich badań, które polegały na przeskanowaniu 250 000 zdjęć satelitarnych z lat 1992-2020 i okazało się, że ponad połowa jezior na świecie wysycha i każdego roku ubywa z nich 22 miliardy ton wody. Niewyobrażalne, ale tak jest.
0: No, statystyki są przerażające. Ja też nawiązuję do serwisu informacyjnego, który po godzinie 7 przedstawił nam Krzysztof Tubilewicz o tym, że no, ta nasza Wisła też bardzo, bardzo niski stan.
1: Nie tylko Wisła, ale tak, dużo się o tym mówi. A pan preferuje wypoczynek nad jeziorem, rzeką czy nad morzem?
0: To jest bardzo różnie, ale no, chyba w ostatnim czasie najczęściej bywałem nad jeziorami, aczkolwiek w najbliższym czasie z kolei wybieram się nad rzekę, na kajaki, więc zobaczymy, co się
1: No i właśnie, ta turystyka
0: wydarzy.
1: I nadrzeczna, i nadjeziorna, że tak powiem, no trochę niestety
0: może
1: dostaje.
0: Teraz trudno się przyznawać.
1: Do czego?
0: Do tego, że się tak wypoczywa, no nie wiem już.
1: Nie, dlaczego? Nie.
0: Nie wiem. W każdym razie, drodzy państwo, chciałem powiedzieć, że Iza Woźniak bardzo lubi utwór Fool's Garden zespołu Lemon Tree i w ogóle jest piękna piosenka.
1: Mm-hmm.
0: Jak się pani zapatruje na tę konkluzję?
1: Za trzy ósme,
0: tak? Wywoływałem Krzysztofa Tubilewicza, on za chwilę wróci do państwa z serwisem informacyjnym. Konkluzja jest taka, że każdy ma coś do powiedzenia w sprawie poziomu wód. To myślę, że jest... Dobre, co warto było powiedzieć, tak?
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo pani dziękuję.
1: Do zobaczenia.
0: Ale będziemy w punkcie.
1: I usłyszenia.

0: Dzień dobry, tu Radio 357. Jest poniedziałek, 10 sierpnia. Minęła godzina 8. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: W tym tygodniu powinniśmy poznać odpowiedź na pytanie, co z pakietem CPN, czyli rządową obniżką cen paliw. Premier zapowiadał powrót obniżek na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie się utrzyma i doprowadzi do wzrostu cen na światowych rynkach. Inicjatywa jest po stronie ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL.
2: Czekamy na ostateczną decyzję ministra Domańskiego. Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj koalicyjnie na pierwszym miejscu.
1: Ceny w hurcie spadają, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje niestabilna. Z badań wynika, że 2/3 Polaków oczekuje powrotu rządowego programu. Od marca do lipca kosztował on ponad 4,5 miliarda złotych. W ponad 20 miastach zorganizowano demonstrację Nie bądź obojętny przeciwko przemocy wobec Ukraińców i przedstawicieli innych mniejszości. To odpowiedź na wiele w ostatnim czasie informacji o atakach na tle narodowościowym na polskich ulicach. Na manifestację we Wrocławiu przyszła między innymi pani Anastazja z Białorusi, pobita w taksówce przez pasażerkę.
3: Tylko za akcent. Niestety.
4: To była zaatakowana w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka.
5: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
6: Wszyscy hejterzy się odzywają, wszystkie ruskie boty się odzywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
7: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć i zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
1: Tak było we Wrocławiu. Manifestacje zorganizowano m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu czy Olsztynie. Istotna informacja dla mieszkańców i turystów: od dziś w Krakowie zwiększa się obszar płatnego parkowania. Nowe fragmenty strefy to okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoni. A tylko dziś turyści nie będą musieli płacić za bilety wejściowe do Karkonoskiego Parku Narodowego. Na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Na szczycie zostanie odprawiona msza o charakterze ekumenicznym. Początek sierpnia to okres największej frekwencji na karkonoskich szlakach, a Śnieżka jest w tym czasie jednym z najczęściej, najchętniej odwiedzanych miejsc w Sudetach. Wracamy w serwisie do cen paliw, ale tym razem to perspektywa australijska. Wśród Australijczyków rośnie bowiem entuzjazm wobec pojazdów elektrycznych. Z Adelaide Agnieszka Wyszomirska.
8: Już przez 3 miesiące z rzędu pojazdy elektryczne stanowią w Australii 1/5 sprzedaży nowych samochodów. I to w kraju, gdzie na australijskich bezdrożach królują SUV-y niezbędne w czasie weekendów do holowania łodzi i przyczep kempingowych. A jednak w ujęciu rok do roku udział pojazdów elektrycznych w sprzedaży potroił się. Zdaniem ekspertów to nowa era dla australijskich kierowców. Trend jest następstwem wojny w Iranie i kryzysu paliwowego. W ostatnich tygodniach w Australii ceny paliw utrzymują się powyżej 2 dolarów za litr. Australijczycy odwracają się więc od samochodów z silnikiem diesla. Liczba osób rozważających zakup diesla spadła o 35%. Zainteresowanie zakupem samochodu elektrycznego wzrosło o 40%. Co ciekawe, jeszcze szybciej rosnącym segmentem przychodów w Australii jest sprzedaż reklam markom, które produkują samochody elektryczne. Z Adelaide Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Dodajemy, według tamtejszego Stowarzyszenia Dealerów Motoryzacyjnych, do 2035 roku co drugie sprzedawane w Australii auto pochodzić będzie z Chin.
0: A teraz już wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski.
9: Weekend pod znakiem kolarstwa. Katarzyna Niewiadoma zajęła 2. miejsce w wyścigu Tour de France i po raz 5 w karierze stanęła na podium.
10: Jestem mega szczęśliwa tak naprawdę. Wiem, że dałam z siebie wszystko i też tak samo moja drużyna. Pojechałyśmy wszystko, co miałyśmy w nogach, a akceptujemy fakt, że Demi była dzisiaj mocniejsza i tak naprawdę możemy wracać do domu szczęśliwi. Wiem, że pierwsze muszę odpocząć, zrelaksować się, znaleźć w tym wszystkim balans, ale zdecydowanie chcę tutaj wrócić i walczyć po tą żółtą koszulkę, bo tak naprawdę wygrana na Mont Ventoux i założenie koszulki w tym momencie była dla mnie bardzo emocjonująca, także chciałabym ją jeszcze powtórzyć.
9: Mówiła Katarzyna w rozmowie w Eurosporcie. Wygrała Holenderka Demi Vollering, która była najlepsza wczoraj na ostatnim etapie, potwierdzając swoją siłę. A w Polsce zakończył się Tour de Pologne. Zakończył się zwycięstwem Niemca Marco Brennera. Jazdę indywidualną na czas, ostatni etap w Wieliczce wygrał Szwajcar Stefan Kueng. A co tam w piłce? Po tej kolejce liderem został Lech Poznań, który rozbił Piasta Gliwice 3-0. Śląsk-Wrocław bez goli zremisował z Krakowią, a Jagiellonia przegrała z Widzewem 0-2. Tak po meczu mówił w Kanale Plus Karol Świderski.
11: Kolejny mecz jeszcze na zero z tyłu, bo dużo serducha dzisiaj zostawiliśmy i wygraliśmy naprawdę z bardzo, bardzo trudnym przeciwnikiem. To może te pierwsze mecze po okresie przygotowawczym nie są łatwe dla każdego, więc z każdym meczem każdy będzie się czuł lepiej fizycznie.
9: Wiceliderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina awansowała wczoraj do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu wygrała z Rosjanką Samsonową. Dziś z kolei swój mecz rozegra Iga Świątek, która w ostatnim spotkaniu pokonała w trzech setach Ukrainkę Kostiuk. Dziś o miejsce w półfinale zmierzy się Polka z Rosjanką Dianą Schneider.
0: Tak, Tomek mówił Państwu o Ekstraklasie, ale my mamy jeszcze jeden głos w tej sprawie.
12: Dzień dobry, przy okazji tego pięknego poniedziałkowego poranka chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy przychodzą na stadiony polskiej Ekstraklasy. Mamy już trzecią kolejkę, mecze są naprawdę pasjonujące, statystyki też bardzo dobre. Jest bardzo dużo kobiet, bardzo dużo dzieci. Błagam, nie mówmy już Polska kopana, bo jeżeli ktoś przyjdzie na stadion, to zobaczy, że to wszystko zupełnie inaczej wygląda.
13: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane w prawej. I lewej też. W prawie całej Polsce oprócz południowego wschodu mogą dziś występować przelotne opady deszczu oraz burze. Także z gradem, a najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju i tam wysokość opadu do nawet 25 mm. W temperaturach w Suwałkach 23 stopnie, Koszalin, Gdańsk, Zakopane to 26, Szczecin, Olsztyn, Białystok 28, Gorzów, Wielkopolski 29, potem Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Lublin, Rzeszów 30, Warszawa, Radom, Kielce 31, kto da więcej, Zielona Góra. I Wrocław, i Opole, i Katowice, i Kraków, tam po 32.
14: Radio 357.
0: 7 minut, prawie 8 minut po godzinie 8. Cały czas na posterunku tutaj Tomasz Matlingiewicz, Mateusz Fusiarz, Paulina Kozion, Antek Pyzel. Wszyscy jesteśmy razem z Państwem. A teraz między godziną 8 a 9 goście też się będą pojawiać. W studiu będzie gęsto. Wszyscy wstali w poniedziałek.

Brass in Pocket, The Pretenders. I cały czas zachęcamy Państwa do tego, by się z nami kontaktować. Tekstówki, głosówki 510-357-357, jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić, a jeśli ktoś ma ochotę napisać klasycznie, nie przez tekstówkę, a maila, no to mateusz.fusiarz@radio357.pl. Bardzo mocno do tego zachęcam. Jesteśmy wspólnie tutaj do godziny, no tak myślę, 9 z lekkim okładem, bo wiadomo, że jeszcze chwilę po serwisie, sporcie i pogodzie zostajemy. No to teraz Teddy Swims, na którego też można głosować przy okazji listy.

0: 15 minut po godzinie 8. Jeszcze wiadomość od pana Mikołaja nawiązująca do głosówki, która pojawiła się przed chwilą po serwisie sportowym. Zgadzam się z głosówką słuchacza, pisze pan Mikołaj, który prosił, żeby nie mówić na naszą ekstraklasę Polska kopana. Mówmy Polska kochana, bo nawet jeśli w europejskich rozgrywkach nie jesteśmy jeszcze w czołówce, to szanujmy rozwój naszych rozgrywek. Sukces rodzi się w bólach i przyjdą jeszcze czasy, że rozłożymy na łopatki Bayern, PSG czy Barcelona. Nie wiem, czy to dla naszego życia, ale to się jeszcze o wszystkim przekonamy.
1: Ranek 357.
0: No ale ta Legia, panie, to już miał być mistrz.
2: No właśnie, ja rozumiem, że to o Legii było przed
0: no,
2: chwilą,
0: wszystko
2: tak?
0: O Legii.
2: Że jeszcze przyjdą czasy, Legia kiedy
0: kochana.
2: Rozłożymy tak na łopatki. Tak. Oby, no. Ostatnio remisik tylko.
0: Remisik 0-0, nie 1-1.
2: 1-1, a
0: widziałeś
2: Zjawiskiego
0: bramkę? Widziałem.
2: Lewandowskiego chciałem zapytać dzisiaj.
0: Roberta?
2: Nocy. Tak,
0: tak. Ale to w ogóle nie był MLS, tylko jakiś puchar, tak?
2: Chyba tak. No ale bramka już ma więcej niż Tomasz Frankowski, tak? Bo 3.
0: No,
2: no wiesz, to już jest zwyczaj.
0: Takie były kiedyś czasy, że dwie bramki polskiego zawodnika za granicą robiły wrażenie, a teraz już jest trochę inaczej.
2: I teraz możesz powiedzieć, zostajemy w Stanach Zjednoczonych, bo też chciałem trochę o Stanach. Skoro o Robercie Lewandowskim.
0: Patrzę na nasz scenariusz i wszystko się zgadza. Adrian Bąk w studiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No i poniedziałek o tej porze właśnie to jest taki czas, kiedy patrzymy, zerkamy na to, co wydarzyło się na świecie w weekend i trochę też staramy się prognozować, co wydarzy się w najbliższym tygodniu. Mówi się bardzo dużo o tym, że sezon ogórkowy, ale no, chyba niekoniecznie.
2: Tak, no jest takie powiedzenie, że jak myślisz, że nic się nie dzieje na świecie, bo na przykład właśnie sezon ogórkowy, to znaczy, że dostatecznie nie przyjrzałeś się temu, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i rzeczywiście wciąż sporo się dzieje wokół cieśniny. Ormus, my już odmieniamy tę nazwę przez ostatnie tygodnie, właściwie
0: wiesz,
2: miesiące.
0: Wiesz, kiedy najczęściej?
2: Przez wszystkie, tak.
0: Na stacji benzynowej.
2: No właśnie, zresztą w serwisie też. Krzysiek opowiadał, prawda? Że znowu.
0: Że może CPN, tak.
2: Tak, ceny paliw. A to dlatego, że cieśnina Ormus jest ciągle zamknięta, właściwie od lutego. I teraz Iran stawia nowe warunki w sprawie otwarcia tej cieśniny, stawia warunki Stanom Zjednoczonym. Gwardia Rewolucyjna Iranu ogłosiła, że ponowne otwarcie cieśniny Hormuz, które wszystkim zrobiłoby dobrze, będzie możliwe dopiero po zaakceptowaniu przez USA warunków Teheranu, czyli mówiąc krótko, no nie zanosi się, że te ceny paliw spadną. Tak mówił w weekend na temat negocjacji z USA, których właściwie nie ma, irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi.
3: Obecnie nie prowadzimy żadnych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Owszem, za pośrednictwem mediatorów dochodzi do wymiany wiadomości, ale nie można tego nazwać negocjacjami. Mediatorzy wciąż próbują stworzyć warunki do wznowienia tych negocjacji. Z naszego punktu widzenia nie ma jednak takiej możliwości, dopóki nie ustaną naruszenia memorandum o porozumieniu i dopóki Stany Zjednoczone nie zadośćuczynią za naruszenie jego postanowień.
2: No i to brzmi skomplikowanie, ale jeśli chodzi o te konkrety Iranu, to jest ich całkiem sporo, bo Iran domaga się trwałego zakończenia wojny, zaprzestania amerykańskich gruźb wobec tego państwa, zakończenia także działań przeciwko sojusznikom Iranu w Libanie, Palestynie, Jemenie i Iraku, zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów, wycofania amerykańskich sił wojskowych z regionu, zniesienia sankcji, bezwarunkowego odmrożenia irańskich aktywów oraz pełnego odszkodowania za straty poniesione podczas wojny. Jak ja to czytam, to ci się wydaje, że to się szybko skończy, czy nie tak szybko?
0: To znaczy, ja już miałem przed oczami wyraz twarzy Donalda Trumpa, który z pomarańczowego zrobił się czerwony po prostu.
2: No więc właśnie.
0: Jak to zaakceptować?
2: A Donald Trump, jak to słyszy, to właściwie on chciał, żeby to wyglądało zupełnie odwrotnie. To znaczy, Amerykanie chcą najpierw swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormus, to znaczy, żeby Irańczycy najpierw otworzyli tę cieśninę, a później, żeby się wszyscy dogadali. Natomiast Irańczycy mówią nie. Mhm. Najpierw musimy dogadać te szczegóły, dopiero potem otworzymy cieśninę Ormus. Sytuacji w tym regionie i negocjacji nie ułatwia też fakt, że Izrael odrzucił właśnie 15-punktowy plan dla strefy gazy, który przedstawił jakiś czas temu Donald Trump, więc gorąco robi się też na linii do tej pory koncyliacyjnej, czyli Izrael, Stany Zjednoczone. No i znowu, można by zapytać, co ma piernik do wiatraka. Tutaj cieśnina Ormus, tu strefa gazy, ale w końcu taki jest właśnie Bliski Wschód, a tak mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
3: Siły obronne Izraela nie wycofają się, dopóki Hamas i jego arsenał nie zostaną zlikwidowane. A kiedy mówię o likwidacji Hamasu i jego uzbrojenia, mam na myśli broń ciężką, lżejszą i broń strzelecką. Mówimy o rzeczywistym rozbrojeniu, a nie o rozbrojeniu pozornym. Rozmawiamy teraz na ten temat z Amerykanami. Mają pewne pomysły. Część z nich jest dla nas do przyjęcia, a część nie.
4: I teraz kolejny problem, bo Hamas z kolei twierdzi, że się nie rozbroi, dopóki Izrael nie opuści strefę Gazy. Izrael chce, żeby było zupełnie odwrotnie i też dopóki nie ustaną ataki na Gazę, które wciąż trwają, choć mniej się o tym mówi. I teraz dlaczego to się łączy z Iranem? Ano dlatego, że wśród żądań Iranu jest także zakończenie działań przeciwko palestyńskim sojusznikom Teheranu, czyli także przeciwko Palestyńczykom ze strefy Gazy. Czyli ustabilizowanie sytuacji wokół strefy Gazy poprawi też sytuację negocjacyjną Trumpa, dlatego odrzucenie przez Netanyahu amerykańskiego planu dla Gazy komplikuje Trumpowi też negocjacje, jeżeli chodzi o otwarcie cieśniny Ormus. Nie oznacza to automatycznie, że z powodu decyzji Izraela cieśnina pozostanie zamknięta, ale oba te kryzysy stały się elementami tej samej większej układanki negocjacyjnej, jak to na Bliskim Wschodzie bywa.
0: No tak, sztuka kompromisu jakże trudna i jaka ważna przy okazji dyplomacji. Ja wiem, że to może nie jest najważniejsze w całym kontekście, bo wiadomo, że kiedy mówimy o wojnie, to są rzeczy znacznie ważniejsze, ale myślę sobie o turystyce, bo mamy wakacje, i przecież to jest taki region...
2: Turystyka zdecydowanie.
0: Często się jednak wybieraliśmy, a teraz trochę chyba...
2: Raz paliwo, prawda? Bo nawet jak podróżujemy po Polsce, to jest po prostu drożej.
0: Bardzo widoczne.
2: Prawda? A druga sprawa, w ogóle lotnictwo, bo wojna USA-Izraela z Iranem też zmieniła także mapę światowego lotnictwa. Linie lotnicze omijają duże fragmenty przestrzeni powietrznej Bliskiego Wschodu. Jak się wejdzie na flight radar, to widać, że tam są takie połacie pustego terenu, gdzie samoloty...
0: A nie bywały.
2: A nie bywały. I to też się wiąże oczywiście z kosztami, przez co loty są dłuższe, droższe, bardziej podatne na zakłócenia. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zaleca obecnie unikanie też tej powierzchni lotniczej, przestrzeni powietrznej między innymi Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Omanu, więc tego robi się całkiem sporo. To oczywiście wpływa na wakacje. Europejscy turyści częściej zostają na kontynencie, zamiast wybierać Azję czy kierunki wymagające przesiadek w Dubaju, Dosze albo Abu Zabi, wybierają inne destynacje. Szczególnie mocno odczuwają to kraje zależne od połączeń przez Zatokę Perską. Właśnie na przykład na Sri Lankę 77 z 87 cotygodniowych połączeń z Europy prowadzi przez Bliski Wschód, a tamtejsza branża turystyczna mówi o spadku rezerwacji tego lata nawet o 20-30%. To dużo.
0: No sporo, sporo. Ale wiesz co, tak trzymając się jeszcze wątku turystyki, bo patrzę na nasz scenariusz, jeszcze kilka wątków mamy do poruszenia, wróciły upały, więc też myślę sobie, że nie trzeba się może gdzieś w Europę zapuszczać, można zostać tutaj u nas i też tego jakoś tam doświadczać, ale te upały mają też swoje konsekwencje za granicą, między innymi we Francji, to tam jest ciężko, jeśli chodzi o pożary chociażby.
2: Tak, szczególnie na południowym zachodzie Francji pożary mocno uderzyły w popularne miejscowości turystyczne nad Atlantykiem. Znalazłem też taki ciekawy tekst w BBC, w którym autorzy przyglądają się właśnie sprawie upałów we Francji. Dlaczego tegoroczne upały we Francji są tak potężne i dlaczego tak trudno nad nimi zapanować? Tego lata spłynęło tam już ponad 120 tysięcy hektarów, czyli więcej niż w jakimkolwiek innym sezonie od czasów II wojny światowej. Oczywiście jednym z najważniejszych powodów są coraz wyższe temperatury i susza związane ze zmianą klimatu, ale BBC zwraca też uwagę na jeszcze jeden aspekt. Według francuskich danych aż 9 na 10 pożarów jest w jakiś sposób wywoływanych przez ludzi, czyli ludzie wywołują, a zmiany klimatu robią swoje i ta mieszanka właśnie jest mieszanką wybuchową. Mamy też zresztą dziś na jedynce BBC, jak teraz się wejdzie na BBC, to jest jedynka o tajfunie w Chinach. Chińskie władze ewakuują właśnie w tym momencie ponad 1 000 000 osób z domów we wschodnich Chinach, w tym w Szanghaju, po tym jak tajfun Delfin, właściwie można by przetłumaczyć, uderzył w ląd. Tajfun sparaliżował transport w całym regionie, w całym Szanghaju. Odwołano już ponad 1000 lotów, więc te zjawiska ekstremalne, pogodowe, w ostatnim czasie słyszymy o nich też dość często. Ale też pamiętajmy, zmiany klimatu to jest bardzo ważna sprawa. Oczywiście powinniśmy o tym rozmawiać, ale człowiek też, oczywiście nie w przypadku tego tajfunu, ale w przypadku pożarów człowiek też dokłada swoje niestety. Więc...
0: Tak. To też słyszeliśmy Łizy Woźniak dzisiaj przy okazji wysychających jezior,
2: Na przykład.
0: Krzysztof Tubilewicz mówił o wysychającej rzece, naszej Wiśle, także wygląda to
2: wszystko. Niektórzy nawet kradną jeziora, wyobraź sobie, są takie sytuacje, że można ukraść jezioro. W Polsce była taka sytuacja, na świecie także.
0: To będę cię musiał chyba podpytać bardziej precyzyjnie. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o o zjawiska takie naturalne, taka rzecz, która myślę, że może przyćmić wszystko, o czym wcześniej
2: dosłownie
0: mówiliśmy.
2: Przyćmić, dosłownie, słuchaj, dosłownie, bo w środę, tą najbliższą środę, 12 sierpnia, będziemy mieli do czynienia z wyjątkowym zjawiskiem takim pogodowym, atmosferycznym. Całkowite zaćmienie słońca nad Europą, to już nawet wyżej niż atmosferycznym, tak sobie mówimy. Myślę. Pas całkowitego zaćmienia przejdzie przez Grenlandię, Islandię, Hiszpanię i fragment Portugalii, czyli wyobrażam, ja tego nigdy nie doświadczyłem, ale wyobrażam sobie to tak, że tam po prostu zrobi się
0: ciemno,
2: całkiem
0: dzień.
2: Ciemno, prawda? To pierwsze całkowite zaćmienie widoczne z kontynentalnej Europy od 1999 roku. Co ciekawe, zobaczymy je także w Polsce jako głębokie zaćmienie częściowe. Brzmi dobrze, ale to nie będzie tak niestety.
0: Bardzo mi się podoba
2: Państwa.
0: Częściowe zaćmienie częściowe, tak?
2: Jak... Częściowe zaćmienie głębokie.
0: Głębokie, głębokie. Okay. Dobrze, to brzmi jak pewnego rodzaju sprzeczność, ale okej.
2: Okay. Raczej nie będzie w Warszawie, czy w innych miastach Polski, czy nawet w miasteczkach, czy na wsiach, tak, że nagle zrobi się ciemno.
0: Ale ciekawe, czy na przykład jest coś takiego jak turystyka zaćmieniowa? Ktoś teraz ma takie Portugalia,
2: oczywiście,
0: Hiszpania, jedziemy.
2: Tak, tak. Nawet czytałem w ten weekend taki artykuł na BBC, tylko się już nie wczytywałem w niego, że jakaś pani właśnie wybiera się do Portugalii.
0: Żeby
2: z drugiego
0: tego
2: końca Europy, żeby do
0: tak?
2: tego doświadczyć, bo wcześniej ma po prostu taką pasję, żeby zwiedzać zaćmienia słońca.
0: To świetne.
2: Prawda?
0: Tak. No, każdy powód jest dobry, żeby jechać.
2: Jechać po to, żeby nic nie zobaczyć, bo będzie ciemno. No ale...
0: Słuchaj, dla każdego coś dobrego. I dla Państwa, mam nadzieję, teraz też wszystko to, co przygotował Adrian, było czymś absolutnie ciekawym. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Adrian Bąk, 25 minut po godzinie 8. No jeszcze sporo w ranku. No ciekawe, czy Państwo coś zobaczą.

0: minnen på Osby.
1: Oni już mnie więcej nie poproszą, żebym ja tu przyszedł. Oni już mnie więcej nie poproszą. W dzień na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Temperatura będzie maksymalna na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni. Nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w regionach podgórskich od 26 do 29, a najchłodniej na krańcach północnych od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
2: 3, 5, 7.
1: The Temper Trap.

0: Być może zrezygnowalibyśmy z powietrza, ale nie z Antka. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mi płacą za mówienie takiej rzeczy.
1: To bardzo miłe. Ktoś ci płaci? Nie ja, nie proszę ty, państwa. Z pewnością nie ja.
0: Antek Pyzel. A teraz już jesteśmy na ty.
1: Tak, teraz możemy być na ty.
0: Antek Pyzel. To jest bardzo Pan Antoni płynne. W studiu. No dobrze, już niech ci będzie.
1: Przechodzimy do tygodników. Przed sobą mam 3 tygodniki i jak liczę postaci, które pojawiają się na ich okładkach, to mam tak. 3 Mateuszów Morawieckich, 2 Karolów Nawrockich i po 1 Jarosławie Kaczyńskim i Donaldzie Tusku. Także wiemy, że polityczne tematy...
0: Ale Newsweek dzisiaj mocarnie.
1: Tak, do Newsweeka zaraz przejdziemy. Na początek zacznę od tygodnika Do Rzeczy. Tam Mateusz Morawiecki razy 2. Wszystkie maski Mateusza Morawieckiego ujawnia tygodnik Do Rzeczy. Na początek takie pytanie, które stawia Łukasz Warzecha. Czy Rozwój Plus to nowa jakość na prawicy? No i z tego, co rozumiem, to Łukasz Warzecha nie do końca tak uważa. PiS w przebraniu, pisze o Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki opierał swoje koncepcje gospodarcze na postępowych ekonomistach i można odnieść wrażenie, że do tamtego sposobu prezentowania samego siebie chce właśnie powrócić. A to opowieści i klimaty, które mogłyby zdobyć w Gazecie Wyborczej, Polityce czy TVN24 uznanie. Pojawia się też kwestia pułapek, które zdaniem Piotra Semki odkrywa właśnie Mateusz Morawiecki. Czym chce być Rozwój Plus? Na razie z bardzo mgławicowych wypowiedzi lidera stowarzyszenia wynika chęć uplasowania się na pozycji umiarkowanej centroprawicy. Tyle, że doświadczenia wielu ugrupowań pokazują, że jest to zadanie niezwykle trudne, a z prawej strony już idzie zapowiedź, że Morawiecki to typowy chadek w stylu niemieckiej CDU, który prędzej czy później zaakceptuje zmiany obyczajowe, niezależnie od tego, jak bardzo deklarowałby dziś swój konserwatyzm. Tyle tygodnik Do Rzeczy.
0: A tak typowy chadek zabrzmiało tak?
1: Bardzo.
0: Pejoratywnie.
1: No mam wrażenie, że jest tu odrobina uszczypliwości. Newsweek teraz i ta okładka, którą wywołałeś, Mateuszu, przed chwilą. Tutaj na fotelu z kotem na kolanach i cygarem w prawej dłoni Karol Nawrocki, nad nim 2 panów w garniturach, czyli właśnie Jarosław Kaczyński, który sam niedawno pewnie jeszcze na takiej okładce siedziałby w roli ojca chrzestnego właśnie na fotelu.
0: Z kotem.
1: A teraz w roli konsiliere. On i Mateusz Morawiecki, liczę na ciebie, ojcze, tak mówi okładka Newsweeka, który pisze Cezar Prawicy o Karolu Nawrockim. W PiS wściekają się, że prezydent po cichu pomógł rozłamowcom Morawieckiego, ale Kaczyński wie, że los prawicy jest w rękach prezydenta i chce, żeby stworzył on wspólną listę prawicy do Sejmu. Dziś jest do tego daleko, bo prezydent boi się wziąć za to odpowiedzialność, a na Nowogrodzkiej rośnie rachunek krzywd, które za cenę jednej listy prezes w sekundę puściłby w niepamięć. Odchodząc od naszej polskiej sceny politycznej na chwilę, bo wrócimy do niej jeszcze, zaglądamy do Hiszpanii i do kryzysu migracyjnego w Ceucie. Ktoś ten kryzys nakręca dzięki migrantom. Hiszpański rynek pracy się kręci, a system zabezpieczeń społecznych ma się coraz lepiej za sprawą ich składek i podatków, mówi Carmen Claudin, analityczka barcelońskiego think tanku CIDOB. I Carmen Claudin mówi, że nie jest to kryzys naturalny, że ludzie od dawna siedzą w Maroku albo do Maroka przyjeżdżają z myślą o tym, żeby przedostać się do Hiszpanii i wciąż obowiązuje porozumienie z marokańskim rządem, które działa lepiej lub gorzej. Większy, obszerny wywiad właśnie z analityczką tego barcelońskiego think tanku w Newsweeku. Tutaj też temat hulajnóg elektrycznych, którymi oficjalnie zgodnie z przepisami można jeździć do 20 km na godzinę. Wystarczą jednak 4 kliknięcia i z 20 robi się tych kilometrów 70. Tekst na ten temat napisał dla Newsweeka Dawid Karpiuk. Zaglądamy na koniec do tygodnika Sieci. Tam na okładce Duma i wstyd. Tak pisze tygodnik Sieci o Karolu Nawrockim, to ten aspekt dumy, i Donaldzie Tusku, tutaj wstyd. Donald Tusk znowu nieobecny na obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego. Odbiór opinii publicznej jest jednoznacznie negatywny. Praktycznie nikt nie broni i nie tłumaczy kolejnej absencji szefa rządu na ważnych uroczystościach patriotycznych. Milczą nawet jego zwolennicy. Każdy już wie, że to typowe dla Tuska, ale wszystkich nadal zadziwia jego arogancja. Dlaczego on to robi? Pyta Piotr Gursztyn w swoim tekście.

0: się napatrzeć rzeczywiście na tę okładkę Newsweeka dzisiejszą. Jeśli Państwo nie widzieli, to proszę sobie sprawdzić. Tak jak wspominał Antek, z jednej strony Jarosław Kaczyński, z drugiej Mateusz Morawiecki i siedzący na fotelu Karol Nawrocki. Tak patrzę na jego garnitur, to z jednej strony jest jakieś nawiązanie do Ojca Chrzestnego, ale tak jednak tutaj taki, powiedziałbym, staropolskie słowo vibe, trochę bardziej Roberta De Niro z Chłopaków z Ferajny.
1: No i jest na pewno bardzo elegancki pan prezydent. Na tym może poprzestańmy.
0: I cygaro.

0: No i tak to jest. Przychodzisz do pracy o 6 i się robi za 15:09.
1: Muzyczny koniec.
0: I Michał Bisiarek w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest piątek?
0: A powiedziałem co?
2: A nie, po prostu tak kojarzę pana z piątkiem.
0: A, bo ja wiesz co, mam czasami problem. Jak jestem tutaj w inne dni niż piątek i prowadzę poranki, to zawsze myślę o piątku jednak.
2: No, ja tak samo. Przechodzę do newsów w takim razie.
0: Bardzo proszę.
2: Foo Fighters niespodziewanie podzielili się epką koncertową niedostępną w serwisach streamingowych. Na platformie Bandcamp zespół wydał drugą odsłonę swojej serii mini-albumów Airplane Choir Volume 2. 6 nagrań pochodzi z kameralnych i intymnych koncertów, które Dave Grohl z ekipą zagrali wiosną w nowojorskim Irving Plaza i

Sutherland Ballroom w New Jersey. Po stadionowych trasach powrót do małych sal to zawsze wydarzenie. Na setliście znalazły się m.in. My Hero, Aurora i piosenki z tegorocznej płyty Your Favorite Toy. Epka dostępna jest w modelu Zapłać ile chcesz, a wszystkie wpływy trafią na lokalne organizacje charytatywne w obu miastach, w których odbywały się wspomniane koncerty. Więcej szczegółów na stronie foofighters.bandcamp.com.

Neil Young zapowiedział nowy album. Legenda rocka powraca z zespołem The Chrome Hearts i już 18 września wyda płytę Second Song. Będzie to ich drugi wspólny album po ubiegłorocznym Talking to the Trees. Na albumie znajdą się nowe kompozycje oraz archiwalne nagrania z roku 1963. Zapowiedzią wydawnictwa jest tytułowy utwór trwający blisko 12 minut. Album powstał w słynnym Shangri-La Studios w Kalifornii, a za jego produkcję odpowiadają Lou Adler, Nico Bolas i sam Neil Young. To kolejny rozdział w niezwykle długiej i wciąż otwartej historii jednego z najważniejszych artystów amerykańskiej muzyki.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. W porannych godzinach będziemy sięgać po Black Rose, Sama Blasucci'ego, kalifornijskiego muzyka znanego z rockowego duetu Mapache. Black Rose powstawała głównie po zmroku i rzeczywiście ma w sobie coś z tego klimatu. Jest trochę senna, tajemnicza, ale jednocześnie bardzo taneczna. Blasucci łączy tu pop z lat 70., folk, funk i elementy soulu, dorzucając syntezatory. Po godzinie 13 będziemy słuchać Journalism amerykańskiej piosenkarki Baby Rose. Artystka o swoim trzecim albumie mówi jako o badaniu i dokumentowaniu pragnienia. Tego, czego chcemy, za czym tęsknimy i czego czasem nie potrafimy odpuścić. I właśnie wokół odcieni tęsknoty zbudowana jest ta płyta. Będą mieli Państwo do czynienia z klasycznym soulem, współczesnym R&B, popem i bardzo dużą dawką emocji.

0: No, Antek Grudniewski jest chyba bardzo zafascynowany artystą.
1: Nawet mogą Państwo odwiedzić naszego Instagrama Radia 357 i tam znajdzie się rolka, w której to Antoni poleca właśnie tego artystę.
0: Tak, właśnie robimy coś, czego Antek by nie pochwalił, czyli zagadujemy Sama Blasuciego, ale jeszcze chciałem Michała pożegnać. Michał Bisiorek opowiadał o tym wszystkim, co dzieje się w muzyce, a także zapowiadał to, co będzie działo się na przestrzeni tygodnia u nas. Także bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
0: Living Under the Sun masz na koszulce.
1: Zgadza się.
0: To jest wszystko prawda.

0: Mam nadzieję, że tutaj nie zaburzę nikomu jakiegoś planu dnia, ale według planu, który podesłała mi Paulina Kozion, to powinniśmy wchodzić za 5 z tym cyklem. Jest trochę wcześniej, ale proszę się na nas nie obrażać. Radek Ulm będzie Państwu opowiadał, co dzisiaj w tym naszym stałym cyklu. Radek oczywiście z kabaretu pomoże.
1: Latko leci.
2: Że tak zacznę. Spokojnie, nic mi się nie dzieje. Po prostu powiedziałem, zaryczałem w lwim języku wszystkiego najlepszego, drogie lwy. Bo to właśnie dziś, 10 sierpnia, te drapieżne koty mają swoje święto. Niech żyją nam 100 lat. Ja, wychowany w latach 90., mam sentyment do króla lwa, wyciskacza łez mojego pokolenia. Ech, proszę się przyznać, kto nie płakał na śmierci Mufasy? Nawet teraz w oku mi się łezka zakręciła. Ale wracając do naszego dzisiejszego święta. Jest ono dobrą okazją do uświadomienia sobie, że liczba lwów dramatycznie spadła do tego stopnia, że gatunek ten musiał zostać umieszczony na liście zagrożonych. Lwy zamieszkiwały niegdyś Afrykę, Azję i Europę, a współcześnie występują tylko w Afryce, gdzie są narażone na wyginięcie, i szczątkowo w Indiach, gdzie ich liczba określona została jako krytyczna. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że lwy występują również w Polsce, a dokładnie w Gdańsku, a dokładnie w jego herbie. A z Gdańska pochodzę również ja i myślę, że przy takim święcie to dobra okazja, aby obalić kilka mitów związanych z całym Trójmiastem. Przede wszystkim, drodzy Państwo, nie jest tak, że każdy gdańszczanin ma do plaży 15 minut piechotą i ze swojego bloku widzi morze. A i tutaj warto nadmienić, że Trójmiasto nie leży nad morzem, ale nad zatoką. Często słyszę od ludzi: ty to jesteś z Gdańska, to pewnie na plażę chodzisz codziennie. No nie, nie chodzę. Chodzę na plażę wtedy, kiedy odwiedzają mnie znajomi z innych miast i chcą właśnie się popalać. No dobra, raz w roku nachodzi mnie ochota, aby wybrać się na plażę, ale akurat wtedy kwitną sinice i jest zakaz kąpieli. Kolejny mit jest taki, że w Gdańsku jest pełno przyjezdnych turystów, którzy odwiedzają miasto dla zabytków. Jeśli chodzi o prym narodowościowy, to wiodą go przybysze ze Skandynawii, Szwedzi i Norwegowie oraz Brytyjczycy. A ich głównym celem nie jest zobaczenie zabytków, a przyjazd tutaj na kawalerski czy panieński. I najważniejsze, Gdańsk nie jest stolicą Kaszub. W ogóle Kaszubi bardzo są podzieleni, czy Gdańsk należy do Kaszub. Ostatnio przeprowadziłem ankietę wśród mieszkańców Gdańska. Zadałem im pytanie, czy Gdańsk jest niemieckim miastem. 30% powiedziało, że nie, 20% że tak, a pozostała część odpowiedziała: ich verstehe nicht.
0: No tak, to będzie nasza być może sonda kiedyś w aplikacji. Zobaczymy, mamy te sondy, będziemy z nich jeszcze, drodzy Państwo, korzystać, więc zachęcamy do tego, żeby słuchać nas przez aplikację i korzystać ze wszelkich nowych funkcji, które tam się pojawiły. Ten lew mnie jakoś tak zafascynował przy okazji tych historii, które tutaj Radek z Kabaretu Pomorze opowiadał. Już wcześniej sygnalizowaliśmy o poranku Króla Lwa, zresztą sam Radek to zrobił i teraz też szukałem coś z lwem. Pomyślałem Marillion, no bo Lion na końcu to Lion, oni się czytają inaczej, ale potem odpuściłem ten pomysł, więc być może pójdziemy tropem królewskim, no bo król lew to i krew królewska.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 10 sierpnia. I właśnie minęła godzina 9. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Władze Iranu zapowiadają, że otworzą cieśninę Ormus, jeśli USA przestaną blokować porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za kilka dni minie termin porozumienia na wynegocjowanie końcowego układu. Termin ten może zostać przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transporty ropy i ceny paliw. To z pewnością ucieszyłoby kierowców. Jednak już teraz jest nadzieja na obniżki. W rozpoczynającym się tygodniu najbardziej stanieje benzyna.
2: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
1: Mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy. W przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Boją się o swoje biznesy i chcą zmian w ustawie. Mowa o właścicielach domów jednorodzinnych na Podhalu, którzy prowadzą turystyczny wynajem pokojów. Procedowana w Sejmie ustawa dotycząca najmu krótkoterminowego może sprawić, że ten nie będzie opłacalny. Andrzej Zasadni.
3: Szczególnie kłopotliwe są zapisy dotyczące przepisów przeciwpożarowych. Te mogą bowiem sprawić, że domy jednorodzinne z pokojami pod wynajem zostaną potraktowane jak hotele.
4: Nikt się nie obawia gaśnic, czujek i oznaczania dróg ewakuacyjnych, ale warto tego pilnować, żeby nie doszło do kuriozów, że każą użyć klatki schodowe, prawda, oddymiania, no bo myślę, że to jest to, czego się obawiają przedsiębiorcy, no bo fizycznie no, większość nie jest w stanie tego zrobić.
3: Mówi radny Zakopanego Mateusz Łękawski.
5: Taka ustawa to był, przepraszam za kolokwializowany strzał w kolano naszym lokalnym przedsiębiorcom.
3: Dodaje burmistrz Łukasz Filipowicz.
5: Ci przedsiębiorcy głównie prowadzą najem w małych domach i nie chcemy, żeby taka ustawa zrobiła problem, bo to jest wyjątkowe miejsce, gdzie jest tak duża ilość wynajmu w domach właścicieli, w domach prywatnych.
3: Zakopiańscy radni zwrócili się pisemnie do rządu o zmianę projektu ustawy. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Radni apelują także, by to samorządy decydowały o najmie krótkoterminowym. Także o tym, by móc go ograniczać. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie eskortowane na wodę Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i Błękitny Patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić między innymi, czy nie zaplątał się w żadną sieć i czy nie ciągnie za sobą na przykład liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie i kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku.
6: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem. Więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
1: Opowiada Konrad Wrzeciankowski z Błękitnego Patrolu WWF Polska. To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc ogromnemu zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką. W serwisie jeszcze o tym, że nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Stanie się to w środę, a my już teraz zachęcamy do tego, by odpowiednio się przygotować, zwłaszcza pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa.
7: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią, z odpowiednim filtrem certyfikowanym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
1: Przypomina Paweł Janowski z Wydziału Fizyki AGH. Zjawisko rozpocznie się w środę około godziny 19.15, a maksimum przypadnie tuż przed zachodem. Dane nam było słońca zaćmienie.
0: 4 minuty po godzinie 9 to czas jeszcze na trzeci sport o poranku. Tomasz Gorazdowski.
8: Na początek piłka. Lech Poznań został liderem Ekstraklasy. Wczoraj przy bułgarskiej pokonał Piasta Gliwice 3-0. Mówi trener Nils Frederiksen. Byłem naprawdę zadowolony, szczególnie z naszej gry w drugiej połowie, kiedy kontrolowaliśmy mecz. W pierwszej części gra była bardziej otwarta. Strzeliliśmy 3 gole z kontry i bardzo mi się to podobało. Demonstrowaliśmy wysokie tempo z piłką i naciskając rywala. Warto także wspomnieć, że wszystkie 3 bramki zdobyli zmiennicy oraz podkreślić to, że zachowaliśmy czyste konto, co jest równie ważne. W meczu kolejki Jagiellonia przegrała z Widzewem 0-2. a Śląsk-Wrocław bez goli zremisował z Krakowią. Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce w Tour de France i po raz piąty w karierze stanęła na podium.
9: Jestem mega szczęśliwa tak naprawdę. Wiem, że dałam z siebie wszystko i też tak samo moja drużyna. Pojechałyśmy wszystko, co miałyśmy w nogach.
8: Wygrała Holenderka Demi Vollering, najszybsza na wczorajszym ostatnim górskim etapie. Zwycięzcą 83. wyścigu Tour de Pologne został Niemiec Marco Brenner, a ostatni, siódmy etap jazdy indywidualną na czas w Wieliczce wygrał Szwajcar Stefan Kuenk. W Birmingham zaczynają się dziś lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Już dziś pierwsze szanse na medale, na przykład w biegu na 100 metrów. Tam startować będzie m.in. Ewa Swoboda. Mówi czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski.
10: Jest w świetnej formie w tym sezonie. Zobaczymy, jakiej siądzie bieżnia z Birmingham. Uważam, że ma tutaj ogromne szanse medalowe. Jednak nie jest to dominatorka europejska. Ta szansa jest do wykorzystania z całą pewnością tutaj i myślę, że o miejsce na podium może powalczyć.
8: Są też medalowe szanse w mikście 4x400 metrów. To wszystko wieczorem, a eliminacje w mistrzostwach zaczynają się już po godzinie 11. Barcelona pożegnała niedawno Roberta Lewandowskiego i to pożegnała go z klasą, jak żegna się gwiazdy. Niewielu zawodników zostało tak docenionych przez giganta. To jednak nie koniec. Lewandowski znalazł się właśnie w galerii klubowych legend Blaugrany. Przed nim do tego grona dołączyli m.in. Alba, Busquets, Piqué, Alves, Messi czy Suárez. W sumie 110 zawodników. Absolutne legendy. I Lewandowski. Ze sportem w 357 wracamy o 16.
0: No to jeszcze szybko temperatury, żeby się Państwo przygotowali na to, co przyniesie ten 10 sierpnia, ten poniedziałek. Suwałki 23 stopnie, Koszalin, Gdańsk, Zakopane 26, Szczecin, Olsztyn, Białystok to 28, Gorzów Wielkopolski 29, no i Trójka do Góry, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Lublin 30, Warszawa, Radom, Kielce 31, no i potem Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice i Kraków, wow, 32.
11: Radio 357.
0: Ekipa poranna mówi do usłyszenia jutro.
12: No jakoś to ekspresem zakończył, bo Marcel to kończy później.
0: To Krzysztof, Tomasz, ja tutaj tylko sprzątam.
12: Jasne.
0: Ja tutaj tylko sprzątam, a w całej audycji uczestniczyli oczywiście fantastyczny, nieoceniony, najlepszy na świecie najlepszy, Tomasz tak. Matlingiewicz, który z Państwem zostaje.
12: Jak on machnie heblem, to nikt tak nie machnie.
0: Machasz heblem, Tomek? A, tym heblem. No dobrze. Ale jak handlem macha, to w ogóle jest historia. Państwo muszą zobaczyć kiedyś Tomasza biceps. No nieważne, nieważne. Paulina Kozion przygotowała audycję. Antek Pyzel też tutaj nam towarzyszył. Krzysztof Tubilewicz, Tomek Gorazdowski, był Adrian Bąk, Paweł Sołtys, był z nami oczywiście Michał Bisiorek. Iza Woźniak też o jeziorach Państwu opowiadała, także cała ekipa. Mówimy do usłyszenia. I jeszcze wiadomość, która do mnie dotarła, ale ja już nie dam rady, ale było powiedziane a propos Marillionu Lionu. Mhm. Panie redaktorze, proszę nie zarzucać tak szybko pomysłów z zespołem Marillion. Szczególnie utwór Lavender byłby dziś na czasie, bo w tekście sporo o królu i królowej, także podelwy w sam raz. I nawet Lavender było przygotowane. Tomek świadkiem, ale jednak zmieniliśmy zdanie. Marcin Cichoński w studiu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Witam i zapraszam bardzo gorąco. Tak sobie pomyślałem, że zaczniemy, bo już niedziela za nami, ale pamiętaj, aby Dzień Święty święcić, więc taki utwór na początek. Bo święci też poniedziałek.
0: A tak, spodziewałem się czegoś innego, mówiąc szczerze.
12: A widzisz, a to będzie później. Dzięki bardzo, trzymaj się.

0: No bo takie zaśpiewanie i takie hasło jest zawsze adekwatne. God gave rock and roll to you. Kiss, tak? Zaczynamy poniedziałek. 13, w zasadzie 14 minut po godzinie 9. Tomek Martlinkiewicz, witam Państwa zza szyby. Ja się też przedstawiam, nazywam się Marcin Cichoński. Cichy, małparadio357.pl. Witam bardzo gorąco. Dzisiaj wszędzie się pojawiają pewnego rodzaju ten, jest i post zaczepny na moim Facebooku, jest i post na grupie patronów. Ale w tej sprawie pewnie się pojawi Justyna Got za jakąś chwilę. Witamy, zapraszamy. Jesteśmy z Państwem do 12.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I gwarantuję, że stałe punkty programu się pojawią. Na przykład ten.

Woke Up This Morning, Alabama Free. Ja jeszcze tylko powiem, że pan Sławek melduje i myślę, że ten utwór to bardziej był o nim dzisiaj, w szczególności jak pamiętamy minę tonego sopranu wychodzącego z samochodu, że dziękuję za kiss, a ten utwór naprawdę poprawił mi humor w ciężki pierwszy dzień pracy po powrocie z urlopu. No to właśnie ten tony soprano wysiadający. To u państwa. Ja w weekend byłem na chyba jednym z najpiękniejszych wesel, jakie mogłem obserwować w życiu, na Podlasiu, w takim pięknym miejscu, ale było cudownie. Jeszcze do tej pory mnie trzyma i jestem zachwycony. Tańce oczywiście, hulanki, swawole były, ale teraz pracujemy. No i budzimy się.

Arcade Fire Wake Up dla tych, którzy muszą wstać, bo są tacy, którzy pewnie jeszcze śpią, bo wakacje. 24 minuty po 9. Ciekawe, czy się wyrobię z tym wszystkim, co dzisiaj chcę zrobić w audycji.

Gold Lion, yes. To jest jedna z najlepszych nazw, jakie można wymyśleć dla zespołu, takiego w szczególności, który gra na festiwalach, yes. Bardzo dużo meldunków na moim profilu facebookowym, zapraszam i zachęcam do dalszych. Współczuję tym, którzy mówią, że już pierwszy dzień po urlopie, albo że już po urlopie. Umówmy się, że wszyscy jesteśmy przed urlopem, tylko nie wiemy, kiedy jeszcze on nastąpi.

0: Kasabian, Man of Simply Pleasure. A teraz 31 po 9.
1: Radio 357.
0: Live from słowackiego 19A.

0: 35 minut po godzinie 9. Słuchają Państwo audycji Kieruj się na południu i za chwilę zapowiadany, wyczekiwany gość.
1: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabium. Więcej na www.eveline.pl.
0: Oto on, Marcin Cichoński.
2: Co się tu od Janie Pawliwo? Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ciebie prawie się roześmiałam. Dzień dobry.
2: Super, ale bardzo dobrze. No bo mi głupio było zapowiadać własny turnus, to znaczy ten, który
0: zgadza
2: ja prowadzę.
0: Się.
2: Więc
0: dlatego
2: poprosiłem
0: jestem
2: o ciebie, żebyś przejęła antenę i poprowadziła. Tak, dzień dobry.
0: Ambasador turnusu festiwalowego. Aż
2: tak
0: się wyprostowałeś. Dumnie, nie dumnie?
2: Tak, bardzo dumnie, ponieważ powiem ci szczerze, że ja uwielbiam festiwale. I one, oczywiście ta moja miłość do festiwali się z latami zmienia. Kiedyś to było tak, że w ogóle na festiwale jeździłem za granicę, bo w Polsce praktycznie ich nie było. I tam na przełomie lat 90.
0: A gdzie
2: i...
0: na przykład?
2: Do Niemiec.
0: Okay.
2: W ogóle sytuacja
0: Berlin.
2: Jest taka, że nie, bo już ci mówię.
0: Opowiadaj.
2: Mój brat cioteczny mieszka w miejscowości Erlangen, a ta miejscowość jest obok Norymbergi. A w Norymberdze jest festiwal Rock in Park. Mm. A na tym festiwalu na przełomie lat 90. i naszego wieku przyjeżdżały największe zespoły świata. No i co trzeba było zrobić? Pojechać przez Pragę pociągiem nocnym. W tej Pradze miało się 7 godzin na spacer, co też było cudowne. Spacer, przyjeżdżasz go godzinie 7, o 14 masz pociąg. 7 godzin chodzisz. No dobra. Ale potem jedziesz na festiwal i wtedy uzmysłowiłem sobie, że ja tam widzę wszystkich bez konieczności chodzenia na poszczególne koncerty. I to jest taka opcja też, że król jest nagi. Że widzisz wielkich, którzy, no nie wiem, jeżeli po sobie zaraz masz Manic Street Preachers i Alanis Morissette, to zdajesz sobie sprawę, kto jest w formie, a kto w tej formie nie jest. Potem po latach mi się zmieniało i takim punktem zwrotnym było takim pyknięciem, że nagle jest inaczej, było to, że zadzwonił Artur Rawicz i mówi: Cichy, słuchaj, bo tutaj ja jestem ze Świnoujścia i tutaj mamy taki festiwal Fama. Przyjechałbyś.
0: Kiedy to było? Który to był rok?
2: Pierwszy rok naszego nadawania.
0: Okej. Okay.
2: I zaprosili mnie do tego, żebym był też jurorem na tym festiwalu. I ten festiwal odbudowywał się, nie ma co oszukiwać, po pandemii. Ja się zakochałem w takiej formule festiwalu, gdzie masz teatr, sztuki wizualne, spotkanie z literatem, który napisał właśnie książkę. Koncerty konkursowe zespołów, którzy czasem grają drugi, trzeci koncert w życiu. No i wiesz, i nagle takie też prowadzenie, że teraz wszyscy wiemy, kim jest Katia, teraz wszyscy wiemy, kim jest Hania Derej, a przecież oni wszyscy zaczynali, ba, teraz wszyscy wiemy, kim jest Ralf Kamiński, a oni wszyscy zaczynali
0: kiedyś... On też na Famie zaczynał?
2: Tak.
0: Niesamowite.
2: Niesamowite. I wiesz, po prostu obserwujesz tych ludzi jak ten, a poza tym wychodzisz ze spektaklu teatralnego, dostałaś właśnie młotkiem w głowę i jeszcze jesteś w myślach, a tu już wchodzisz na koncert. To są rzeczy kapitalne. Oczywiście mam też coś takiego, jakieś masę wspomnień z festiwali w Polsce i za granicą bardzo różnych. Jak stałem za blisko sceny na koncercie Red Hot Chili Peppers na to było gdzieś pod Hanowerem, jak się to nazywało, chyba Hurricane Festival. I zaczęło się ostre pogo. Jeden pan został wyniesiony w publiczność, tak wiesz, krążył na rękę.
0: To nie byłeś ty.
2: Nie byłem ja, ale jego but nagle trafił mnie prosto w łuk brwiowy.
0: Czyli poświęcenie, czyli festiwal to też poświęcenie. Kiedyś Nowika zapytała mnie o to, czy jestem właśnie takim zwierzęciem festiwalowym. Ja nie jestem, wiesz to o mnie. I zastanawiam się właśnie, jak to jest czuć, że to jest twoje. Bo na przykład dla mnie tam się po prostu często, oczywiście festiwal, a festiwal, koncert, a koncert, ale po prostu mam takie poczucie, nawet na naszym ukochanym męskim graniu, że się za dużo dzieje, że tu jest jedna scena, tu jest piąta, tu jest dziesiąta, tutaj to, tutaj tamto i po prostu moje, wiesz, jakieś zmysły te wewnętrzne szaleją.
2: I więc... nawet jeżeli właśnie, bo kolega Michał powiedział, że będzie, Michał Bisiorek powiedział, że będzie nagrywał ze mną rolkę i czy kiedyś miałem taki dylemat, na co iść pod tytułem...
0: No właśnie.
2: Tak. No to ja opowiem, to są notoryczne dylematy, ale ponieważ powiedziałem sobie, że staram się teraz w ogóle w życiu wytłumiać, nie robić 7 rzeczy, tylko na przykład jeżeli siadam przed komputerem,
0: dojrzale,
2: to wyłączam telewizor i czasem nawet radio, po to, żeby tylko...
0: Coś tutaj kręcisz, bo ostatnio jak cię zapytałam, jakim cudem oglądasz tak dużo różnych i filmów i seriali,
2: to powiedziałeś... To
0: tak, i powiedziałeś, no wiesz, tu prasuję, tu coś robię, tu oglądam, więc tak. Jak to?
2: No
0: to jest wciąż moim zdaniem wielozadaniowość. Czy twoim zdaniem to jest
2: nie,
0: właśnie
2: no
0: to?
2: Nie, teraz właśnie trzeba trochę wytłumić. Ale wracając, na festiwalach rzeczywiście jesteś, potrafisz być przebodźcowana. Ale jeżeli mówisz, że jesteś trochę z festiwalami na bakier, to nie jest tak, że ty jesteś na bakier, ty jeszcze
0: tylko
2: nie trafiłaś na swój.
0: A może tak być. Muszę chyba pojechać na Famę, wiesz?
2: Pamiętaj, że są festiwale kulturalne. kulinarne, są festiwale fotograficzne, są festiwale literackie.
0: Podróżnicze w sumie też kiedyś mnie przyciągały. No może masz rację, bo wiesz, bo ja tutaj przykład, myślę o muzycznych, bo właściwie...
2: Wiesz, kogo najbardziej podziwiam? Ja się nigdy na to nie zdecydowałem. Na taki bardzo intensywny, artystyczny festiwal filmowy. Że masz 5 filmów w ciągu dnia, każdy przekłada ci lewą półkulę na miejsce prawe i odwrotnie. Pumeksem jeździ po inteligencji emocjonalnej, a ty tych filmów oglądasz 5. Jak to wytrzymać? Jesteśmy państwa zdania ciekawi bardzo mocno,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak, to jest moment, gdzie można zerknąć do naszej aplikacji Radia 357. Wiadomości tekstowe, co na nie czekamy. Już mazurskie, właśnie mamy już prawie podsumowanie, więc za chwilę opowiemy o osobie, która wygrała, a teraz czekamy na państwa wspomnienia, przekonania, opinie. Właśnie dobrze, że powiedziałeś, że festiwale to nie tylko te muzyczne, bo widzisz, ja od razu pomyślałam muzycznymi. Tak

0: Czekamy. Zrobimy.
1: Czekamy bardzo gorąco. Justyna, bardzo ci dziękuję, że wprowadziłaś i pomogłaś.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam i cieszę się, że jesteś ambasadorem, więc czekamy, bo właściwie będziesz pojawiał się i jutro w ranku, i w środę w Mam Graciu też będzie akcencik i tak cały tydzień festiwalowy, drodzy państwo.
1: Więc ja tylko powiem, że najbardziej na festiwalu czekam, na jakimkolwiek festiwalu, niech się to ziści. Czekam na koncert tego zespołu, bo nigdy nie widziałem. O tego.

Nóżka sama chodzi. We care a lot, fate no more. Pan Tomasz Storunia napisał: przyjedźcie na festiwal górski do Lądka Zdroju, tam dopiero będzie burza mózgów. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Panie Tomaszu, mam dobrą informację. My ten festiwal w tym roku nawet współorganizujemy i będzie nas tam dużo. Mrowie, a mrowie.

A słuchacze mają dobrą pamięć, przypominają, że kiedyś rzuciłem hasło zróbmy nasz festiwal, a teraz jest Inside Seaside i że teraz rzuciliśmy z Justyną zróbmy festiwal włoski. No dobrze, może się uda. Pani Kinga, Ostrów Wielkopolski pisze, kocham festiwale muzyczne i filmowe najbardziej. W tym roku byłam tylko i aż na openerze, ale także uczestniczyłam aktywnie nie tylko jako widz, ale także jako wolontariuszka na Grand Prix Comeda Festival kompozytorów muzyki filmowej. Zapraszamy w przyszłym roku, za nami 15. edycja. No, zachęca pani, muzyka filmowa i komeda brzmi bardzo dobrze. Przy okazji, to ja powiem, że w tym roku na FAMie będzie takie piękne wykonanie muzyki z filmu Nóż w wodzie, tak krążąc wokół Polańskiego. Dobrze, i jeszcze jedno ogłoszenie. Przypomnę, że w środę o godzinie 19, środa Dzień Pokoleń, czyli mamy PL 1994. Nie wszystko się zmieści, więc trzeba część zagrać już teraz.

0: Bliskie spotkanie trzeciego stopnia Kult z albumu Mój Wydawca PL1994, czyli polska muzyka z 94 roku w pokoleniach, zabrzmi od godziny 19 w środę. Zapraszam bardzo gorąco. A propos Mrowie, a Mrowie, to napisała do mnie pani Magdalena. Pani Marcinie Chmielewską mi tu zalatuje. Oczywiście, że tak, pani Magdaleno. Nawet chciałby się powiedzieć słynny cytat z kartki pocztowej. Zawiadamia się uprzejmie, że dzisiaj jest wtorek, no ale przecież dzisiaj jest poniedziałek.
1: Radio 357.
0: Dwie piosenki o tym samym tytule z dwóch różnych, a nawet bardzo różnych bajek muzycznych.

0: Bill Withers i Pixies Lovely Day.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: A wszystkiej całej grupie wielkiej rodzinie kłaniam się w pas. Rodzina patronów, nie wiem czy to tak wypada, ale niech będzie. My z mężem jesteśmy na urlopie, ale już od wczesnego poranka w drodze. Za nami pobyt na pięknym adriatyckim wybrzeżu w niezwykłym parku jezior Plitwickich, a przed nami urocze Hallstatt w Austrii. Czyli państwo to kieruj się na północ.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Dzień dobry, jesteśmy z państwem do 12:00.

Pani Beato, tego się nie robi. Naprawdę, tego się nie robi. Siedzi sobie człowiek tutaj w radiu, urlop nie wiadomo kiedy, a pani Beata wrzuca zdjęcie z uliczki w Toskanii. Siedzę w moim drugim domu, sygnał dochodzi idealnie, poniedziałkowe pozdrowienia. Ach, pozdrowienia. Za chwilę dwóch ludzi spuszczę.

A przy okazji to nagranie zespołu All Saints, dlatego jest takie wielkie w kategoriach pop i naprawdę przeszło do historii. Myślę, żeby nie przeszło, gdyby nie ten, który odszedł. Dowiedzieliśmy się o tym w piątek, ale tak naprawdę informacja pochodzi z 23 lipca. William Orbit, wybitny kompozytor, producent, klawiszowiec, człowiek mózg. Dziękujemy ci, William, jeszcze raz za wszystko.

0: z Puszczy.
1: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
1: Jak tam bywa sobie na Podlasiu, kiedy sobie spacerujesz? Czy żubry już wychodzą na spacer, jedzą z ręki, czy raczej nie do końca?
2: No mieliśmy niestety ostatnio bardzo nieciekawą sytuację, pewnie słyszałeś o tym, że...
1: Nawiązuję, tak.
2: jeden z turystów zbliżył się za bardzo do żubra, no przekroczył tę strefę taką komfortu tak zwierzęcia, wywołał u niego stres, co spotkało się z odpowiedzią żubra w postaci jednej z trzech form, jaką może przyjąć zwierzę w czasie takiej stresującej sytuacji, ataku, ucieczki lub walki. No ten żubr wybrał akurat atak, jest duży, silny, więc pan poleciał.
1: Rozróżnijmy, przepraszam, od razu wejdę w słowo, rozróżnijmy formy ataku lub walki, bo ten żubr zaatakował, ale on po prostu chciał postawić granicę i powiedział idź stąd, tak. Natomiast on to nie było
2: tak,
1: przejście do walki.
2: Tak. Nie. To nie była reakcja na zasadzie, że chcę tego człowieka upolować, chcę mu zrobić krzywdę. Intencjonalnie próbuję w jakiś sposób go właśnie zaatakować, tylko po prostu to była forma obrony. Wiele, nawet drobnych małych zwierząt, nam się to wydaje oczywiście bardzo drastyczne i straszne, ale małe zwierzęta też przecież nas potrafią zaatakować. Wzięty królik na ręce, który tego nie lubi, przez obcą osobę, też jest w stanie nas podrapać. Bardzo zresztą boleśnie. To samo robią przecież koty, wiewiórki, jeżeli próbowalibyśmy je złapać, i wiele, wiele innych zwierząt, więc to o to chodzi, że to jest jedna z form po prostu reakcji stresowej, takiej właśnie układu nerwowego na stres. No i taka sytuacja miała miejsce w Puszczy Białowieskiej, gdzie właśnie nierozważny turysta podszedł za blisko, no bardzo, bardzo nieodpowiedzialny, no i mogło to się dla niego skończyć tragicznie. Takie spotkanie z tak dużym zwierzęciem. No na szczęście wszystko dobrze się skończyło, tam jakimiś ranami, które wymagały opatrunków, ale nic poważniejszego. No mam nadzieję, że wiele osób wyciągnie z... No na pewno nie nasi słuchacze, którzy są wrażliwi i powiedzą, jak zachowywać się w naturze w stosunku do dzikich zwierząt, natomiast no, inni, którzy mają mniejszą wiedzę na ten temat, wyciągną stosowne wnioski z takich spotkań i takiej sytuacji.
1: Zdecydowanie było to coś, co jest bardzo, bardzo pouczające, mimo że ten pan zrobił nie tak, jak trzeba, no to też tak naprawdę w stosunku do tego, co mogło się stać, wyszedł w miarę szczęśliwie. A teraz zapytam przechodząc, a czy gołąb potrafi być agresywny?
2: Wiesz, myślę, że w niektórych sytuacjach mógłby być, próbować dziobać, aczkolwiek nie jest to taka kluczowa forma reakcji na stresu tego gatunku. Bardziej bym się spodziewał zamrożenia, czyli tej trzeciej formy, czyli udawania martwego, chociaż też nie spotkałem się z tym u gołębi. Najczęściej uciekają, po prostu to mają w naturze główna taka... taki sposób reakcji właśnie na stres.
1: No właśnie, no to teraz przechodzimy do tego pytania, które sobie zadaliśmy na dziś. Jak to jest, że gołąb trafia, czyli innymi słowy, gdzie ma kompas?
2: Tak, to jest dobre pytanie, ponieważ od dziesiątek lat sobie ludzie zadają pytania, może od setek nawet, ale od dziesiątek lat poszukują tego organu, jakiegoś narządu, który miałby za to odpowiadać, jakichś struktur wewnątrz ciała takiego gołębia. Próbują wyjaśnić to, jak to się dzieje, dlaczego on właśnie jest w stanie odnajdywać drogę do domu. No i okazuje się, że kilka lat temu mieliśmy już takiego dobrego kandydata w postaci takich struktur wewnątrz dzioba. Okazało się, że w górnej części dzioba u gołębi odnaleziono związki żelaza, które reagują na magnetytu właśnie, które reagują na pole magnetyczne Ziemi. No i sugerowano, że to tam w takim razie dziób, górna część, blisko mózgu, więc to na pewno musi być to, co gołąb wykorzystuje do tego, żeby właśnie móc się orientować w przestrzeni. Natomiast kiedy bliżej przyjrzano się temu, co to tak naprawdę jest wewnątrz tego dzioba, no okazało się, że to nie są wyspecjalizowane magnoreceptory, czyli takie komórki właśnie, które byłyby bezpośrednio połączone z mózgiem i faktycznie mogły wskazywać ten kierunek, a były to komórki odpornościowe, układu odpornościowego makrofagi, które te związki właśnie żelaza zawierały. Więc ta hipoteza upadła, natomiast dalsze poszukiwania były również ciekawe.
1: No właśnie, i powiedz, czy ustalono w związku z tym i czy ten kompas zawsze tak samo dobrze działa? Bo ja sobie wyobrażam, że skoro kompas taki, który mamy jako sprzęt, który możemy sobie na przykład mieć w kieszeni albo zamontować na łódce i tak dalej, potrafi mieć zaburzenia, to ten naturalny u gołębia też pewnie jakoś może być zakłócany.
2: Tak, rzeczywiście. No i tak jak wspomniałem, poszukiwano dalej takich struktur, które mogłyby i gdzie one są, te, które mogłyby pomagać gołębiom w orientacji w przestrzeni. No i oczywiście takim kandydatem najlepszym była głowa i gdzieś okolica głowy. Zaczęto szukać w uchu wewnętrznym takiego, bo jak wiemy, ptaki zewnętrznego nie mają małżowin. Zaczęto poszukiwać takich struktur. No i okazało się, że w końcowej części ślimaka są takie wyspecjalizowane komórki włoskowate, które na marginesie powiem, że my je czasem tracimy, często tracimy słuch, no one się nie odradzają, ptaków całe życie się odradzają, więc one mają tę przewagę nad nami, że nigdy wraz z wiekiem nie tracą, nie obniża im się zdolność odbierania właśnie dźwięków. I tam znaleziono takie wyspecjalizowane komórki, właśnie te włoskowate, które prawdopodobnie myślano, że tam są te struktury, właśnie związki żelaza, które miałyby reagować na pole magnetyczne Ziemi. Okazało się, że nie, ale mają inne ciekawe właściwości, które być może w związku z indukowaniem elektrycznym w reakcji na pole magnetyczne mogłyby w jakiś sposób prawdopodobnie przekazywać tę informację. Natomiast nie zostało to do końca wyjaśnione, ale w ostatnim ciekawym eksperymencie udowodniono, kiedy poszukiwano już w różnych innych organach, gdzie tych związków żelaza może być najwięcej, które reagują właśnie na pole magnetyczne, okazało się, że jest nim wątroba. W wątrobie jest tego najwięcej. No ale znowu wracamy do początków, czyli okazało się, że tego magnetytu było najwięcej w makrofagach i znowu w wątrobie ten magnetyt był w makrofagach, czyli znowu w komórkach odpornościowych. I więc można by zapytać, co ma piernik do wiatraka, dlaczego tak jest, dlaczego te struktury są w jakiś sposób połączone, skoro to są komórki odpornościowe. Okazało się, że one są na tyle blisko położone układu nerwowego, że być może mogłyby przekazywać w jakiś sposób właśnie tę informację. Ten mechanizm został opisany w tym roku, więc nie mamy jeszcze na tyle zaawansowanych badań, które mogłyby nam wyjaśnić dokładnie przebieg tego procesu, więc jeszcze go nie rozumiemy, ale znowu zaczynamy się skupiać na makrofagach, ale już w wątrobie, a nie w dziobie i być może to nam pomoże rozwikłać tę zagadkę, a to wracam jeszcze do twojego pytania dotyczącego, jak można zaburzać ten to, oczywiście są różne zaburzenia działania pola magnetycznego i wtedy faktycznie ptaki mają różne, ja nie jestem tutaj geografem, fizykiem i tak dalej, także nie będę się tutaj tak zagłębiał, bo nie chcę państwa oszukiwać albo wprowadzać w błąd, natomiast zdarzają się takie sytuacje, że ptaki też tracą tą orientację i w sposób naturalny może być zaburzane. Natomiast w tym eksperymencie z wątrobą to było zaburzane sztucznie i okazało się, że jeżeli był słoneczny dzień, to ptaki, wykorzystując położenie słońca, różnych innych obiektów też na ziemi, bo gołębie się tym kierują, a też zapachem okazuje się najbliższego otoczenia, w którym występują, potrafią właśnie zapamiętać i wracać tak do domu, jeżeli są blisko, ale w momencie, kiedy było pochmurno i nie widziały słońca, położenia słońca i zaburzano funkcjonowanie tego właśnie magnetytu w ich wątrobach, no to ptaki traciły orientację i nie wracały do domu.
1: No dokładnie, tak to bywa. Oczywiście potem jak ustalimy, gdzie dokładnie gołąb ma kompas, to potem będziemy się zastanawiać, gdzie ma mapę. Ale to już będzie osobny szczegół. Ja myślę, że wiesz co? Że tak naprawdę taki gołąb jak sobie leci, to włącza sobie nawigację i słyszy tam ten magiczny głos.
0: Kieruj się na południe.
2: Zdecydowanie.
1: Gdzie się kierować?
2: Adam Zmyry. W uchu wewnętrznym.
1: Tak jest. Jarek Juszkiewicz, pozdrawiamy bardzo gorąco. Dziękuję ci, Adamie, kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
2: Pozdrawiam.
1: I ostrzegamy jeszcze jedno na koniec, żeby zamknąć klamrą. Do dzikich zwierząt, czy to jest zając, czy to jest lisek, czy to jest żubr, po prostu nie podchodzimy. Nie i już. Dziękuję pięknie. Trzymaj się. Na razie.
2: Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.

Wiem, że zaraz mi się oberwie, ale nie mogę wytrzymać. Czy zgodzą się państwo, że to było najlepsze Dilly Dilly w historii muzyki rockowej? 28 minut po 10, no to teraz mamy wielki powrót. Mówiliśmy, siądź i nagraj, wróć, zacznij to robić na własnych warunkach. No i wróciła z zupełnie innym repertuarzem.

No i chyba nie mogło być inaczej. Muzyka Karim Martusewicz, słowa i śpiew Sylwia Wiśniewska. Bardzo, bardzo się cieszę. 32 minuty po 10:00.

Piosenka znana z Wirala, Makeba Jane, ale trzeba przyznać, że w Radiu 357 graliśmy ją, zanim stała się modna.

0: Time to Pretend MGMT. Jeszcze jesteśmy Państwu winni rozwiązanie konkursu.
1: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabium. Więcej na www.eveline.pl.
0: Proszę tam zajrzeć, konkursy.radio357.pl, też w sprawie turnusu festiwalowego, którego jestem ambasadorem, bardzo gorąco polecam. Natomiast mamy do rozwiązania jeszcze sprawę związaną z turnusem mazurskim. Justyna Goc wybrała taką odpowiedź od pana Darka. Po 43 latach oglądania Niegocina z brzegu postanowiłem zrobić patent sternika jachtowego. Nareszcie, gdy ktoś się mnie spyta, czy żegluję, skoro mieszkam na Mazurach, to będę mógł powiedzieć, no pewnie, że tak, polecam, piękna sprawa. Może ja się kiedyś przekonam, ja jestem z opcji kajaki, ale pozdrawiam panie Darku i trzymam kciuki. Niech się to wszystko uda i niech się spełnią marzenia.

0: Blondie, One Way or Another. A przy okazji przypomina się taka historia, że pani Debbie to była jedna z pierwszych osób, które w ogóle świadomie z tego świata mainstreamu zainteresowała się i zafascynowała światem hip-hopu i ona chodziła na koncerty, odwiedzała kluby, a także przemycała akcenty hip-hopowe w swoich nagraniach zespołu Blondie, tak, tak. A jeżeli ktoś chce poznać całą historię, to bardzo, bardzo gorąco polecam taki serial na Netflixie Korzenie hip-hopu. Rewelacja, nawet jak się nie zna gatunku, a nawet jak się nie zna, to chyba nawet lepiej się odbiera.
1: Radio 357.
0: No, wstępna selekcja już za mną i już wiem, że wszystko się nie zmieści, dlatego dzisiaj w audycji przemycam takie historie, które zmieścić się nie mogą. PL1994, czyli kolejny rocznik w pokoleniach 357, środa, dzień pokoleń o 19:00, no, ale nie zmieszczę wszystkiego, a ten rocznik był wybitny. Oto jest dowód na to.

Album Moonshine, collage Roberta Miriam, wtedy świetnie to interpretował nagranie. 50 minut po 10. Pani Anna z Krakowa pisze: festiwale filmowe są cudowne, ale ja jestem w stanie max dwa filmy dziennie obejrzeć, inaczej nie jestem w stanie przeprocesować. No i to jest dokładnie, pani Anno, to, czego ja się boję przy festiwalach filmowych. A są jeszcze spotkania z twórcami po seansach, gdzie rozkłada się filmy na czynniki pierwsze. Co roku jestem na Off Camera w Krakowie i raz miałem okazję być na festiwalu w Gdyni. Niezapomniane przeżycie, pozdrawiam. W sumie na festiwalu Pięć Smaków zdarzyło mi się kiedyś 3 w ciągu dnia i to już było takie przeżycie krańcowe. Tym bardziej, jeżeli ktoś wie, czym pachną dosłownie i w przenośni filmy festiwalu Pięć Smaków. Rysiek do godziny 11:00.

0: Krysiek zawsze brzmi dobrze. Take the meaning. Za minutę godzina 10. Pani Anna z Grudziądza napisała, jeśli mowa o festiwalach, to proszę zerknąć na program Nine Hills Festival, który odbywa się w Chełmie. Byłam wczoraj na świetnym spotkaniu z Janem Peszkim, plenerowym akustycznym koncercie Ani Rusowicz. 3 dni spektakli, zwiedzania, słuchania dobrej muzyki i wszystko to, a nawet więcej spokojnej, wakacyjnej atmosferze. Polecamy gorąco, polecamy wejść też na stronę konkursy.radio357.pl. Przypomnę, mamy teraz turnus festiwalowy, którego jestem ambasadorem przez ten tydzień. A jeszcze zachęcę Państwa do tego, żeby takie wspomnienia pisać. Wspomnienia siedzą w głowie. Ja pamiętam kiedyś na jednym z męskich grań dostałem taką informację. Byliśmy tam z Mają Piskadło, albo to był Kraków, albo Poznań, nie pamiętam, ale sobie kiedyś przypomnę. I dostaliśmy taką informację, szykując się do wejścia antenowego. Za 10 minut siądzie tutaj z wami pan Jan Peszek i przeprowadzicie z nim wywiad. Teraz sobie proszę wyobrazić taką minę dziennikarzy pod tytułem za 10 minut robicie wywiad z Janem Peszkiem. Ale tak było.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: No i dostałem taką zaczepkę już tydzień temu i postanowiłem się do niej przygotować. Czy to prawda, że pan nie lubi piosenek z męskiego grania i nie lubi pan Madonny? Więc ja bardzo lubię piosenki z męskiego grania i bardzo lubię Madonnę. Oto dowody.

To i ciebie też bardzo, bardzo mi się kojarzy z kolei z męskim graniem z Warszawy, z którego prowadziłem listę piosenek Radia 357, a z kolei o Madonnie powiem tak samo, to jakby coś cytuję pana Niedźwiedzia. Stara, dobra Madonna. A właśnie, pytają państwo, jak nowa płyta Madonny? Bardzo dobrze się przy niej zasypia, bardzo dobrze. 9 minut po godzinie 11, Physical Dream to jest płyta, przy której się nie zasypia. To jest pan Sam i to jest nasza płyta tygodnia. Nie mam egzemplarza, ale mam piosenkę.

0: 13 minut po 11.
1: Radio 357.
0: PL 1994 w środę w pokoleniach o 19. Pan Piotr prowokuje, że z polskich to oczywiście musi być Hej, Kazik, Manam, ale jeszcze koniecznie Stachurski. Panie Piotrze, mam takie wspomnienie z tamtych lat, że jechałem sobie pociągiem na wybrzeże z... nie pamiętam, czy to było już z Warszawy, czy jeszcze z Radomia. I pan obok w przedziale był uprzejmy z magnetofonu kasetowego na baterię prezentować twórczość pana Jacka i tak leciało sobie w kółko co chwila, jeżeli i tak przez północy. Na szczęście wyładowały mu się baterie. Ale w 1994 roku powstały też inne nagrania.

Okolenia w środę o 19.pl/94, ale przypomnę jeszcze, że mamy turnus festiwalowy i pani Ola Zasłupska napisała: od lat jeżdżę na festiwal Nowe Horyzonty i nie wyobrażam sobie oglądać mniej niż 4 filmy dziennie. I tak kończę na 5. Wiem, że to nie do końca na zdrowe, ale tryb festiwalowy to nie tylko pasja, ale też walka o przetrwanie. Istny filmowy survival, kocham to. Tak, festiwale to czasem survival, w szczególności kiedy jest dobry koncert, a jednocześnie pada deszcz.

Bo kolega Michał Bisiorek kręcił taką rolkę o festiwalach ze mną i tam zadawał mi pytania. Proszę zwrócić uwagę, jak się pojawi na Instagramie Radia 357, subskrybować koniecznie, dodać do obserwowanych właśnie wspomnienie związane z koncertem Radiohead. Trochę lepsza pogoda była na koncercie tego zespołu.

Jak usłyszałem, że będzie ich nowe nagranie, to od razu sobie wyobrażałem, że będzie taka porcja energii i takie zdrowe łupnięcie, jak na przykład No One Knows, a tymczasem no przepiękne nagranie, spokojne, klimatyczne, Easy Street, ależ oni potrafią. Queens of the Stone Age zresztą są w fantastycznej formie. A niedługo do Polski przyjedzie też ten pan.

0: Jak mówisz, że to fajne, to jest Jordan Lakey. On niedługo będzie w Warszawie grał na koncert. Możesz pójść, chcesz?
1: Bardzo.
0: No to coś pomyślimy
1: w
0: tej sprawie.
1: Usłyszałem jak najbardziej.
0: Bardzo. Michał Żakowski w studiu, ale zawsze jak jest Michał, to jest bardzo dużo uśmiechu i ja się z tego cieszę. Ty pisz tę książkę, ja ci mówię.
1: Dobra.
0: Ale tak między nami to ja zapytam cię, co dzisiaj w audycji, co państwo lata po godzinie 12. Michał Żakowski zaprasza.
1: Tak, czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? Czy nasza marka jest wystarczająco znana, mocna, w ogóle czy jest jakaś, bo tego nie wiem do końca, powiem ci. Oczywiście tu jest punktem wywoławczym, osobą wywoławczą jest powołana przez rząd pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki polskiej, żebym tak przeczytał dokładnie, pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń. No i to jest bardzo ciekawe, dlatego że proces myślowy uruchomiła dzisiejsza nasza gościni zresztą, Katarzyna Tubylewicz, pisarka, kulturoznawczyni, była dyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie, która napisała taki wpis, popełniła długi na Facebooku pod tytułem Co łączy promocję książki, zakup łodzi podwodnych i jeszcze jeden element, no zapomniałem właśnie, właśnie w kwestii promocji marki. I ona będzie dzisiaj, będziemy na ten temat rozmawiali i będziemy też odpowiadali na pytania naszych kochanych słuchaczy i tych, którzy postanowią do nas napisać też.
0: I sonda będzie w aplikacji, będzie można zadzwonić 510-357-357. Tak. Więc powiem ci, że to jest temat bardzo bliski mojemu sercu, bo się tym przejmuję i obserwuję.
1: No.
0: I patrzę sobie, że jakby jesteśmy 14 lat po Euro 2012. I kiedy ogłoszono, że w Polsce i na Ukrainie wtedy jeszcze było Euro 2012, to wszyscy się pukali w głowę i mówili, po co my to robimy, szarpiemy się na tę autostradę. A to była pierwsza taka dla mnie wizytówka wysłana w świat. Ja pamiętam, jak pan Michał Liskiewicz mówił do telewizji zachodniej, że to będzie Euro przed 100 milionami ludzi, bo to było łączne wtedy
1: tak,
0: jeszcze
1: połączyć dwa kraje, audytorium.
0: Tak, i to było kapitalne. I wtedy wszyscy mówili, jak to, gdzie, w tym części Europy. Wizytówka poszła w świat. Pamiętasz tych Irlandczyków, Chorwatów tańczących na Starówce Poznańskiej? No po prostu wszyscy się bawili. Co się dzieje potem? Świat dowiaduje się, że mamy fantastyczne stadiony, można tu dojechać i w cywilizowanych warunkach mieszkać.
1: Tak.
0: Potem zaczynają się dziać koncerty i Warszawa z miasta takiego... Przepraszam, proszę się nie obrazić, warszawiacy, ale takiego w Europie jednak przez dłuższy czas drugiej kategorii awansowała do miasta pierwszej kategorii, jeżeli chodzi na przykład o organizowanie koncertów. To tu przyjeżdżała na przykład dwukrotnie Beyoncé. Mhm. Tutaj był Bad Bunny i przyjechało, szacuje się, że 60% ludzi, którzy byli na koncercie Bad Bunny'ego, to byli cudzoziemcy.
1: Teraz jak był tak, Bad Bunny, tak, tylko tak, raz tak, był przecież.
0: Dokładnie tak. I z kolei przyjeżdża sobie Beyoncé, patrz, Euro 2012, stadiony, Beyoncé. Nagle idzie rolka w świat, że na tym koncercie bawi się Tom Holland i Zendaya. Czyli nagle przyjeżdża, wiesz, para, jedna z największych, wiesz, par w ogóle w Hollywoodzie, mainstream totalny. I nagle oni, ludzie sobie myślą, to co to jest ta Warszawa? Jeżeli tam tacy ludzie przyjeżdżają, to co tam się dzieje? I nagle ja mam zalew, po prostu zalew. Być może oczywiście jestem w takiej bańce. Ludzi, którzy przyjeżdżają z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii i robią sobie takie zdjęcia koło pierwszej, drugiej w nocy, spaceruję sobie po Warszawie, jest czysto i bezpiecznie. Ja myślę, że te stadiony i ci ludzie z zachodu zrobili na nas więcej niż wszystkie te organizacje promujące polskie, razem wzięte z całym szacunkiem dla ich pracy.
1: Ale słuchaj, tutaj uderzyłeś tak zwany dzwon, powiedziałeś wszystkie te organizacje. Jak ja zacząłem czytać, ile jest tych organizacji, to znaczy ludzi, którzy je opisują, bo sam z własnej inicjatywy, to musiałbyś siedzieć jak mnich benedyktyński i studiować akty prawne różnych samorządów, ministerstw.
0: Ja i mnich, to wiesz, takie trochę...
1: Słuchaj, no tak, no bo nie, no bo musiałbyś wygrzebać te wszystkie dane. Mhm. Tych organizacyjek jest bardzo dużo, od poziomu minimalnego samorządowego do wielkiego, jak widzisz już teraz, państwowego. No i to jest dobre pytanie, co dalej z tym zrobić. Jeden z wpisów właśnie pod tekstem Katarzyny Tubylewicz, jeden człowiek, który wydaje się być wiarygodny, napisał, że to wszystko, cuzamen, że tak powiem.
0: Po polsku.
1: Po polsku, tak, promocyjnie, to jest 1 miliard złotych. no, kosztów, które ponoszą te organizacje. No więc my mamy te działania rozproszone. Do dzisiaj ja do końca nie wiem, co jest logiem Polski, jeżeli w ogóle jest logo promocyjne Polski, jeżeli my jeszcze jesteśmy, próbujemy
0: się... Przypomnijmy, że na przykład takim samym bocianem posługuje się i Polska, i na przykład Białoruś.
1: No na przykład, tak, no bociana, może sprężyna, no tutaj pytanie jest, gdzie, kto, co obowiązuje tak naprawdę w świecie. I to są pytania też, myślę, że warte uwagi do dyskusji, to znaczy, co my byśmy widzieli w ogóle, co to znaczy promocja marki, a w ogóle co to znaczy marka, a w ogóle promocja kraju, czy to się czymś różni.
0: Oczywiście.
1: Słuchaj, tego jest tak dużo, że no bardzo dobrze, że pani Katarzyna to wyjaśni, ale też ja bym się chciał zapytać właśnie, co nas wyróżni, co jest dla nas ważne, by się pojawiało poza Polską i nas promowało. I oczywiście...
0: Bardzo zasadne pytanie.
1: Pytanie jest, wiesz, czy to tylko na zachód my patrzymy, czy może jeszcze na południe byśmy spojrzeli, a może gdzie indziej. Dobrze, no i to właśnie tak mniej więcej.
0: A trzeba dbać o markę, bo wiesz, co kiedyś było, jak jechałeś, kieruj się na południe, czyli jak z Warszawy wyjeżdżasz, jedziesz 100 kilometrów, dojeżdżasz do miasta Radom, nie? I tam na rondzie, wiesz, jakie było hasło? Radom, miastem twojej szans. Michał Żakowski zaprasza państwa o godzinie 12.
1: Radom, miastem twoich szans.

Gdyby ktoś nie wiedział, to Michał Żakowski jest fanem Moloko i nawet kojarzy teledyski i rozróżnia i wszystko. You know me better, Moloko. A to jest pan Leon Bridges z nową piosenką.

Kapitalnie brzmi. Trochę zmienił klimaty, w których się porusza, ale cały czas rewelacja. Leon Bridges, Light the Way. Także w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357. Pani Alicja z Poznania pisze, przepraszam, ale w Poznaniu mamy stare miasto i stary rynek, a nie starówkę. Zgoda, zgoda, a ile memów było przy przebudowie tegoż? Było, było. No właśnie, za 16 minut 12.

Poczekaj, Tomek. O. Ten finał jest cudowny. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, czyli pieśń, jaką teraz chyba wszyscy w Wielkiej Brytanii sobie przenoszą. A ten zespół grał na naszym festiwalu.

Przyznam, że jak na początku była ta fabularna przerost formy nad treścią, to nie wchodziło, ale teraz, jak jest ta punkowa energia, to The Last Dinner Party brzmią coraz lepiej. Knocking at the Sky, no i pamiętny, fantastyczny koncert na Inside Seaside. A propos turnusu festiwalowego, zapraszam bardzo gorąco także do Gdańska na Inside Seaside w tym roku, nasz festiwal. Za 6 minut godzina 12, za 6 minut pojawi się tu Michał Żakowski i zaprosi na audycję Co Państwo Lato. Tomek Klingiewicz i Marcin Cichoński. Pięknie Państwu dziękujemy. Zapraszam na środę, na pokolenia, na godzinę 19. PL1994. A jakby ktoś patrzył na tytuł tego nagrania, które się pojawi, to idę się położyć.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
4: Dodałbym, że niesamowicie ciekawych. Dzień dobry, Michał Żakowski.
5: Co Państwo? Lato!
4: Co mówi się o Polsce? Czy zna się Polskę w świecie? Pod koniec lipca profesor Barbara Mróz-Gorgoń została powołana na stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Jak czytamy na stronie rządu, jej zadaniem będzie m.in. przygotowanie strategii budowy narodowej marki oraz koordynacja działań, które pozwolą wzmacniać atrakcyjność turystyczną kraju, wspierać inwestycje i budować silniejszą pozycję Polski w świecie. No właśnie, i to jest coś, co mam wrażenie, że trochę nam przeleciało przez sferę medialną i pytań też o to, jakie znaczenie Polska ma w świecie. No i właśnie ta mityczna, już bym powiedział, marka Polski, budowanie marki polskiej. Jak do tej pory wyglądały takie działania promocyjne? Czy Polska może ma jakąś już teraz silną markę? A w ogóle jak promuje się kraj, państwo? To są pytania, którymi dzisiaj będziemy zasypywać naszego gościa, ale pytanie do Państwa brzmi, czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? Czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? 510-357-357, 510-357-357. Proszę dzwonić i oczywiście głosować też w naszej sądzie Radia 357. Czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? No właśnie, ale jak, kim, czym promować Polskę? To są pytania dodatkowe do Państwa, dlatego że może macie pomysł na to, jak promować Polskę. Może jest jakiś pomysł, jak promować tę Polskę lokalną, na zewnątrz, za granicą. I czy może rzeczywiście, czy w ogóle nam taka promocja jest potrzebna do szczęścia, bo może po prostu nie jest. Co by było dość zadziwiające, patrząc na inne kraje, które promują swoją markę, mają narzędzia, by to robić i całkiem mocno oddziaływują na stosunki międzynarodowe, mówiąc językiem akademickim. Za chwilę Katarzyna Tubylewicz, pisarka, kulturyznawczyni, była dyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie, a także podcast Morze Możliwości. Za chwilę porozmawiamy, ale chwila muzyki, no właśnie, i może kiedyś, z tego co pamiętam, Breakout jeździł po Europie i dawał koncerty w latach 70., a brzmiał mniej więcej tak.

0: Gdybyś kochał, hej, Breakout. Tak rozpoczynamy co państwo na to, a dzisiaj pytanie, czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? A oczywiście to w związku z mianowaniem profesor Barbary Mróz-Gorgoń na stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. No właśnie, jak do tej pory wyglądały takie działania promocyjne? Czy Polska ma silną markę i w ogóle co promować? Kim promować? Jak to robić? To są pytania, które natychmiast się nasuwają, ale do państwa pytanie, czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? Czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? 510-357-357. Tych metod promocji jest wiele i właśnie Katarzyna Tubylewicz, pisarka, kulturoznawczyni, była dyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie, prowadząca podcast Morze Możliwości. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: To muszę powiedzieć, że pani sprowokowała tę dzisiejszą audycję swoim wpisem na Facebooku, to znaczy trochę krytycznym wobec powoływania, znaczy nie może wobec powoływania, tylko wobec w ogóle załatwiania tej sprawy nazywanej marki Polski za granicą, bo przeczytałem to z ogromnym zainteresowaniem, razem z komentarzami, co rzadko się zdarza, i powiem, no jestem zdumiony, że ta promocja tyle lat już trwa i rzeczywiście osoby, które pani, na które pani się tam powołuje, które brały udział w promocji Polski już od dawien dawna, pamiętam, przypominam sobie i no właśnie, gdzie my jesteśmy z tą promocją? Co jest logiem Polski, tym promocyjnym w ogóle, żebym tak od tego zacząć?
1: My zaczynamy wciąż od nowa. Pierwsze logo Polski to był latawiec, stworzony jakoś w 2002 roku. Potem była sprężyna, którą zaprojektował Wally Ollins. I to było w 2014 roku, ale już w 2004 roku Wally Ollins, który był wówczas jednym z najsłynniejszych specjalistów od nation branding, czyli od tworzenia marki krajów, stworzył cały projekt, wielką księgę promowania Polski, wymyślił hasło promocyjne, twórcze napięcie. To było zrealizowane na zamówienie polskiego rządu, we współpracy z różnymi organizacjami. Wydano na to ogromne pieniądze, po czym poszło to do śmieci, no bo zmienił się rząd i zmieniły się plany. W Polsce promocją marki Polski zajmuje się tak niezliczona liczba instytucji, że jakby się zliczyło tego koszty, to poszłoby w miliardy. Naprawdę, bo to są instytuty Polski, Instytut Adama Mickiewicza.
0: Jeden z komentatorów pod pani wpisem wyliczył na miliard, ale widzę, że pani idzie dalej o krok i jest już kilka miliardów.
1: Pamiętajmy, że regiony też mają pieniądze na promocję. Miasta mają na to pieniądze. Poszczególne instytucje typu Instytut Książki zajmujący się promocją literatury polskiej także na świecie. I my nieustannie tworzymy nowe strategie. Nieustannie wydaje się pieniądze na nową identyfikację wizualną. Tworzy się logo, wyrzuca się poprzedni logotyp. Tu się chyba bardzo zainspirowaliśmy tym, że Hiszpania w latach 70., kiedy zaczęła pracę nad zmianą swojej wówczas fatalnej marki. Tak. Nawet trudno sobie to dziś wyobrazić, że tak było, ale
0: o to chodzi o rządy generała Franco, prawda?
1: Tak. I kojarzyła się z konserwatywnym krajem, w ogóle nieciekawym kulturowo. I w latach 70. stworzono najpierw takie logo Hiszpanii, do dzisiaj funkcjonujące. Tam jest fragment obrazu Miro, słońce Miro. I potem zaczęto promować Hiszpanię jako kraj z niesamowitej kultury, Almodovara, architektury. Ale tutaj działano bardzo konsekwentnie. Podobnie genialnie i konsekwentnie działała Korea Południowa, która ma dość podobną historię do Polski, ponieważ jest to historia bardzo dramatyczna, pełna martyrologii, którą oni się w promocji nie zajmują. Korea stała się krajem demokratycznym mniej więcej w tym samym czasie co Polska. No i dzisiaj mamy na świecie boom na film koreański, na kosmetyki koreańskie, mamy koreańskie samochody, ludzie uczą się koreańskiego, który jest jednym z najbardziej trudnych języków świata, ale jest taka moda. No i oczywiście K-pop, ta muzyka, która zwłaszcza młodzi ludzie się tym fascynują. I to zostało wykonane w dużej mierze dzięki ogromnym, świadomym nakładom państwa, konsekwentnym, które nie były tylko nakładami na promowanie różnych i produktów, i elementów kultury, tak. Ale także na to, by zbudować na przykład świetny przemysł filmowy w kraju. W Polsce jest, ponieważ po pierwsze nie ma konsensusu, to w tej dyskusji, która naprawdę...
0: Nie ma konsensusu politycznego, czy konsensusu pomiędzy instytucjami, czy pomiędzy ludźmi, którzy wpływają na wizerunek, na możliwości kreowania marki?
1: Nie ma nigdy żadnego konsensusu, bo jeżeli są na przykład instytuty polskie, które okresowo działają świetnie, okresowo beznadziejnie, bo tutaj też się cały czas zmienia koncepcja, teraz jest całkiem niezły czas, ale one mają współpracować z Instytutem Adama Mickiewicza, ale to jest inne ministerstwo, inne budżety i ta współpraca czasem wychodzi, a czasem wcale nie. Poza tym w Polsce, kiedy rządy są konserwatywne, to się uważa, że trzeba promować pewnych pisarzy i że w ogóle światu spodoba się taka bardzo, Polska przede wszystkim pokazywana jako ten kraj, który najbardziej ucierpiał w czasie II wojny światowej. No i w ten sposób nie da się wypromować dzisiaj kraju. To znaczy i tak dzieją się rzeczy dobre, bo to, co się w Polsce świetnego stało w ostatnich latach, no to po pierwsze po prostu poprawiła się jakość wszystkiego. Jakość dróg, jakość wspaniałych restauracji, są świetne muzea, naprawdę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Polin, Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, niby też martyrologia, ale bardzo mądrze to jest zrobione i bardzo spektakularne muzeum.
0: No ale powiem pani, że Muzeum Sybiru i wywózek w Białymstoku jest również świetnie zrobione. Zresztą tak, dzierży laur europejskich, jednych z najlepszych europejskich muzeów.
1: Tak, muzea w Polsce są świetne. Ja zresztą będę miała niedługo wykłady właśnie na temat polskich muzeów na Uniwersytecie Sztokholmskim.
0: Proszę bardzo, to będzie promocja, tak? Czyli pani wzięła promocję we własnej ręce.
1: Tak, ja to zawsze staram się trochę robić, ale problem po prostu polega na tym, że ludzie, którzy już przyjeżdżają do Polski, w tej chwili ją odkrywają i widzimy bardzo wielu różnych youtuberów, podróżników, którzy opowiadają o tym, jaka wspaniała jest Polska. Ale Polska nadal nie ma czegoś takiego, jak ma na przykład malutka Islandia. Jest moda na świecie na literaturę islandzką. Jest moda wciąż na literaturę szwedzką, na literaturę norweską. Na polską literaturę nie i to pomimo tego, że Olga Tokarczuk dostała Nobla i mogła być taką lokomotywą, która by pociągnęła większe zainteresowanie polską literaturą, no ale wtedy akurat były takie rządy, które Olgi Tokarczuk nie lubiły, no więc zrobiono wszystko, żeby to uniemożliwić. Więc problem Polski polega na tym, że jest bardzo dużo do zaoferowania, to znaczy tak, Polska nie ma cały czas takich produktów, takich marek silnych jak, nie wiem, Samsung, Ericsson, tego nie mamy, ale mamy naprawdę na przykład niesamowitą kulturę, ale jednocześnie jest tak, że nie da się na przykład promować literatury, jeżeli nie ma się w kraju pieniędzy na to, by tę literaturę wspierać, tak, by były porządne stypendia, to nie zadziała, więc w Polsce jest po prostu jakiś brak konsekwencji i ciągle tworzy się nowe logo.
0: I no dobrze, to tak na chwilę musimy tutaj postawić kropkę. Ja tylko zapytam, to jakie logo obowiązuje teraz?
1: No ja
0: Bocian
1: nie wiem, ja
0: czy sprężyna?
1: Może flaga polska. Może zostajemy przy tej fladze.
0: No dobrze, czyli zostajemy przy fladze, tak? Na potrzeby audycji zostajemy przy fladze, rozumiem.
1: Tak, od tych logotypów naprawdę. Instytuty polskie mają inne logo. Polska Organizacja Turystyczna, która też działa bardzo dużo na świecie, inne logo. Mhm. No i ponieważ mieliśmy kilka już tych różnych logotypów, a pamiętajmy, że w reklamie, w promocji naprawdę liczy się konsekwencja.
0: Polska Organizacja Turystyczna to jest bardzo ciekawe ciało, bym powiedział, jeżeli chodzi o Polskę i myślę, że to można by było zrobić trochę inny program na ten temat. Przepraszam, że tak się uśmiecham, ale naprawdę. Pani z nami zostaje. Teraz czas na telefony i na naszych słuchaczy. Jest z nami pan Maciej. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie.
2: Ja trochę, tak, chciałem o tym powiedzieć, że mam wrażenie, że my chyba tak naprawdę trochę nasze kompleksy przez to przemawiają, że my byśmy chcieli nie wiadomo jakie arcydzieła wielkie promować. Polska jako taki monument cudowny, a zapominamy o takich podstawach, jak na przykład to, że mamy coś takiego jak zapiekanka, co jest jednak dość unikatowe, wydaje mi się, w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej. I to jest produkt, który naprawdę jest do przyrządzenia, bardzo smaczny, obcokrajowcom, którzy przybywają w Polsce, bardzo często smakuje. Jakbyśmy na przykład coś takiego próbowali kulinarnie, tworząc to tak zwane z angielska soft power, promować, to wydaje mi się, że też były takie elementy, tak jak na przykład Japończycy potrafili te swoje zupy miso, udony.
0: Czyli pan mówi o zapiekance, tak? Naprawdę.
2: Tak, jak najbardziej. Jest dobrze. To coś, czego nie powinniśmy się wstydzić.
0: Dobrze, dobrze. Panie Macieju, bardzo panu dziękuję w takim razie i bardzo się cieszę, że jest pan człowiekiem, który jednak widzi dużo lokalnej wartości w tym wszystkim, że też ważne byśmy myśleli o tym, co jest nie tylko wielkiego i nawet czasami napompowanego, a też takiego zwykłego. I kto wie, może ta zapiekanka będzie takim elementem jakiejś kampanii promocyjnej. Nie musi być, albo no wie, to już wszystko zależy od tego, który będzie wymyślał cokolwiek na temat promocji. Pan Bartosz, dzień dobry. Panie Macieju, bardzo dziękuję i wakacyjnie wszystkiego dobrego.
3: Dzień dobry. No to ja tylko mogę tak nawiązać, że ja mam na drugie Maciej, więc Bartosz to Maciej.
0: Bartosz Maciej, dzień dobry panie Bartoszu Macieju. Trochę pan szumi, mówiąc szczerze.
3: Wiem, bo jadę tramwajem numer 36 w Warszawie, ale też się postaram... Tak, tylko
0: tramwaj numer 36, ale to jest ten stary typ tramwaju, który promuje tak, Warszawę i komunikację.
3: No, Tak, ten taki wakacyjny. Znaczy ja powiem tak, zapominamy tym, że najlepszą wizytówką jesteśmy my sami, zachowując się na przykład za granicą, czy nawet w swoim własnym otoczeniu. Więc to przez to też można promować Polskę. Jeżeli nawiązując do tej poprzedniej wypowiedzi, to może rzeczywiście zapiekanka jest, ja uwielbiam wręcz zapiekankę i uważam, że powinna być podpromowana, ale z tego co pamiętam, to parę lat temu było dość promowane pierogi. No co prawda pierog to chyba z tego co pamiętam, to nie jest stricte polskie, ale chyba najbardziej się kojarzy z Polską.
0: Dobrze.
3: Pierogi, więc ta kwestia. I tutaj też nawiązując, tak, właśnie to jest taki problem, że my wymyślamy kolejne instytuty, kolejne funkcje,
0: tak,
3: żeby rzeczywiście inwestować w te takie, bo pamiętamy Polska Fundacja Narodowa, to chyba tym się miało zajmować, teraz wtedy była cała fundacja, a teraz po prostu jednoosobowo. No i tylko tak na koniec chciałem powiedzieć, no właśnie wielcy wręcz odchodzą, można by powiedzieć, bo wczoraj, czy informacja, co dzisiaj podana też w mediach, zmarł Jarosław Abramowny-Berly, też związany tutaj trochę z Żoliborzem, ukochanym. Więc no niestety, no też jak mamy takie kryształy, tak jak pani mówiła, specjalista, to właśnie nie promujemy, bo to się nie zgadza z aktualną polityką państwa, tą czy tym rządem, czy nawet poprzednim, no to jest niezależne.
0: No tak, ale oczywiście Newerly to jest też trochę kontrowersyjna postać jednak i jego pisarstwo, natomiast rzeczywiście można ewentualnie myśleć o próbach wykorzystania. Panie Bartoszu, dobrej jazdy 36 przez Warszawę. Bardzo dziękuję. Pan Dawid jeszcze. Dzień dobry, panie Dawidzie.
4: Witam, panie redaktorze. Panie redaktorze, nawiązując do tego, co pani na początku powiedziała,
0: tak,
4: żadne emblematy, symbolika czy coś nie przebije się do świadomości światowej, póki nie stworzymy globalnej marki. No bo proszę sobie zobaczyć, nawiązując do tego państwa, co pani mówiła na początku, Korea Południowa, Samsung, LG, Hyundai, Kia. Można wymieniać tu naprawdę wiele tych takich globalnych firm z danych państw, czy Japonii, czy Niemiec, które nam się jednocześnie kojarzą i one, czy naprawdę one potrzebują promowania? Nie, no panie redaktorze, niech pan sobie zobaczy, Chiny z jakiego poziomu startowały i dzisiaj jedzie sobie model samochodu chińskiego MG i my kojarzymy z państwem. Z czym dalej kojarzymy? Że tworzą dobre samochody, mają swoje technologie, mają swój rozwój, półprzewodniki, są globalnym liderem w dziedzinie produkcji. Sama reklama temu, proszę sobie zobaczyć, która wyskakuje nam na YouTubie, to od razu jednocześnie jest promowaniem tego państwa. U nas nie ma strategii 10, 20, 30-letniej, która by to zrobiła i nie ma czegoś takiego, żeby ci politycy się dogadali i trzymali to jednak w ryzach, żeby nie było od ściany do ściany.
0: Panie Dawidzie, pan porusza bardzo ciekawą rzecz. Bardzo, bardzo myślę, że tutaj też za chwilę już wracamy do naszej rozmowy z panią Katarzyną Tubelewicz, która będzie z nami dzisiaj przez całą godzinę. Natomiast no, myślę, że właśnie, czy reklama to równoznaczne z promocją marki, wie pan. W Chinach to jest chyba trochę połączenie też strategii państwa, no, które dość ma specyficzną rolę w promowaniu i w rozwoju Chin, no bo to jednak jest komunistyczna partia Chin w tym wszystkim. To jest trochę inaczej.
4: No, ona na przykład przyjmuje plan 10-letni, Xi Jinping przyjmuje z partią komunistyczną Chin 10-letni plan i tam nie ma zmieniania od ściany do ściany. Tam jest cały czas prowadzenie,
0: no, szybka modyfikacja. Tam się nie da zmieniać od ściany do ściany, tym bardziej, że no, liczba ludności też o czymś mówi. Bardzo, no, panie Dawidzie, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
4: Tak? Mogę jeszcze tylko skończyć?
0: Tak.
4: Zobaczy. Ja teraz przykładowo byłem z rodziną w Hiszpanii na Teneryfie i widzę, chińskie samochody jeżdżą. Proszę sobie wyobrazić, tyle set tysięcy kilometrów od tego państwa i ja widzę chiński samochód. No to proszę zobaczyć, jaką oni z państwem zrobili jednocześnie promocję swojego państwa.
0: No, To się zgadzam. Tylko mówię, tu są różne mechanizmy. Za chwilę o nich będziemy rozmawiali. Pan Dawid, bardzo dziękuję. Katarzyna Tubylewicz jest cały czas z nami. No właśnie, jak pani słyszy, propozycji jest kilka. Czyli zapiekanka, czy rzeczywiście były pierogi, to już nie pamiętam w tych kampaniach promocyjnych. Ale mam wrażenie, że to, czego dotknął pan Dawid, to jest niezwykle ciekawe, już abstrahując od specyfiki chińskiej polityki. No, czy reklama produktów, reklama danych osiągnięć to jest też promocja marki, bo to chyba są dwie różne rzeczy. Albo, nie wiem, niech pani mi pomoże rozwiązać ten dylemat.
1: No to jest bardzo, bardzo ważny temat. I ja jak znam się bardzo dobrze na Szwecji, bo mieszkam w Szwecji, żyję trochę pomiędzy Polską a Szwecją. I akurat Szwecja to jest też przykład kraju, który jest geniuszem eksportu. Oni są w stanie sprzedać wszystko. Najpierw było Volvo i Ikea, Astrid Lindgren, potem szwedzkie kryminały, szwedzka muzyka. Cały czas jest to od czasów Abby, wciąż sprzedaje się w świat. Teraz Polska i Szwecja nawiązały taką dużo bliższą współpracę strategiczną. No i Polacy są niesamowicie dumni z czego? Że Szweci sprzedadzą Polsce okręty swoje podwodne za 20 miliardów złotych. I to jest nasza duma, że my kupimy za 20 miliardów złotych świetne okręty podwodne szwedzkie. Polska w tym czasie wynegocjowała, że Szwedzi za miliard kupią od Polski zestaw przeciwlotniczy Piorun. I jak dziś mam takie poczucie, że my nie do końca być może rozumiemy, że sprzedaż jest bardzo silnie też powiązana z marką kraju. I na przykład, kiedy szwedzki król i królowa podróżują po świecie, to z nimi jedzie zawsze wielka grupa biznesmenów. Ja byłam podczas ich wizyty w Warszawie, byłam nawet na przyjęciu w Zamku Królewskim i na tym przyjęciu byli reprezentanci najważniejszych szwedzkich firm. I to nie jest traktowane w ten sposób, że ach, my tutaj przyjechaliśmy tylko z wizytą polityczną. Szwedzi po prostu uważają, że promocja przemysłu własnego, promocja kultury jest po prostu promocją także kraju. Jeden z panów powiedział, że no, ale Polska nie ma takich produktów, które mają taką jakość.
0: Globalnej marki, pan Dawid powiedział dokładnie.
1: Nie ma. Ale z drugiej strony, to jest z jednej strony prawda, ale z drugiej właśnie zwróćmy uwagę na te kosmetyki koreańskie, które są w Polsce niesamowicie modne.
0: No właśnie, to jest odkrycie moje z tego roku, że kosmetyki koreańskie, no wie pani co, naprawdę wyobrażałem sobie inne kraje związane z kosmetykami.
1: To jest już mistrzostwo promocyjne, dlatego że te kosmetyki podobno były robione, na przykład porównania między ich składami a japońskimi kosmetykami, które są dużo lepsze. Polska ma świetne kosmetyki, ale nikt ich nie wypromował w świat. Z tego co wiem, jedyną marką, która jest w miarę obecna na świecie, są lakiery Inglo. Widziałam sama sklep w Nowym Jorku Inglo. Wiem też, że w krajach arabskich one się bardzo dobrze sprzedają. Ale u nas po pierwsze jest to takie rozdzielenie, taki lęk przed tym, że no jeżeli będą się jakieś instytucje państwowe też angażowały w promocję produktów robionych przez prywatne firmy, no to tutaj może dojść do jakiegoś nadużycia. To głęboko trzeba przemyśleć, dlatego że no nie da się wypromować. Polska ma na przykład bardzo ciekawy design, tylko on nie jest produkowany na dużą skalę, ma coraz ciekawszą modę, ale tutaj potrzeba by dużo większego wsparcia państwa w promocji. W Polsce naprawdę wielką siłą jest kultura i zawsze było tak, że jeżeli Polska gdzieś tam silniej zaistniała na świecie w ostatnich latach, to było dzięki kulturze, ale jednocześnie w kraju kultura jest traktowana no właśnie trochę jako kwiatek do kożucha, jako coś niepoważnego, pomimo tego, że to dzięki na razie ludziom kultury najlepiej daje się promować markę kraju. I na koniec powiem jeszcze jako osoba, no ja jestem praktykiem w tym sensie, że przez 6 lat zajmowałam się przede wszystkim promocją polskiej kultury w Szwecji. To było w latach 2006-2012, więc już dość dawno temu. Ale z mojego doświadczenia wynika, że to też nie jest tak w promocji kultury, że można sobie wymyślić, no to my teraz pokażemy tego malarza i tego pisarza, bo nam to się podoba. Tutaj bardzo trzeba dużo dialogu. W moim czasie my robiliśmy bardzo dużo wizyt studyjnych szwedzkich kuratorów sztuki, ludzi teatru, ludzi literatury. Oni jechali do Polski, spotykali ludzi ze swojej branży i coś sobie wybierali i to wtedy działało. w promocji ważny jest też dialog i słuchanie. To jest troszkę tak, że my nie możemy całej strategii wymyślić w Polsce i stwierdzić, najlepsza jest kapusta. Nasza kapusta kiszona podbije świat. Na razie pod świat podbija także kimchi, znowu koreańskie, bardzo podobne do kiszonej kapusty i o kimchi świat wie, że to jest takie zdrowe. Polska ma mnóstwo zdrowego jedzenia, mnóstwo ekologicznych tak naprawdę warzyw. Ba, jeżeli chodzi o ekologię, ważny dzisiaj temat, obserwujemy, że Europa płonie, globalne ocieplenie. Ja ostatnio myślałam sobie o tym, że ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które chodziło do szkoły podstawowej w czasach komunizmu i ja pierwsze litery stawiałam w zeszytach, które były produkowane z makulatury.
0: Przecież były całe wielkie akcje, zbiórki makulatury. Klasy, z tego co pamiętam, miały oddać ileś tam kilogramów w ciągu roku czy półrocza.
1: Więc my zajmowaliśmy się recyklingiem jeszcze zanim świat zachodu, do którego my wciąż tak dążymy. Jesteśmy już na tym zachodzie, ale dalej dążymy, bo mamy, myślę, że te kompleksy gdzieś tam wciąż są i Polacy sami też nie doceniają tego, jaka jest Polska, ale my czasami nie widzimy, gdzie my tak naprawdę jesteśmy w forpocztach nowoczesności, że my mamy pewne doświadczenia. Zgadzam się, że w polskie jedzenie, w Polsce jest bardzo dużo bardzo dobrego jedzenia i dlatego ja nie rozumiem, dlaczego jest szwedzko-polskie zbliżenie, a ja w Sztokholmie nadal nie mogę kupić wspaniałych polskich jabłek, tylko muszę kupować okropne, holenderskie, pełne chemii jabłka. Dlaczego tak jest? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie sprzedać czegoś, co jest dobre, kiedy Szwedzi są nam w stanie wcisnąć swoje na pewno świetne okręty? Tu ja uważam, że mamy jakąś słabość.
0: Może dlatego Saab trochę ma więcej doświadczenia w budowie okrętów podwodnych, wie pani? Może tutaj ma
1: jakąś... jabłek?
0: Ale nie, produkcja jabłek to już jest inna sprawa. No dobrze, to za chwilę wracamy do rozmowy i będzie, jednak ja będę tutaj starał się zapytać i cały czas się zastanowić, nad czym polega promocja kraju i państwa, bo to jest, wie pani, zagadnienie dla mnie niesamowite, tym bardziej, że jak przeczytaliśmy, czym ma się zajmować pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń, której umiejętności ja absolutnie nie chcę podważać, żeby to było jasne. Nie wiem, czego dokonała pani Barbara Mróz-Gorgoń, to jest jedna rzecz. Myślę, że poza, na razie mamy think tank Marka Polska, to wiemy, że z tego jest pani profesor znana, oraz z komercyjnych innych doradztw. Czym i jaką kampanię wymyśli, dopiero zobaczymy. Ale wie pani co, no przygotowanie strategii budowy narodowej marki oraz koordynacja działań, które pozwolą wzmocnić i wspierać oraz budować silniejszą pozycję, to jest stek takich banałów, które oboje możemy wymyślić w ciągu pięciu sekund. Prawda? Natomiast co za tym stoi, to szczerze mówiąc tego nie wiem. I za chwilę spróbuję z panią uchylić rąbka może tej tajemnicy. Natomiast pan Paweł teraz jest z nami. Dzień dobry, panie Pawle.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
5: Ja zacznę od żartu, który jednak jest bardzo prawdziwy według moich doświadczeń z podróży po całym świecie. Natomiast mianowicie taką znaną marką Polski na całym świecie, na przykład z ostatnich podróży w Kostaryce, jest nasze piękne słowo przecinek na K. Się bardzo często zdarza. Natomiast poważnie teraz. Ja się zgadzam z przedmówczynią, że my mamy piękną markę z tradycjami, jaką jest nasze jedzenie. Bardzo bogata kuchnia i to powinniśmy promować. Natomiast pytanie z innej perspektywy, czemu my chcemy promować Polskę? I czy chcemy, żeby stała się na przykład Warszawa kolejną Barceloną, zadeptaną przez setki tysięcy, miliony turystów, czy Wenecja, czy tego naprawdę chcemy? To pozostawiam odpowiedź państwu i słuchaczom.
0: To jest kolejny raz to pytanie tutaj wraca w co państwo lato. Powiem chociażby z ostatnim wpisem miasta Gdyni na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO też pod to pytanie padało. Także panie Pawle, no tak, zaraz będziemy o tym rozmawiali, ponieważ pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń ma wzmacniać atrakcyjność turystyczną naszego kraju, więc też pytanie w jaki sposób.
5: Przyznam, że tego troszkę się boję. Ja myślę, że próbką tego jest Kraków, w moim odczuciu, który jest takim chyba najbardziej turystycznym miastem. I no mi osobiście się nie podoba to, co tam się dzieje.
0: No najbardziej to się Anglikom podoba, czy tam mieszkańcom wysp brytyjskich.
5: Całkowicie się zgadzam. Troszeczkę to zostało już chyba ukrócone, ale jednak nadal się dzieje. Natomiast będąc w Barcelonie na La Rambli 2 czy 3 lata temu, no po prostu byłem jedynie wykończony, zmęczony tym tłumem i tak naprawdę no nie było w tym nic ciekawego ani atrakcyjnego.
0: Panie Pawle, to jest też temat do rozmowy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, pozdrawiam również, wakacyjnie. Pozdrawiam. Pan Marek jest z nami. Dzień dobry, panie Marku.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dobrze mnie słychać?
0: Bardzo dobrze pana słychać.
6: Okej. Panie redaktorze, no ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o takie inicjatywy rządowe, to nie to, że nie jestem jakimś przeciwnikiem rządów i tak dalej, ale wydaje mi się, że to raczej będzie jakieś przewalanie pieniędzy nie wiadomo po co, bo nie najlepsze pomysły stamtąd wychodzą. Wydaje mi się, że najlepszą promocję naszego kraju robią nasi sportowcy. I to w różnych dziedzinach, bo tutaj chciałem, żeby to też miało wydźwięk. Nie wiem, czy mówiliście to na swojej stacji, ale całkiem niedawno reprezentacja polskiego rycerstwa przywiozła z Danii aż 16 medali.
0: Przepraszam, reprezentacja polskiego rycerstwa?
6: Tak. Nasi reprezentanci z tych walk rycerskich, indywidualne i grupowe, w walkach, jeśli bodajże kojarzę, 10 na 10, mamy brązowy medal. Czy srebrny. Srebrny tak. Chyba z Danią tylko przegraliśmy. I te mistrzostwa odbywały się w Danii, więc to było tam prezentowane i wydaje mi się, że takie inicjatywy dadzą dużo więcej, czy chociażby to, że Iga Świątek powie, że lubi makaron z truskawkami, niż jakiekolwiek inicjatywy rządowe. Mimo, że na to pójdzie dużo pieniędzy.
0: Ciekawe. Panie Marku, to ja zaraz o to będziemy pytali. Bardzo panu dziękuję i też wesołych, dobrych wakacji jeszcze, o ile są, jeżeli pan ma jeszcze odrobinę wolnego czasu. Nie wiem, jak to wygląda u pana.
6: W pracy.
0: Dobrze, no to z marzeniami o wolnym. Bardzo dziękuję. Pan Marek, a teraz pan Arek. Dzień dobry, panie Arku.
7: Dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry.
7: Ja jestem z Wrocławia i chciałbym krótko powiedzieć, jak z grupą innych ludzi promujemy nasze miasto, a szczególnie wśród obcokrajowców. Otóż należą do stowarzyszenia International Friends of Wrocław, które grupuje osoby z zagranicy studiujące lub pracujące tutaj. Aczkolwiek Polacy tu mieszkający mogą być również naszymi członkami. I organizujemy spotkania, prezentacje, degustacje potraw, wycieczki do ciekawych miejsc i tym podobne. I jeżeli ktoś ze słuchaczy byłby zainteresowany, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę International Friends of Wrocław. Mam stronę internetową oraz jesteśmy na Facebooku. Także to tak tyle w skrócie.
0: No i co? I to oddaje rezultaty według pana? Jest to promocja, która jakoś można zmierzyć jej skuteczność?
7: No myślę, że tak, ponieważ chociażby mamy wiele odwiedzin na naszej stronie z zagranicy. Ludzie do nas piszą, pytają się o różne aspekty życia we Wrocławiu, to znaczy osoby, które albo rozważają przyjazd do nas, albo też już są zdecydowane. Także no w pewnym sensie pomagamy tym osobom, które chciałyby tutaj zamieszkać albo chciałyby przyjechać i zobaczyć. No udzielamy różnego rodzaju informacji. Także myślę, że jest to oczywiście oddolna inicjatywa robiona przez ludzi, którzy no po prostu zajmują się tym tylko i wyłącznie, można powiedzieć, na ochotnika, ale jakąś tam drobną cegiełkę do lokalnej promocji naszego miasta dokładamy.
0: No dobrze, panie Arku, no bardzo ciekawe. Promocja Polski własnym sumptem, no i Wrocławia w tym wypadku też.
7: Tak jest, tak jest.
0: Bardzo dziękuję.
7: Tak jest. Chciałbym jeszcze na zakończenie jednym zdaniem pozdrowić naszych członków, jak również Klub Kultury Anna, który udzielił nam schronienia.
0: Klub Kultury Anna i członkowie, a jeszcze jak się nazywa pana stowarzyszenie, czy ta grupa?
7: International Friends of Wrocław. I jak mówię, wystarczy to wpisać gdziekolwiek i osoby zainteresowane bez trudu nas znajdą.
0: International Friends of Wrocław. Dziękuję panu bardzo, pan Arek z Wrocławia właśnie. Katarzyna Tubylewicz cały czas z nami. No słyszy pani, co tu się O czym możemy usłyszeć? Inicjatywa własna, wcześniej sportowcy, propozycja, by to oni robili nam promocję, bo jak nikt jak oni. Jedzenie kolejny raz trafia, zresztą pani sama to o tym temat wywołała, kimchi versus kapusta kiszona, tak? I wydawałoby się, że to są takie dość, no może nie śmiesznostki, ale no takie niewinne, małe rzeczy, ale jak dzisiaj możemy przeczytać, na listę dziedzictwa UNESCO trafiła teraz muzyka black metalowa z Norwegii. Jest ona, była promowana przez historyka Teodora Tywolda, który publicznie upomniał się o uznanie black metalu za norweskie dziedzictwo kulturowe. Generalnie to jest coś, czym Norwegia zamierza również promować swój kraj. Nie wiem, czy oni cierpią na brak turystów, ale w jakiś sposób chcą pokazywać swoją, no właśnie, markę, mam wrażenie, bo to też jest...
1: Ja muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, wydaje mi się, bo promowanie marki kraju nie służy wcale tylko temu, żeby zwiększać liczbę turystów. I ja zgadzam się, że żyjemy w świecie, w którym za dużo turystów to jest wręcz duży problem. Ale my żyjemy w bardzo zglobalizowanym świecie, w którym to, że kraj i społeczeństwo kojarzą się pozytywnie, jest tak naprawdę formą władzy. Bo kraje, które kojarzą się dobrze, wywołują większe zaufanie i to dzieje się zarówno na poziomie spotkania, nie wiem, Polaka podróżującego czy Polaka emigrującego z ludźmi w różnych krajach, ale to się dzieje też na poziomie dyskusji rządowych i tego, co właśnie można wynegocjować. I na przykład Szwecja, która jest małym krajem, a bardzo silną marką, i obraz Szwecji dzisiaj jest bardziej pozytywny niż rzeczywistość. Szwecja uchodzi za kraj bardzo egalitarny, a dzisiaj jest tak kapitalistyczna, że ma więcej miliarderów dolarowych per capita niż Stany Zjednoczone. Szwecja ma sporo problemów, ale na świecie jest bardzo, to znaczy jej obrazy potrafią, w Polsce bywają też takie czarno-białe, że albo jest idealizowana, albo w prawicowej, zwłaszcza prasie, demonizowana, ale w wymiarze takim politycznym, w wymiarze właśnie kwestii takiego tworzenia się mody na rzeczy z, powiedzmy, właśnie literaturę z jakiegoś kraju, czy film z jakiegoś kraju, to marka jest czymś bardzo ważnym i marka kraju jest też opowieścią o jego historii. I w Polsce, ale tej niekoniecznie tej bardzo dawnej, Polska próbowała udowodnić na początku w swoich działaniach dyplomatycznych, że to w Polsce skończył się komunizm, że to w Polsce się zaczęło. Ale świat jednak widzi...
0: Marnie się to skończyła, ta promocja naszego kończenia komunizmu, powiem
1: to
0: szczerze.
1: To po prostu mur berliński jako znowu właśnie wizualny, tak silny obraz, że to widział świat. No a poza tym to, że Polska sama obróciła się przeciwko na przykład Wałęsie, który do dzisiaj powiedzmy w Stanach Zjednoczonych i w paru jeszcze innych miejscach na świecie jest uważany za ten symbol polskiej solidarności, no to też nie sprzyjało promocji. Ta opowieść, bo obraz Polski bardzo się zmienia i on się robi coraz bardziej pozytywny, ale jednocześnie i bywa też niewyraźny, Polska jest sporo też cały czas stereotypów na temat Polski i takich, że to jest jeszcze taki szary kraj postkomunistyczny, dlatego jest taki zachwyt tych ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają.
0: No właśnie, Magda Parys, pisarka mieszkająca w Niemczech, polska pisarka, która publikuje na łamach Gazety Wyborczej, tytułuje jeden ze swoich artykułów ostatnich: kiedy Niemiec po raz pierwszy jedzie do Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Poznania, mówi: to szok.
1: Tak, Szwed tak samo reaguje.
0: Naprawdę?
1: Ale to jest... dlaczego? Bo to oni wciąż mają zaniżone wyobrażenia i to nie jest dla nas dobre, bo właśnie nawet nie chcemy, żeby przyjechali do Polski po prostu wszyscy ludzie z całego świata i odkryli, że się mylili, że ten kraj jest, nie jest taki szary i źle funkcjonujący i postkomunistyczny. Po prostu trzeba zmienić ten obraz, aby mieć po prostu silniejsze karty, zarówno w biznesie, żeby zainteresowanie, powiedzmy, polskim designem spowodowało, że będzie w Polsce więcej pieniędzy na to, by ten design rozwinął się na dużą skalę. To wszystko jedno od drugiego jest zależne. Także ja naprawdę nie umniejszałabym znaczenia tego, czym jest marka Polski, ale jednocześnie w ogóle, no niestety, no nie mogę uwierzyć w to, że pełnomocniczka, na pewno z dużą wiedzą, ale powołana pod koniec kadencji rządu. Pamiętajmy, że to są, żeby w ogóle coś zmienić, to trzeba działać bardzo długofalowo. A w Polsce problemem jest to, że te wszystkie i ministerstwa, i instytucje, które są odpowiedzialne za promocję, całkowicie z reguły zmieniają swoją strategię, kiedy zmienia się władza. Ja na przykład jeszcze dawno, dawno już temu w Instytucie Polskim stawiałam na to, żeby wypromować, że Polska nie jest już homofobiczna i braliśmy udział w paradzie Pride i w ogóle i dostaliśmy nawet wtedy nagrodę od szwedzkich organizacji LGBTQ właśnie za to, że przełamaliśmy obraz Polski, pokazaliśmy, że jest tolerancyjna. No a potem co się stało? Potem był taki okres, w którym Polska wprowadzała strefy bez osób LGBTQ, tak? I o tym pisała cała szwedzka prasa, czyli to, co ja z pracownikami budowałam, że stwierdzono, że o wow, Polska jest jednak tolerancyjna, to zostało wszystko zniszczone. I to jest tylko taki przykład, ale w Polsce te wahania polityczne, które przekładają się na całą narrację o tym, jaki jest ten kraj, powodują, że naprawdę trudno jest zbudować spójną opowieść.
0: Tak, ale ja myślę, że te zawirowania polityczne, o których pani też mówi w domyśle, prawda? I oczywiście ja rozumiem, że na przykład to, o czym pani mówi, jeżeli chodzi o Szwecję, to jest... tak się działo, natomiast z drugiej strony my też nie mamy umiejętności wyważenia, że z jednej strony to będziemy promowali, jak bardzo nie jesteśmy homofobiczni, zapominając o tym, że na przykład mamy też wspaniałą historię, trudną, dramatyczną, tragiczną, ale o tym zapominamy. A za chwilę...
1: Ale o tym właśnie przepraszam, nie. Tak. Polska nieustannie promuje swoją historię i Polska nieustannie stara się na świecie pokazać, że tak naprawdę była niesamowicie skrzywdzona krajem, zwłaszcza w czasie II wojny światowej.
0: A gdzie tak promuje historię Polska?
1: No każdy instytut, ja też tak? zajmowałam.
0: Nie, bo ja się pytam z ciekawości, jak wygląda promocja tej historii w Polsce.
1: No, tu się bardzo dużo miejsca poświęcają zarówno instytuty polskie, bo po prostu mają takie zadania i to trzeba robić, to się robi. Tylko, że naprawdę uważa pan, czy pan pojedzie do Korei Południowej, żeby zobaczyć, jak oni strasznie zostali skrzywdzeni przez Japonię, czy po to...
0: Nie, ale strefę rozgraniczenia między Koreą Południową a Północną, zobaczę, a to jest historia.
1: No tak, ale historia, oczywiście, że też ją należy opowiadać, ale to nie każdy naród jest tak zainteresowany historią jak Polska.
0: Ale ja nie mówię, że mamy kłaść tylko i wyłącznie nacisk na opowiadanie historii. Bym się jednak trochę tutaj nie zgadzał z tym, że opowiadanie historii jest naszą naczelną zasadą, ponieważ my kiepsko o niej opowiadamy. U nas historię opowiada Timothy Snyder, profesor Norman Davis, natomiast nie mamy własnej opowieści i narracji historycznej, czego przykładem też są filmy o naszej historii. Mówię o popularnych filmach, fabularnych. Raczej są to filmy, których się nie daje oglądać na Zachodzie, ponieważ no nie są w stanie oni opowiedzieć, twórcy tych filmów, o naszej historii. To jest oczywiście moja opinia na ten temat.
1: Ale taki drugi był film o powstaniu warszawskim, bardzo spektakularny, prawda? Komasy,
0: tak. No i proszę bardzo.

0: czy jednej partii politycznej. To jest ten problem i dlatego o tym mówię, że to jest takie zetknięcie. Z jednej strony mamy kampanię antyhomofobiczną, tak? A z drugiej strony będziemy mieli kampanię historyczną. I to są te strefy, które, te tematy, które będą się wyprzedzały w poszczególnych rządach, poszczególnych ugrupowań politycznych.
1: No, ale zresztą, jeżeli chodzi o pracę instytutów polskich i też ataszatów kultury, to warto powiedzieć, że dobrze jest zwracać uwagę na to, jakie są stereotypy na temat danego kraju, w kraju, w którym pracuję. I kiedy ja pracowałam w Szwecji, wtedy o Polsce było silny stereotyp z negatywnych opinii, że jest antysemicka i my dlatego mieliśmy bardzo dużo projektów związanych z polsko-żydowską historią, ale też opowiadaliśmy historię tego, jak Polska pracuje z jakimiś takim dyskusjami o tych trudnych momentach historii. I wtedy w Szwecji bardzo był silny stereotyp polskiego kraju homofobicznego. A są kraje, w których w ogóle o tym nikt nic nie wie, a myśli coś tam innego o Polsce, co jest złe i wtedy trzeba na to reagować. Prawda? Plus promować oczywiście te rzeczy, które gdzieś tam się wybrało wspólnie najchętniej jako kraj. No, w Szwecji mają na przykład Astrid Lindgren, prawda? Cały świat, czyta jej książki. I tutaj jest taka zgoda, no, że każda placówka dyplomatyczna Szwecji będzie chętnie promowała Astrid Lindgren albo ewentualnie Muminki, chociaż one w sumie są fińskie, ale autorka pisała po szwedzku. No i tutaj mamy ten problem, że w Polsce, no tak jak powiedzieliśmy, nie ma tego konsensusu, nie ma takiego bardzo wyraźnego obrazu, co mamy promować. Czy to mają być tańce ludowe, czy to ma być krytyczna...
0: Właśnie to jest ta bezradność, która wynika z moich słów raczej niż, wie pani, nacisk na promocję. To żeby było też tutaj, myślę, że jasne. Dobrze, to za chwilę się będziemy słyszeć, natomiast pani Katarzyna jest z nami. Dzień dobry, pani Katarzyno. Cieszę się, że pani jeszcze jest i cierpliwie doczekała swojego momentu w wypowiedzi.
2: Dziękuję, tak jestem, czekałam i bardzo miło mi się słuchało całej dyskusji. Natomiast właśnie chciałam wrócić do kosmetyków.
0: O, tych z Korei Południowej.
2: Nie, polskich kosmetyków. Więc po pierwsze, odnosząc się bezpośrednio do dyskusji, która przed chwilą trwała na temat historii, jak promować Polskę, czy mówimy o historii, czy to, czy tamto, czy jesteśmy krajem tolerancyjnym i tak dalej. A może byśmy się jako Polska, jako kraj sfokusowali na tym, jak dobrze jesteśmy w gospodarce i jak dobre rzeczy robimy w Polsce. Bo to jest temat, który jest uniwersalny i obojętny od tego, jaka władza, jaka orientacja polityczna i tak dalej, i tak dalej. Teraz powiem panu tak. Czy pan wie o tym, że Polska jest trzecim na świecie producentów kosmetyków?
0: Nie wiedziałem o tym.
2: To proszę poszukać dokładnych informacji. Czy pan wie o tym, że Polska jest pierwszym w Europie producentem kosmetyków? Tylko że my nie mamy własnych marek silnych. Oczywiście Inglot, tak. Inglot to nie są tylko lakiery do paznokci. Uwaga, to jest cała kolorowa kosmetyka. Tak, mają sklep nawet w Nowym Jorku. Czy ktokolwiek, może nie ktokolwiek, są osoby, które o tym wiedzą, ale większość Polaków nie wie, że Inglot to jest polska marka.
0: No tak, może problem jest z nazwą, bo wie pani, no nazwa jest kompletnie nie z naszego języka, prawda? Nie kojarzy się z językiem polskim, Inglot.
2: Okej, zgadza się, ale język polski, marki polskie, które miałyby być może wymawiane międzynarodowo, może po prostu chodzi tutaj też o to, żeby to było łatwiejsze w komunikacji, wie pan, jak się brand
0: tak,
2: robi.
0: Tak, nie, rozumiem.
2: To chce się mieć rozpoznawalność marki przede wszystkim, a nie kraju z tyłu. Ale tu właśnie o to chodzi. Żeby z tyłu szła żeby rząd promował polskie produkty.
0: Dobrze.
2: I powiem panu więcej. Pakistan, uwaga. Nie, jeszcze chwilę.
0: Proszę.
2: Czy pan wie o tym? Bo ja akurat mam duże tam połączenia z Pakistanem. Mhm. Czy pan wie o tym, że w Pakistanie jest taka polska marka kosmetyków Evelyn?
0: O.
2: Bardzo szeroko dostępna. I powiem więcej. I nikt w Pakistanie nie wie o tym, że to jest polska firma.
0: Mm-hmm. No, to...
2: Myślą, że to jest angielska, czy tam, prawda, jak kosmetyki, to wszyscy mówią francuskie, tak? Albo nie wiem. Kolejna sprawa, wracając do lokalnego rynku. Panie Michale, niech pan idzie do Rossmana i niech pan weźmie kosmetyki z półki do ręki i sprawdzi, gdzie one były zrobione. 90% kosmetyków

0: Rossmanie Made in Poland. Marki, których ja nawet kompletnie też nie znam, bo ja takie zadanie zrobiłam, bo ja właśnie teraz pracuję nad opcją kosmetyków i w ogóle z tą branżą i jak to wygląda. Sama byłam w szoku, jak weszłam do Rossmana. I nikt o tym nie wie. A to jest po prostu... My jesteśmy...
1: Zaraz, mamy, tak, zaraz będziemy się do tego odnosili, pani Katarzyno. Ma pani absolutnie rację. Z Pakistanem, no to strzał po prostu niesamowity. Eweliny, rozumiem.
0: Ale to mówię panu... Tak,
1: tak,
0: mówię panu,
1: proszę
0: serio.
1: Pozdrowić ode mnie Pakistan w takim razie.
0: O, przyjemnością.
1: I wszystkiego dobrego pani życzę. Musimy przejść dalej, dobrze? Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pani Eugenia. Dzień dobry, pani Eugenio.
2: Dzień dobry państwu. Bardzo, bardzo fajna i bardzo rzeczowa dyskusja. Proszę państwa. Ja trochę podróżuję po świecie. Niedawno byłam w Azerbejdżanie, w Baku.
1: O!
2: I tak, byłam też na Sardynii, byłam w Wenecji, w Weronie. Odnośnie Włoch. Gdzie jest nasza polska izba turystyczna? Nie ma żadnych przewodników po polsku. Polaków jest ogrom tam. Obraz turysty się zmienił polskiego. Nie jeździ się z kanapkami, tylko idzie się do restauracji, do barów. Fajnie siedzi się, pije się wino, je się sałatki. A nie ma żadnego przewodnika, żadnej informacji po polsku. Tak samo i w Bari. Na Sardynii to samo. A w Azerbejdżanie pytają się, skąd my jesteśmy, bo byłam z koleżanką. Mówię, że Polska. Wow, Polska. Lewandowski. No tak, Lewandowski.
1: No zdecydowanie.
2: No i wzięłam kilka wzięłam tych Prince Polo i tam innych takich wafelków. I częstowałam w hotelu. Pani mówi, wow, to są polskie, ja takie pamiętam, bo byłam w pracy, bo u nas dużo pracuje ludzi z Azji. I nie ma nigdzie żadnej promocji. Są krówki polskie, były czekolady polskie. Nie ma nigdzie informacji, że to jest Polska, że to są z Polski. To samo, co przed chwilą pani mówiła. Nie wiem, po co u nas jest tyle tych instytucji do niby promowania Polski. Mamy bardzo dobrą, bardzo fajne produkty regionalne. Ale u nas jest wszechobecny kebab. Jak przyjeżdża cudzoziemiec, to mówię tak, a u was ten kebab to jest polski, tak? Ja mówię, no tak trochę nie. Ale mamy przecież świetne cebularze, różnego rodzaju inne
1: mamy
2: produkty.
1: Zapiekanki przecież mamy. Nie mówię, że to jest jakiś bardzo polski, ale to jest pomysł polski.
2: Mówię, zapiekanki polskie.
1: Dobrze,
2: to
1: dobrze.
2: To kojarzą się.
1: Pani Eugenio,
2: dlaczego tego nie mamy, nie promujemy?
1: Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Wakacyjnie jeszcze pan Andrzej, krótko poproszę. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Dzień dobry, panie Michale. Witam i pozdrawiam.
1: Witam i pozdrawiam. Proszę bardzo.
3: I będzie krótko.
1: Tak.
3: Bo wydaje mi się, być może trochę spłycam ten temat, ale sprowadziłbym go do tego, że jeśli będzie mieli rząd, całe elity rządzące, polskie, propolskie, patriotyczne, no to wtedy jest duże parcie na to, żeby promować nasz kraj kulinarnie, kulturowo, tutaj turystycznie, technologicznie mamy przepotężny potencjał. I wydaje mi się, że to jest dosyć prosta zależność, nie wiem, czy może nie za prosta. Uważam, że to ma kolosalne znaczenie. Kto nas reprezentuje? No bo co, my możemy się wypromować zwykli ludzie jak? To wszystko musi iść od góry.
1: Ja myślę, że wie pan, tutaj to jest sprawa dyskusyjna i to jest już rozmowa trochę bardziej o polityce, ale rozumiem, o czym pan mówi. Nie wiem, nie sądzę. Natomiast panie Andrzeju, wszystkiego dobrego w takim razie życzę na wakacje i panu powiem, że czy Polska jest wystarczająco promowana? Na tak jest 24. Procent w naszej sądzie na nie 76, czyli nie uważa 76% głosujących u nas w naszej sądzie Radia 357. Że niewystarczająco promujemy Polskę za granicą, czy jest promowana za granicą. Dziękuję panu. Wracamy do rozmowy z panią Katarzyną Tubylewicz. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy przez całą godzinę, bo wielu ciekawych rzeczy oraz myślę, że też pokazujemy, na czym polega momentami istota tego sporu, jak Polskę, no właśnie, promować za granicą, budować markę, wizerunek Polski. I takie mam pytanie, no to powoli konkludując, to nie chodzi tylko w tej budowie wizerunku o billboard, o spot, o logo. Tu jest coś więcej zawarte, prawda?
4: Tak, tutaj padły bardzo ważne słowa. To, co powiedziała pani Katarzyna o takiej nieświadomości, bo znowu obserwując Szwecję, wiem, że Szwecja jest krajem, w którym jeżeli cokolwiek szwedzkiego gdzieś na świecie odnosi sukces albo się sprzedaje, to to jest naprawdę opisywane przez prasę. Aha. W Polsce tak się nie dzieje i na przykład ta nieświadomość tego, jak wielki jest polski rynek kosmetyków, a ja już mówiłam wcześniej o tym, prawda, że dlaczego Korei udaje się sprzedawać ich kosmetyki. Oni wymyślili pewną opowieść.
1: Tak, pani Katarzyna, tylko jedno uzupełnienie, bo muszę się uderzyć w piersi z językiem polskim i z nazwą Inglot. Tu chodzi o nazwisko Grzegorza Inglota, czyli wszystko jasne i od razu przepraszam, że powiedziałem, nie znałem niestety sprawy, w związku z tym powiedziałem, że może nazwa nie pasuje do języka, ale pasuje jak najbardziej Grzegorz Inglot, twórca marki Inglot. I tyle. No, proszę bardzo, idziemy dalej.
4: Czy samochód Kia, czy to jest słowo koreańskie, czy Ikea to jest słowo szwedzkie? No nie. Mhm. To wystarczy po prostu, żeby ta marka zaczęła być łączona w umysłach i ona powinna być łączona także w umysłach Polaków z tym, że jest na świecie, bo wtedy Polacy, którzy podróżują, mogą powiedzieć, no w jakiejś zwykłej rozmowie, my też jesteśmy ambasadorami kraju i kosmetyków, znaczy nie tylko kosmetyków, produktów. I tutaj od razu powiem znowu, takie obserwacje drobne, a znaczące. Ja za każdym razem, kiedy lecę z Warszawy do Sztokholmu, to chcę coś kupić jakimś szwedzkim znajomym. I ja na przykład bardzo cenię polskie miody, ale jeśli myśli pan, że można kupić na lotnisku miód, który ma napis po angielsku informujący, że on jest polski, ekologiczny, to się pan myli. Wszystkie są tylko i wyłącznie
1: naprawdę?
4: Z informacji po polsku, tak.
1: Nawet w tym specjalnym sklepie mówiącym o giftach z Polski, tak?
4: Tak, właśnie tak. I to jest jakiś żart. To jest żart, bo to pokazuje, że nie ma właśnie tego myślenia, że my tu mamy te produkty także po to, by one szły w świat, i bo jednak człowiek, każdy, który bierze coś do ręki i ma to zjeść, to chce przeczytać, jaki to jest skład. I jeżeli coś sprzedajemy w świat, to musimy mieć tam jednak napis po angielsku. I w Polsce tego rzeczywiście brakuje. I ja się zgadzam z panią Katarzyną, która mówiła o tym, że właśnie produkty i promocja tych różnych rzeczy, które w Polsce są, to jest też ważny element promocji marki kraju, bo to się wszystko splata w opowieść, że kojarzymy, nie wiem, dobre właśnie polskie jabłko. Ja się uczepiłam jabłek, bo uważam, że Polska ma naprawdę wspaniałe i owoce, ale znowu, też na pewno przeszkodą dla eksportu zarówno polskiego jedzenia, jak i kosmetyków jest to, że w wielu krajach Polska ma opinię kraju, który nie liczy się z ekologią i który jest zanieczyszczony przez to, że jest bardzo dużo kopalń i tak dalej. I
1: naprawdę? Tutaj też taki mamy wizerunek za granicą?
4: No mamy, no bo mamy dużo kopalń i w dyskusjach na łonie Unii Europejskiej Polska jest tym krajem, który mówi o tym, że ma problemy ze zmniejszeniem używania węgla i tak dalej.
1: Ale czy jest zanieczyszczonym krajem, to akurat tu bym polemizował w tym momencie, porównując.
4: Ale dlatego trzeba tę opowieść słać w świat, że Polska na wiele sposobów jest dużo bardziej ekologiczna, polskie jedzenie na pewno, niż jedzenie w wielu innych krajach, na przykład skandynawskich.
1: I ostatnim zdaniem teraz, marka Polski, jak powinna być promowana według pani? Jest pani, może pani w ciągu jednym zdaniem tak powiedzieć, jakimś, co zrobić, by promować?
4: Ja bym najpierw powiedziała zatrzymać się, uspokoić, niech nie będzie wszystkich ludzi, znaczy wszystkich instytucji, wszystkich milionów ludzi, którzy tworzą strategię.
1: Za miliardy.
4: Ustalić jakieś priorytety na spokojnie, obserwować, zrobić dobre analizy tego, jakie już w tej chwili polskie produkty, elementy kultury, obrazy pozytywne Polski, jakie są na świecie. Te badania są bardzo ważne, bo później z tego można czerpać wiedzę do zbudowania strategii, która może działać, bo my nie możemy też zbudować strategii, wymyślić sobie czegoś, co jest w ogóle niejako odczepione od rzeczywistości, od tego, jak już jesteśmy postrzegani. Trzeba połączyć ze sobą te wątki. Ja myślę, że po prostu Polska jest w ogóle cudowna w swoim dynamizmie, w zaangażowaniu. My też jak o tym rozmawiamy, to jesteśmy bardzo zaangażowani. I to jest dobre, ale to nam też szkodzi, dlatego że akurat w takich działaniach jak promocja kraju trzeba działać długofalowo, konsekwentnie, dosyć spokojnie i mieć po prostu pewne priorytety. się ich trzymać.
1: Jak najbardziej. Bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Katarzyna Tubylewicz, pisarka, kulturoznawczyni, była dyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie, ale także podcast Morze Możliwości. O tym Morzu Możliwości dzisiaj też mówiła. Bardzo dziękuję. Na koniec Andrzej Zaucha and Jumble Sami i ja już dziękuję. Michał Żakowski, audycję wydała Kasia Pasierbik, zrealizował Rafał Grzebalski.

0: skończył z lekkim opóźnieniem, ale z przytupem, trzeba mu przyznać. Michał Żakowski, bardzo dziękujemy. 13 minęła półtorej minuty temu.
1: Radio 357.
0: Krystian Hanke przy mikrofonie, kłaniam się Państwu nisko. Gęsty program zrealizuje, a program potrwa do godziny 16. Dziś wyjątkowo zamianka z Bisiorem. Bisior będzie jutro we wtorek. Czas urlopów wymaga pewnych korekt w składzie. Trenerzy, selekcjonerzy doskonale o tym wiedzą. Natomiast tak poza tym to będzie, oj, będzie się działo. W końcu rozpoczął się turnus festiwalowy.

0: Mam grać?
1: A jeśli tak, to akcentów festiwalowych dziś na pewno nie zabraknie. Wspomnień również, być może ciekawostek także od Państwa. Proszę pisać koniecznie. Za chwilę pojawi się post na Facebooku, Instagramie tatowania. Również można sobie poużywać tam dowoli. Pisać można na adres krystian.hankemaoparadio357.pl. Ta artystka była jedną z pierwszych moich odkryć, bo tu chyba feminatywu nie ma, festiwalowych.

Seven Light Cafe. Jeśli mają Państwo potrzebę kawy, to ja bardzo chętnie napiję się razem z Państwem, bo też dziś dzień trudny, pofestiwalowy. O 6 rano wsiadłem w samochód i wracając z Katowic, żeby tu do Państwa dotrzeć, jeszcze po drodze załatwiając kilka spraw. O Off Festiwalu będę opowiadać, to na pewno, ale na początku pojawiła się Santi Gold, czyli moje pierwsze odkrycie festiwalowe, to jeszcze festiwal Open Air rok 2009, może, być może. A po niej Kin, których miałem okazję zobaczyć na całkiem solidnym koncercie w Madrycie na Mad Cool 2 lata temu. No i tak to się dzisiaj będzie troszkę układało. Na tym samym festiwalu Mad Cool, tego samego dnia, ale nie mogłem dotrzeć niestety pod tę scenę, wystąpił Bonobo. I to tak się fantastycznie składa, że to dziś autor, troszkę można powiedzieć współautor dzisiejszej piosenki dnia. Always on your right, on your side, nagrany utwór z Jake Rooks, który zwiastuje płytę. Płyta ukaże się 11 września. Znamy już 3 utwory, to jeden z nich. Proszę posłuchać, to jest piosenka dnia.

Distance in Static, tak i będzie miała tytuł płyta, bo no bo i właśnie na tej płycie także goście Jay Crooks, która pięknie ten utwór Always on Your Side wyśpiewała właśnie. To była nasza piosenka dnia. 14, a nawet już 15 minut po godzinie 13, krystian.hankemaupa.radio357.pl. Kończę pisać i za chwilę zajrzę do Państwa, także korespondencji od Państwa, żeby dowiedzieć się, co słychać. No to teraz będzie taki sobie walczak, no i nawet z lekkim przytupem. Razor Light to jest utwór, który kończy ich płytę zatytułowaną, no właśnie, Razor Light Los Angeles Waltz. We'll

No może nie jest to zbyt oryginalny tytuł, Love Will Save Me, ale piękna pieśń, bardzo klimatyczna i tematyczna. Jak najbardziej Who Made Who, to już za nami. To taka audycja poniedziałkowa za okładkę, zamiankę z Bisiorem. Ona zawsze wprawia mnie w pewien kłopot, czy stosować wtorkowe kąciki, czy nie. Będę gdzieś krążył wokół, nawiązując może o tak sobie zrobimy i tak się umówmy, nie bezpośrednio. Może, a może się uda. Zobaczymy, któż to wie. Zostawmy taką dozę spontaniczności również do godziny 16. Na razie 25 minut po 13. I oczywiście płyta tygodnia będzie. W tym tygodniu piękna płyta z pięknymi utworami, ale ja jeszcze wrócę do krążka, którego słuchaliśmy kilka tygodni temu i ten utwór został ze mną naprawdę na długo.

0: dobrze wykorzystaj to, czego nie możesz kupić.
1: Młodość. Piękne przesłanie Wojtka Baranowskiego. Wojciech Baranowski z płyty Waniliowy. Także w audycji Mam Grać. Jeśli słuchają nas żeglarze, niekoniecznie na Mazurach, turnus mazurski już za nami, ale jeśli słuchają nas żeglarze, to o żeglowaniu będzie teraz piękny utwór Future Islands. To była także nasza piosenka, właściwie piosenka z płyty tygodnia. Dużo tych pięknych nagrań pojawiło się w tym roku. Trudno będzie dobrze to zostawić w jakieś rzetelne podsumowanie ulubionych numerów. Ale ten na pewno też z Państwem zostanie. No to stopy wody pod kilem.

Rachel Chinnery w towarzystwie, bo nie sama Sombr wystąpił w tym utworze. 23 minuty pozostały do 14. Ha, no właśnie, no to Sombr wystąpi teraz solo. A potem zabieram Państwa na Mokotów, warszawski Mokotów.

Muszę się Państwu przyznać, że mam okazję ostatnio dużo spacerować, ale także jeździć rowerem po właśnie Mokotowie Warszawskim, odkrywając tam niesamowite miejsca. Nieprawdopodobne. Takie, które kiedy jeździmy samochodem po jakimś miejscu, nawet wydaje nam się dobrze znanym, okazują nam się niezwykłe, magiczne i takie jakby z kosmosu się nagle pojawiły. Warto się czasem przesiąść na inny środek albo po prostu pospacerować, zwłaszcza latem, kiedy miasto jest troszkę w innym rytmie i żyje sobie tak gdzieś odsłaniając te zakamarki albo zapraszając nas do nich. Jeśli Państwo spacerują właśnie po Mokotowie, to też dobrze, a jeśli po Neapolu, to proszę koniecznie zapytać o Nugenea. Na pewno ich tam znają. Absolutna petarda wczorajszego dnia festiwalu OFF w Katowicach. Moje odkrycie tegorocznej edycji i tegorocznych w ogóle festiwali, bo dużo ich w tym roku na pewno nie zaliczę, ale będą z nami, będą ze mną na dłużej. Niesamowita energia, fantastyczna muzyka Massimo i Lucio, to co zrobili i wokalistki, które właściwie są kolejnym instrumentem do tej elektro-folkowo, nazwałem to trochę afrikano-neapolitano muzyki. Zresztą proszę posłuchać, bo ostrzegam, że trudno będzie usiedzieć.

0: Tak, odgłosy jakiegoś śródziemnomorskiego baru, robienia kawy. To wszystko pasuje. Teraz proszę sobie wyobrazić jeszcze taką energię, której dodaje takiemu utworowi zwykle występ na żywo. Było ich tam co najmniej 10, co najmniej, ale może być, że kilkunaścioro muzyków na scenie, 3 fantastyczne wokalistki, fantastyczni muzycy, pełna energia, uśmiech i zaproszenie do wspólnej zabawy. Zresztą przyjęte doskonale, więc Nudżenea powrócą jeszcze pod koniec audycji, mam grać dziś. Na razie za 9 minut, godzina 14.
1: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
2: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
0: Mam nadzieję, że propozycja Magdy Państwu się spodobała. Zachęcamy do słuchania Radia 357 i podcastów Radia 357 również. Jeśli coś Państwu umknęło, to tam jest na pewno. Turnus festiwalowy na antenie Radia 357 to także turnus, w którym możemy sobie pomarzyć o tym, kogo byśmy na takim festiwalu najbliższym chcieli posłuchać i zobaczyć. Ja mam tak.

White Lies. Chyba byli na openerze i chyba ja widziałem ten koncert, ale jest już pewna luka w pamięci. 14 minęła właśnie teraz.

0: Mam grać?
1: Gęsty zrealizuje to, co ja Państwu zaproponuję, więc audycja Mam grać do godziny 16. Tak sobie około festiwalowo dziś krążymy, także z Państwa udziałem. Dziękuję za maile, zaraz kilka zacytuję. Tak się składa, że zestaw jest no nie tylko festiwalowy, ale tę panią na jednym z festiwali chętnie bym zobaczył, posłuchał. No z Australii musiałaby się pofatygować.

To oczywiście Courtney Barnett, wcześniej był Noah Kahan w tej sprawie, także pani Justyna z Lubonia napisała: moim cichym marzeniem jest Paolo Nutini na Inside Seaside, ale Noah Kahan też cudowny. Pozdrawiam. Pozdrawiam również, można wysyłać do nas tekstówki i to jest najprostsza forma pisania. Klika się w aplikacji jeden mały klawisz i od razu można pisać, a my to dostajemy w skrzynce mailowej. What? Technologia. No dobrze, rzeczywiście Noah Kahan cudowny, a Paolo Nutini mógłby w Gdańsku narobić szumu. Zobaczymy. Pamiętam, w Gdyni też narobił na jednej z edycji festiwalu Open Air w namiocie. To był koncert także niezapomniany. Jeśli wspominam już Open Aira, to wspomnę szczególną jego edycję, dlatego że rodzicom z dziećmi zawsze polecam strefy dla rodziców. Ja właśnie z takiej strefy, gdzie jeden berbeć się w wózku, a drugi na placu zabaw. Widok na scenę znakomity, na scenę główną dodajmy. Ja obserwowałem i słuchałem koncertu tegoż pana.

Jeśli jest lato, to piosenka o pływaniu być musi. Dawid Podsiadło, człowiek, który też wymyślił swój własny festiwal, ale my mamy swój i na nim się skupimy przez najbliższych kilka minut. Najpierw wystąpi dziewczyna, która rozgrzała publiczność do czerwoności, ale cóż dziwić się, skoro Girl in Red to jej pseudonim artystyczny, na pierwszej edycji festiwalu. A potem goście, którzy przyjadą, właściwie Mike Skinner, no ale nie sam zapewne, w najbliższy listopad na najbliższą edycję festiwalu Inside Seaside, no powiem szczerze, na którą tę edycję nie mogę się już doczekać.

The Streets w audycji Mam Grać 20 minut po 14. Bardzo dziękuję za widoki do popołudniowej kawy. Mam widok z Oslo, takie w oddali, ale też na skocznie. To Holmenkollen, jak rozumiem. Bardzo dziękuję. Stała słuchaczka, pani Beata, jest na nasłuchu audycji christian.hankemaupa.radio357.pl. Można pisać do nas tekstówki, można także pisać komentarze pod postem na Facebooku, pod postem na Instagramie. Jeszcze festiwalowe echa tam na fotkach państwu zostawiam. Aha, podobno nie było dzisiaj jakiegoś żywiołowego, mocnego tąpnięcia. No dobra, no to bardzo proszę.

Oj, tak, tak. Poskakali, co po niektórzy wczoraj także na występie zespołu Emil and the Sniffers. No, było ostro, było punkowo, było bezkompromisowo. Było tak, jak chyba się spodziewaliśmy, że będzie. Troszkę hałasu w słusznej sprawie, trochę ważnych słów ze sceny. No i tak to wszystko właśnie wyglądało. No to mam taką niespodziankę, bo całkiem niedawno, a chciałbym dodać, że przecież my też mieliśmy fantastyczną punkową scenę i kapelę z damskim wokalem. Przypomniał mi się ten utwór, który nie wiedzieć czemu gdzieś zaginął. No to warto go odkurzyć. Myślę, że niejednemu pancerowi gdzieś tam łza w oku się zakręci.

Post-regiment. No i co? No i co? Podobało się? Bo przecież lato festiwalowe to także, no oczywiście tradycyjnie festiwal w Jarocinie. Także i ten klimat musiał się pojawić w audycji Mam Grać. 28 minut po godzinie 14. Już niebawem sięgniemy do naszej płyty tygodnia i to będą zupełnie inne muzyczne rejony i muzyczne klimaty. Ale, ponieważ lato wróciło, a latem czasami dodajemy taki kącik zimna płyta, w związku z czym dziś podwójna zimna płyta, bo najpierw Islandia, a potem Szwecja. No to można posłuchać i wydobyć coś, co jest na swój sposób podobne w muzyce pop z tamtych rejonów północnych. A przy tym oczywiście melodyjne, bo jakoś tak widzę w Skandynawach gdzieś taką ciągotę do melodyjnych utworów. Zresztą bardzo dobrze im się to chwali.

Kite. To w Szwecji znany zespół, budujący czasami takie wielofundamentalne, takie wielopiętrowe, to chciałem powiedzieć, kompozycje elektroniczne, ale melodyjne, tak jak powiedziałem. Niepotrzebnie dodałem o Skandynawach, no bo oczywiście z Islandii, of Monsters and Men, Islandia, gdzie Skandynawia. No ale to taki skrót myślowy. Czasami nie warto iść na skróty. 23 minuty do 15, to jest pora na naszą płytę tygodnia. Sięgamy po płytę amerykańskiej wokalistki, która występuje pod pseudonimem Baby Rose, czyli Jasmine Rose Wilson. Zresztą Jasmine, to imię piękne zresztą, pojawia się w jednym z tytułów ostatniego utworu Jasmine Sonnet, na tejże właśnie trzeciej, jak dobrze policzyłem, no bo nie liczę epki 19-minutowej To You, no i nie liczę płyty, na której Baby Rose pojawiła się z jednym utworem, to była ścieżka dźwiękowa do filmu Materialists. No i mamy dziś z czego się cieszyć, bo trzeci album, właśnie zatytułowany Journalism, lubię takie zabawy słowami, Journalism, to płyta tygodnia słuchana popołudniami w Radiu 357. Z tej płyty proponuję Państwu utwór zatytułowany Better.

Mam nadzieję, że się Państwu spodobało. Better to jedno z wielu fantastycznych nagrań, które znalazły się na płycie Journalism, którą wydała Baby Rose i której słuchamy w Radiu 357 popołudniami, bo to jest nasza płyta tygodnia. Zachęcam, będzie się jeszcze dużo pięknych rzeczy działo w związku z tą właśnie płytą. Z Baby Rose jest troszeczkę problem taki jak z Paolo Nutinim. Nie do końca można dopasować głos do twarzy, do zdjęcia wokalistki. No ja mam z tym problem. Kompletnie mi to nie pasuje, ale głos jak dzwon, chciałoby się powiedzieć. Wspaniały, znakomity, przytłaczający, zostający na długo. Na pewno, na pewno. Ale będzie okazja zaprzyjaźnić się z Jasmine jeszcze w tym tygodniu. Bardzo dziękuję za korespondencję. krystian.hanke@radio357.pl. Także tekstówki od Państwa płyną. Podziękowania za postregimenty. Ja tak myślałem, że tak będzie. No właśnie, po pierwsze, gdybym nie sprawdził, pisze pan Mikołaj w apce 357, kto tak ładnie gra, to pomyślałbym, że to Beata Kozidrak w dawnym wydaniu. Oj, to może ja ucieknę dalej, bo słuchają nas Państwo także za granicą, co jest bardzo, bardzo. Gdzieś pod Alpami na przykład, to od pana Michała. Podziękowania również za ten utwór. Właśnie Szwajcarzy dostali odłamkiem w ucho. Pozdrawiam, pozdrawiam również serdecznie. Coś w tym jest. To mogli nie być przygotowani na taką porcję polskiej klasyki punk rocka. No i co jeszcze? Podziękowania za Kite. Okazuje się, że Kite znany nie tylko w Szwecji, skąd pochodzą, ale także w Bawarii. Pozdrowienia z Monachium od pani Moniki. 17 minut pozostało do godziny 15:00.

rodzeństwo, które założyło ten fantastyczny duet i grają i cieszą uszy. I to jest też jedno z moich odkryć właśnie festiwalowych na wspominanym już dzisiaj festiwalu Matko w stolicy Hiszpanii. Festiwalu bardzo ciekawym, jeśli chodzi o line-up, zdecydowanie słabszym, żeby nie powiedzieć słabym, jeśli chodzi o miejsce. Mały, ciasny, gdzieś na otwartym słońcu Hiszpanii, no nie jest to miejsce, które zachwyca. Ale muzycznie wspomnienia absolutnie zostają. No, jeśli chodzi tylko o to w festiwalach, to tutaj zarzutu mieć nie można. Tam zresztą ostatni raz obserwowałem i słuchałem zespół Pearl Jam, który oczywiście dziś może nie w kąciku Perłowa Łódź, ale pojawi się, ponieważ jest jeden utwór, który chyba zagrali najwięcej razy na swoich koncertach, bo wprowadzając tradycję, że zawsze nim kończą, no to chyba ustanowili taki swoisty rekord właśnie. Fani Pearl Jam wiedzą, o co chodzi. No dobrze, to powiedzmy sobie, że taki kącik Perłowa Łódź poniedziałkowy dziś tylko z tym utworem.

flażolety na końcu i pomyśleć, że utwór, który najczęściej chyba, no tak sobie śmiem twierdzić, grali na koncertach, nie pochodzi z żadnego studyjnego albumu, tylko z albumu zatytułowanego Lost Dogs, z takimi no właśnie outtake'ami, albo utworami nieco dziwnymi. No, tak jak Yellow Led Better na przykład. No ale tak sobie to wymyślili i tak mają. Przypomniało mi się, że przy okazji tego madryckiego koncertu podszedł do mnie człowiek sympatycznie uśmiechający się i zaczął mówić po polsku w tym tłumie hiszpańskojęzycznych fanów, festiwalowiczów i dopytywał, bo mówił, że podobny do kogoś z radia jestem. No i tak od słowa do słowa doszliśmy do kogo jestem podobny z radia i z którego radia i wszystko się zgadzało. On przyjechał po raz kolejny na kontynent właśnie po to, żeby zobaczyć i posłuchać na koncercie Kolumbijczyków z Bomba Estereo. Ja niestety nie mogłem, bo w tym samym czasie na scenie obok grali właśnie Pearl Jam. No ale pogadaliśmy miło, pogawędziliśmy i rozeszliśmy się w swoje strony. No to Bomba Estereo na koniec drugiej godziny audycji. Bardzo proszę.

Bomba Estéreo z Kolumbii, z Bogoty. Ich muzyka nazwana jako Electrotropical. Bardzo dobre określenie, pasuje jak najbardziej. A minutę temu minęła 15.

0: Mam grać?
1: No i nie sposób. W festiwalowym Mam grać, w festiwalowym turnusie Radia 357 nie wspomnieć o festiwalu Męskie Granie. I mam nadzieję, że porwę teraz Państwa do tańca. Chciałoby się powiedzieć, nareszcie to zrobię.

Fundacja Chairlift, a państwo piszą swoje popołudniowe przygody z Essen. Z Essen pozdrawia pan Piotr. Siedzę sobie w parku, słucham was. Musiałem przed chwilą zmienić ławkę, bo przyszli weseli Afrykańczycy i świętują urodziny. Powiesili baloniki na ławkach, grillują i tańczą do swojej muzyki. Bardzo energiczna muzyka, napisał słuchacz, ale ja waszą muzę wolę. Ogólnie jest okej. Okay. No to dobrze, jak jest okej, okay, to jest okej. Okay. Fundacja Jungle już za 3 dni wyda płytę nową zatytułowaną Sunshine i to, że będzie tam dużo słońca, w to akurat nie wątpimy. Zwłaszcza, że single już pokazały, czego możemy się spodziewać.

Taka prosta piosenka, jaka ładna. The Shins w audycji Mam Grać. Jeszcze przez 45 minut będziemy razem, potem popołudniówka, na którą też Państwa od razu zapraszam. Mamy dzisiaj festiwalowo, mniej festiwalowo. Wspominamy sobie i opowiadamy o tym, co, kto, gdzie, na jakim festiwalu sobie gdzieś w pamięci ułożył i we wspomnieniach w specjalnej szufladce zachował. Tutaj akurat miałbym problem, bo Mike Lesz podczas koncertu na żywo nie widziałem, nie słyszałem, ale chętnie nadrobię zaległości. To było nagranie, które Państwu się od razu bardzo, bardzo spodobało i myślę, że to jeszcze gdzieś nie wyparowało wakacyjnie, więc...

Brawa, brawa. Brawa, brawa, jak najbardziej zasłużone. Michael McDonald, kto z Państwa pamięta, z jakiego filmu pochodzi, ze ścieżki dźwiękowej do jakiego filmu pochodzi ten utwór, albo na ścieżce dźwiękowej do którego filmu ten utwór się pojawił. To zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze wiadomość od naszych słuchaczy. Nasza blisko 12-dniowa eksploracja Francji dobiega końca. Nawigacja głupieje, próbując wyprowadzić nas z Paryża na autostradę, tylko wasza muzyka ratuje sytuację. Niełatwo jest opuścić Paryż, ale niełatwo jest też opuścić Las Vegas. Living Las Vegas. To był ten film z Nicolasem Cage'em. I teraz o tym będzie też utwór, który akurat na tej ścieżce dźwiękowej się nie znalazł.

Jeśli chodzi o tę formację, absolutnie nie jestem obiektywny, ale myślę, że dali fantastyczny koncert wczoraj, zamykając scenę główną OFF Festiwalu w Katowicach. Powiedziałem wczoraj? No tak, to błąd, bo przecież zaczęli tuż przed północą, skończyli tuż przed pierwszą w nocy. Dziś Sunny Day Real Estate, po raz pierwszy w Polsce. Kultowa, legendarna, tak można mówić o nich, formacja z Seattle, która ma bardzo pokręconą historię, ale niesamowitą muzykę, wcale niełatwą w odbiorze, i tą muzyką przyciągnęła fanów z całego świata, gdzieś tworząc ten swój krąg In Circles, wyśpiewany zresztą przez publiczność wczoraj także, no dziś znów w Katowicach. My czekamy, może jeszcze kiedyś się powrócą Jeremy i jego kumple. Za 24 minuty godzina 16, obiecałem, że na ten katowicki festiwal jeszcze wrócimy na koniec audycji, tak się też stanie. A na razie Nosowska.

0: Państwem spotkamy właśnie na scenie, ale także w naszych miejscach 3, 5, 7 na Festiwalu Męskie Granie. Bardzo obecny. Proszę nas zaczepiać, proszę nas pozdrawiać, proszę robić sobie z nami zdjęcia, rozmawiać i bawić się wspólnie, mam nadzieję, podczas tego finału. Pogoda również dopisze. No, różnie z tym bywało do tej pory. My w Warszawie czarujemy, czarujemy.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

Nieco zapomniana już formacja The Lemonheads, prawie na zakończenie audycji, bo na zakończenie wracamy jeszcze na wspomniany Festival Off i raz jeszcze Nu Genea w utworze, który otwiera ich ostatnią płytę. Zresztą logo tej płyty też wyświetlano na ekranach, żeby sobie dobrze je zapamiętać. People of the Moon, tak zatytułowany jest ten krążek formacji, licznej formacji Nu Genea. A na koniec Johnny Marr, tak jak zakończył koncert w Katowicach, tak też w tym koncertowym nagraniu, nawet chyba tych samych słów użył. Na do widzenia po naprawdę solidnym występie. Bardzo dziękuję. Gęsty zrealizował Krystian Hanke, poprowadził audycję Mam Grać. Za chwilę popołudniówka w Radiu 357. Jutro Bisior, w przyszłym tygodniu Bisior i w poniedziałek i we wtorek. Pozdrawiamy, bye bye.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 16. Zaczynamy nasz popołudniowy program. Na początek serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Na początek krótka, dobra informacja z Brukseli. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz afera z wydatkowaniem pożyczek dla powodzian. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo prokuratury w Jeleniej Górze. Sprawie przygląda się CBA. Władze Koalicji Obywatelskiej zawiesiły wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odpowiedzialną za rozdział pomocy. Jak ujawniła Wirtualna Polska, 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy. Mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty związane z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Chodzi o męża i sąsiadów kobiety. Zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi Michał Jaros, wiceminister rozwoju.
2: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no przykryli całą tą i pomoc. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
1: Działaczka KO została już zawieszona w partii, czeka ją sąd koleżeński. Temat wróci w popołudniówce. A w serwisie powrót niebezpiecznej pogody. W 14 województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem pierwszego i drugiego stopnia. Dla 8 województw Instytut wydał ostrzeżenia przed burzami. Do odbiorców w 5 regionach wysłano alert RCB.
3: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. Alerty drugiego stopnia przed burzami dotyczą całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tam burzom mogą towarzyszyć opady deszczu nawet do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Ostrzeżenia będą aktywne od 17 do 3 nad ranem. W Polsce po przejściu frontu nieco się ochłodzi, ale na południu Europy nadal gorąco. Strażacy z Portugalii i Hiszpanii walczą z kilkunastoma dużymi pożarami lasów w strefie przygranicznej. Walkę z żywiołem utrudniają upały. Jak podaje hiszpańska obrona cywilna, największe zniszczenia wyrządził pożar w gminie Nibla w prowincji Huelva na południu kraju. Ponad 500 osób zostało ewakuowanych, a pożar od czwartku strawił już ponad 20 tysięcy hektarów lasów i terenów zielonych. Ogień wciąż nie został opanowany. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
4: Sytuację utrudnia silny i zmieniający kierunek wiatr. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia, dlatego strażacy starają się przede wszystkim zatrzymać go przed dotarciem do kolejnych miejscowości. W akcji bierze udział ponad 150 osób, a także wojskowa jednostka do sytuacji kryzysowych UME. To jednak nie jedyny tak poważny pożar w Hiszpanii. Ogień zagraża również mieszkańcom w prowincji Castellón oraz prowincji Segovia. Mówimy o 40 poważnych pożarach lasów w tym roku. W ubiegłym o tej porze mieliśmy ich 15. To pokazuje skalę zagrożenia oraz złożoność sytuacji, z jaką obecnie mierzymy się w naszym kraju, powiedziała Sara Agacen, ministra do spraw transformacji ekologicznej. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Wracamy do kraju z ostrzeżeniem. Na Mazowszu w powiecie ciechanowskim myśliwy zauważył dużego kota, który może być pumą. Leśnicy wysłali w teren pracowników.
5: Służby gminne w porozumieniu ze Strażą Leśną udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
1: Lokalne władze apelują do mieszkańców, żeby zachowali ostrożność i nie wchodzili do lasów. Dużego kota widziano w pobliżu wsi Osiek Wólka. Przeciętne małżeństwo, które kończy się rozwodem, trwa około 15 lat, jak przekazuje Główny Urząd Statystyczny. Na przestrzeni 25 lat zwiększył się odsetek rozwodów małżeństw z długoletnim stażem. Przyczyną większości rozwodów wciąż jest niezgodność charakterów. Wśród przyczyn są też m.in. niedochowanie wierności czy alkoholizm. Ponadto według GUS większość rozwodów, bo 85%, kończy się orzeczeniem bez wskazania winy. W ubiegłym roku w Polsce orzeczono ponad 60 tysięcy rozwodów oraz blisko 600 separacji. Przy czym maleje też liczba zawieranych małżeństw. W ubiegłym roku było 8,5 miliona ślubów, a więc o niemal 80 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Liczba nowo zawieranych małżeństw w Polsce maleje każdego roku od 15 lat. I tą informacją kończymy ten serwis. Kolejny o 17.
0: A o tym, co dzieje się w sporcie, Mateusz Kuźniewski.
6: W ostatnim tygodniu w naszych serwisach dominowało kolarstwo, to teraz zmiana. Królować będzie lekkoatletyka. Nomen omen, królowa sportu. W Birmingham rozpoczęły się Mistrzostwa Europy i już za nami pierwsza sesja poranna, a w niej m.in. eliminację rzutu młotem i w tej konkurencji do finału awansował jeden nasz reprezentant Paweł Fajdek, który w najlepszej próbie osiągnął wynik 77 metrów i 35 centymetrów, co dało mu piąte miejsce. Słabiej poradzili sobie inni nasi zawodnicy, Marcin Wrotyński, Dawid Piłat i Wojciech Nowicki nie zdołali wywalczyć przepustki do finału, co jest szczególnie smutne w przypadku tego ostatniego. Nowicki to przecież trzykrotny mistrz Europy.
7: Z tego miejsca w ogóle chciałbym podziękować Polskiemu Związkowi, że pozwolił mi tutaj przyjechać, żeby właśnie po tych 2 latach przerwy związanych z kontuzją po prostu właśnie poczuć ten dreszczyk adrenaliny, tego stresu startowego, który ja uwielbiam. I to jest trochę, przyznam, że smutne dla mnie, że byłem nastawiony jakoś dobrze po tej całej pracy zimowej, no ale jakoś mówię, no gdzieś tam nie mam w ogóle czucia. Próbujemy je znaleźć, żeby te ruchy były bardziej płynne.
6: Mówił młociarz w rozmowie na antenie TVP Sport. W swoich eliminacjach awans uzyskali dziś m.in. Filip Ostrowski w biegu na 800 metrów, Maksymilian Szwed na 400, Kryścina Cimanowska na 100 metrów, Izabela Smolińska na 400 przez płotki, czy Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą. I to nie koniec startów na dziś. Sesja wieczorna rozpocznie się o 20:00. Poznamy pierwszych medalistów. Z biało-czerwonych największe szanse mają Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów i sztafeta mieszana 4x400. Po drugiej stronie kanału La Manche też rozpoczęły się Mistrzostwa Europy, tyle że w pływaniu. Adela Piskorska na 200 metrów stylem grzbietowym i Jan Kałusowski na 100 metrów stylem klasycznym awansowali do wieczornych półfinałów w Paryżu. W finale wystąpi natomiast sztafeta kobieca 4x200 metrów stylem dowolnym. Przenieśmy się na boisko piłkarskie. Dwukrotny król strzelców w mundialu, w tym tego niedawno zakończonego, Francuz Kylian Mbappé wrócił do treningów po 3-tygodniowej przerwie wraz z 2 nowymi piłkarzami Realu, swoim rodakiem Ibrahimą Konate i mistrzem świata Hiszpanem Markiem Kukureją. Mbappé relaksował się m.in. na Ibizie ze swoim przyjacielem i byłym klubowym kolegą z Paris Saint-Germain, Ashrafem Hakimim. Jest jeszcze trochę czasu, by dobrze przygotować się do nowego sezonu. Real Madryt pierwszy mecz w La Liga rozegra 22 sierpnia na wyjeździe z Espaniolem Barcelona. Więcej o sporcie o 17:30.
0: A jeżeli chodzi o pogodę i najbliższe godziny, na południowym wschodzie kraju raczej bez opadów, na pozostałym obszarze może popadać. To będą przelotne opady deszczu, a na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju mogą wystąpić burze, pojawić się także grad. Podczas burz popada do 25 mm, a jeśli chodzi o temperaturę, od około 22 stopni na wybrzeżu, 27 w północnych województwach, do 32 stopni na południu. I jeszcze o tym, co w czasie burz. Porywy wiatru do 100 km na godzinę.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Krzysztof Tubilewicz.
0: W całkiem tutaj upalne popołudnie witam Państwa ponownie. Na szczęście nie sam, Bartek Wasilewski, Rafał Gęsty-Grzebalski w takim zespole, w takim właśnie składzie. Zapraszamy Państwa do godziny 18. Już teraz zasugeruję absolutnie, że można się z nami skontaktować. Będzie to w bardzo dobrym tonie. 510-357-357, popołudniówka małpa radio357.pl. No i coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli głosówki. Taka możliwość w naszej aplikacji, jeszcze bardziej, czyli tekstówki. Również można skorzystać z takiej opcji. Polecam się.

0: Arctic Monkeys na początek w popołudniówce w Radiu 357, 11 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza składać broni. Przemysław Czarnek zapowiedział projekt ustawy, który zakłada wyjście Polski z systemu ETS. A w studiu o szczegółach Michał Trantow.
2: Dzień dobry. Projekt ma opierać się na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał na niezgodność polskich przepisów z unijnymi.
3: Jeśli tego szaleństwa nie zatrzymamy, gospodarka polska przestanie być konkurencyjna całkowicie, dlatego że my musimy bazować na węglu, jeśli chodzi o naszą energię. Nie mamy wyjścia, to są nasze zasoby i dalsza dekarbonizacja, ta religia klimatyczna Unii Europejskiej uderza wprost w całą naszą gospodarkę.
2: Tłumaczy Przemysław Czarnek, a europosłanka tej partii Anna Zalewska dodaje.
4: Unia Europejska od kilku lat już wie na pewno, że jest sama. Kolejne szczyty klimatyczne pokazują, że świat się odwrócił. Świat inaczej widzi radzenie sobie ze zmieniającym się klimatem.
2: ETS to system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Objęta jest nim unijna energetyka. Mechanizm ma ograniczać emisję gazów cieplarnianych. W skrócie, emitujesz, płacisz. Od 2028 roku ten mechanizm ma się zaostrzyć. Anna Zalewska twierdzi, że rynek handlem uprawnień ma charakter spekulacyjny.
4: Komisja Europejska nie ma żadnej kontroli nad tym, co się dzieje na tym rynku.
2: A gościem raportu 357 jest Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii i klimatu Fundacja Polska z Natury. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
2: Czy polityka klimatyczna Unii wygląda tak, jak PiS ją przedstawił dziś? No po raz kolejny tak ją przedstawił.
5: Można powiedzieć, że w części politycy PiS mają rację, czy mówią prawdę, a w części nie. To ostatnie zdanie europoseł Anny Zalewskiej jest prawdą, ponieważ te pozwolenia na emisję CO2 w systemie ETS faktycznie są przedmiotem obrotu giełdowego praktycznie nieskrępowanego i Komisja Europejska czy też rządy krajowe czy inne instytucje unijne nie mają żadnego wpływu na to, ile będzie kosztować takie uprawnienie do emisji CO2 i ono po prostu podlega prawom giełdowym, prawom rynkowym, ale też może podlegać spekulacji jak najbardziej. To jest prawda. Czy my musimy się opierać na węglu, tak jak powiedział minister Czarnek? Niekoniecznie, bo widzimy w ciągu ostatnich dwóch dekad, że od węgla odchodzimy stopniowo. Jeszcze w 2005-2006 roku korzystaliśmy w 90% w generacji energii z węgla, teraz to już jest 60, właściwie 50 parę. Rozwijamy źródła odnawialne. Całkiem niedawno mieliśmy otwarcie pierwszej farmy wiatrowej na morzu, farmy offshore. Tych farm będzie więcej, prawdopodobnie kilkanaście do 20% energii z tego źródła z Bałtyku będziemy czerpać. Buduje się elektrownia jądrowa, więc tak naprawdę Polska dostosowuje się do polityki klimatycznej, przeprowadza transformację energetyczną nie tylko za rządów partii liberalnych, ale też za rządów samego PiS-u to się działo. Oczywiście to, że jesteśmy obciążeni systemem ETS i tymi kosztami uprawnień, to dokłada do naszych rachunków za energię i tutaj jest problem i można zrozumieć,
2: dlaczego politycy chcą go rozwiązać. Trzeba przyznać, że premier wielokrotnie mówił o rewizji tego systemu i trzeba przyznać, że Unia Europejska troszeczkę mięknie. Posłuchajmy lipcowej wypowiedzi minister klimatu Pauliny Henning-Kloski.
6: Komisja Europejska potrafiła zaproponować, cofnąć się, zrobić krok wstecz i zaproponować rewizję dyrektywy ETS, która nie zaostrza przepisów prawa.
2: I co zakładają te zmiany? To stopniowe zmniejszenie liczby płatnych pozwoleń od 10 lat do 2029 roku. Przedłużono działanie Funduszu Modernizacyjnego oraz utworzono nowy program, albo zostanie utworzony nowy program finansowego wsparcia dla przemysłu. Co to oznacza dla Polski?
5: Te zmiany, o których była mowa, dotyczą głównie przemysłu właśnie, nie energetyki, dlatego jeżeli chodzi o rachunki za energię, tutaj większych reform nie będzie. Trzeba przyznać, że Komisja Europejska może nie mięknie, ale dostosowuje się do nastrojów społecznych w całej Europie. Po prostu nomen omen taki mamy klimat, że Zielony Ład i polityka polityka klimatyczna jest coraz mniej popularna, że faktycznie nie tylko w Polsce zwiększa koszty życia, czy w perspektywie zwiększy koszty życia, więc tutaj mamy do czynienia z pójściem za trendem. Oczywiście najlepiej na tę politykę wpływać, angażując się w dyskusję o niej na forum unijnym i próbując zmieniać przepisy unijne już na poziomie ich powstawania. No, uchylenie ustawą dyrektywy unijnej jest bardzo niekonwencjonalnym działaniem. To proponował minister Czarnek.
2: Chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali teraz prezydenta Karola Nawrockiego.
7: W Senacie usłyszeliśmy, że głos narodu nikogo nie interesuje, że referendum w sprawie polityki klimatycznej nie będzie.
2: Drugi raz odrzucono prezydencki pomysł referendum. Solidarność zapowiada, że wznowi zbiórkę podpisów. Związkowcy podobno mają 450 tysięcy podpisów, potrzebnych jest 500 tysięcy. Tylko teraz tak, czy takie referendum po pierwsze powinno się odbyć, a po drugie rządzący mówią nam ciągle, że nie da się wyjść z systemu ETS, bo to oznaczałoby wyjście z Unii Europejskiej, więc po co takie referendum?
5: Że prawdopodobnie doszłoby do nałożenia kar przez Komisję Europejską, wysokich zapewne, za uchylenie tej dyrektywy w polskim prawie, uchylenie ustawy, która implementowała tę dyrektywę. Już to ćwiczyliśmy przy okazji Turowa. Mieliśmy wysokie dzienne kary za nieprzestrzeganie wtedy akurat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, referendum jako takie jest dobrą praktyką w społeczeństwie demokratycznym, więc czemu miałoby się nie odbyć? Tylko że tutaj w grę wchodzi oczywiście polityka, bo wynik takiego referendum mógłby pójść po myśli opozycji, po myśli prezydenta i pewnie dlatego Senat takiego referendum nie chce doprowadzić. Oczywiście jedno pytanie, czy jesteś za polityką klimatyczną Unii Europejskiej, w takim stopniu upraszcza temat, że bardziej się nie da. No, mówimy o bardzo długoletnim dorobku i naukowym, i procesach politycznych, i skomplikowanej materii ekonomicznej i technicznej. Transformacja energetyczna to jest ogromny, ogromny rozdział fundamentalny dla naszej gospodarki, dla, niektórzy by powiedzieli, nawet naszej cywilizacji, więc trudno je zamknąć w ogóle w jednym pytaniu, nawet jeżeli ono już jest w lepszej formie niż poprzednia propozycja prezydenta. Ten spór polityczny prawdopodobnie będzie trwał, bo ceny energii dotyczą każdego niemal Polaka i system ETS ciągle na nie wpływa, ale my w ramach tego systemu będziemy coraz mniej płacić jako kraj en masse za emisję, ponieważ skutecznie i konsekwentnie dekarbonizujemy nasz system.
2: Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii i klimatu, Fundacja Polska z Natury. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo.
0: Michał Tratał zbierał dla Państwa te wypowiedzi i komentarze. To był raport 357. Dziękujemy.

0: To oczywiście, że długo się Rytmix w Radiu 357. Mamy pierwszy telefon w tej audycji. Z nami na łączach słuchacz pan Paweł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem się wypowiedzieć w kwestii związanej z tymi ETS-ami, bo o ile dobrze zrozumiałem, to jeżeli byśmy przeszli całkowicie na, dekarbonizowalibyśmy nasze wytwarzanie energii elektrycznej, to nie płacilibyśmy ETS-u i wtedy byłoby dobrze. Tylko problem polega na jednej rzeczy, o której się w ogóle nie mówi, a mianowicie, że wszystkie źródła energii, które są oparte na węglu, są drogie, nie dlatego, że są drogie w wytwarzaniu, tylko dlatego, że ten ETS jest. W związku z powyższym, jeśli mogę tylko to dokończyć te zdanie, wygląda to tak, jakbyśmy mieli wszystko bez węgla, to i tak cena energii będzie... Wytwarzanie energii
0: no i tutaj...
1: jest drogie poza węglem, po prostu.
0: Dziękuję panie Pawle, 510-357-357. Czasami tak się zdarza, że ten telefon urwie się w dość kluczowym momencie, ale domyślam się, że sugerował pan, że ceny i tak będą wysokie. 510-357-357. Polecamy również głosówki i tekstówki. Można się z nami kontaktować, jeżeli któryś z tematów poruszył państwa emocje. A jaki temat będzie do godziny 18? Między innymi powiemy o najsłynniejszym rolniku ostatnich dni. Bo czy można pługiem zaorać świeżo wylany beton? Można.
2: Gdyby nie robotnicy tymi walcami, którzy go zatrzymali, to on chciał nawrócić i jeszcze drugi raz jechać dalszą część drogi orać.
3: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy, tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
0: Sprawa jest więc poważna, no i poważne są już teraz konsekwencje. Do godziny 18 szczegóły na naszej antenie. Tymczasem piosenka dnia Bonobo, Always on Your Side, jeszcze Joy Crooks. Tam jest gościnnie, piosenka dnia w kalendarzu 10 dzień sierpnia.

0: Always on your side, to jest nasza piosenka dnia w Radiu 357. 27 minut po godzinie 16. Czas na temat, na naszą rozmowę. 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z agencji kontrolowanej przez samorząd województwa trafiło do 3 firm z jednej wsi. Jedna należy do męża wiceprezeski instytucji, która rozdzielała wsparcie. Druga do ich sąsiada, a trzecia do właściciela lokalnej telewizji, która z samorządem współpracuje. Z nami na łączach jest Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Witam cię, Szymon, w Radiu 357.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co jest najbardziej bulwersujące w tej sprawie? No chyba sam aspekt tego, że możemy sobie dość łatwo przypomnieć te katastroficzne obrazki z regionu Polski dotkniętego powodzią. No i tutaj mamy to zderzenie, prawda? Że wsparcie milionowe, które miało bezpośrednio pomóc poszkodowanym, gdzieś między palcami zaczęło po prostu przeciekać i trafiać do niewłaściwych rąk.
1: Co tu jest bulwersujące? Wszystko. Chyba wszystko, bo to jest po prostu taka no, już granicząca z bezczelnością pazerność polityków, bo tu ze wszystkim stoją politycy. Ta agencja, która dzieli te pieniądze, jest kontrolowana przez polityków Platformy, PSL-u i bezpartyjnych samorządowców. Pani, która jest wiceprezesem, jest polityczką PO. Mnie chyba najbardziej, mną najbardziej wstrząsnęło to, jak udało mi się w końcu wyrwać, bo to też jest osobna historia, jak urzędy w takich sytuacjach nie chcą się dzielić dokumentami, informacjami, bo wiedzą, co mają za pazurami. A jak dostałem ten wniosek męża pani Konieczyńskiej, no i okazało się, że on dostał 200 tysięcy złotych za 3 pęknięte płytki, przy czym te pęknięcia to takie naprawdę, myślę, że każdy z nas ma takie, czy to w łazience, czy to na balkonie. I nie chcemy za to 200 tysięcy państwowych pieniędzy.
0: No poza tym dość wyjątkowym tupetem wykazano się w tej sprawie, bo opisujesz, że to jest na przykład taki dom z pokojami gościnnymi, który w ogóle znajduje się na wzgórzu i choćby mapy, które obrazują skalę powodzi tego, gdzie woda była, a gdzie nie była, no pokazują jednoznacznie, że w ogóle ten budynek nie był objęty, prawda, tą klęską żywiołową.
1: Przyznam, że ta historia była tak nieprawdopodobna i tak po prostu wydawała mi się niemożliwa, że ja zacząłem w ogóle swoje śledztwo jeszcze w maju od tego, że zadzwoniłem na numer pani Anny Konieczyńskiej, która jest właśnie tą wiceprezeską KAR-u, i podając się za turystę, próbowałem wynająć pokój u nich, bo oczywiście oni twierdzą, że pani Anna nie ma nic wspólnego z firmą męża. No i bardzo się dziwiłem, bo pani Anna mi pomogła wynająć ten pokój, więc stwierdziłem, no coś tu chyba jednak nie jest tak, jak powinno wyglądać. No też hitem jest jej sąsiad, który dostał ponad 3 miliony na salę zabaw, chociaż w rejestrze ma wpisane, że zajmuje się usługami zajmuje się drewnem, a nie z dziećmi. No i dostał te 3 miliony na lokal, który w ogóle nie został zalany i w którym jest sklep spożywczy. Był sklep spożywczy wtedy, więc to jest w ogóle jakaś aberracja. Nikt niczego nie sprawdził, a przecież mamy do czynienia z lokalną agencją, która przecież mieści się w tej Jeleniej Górze. To nie jest jakaś ogromna aglomeracja, więc wystarczyło, nie wiem, na mapę spojrzeć, żeby zobaczyć, że facet wpisuje adres we wniosek, który nie ma z nim nic wspólnego, a oni mu dali 3 miliony złotych.
0: No nie ma choćby śladów tych, które powódź zostawia, czyli...
1: A to już w ogóle w żadnym z tych przypadków nie ma. I to też jest niesamowite, że ja poprosiłem o dokumenty, zadałem szczegółowe pytania, a ci ludzie z tego KAR-u wysłali mi filmik z TikToka. Ja na początku myślałem, że oni sobie ze mnie żartują, że to jest jakiś, nie wiem... Może ktoś mi na skrzynkę włamał. Że
0: ale jakiś filmik pokazujący falę powodziową po prostu?
1: Filmik pokazujący nagranie z ulicy, która jest tam kilkaset metrów od jednego z tych lokali. A ludzie, kochani, ale co to ma w ogóle być? Na co to jest dowód?
0: Dlaczego twoim zdaniem...
1: Na filmik z TikToka?
0: Dlaczego twoim zdaniem kluczowe jest rozróżnienie dwóch różnych programów pomocowych, ministerialnego i tego z BGK?
1: To są, teoretycznie to wszystko jest bardzo podobne. Tam są inne kwoty, inne drobiazgi, tak, ale no w obu przypadkach tutaj były nieprawidłowości. Przy czym jeden z tych programów można już umarzać i rzeczywiście ten pan, który właśnie dostał pieniądze na salę zabaw, no to już ma chyba kilkaset tysięcy umorzonych, więc jeśli się nic nie wydarzy, no to on już może spać spokojnie i dalej udawać, że prowadzi salę zabaw.
0: Działaczka KO została już zawieszona w partii, czekają sąd koleżeński. CBA jest...
1: Straszna kara.
0: Zapytam cię właśnie, chcę zapytać cię o możliwe, przewidywane przez ciebie konsekwencje, bo no, program pożyczek też jest kontrolowany już przez CBA. Spodziewasz się jakichś dymisji wyżej? Może jakieś konsekwencje ponieść na przykład minister Kierwiński?
1: Minister Kierwiński to tak jak kiedyś był ten żart, że Bronisław Komorowski musiałby zakonnicę w ciąży przejechać na pasach, to chyba minister Kierwiński jest też tutaj już blisko, jest po prostu nietykalny. Donald Tusk jakiegoś powodu uważa go, że pan Kierwiński jest mu potrzebny i go nie może ruszyć. A co do tych bohaterów tego tekstu, no to może to nie jest parlamentarne, ale ci wszyscy ludzie powinni siedzieć, no.
0: Resort zastrzega również, że nie sprawuje nadzoru nad gminami, ale dopuszcza takie kroki jak zawiadomienie organów ścigania, no i weryfikację tych umów pożyczkowych przez fundusze. No to dobre i to, prawda, że zostanie to po prostu dokładnie sprawdzone?
1: Nie zostanie, bo pan Michał Jaros, który właśnie jest w tym resorcie, ma multum zdjęć z panią Anną Konieczyńską i jeszcze parę miesięcy temu gratulował jej dobrej roboty w KAR, dobrego rozdzielenia pieniędzy, więc umówmy się, że dzisiaj wszyscy mówią, że to rozliczą, ale będzie jak zwykle, nikt niczego nie rozliczy i za chwilkę będziemy rozmawiali o kolejnej aferze, bo tak to niestety u nas jest.
0: A może jeżeli te 4,5 miliona złotych stanowią bardzo mały procent, jakichś promil ogromu szkód i ogromu też tego wsparcia finansowego, to oczywiście, że to jest na dzień dobry szokująca, duża kwota, ale może jednak, biorąc pod uwagę całą skalę tych zniszczeń, no to wiadomo było, że przy ogromnych szkodach i ogromnych pieniądzach gdzieś ta przestrzeń do nadużyć się pokaże. Ale spodziewałbyś się na przykład takiej narracji? No bo jednak, to są miliony.
1: Znaczy ten system został stworzony tak, żeby ludzie po prostu byli nieuczciwi, bo on zachęcał do nieuczciwości, ponieważ to, co pokazaliśmy w tekście, że pomoc można było dostać na oświadczenie, a miasto Jelenia Góra posługiwało się jakąś w ogóle nieprecyzyjną mapą, z której nic nie wynikało i na tej podstawie jakby przyklepywało te oświadczenia i w ten sposób wydano 189 oświadczeń, na podstawie których ludzie dostali pomoc i przepraszam bardzo, ja jestem jeden i tych 189 oświadczeń nie jestem w stanie tak od ręki sprawdzić, ale no dałbym sobie z kolei tą rękę odciąć, że tam też jest multum nieprawidłowości. Po prostu jeśli miliony złotych na pomoc płyną bez żadnej kontroli, bo też ci ludzie z tego KAR-u przyznali, że oni w żaden sposób tego nie kontrolowali, no to coś tu jest nie tak.
0: No właśnie chciałem cię zapytać na koniec, czy przewidujesz albo już wiesz, że będzie jakiś ciąg dalszy tej sprawy i tego tekstu? Na przykład w ciągu dnia spływają do ciebie jakieś kolejne sygnały albo sam jeszcze pracujesz nad czymś, jakimś kolejnym wątkiem w tej sprawie?
1: Nie, no piszą, to jakby mam poczucie, że tam rzeczywiście no, źle się dzieje na tym Dolnym Śląsku, bo strasznie dużo ludzi pisze i mnóstwo różnych nieprawidłowości, więc zresztą też w social mediach no, zaczęły już obiegać internautów historie chociażby dotyczące rodziny pani Konieczyńskiej, więc to wszystko jest bardzo ciekawe i wygląda bardzo, jak to się mówi, rozwojowo.
0: Rozwojowo. Szymon Jadczak, Wirtualna Polska, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Pieniądze dla powodzian, które delikatnie mówiąc nie trafiły tam, gdzie powinny. To było przedmiotem naszej rozmowy z Szymonem Jadczakiem z WP, autorem tych ustaleń. Jeśli mają państwo swoje obserwacje, państwo są z reguły wszędzie, więc może z Jeleniej Góry albo z okolic, ale nie tylko. Jeżeli po prostu ta sprawa państwa emocjonuje, to zachęcamy do zabrania głosu na naszej antenie. Można zadzwonić 510-357-357, można wysłać tekstówkę, za chwilę się tu wgryzę w państwa komentarze, można też się nagrać.
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: Ktoś kiedyś powiedział, że epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że zabrakło kamienia łupanego, a elektryczność nie powstała tylko dlatego, że ktoś potrzebował lepszej świeczki. Więc pewne procesy, pewne transformacje są konieczne, a jak nie wiadomo, o co w tym chodzi, no to wiadomo, o co chodzi, o pozyskanie elektoratu, no bo to jest tak, że pan płaci, pani płaci, społeczeństwo płaci, więc jak Unia nam dowali karę, to i tak te kary będziemy musieli zapłacić. Jak to zapłaci? Przecież nie rząd, tylko to pójdzie wszystko z naszych podatków. Pozdrawiam!
3: Jak ja bym chciał, żeby świat był taki prosty. Wydobywajmy węgiel, bo to jest najtańsze rozwiązanie. W Polsce koszt wydobycia węgla to jest jakieś 1000 zł, w Australii 300. Gdybyśmy byli w Australii, to może rzeczywiście miałoby to sens, ale jesteśmy w Polsce.
0: W podobnym duchu jeszcze pisze słuchacz, pan Rafał, którego zdaniem ewentualne odejście od dekarbonizacji to jest błąd, bo nie ma wystarczającej ilości węgla tak zwanego krajowego, więc trzeba by zwiększać import na przykład z Chin. No a jak to wyglądało, to widzieliśmy kilka lat temu. Tekstówki, głosówki, telefony, maile, wszystko mile widziane.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: 16-letni mieszkaniec Gliwic wyjechał pługiem na świeżo wylany asfalt, zaorał tę drogę. Jak przekonuje, miał do tego prawo, bo odcinek należy do niego, no ale innego zdania są Urząd Miasta, Prokuratura i Sąd. Aresztowano go już na 3 miesiące. Mieszkańcy są oburzeni tym zachowaniem, a internauci pytają, czy taki środek zapobiegawczy to nie jest jednak lekka przesada w tej sytuacji. O szczegółach Krzysztof Zimoch.
1: Piątkowe prace w Ostropie, dzielnicy Gliwic, miały być jednym z ostatnich dni robót przed oddaniem nowego kawałka drogi. Świeżo wylany asfalt przy ulicy Rybackiej już prawie czekał na kierowców. Jednak w dziewiczą podróż postanowił wyruszyć pług i jego właściciel, który zamiast pole zaorał drogę.
2: Co za
3: Tu stała maszyna, ja przyszedłem obejrzeć, bo to słupek gazowy, nie?
4: To tam już nie było asfaltu, to te kamienie im już przerył, nie?
1: Mówią mieszkańcy okolicy, którzy rolnika dobrze znają z podobnych ekscesów. Tak gwałtownej reakcji jednak nikt się nie spodziewał.
5: Od razu do mnie kierownik budowy zadzwonił, więc od razu wsiadłem w auto i tam pojechałem.
1: Łukasz Wieczorek, przewodniczący Rady Osiedla Ostropa w Gliwicach, opisuje, że zapędy kierującego pługiem były większe.
5: Gdyby nie robotnicy tymi walcami, którzy go zatrzymali, to on chciał nawrócić i jeszcze drugi raz jechać dalszą część drogi porać. Więc dobrze, że oni go zatrzymali, że oni go nie zlinczowali. Chłopaki pracowali naprawdę w gorącym upale od rana, żeby to zrobić, no a wydarzyło się, jak się wydarzyło.
1: Przybyli na miejsce funkcjonariusze, zatrzymali 60-latka, ale jak tłumaczy Marzena Szwed z gliwickiej policji, na tym się nie skończyło.
6: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Oburzenie społeczne wzbudził właśnie areszt dla rolnika. Prokuratura przekonuje, że wnioskowała o ten środek zapobiegawczy po pierwsze z uwagi na wysokość kary przewidzianą za popełniony czyn. Straty szacuje Mariusz Kopeć z Urzędu Miasta Gliwice.
7: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wstępnie oszacował straty, które powstały w wyniku piątkowego zajścia na około 300 tysięcy złotych. Trzeba całą warstwę sfrezować podczas przywrócenia jakby, albo naprawy może w ten sposób tej drogi. Koszt naprawczy bierze na siebie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
1: I oczywiście będzie domagać się obciążenia tymi kosztami feralnego kierowcę. Ale po drugie, areszt nieoficjalnie zastosowano również z uwagi na groźby rolnika.
8: A jak wyjdzie, powiedział, to też jest nagrane, to jest pisane w protokole policyjnym, jak wyjdzie, to i tak to za euro, i tak to za euro.
1: Dlaczego mężczyzna zdecydował się zniszczyć drogę? No bo jest przekonany, że ta należy do niego.
5: On twierdzi cały czas, że ta droga jest jego, że on tam ma jakieś mapki powojenne.
1: Akty darowizny miał otrzymać od samej byłej kanclerz Niemiec.
5: Merkel mu to przekazała, że Merkel mu tam pomaga, tak chodzi i tak ludziom opowiada.
1: Miejscy urzędnicy są zaskoczeni, bo do tej pory aresztowany rolnik nie próbował dochodzić swojej własności na drodze formalnej.
7: No zaskoczył, ponieważ nie mieliśmy tutaj żadnej korespondencji, nie było żadnej wymiany, nie było tutaj też kierowanych żadnych zapytań, jeśli chodzi o tego pana. Stan prawny na podstawie ksiąg wieczystych istnieje od ćwierć wieku, czyli od 2001 roku.
1: Teraz zaoraną pracę robotników trzeba zaczynać od nowa.
5: Jutro zrywają cały asfalt, robią na nowo podłoże i zaczynamy na nowo kłaść.
1: Pozostaje żałować jedynie ludzkiej pracy i życzyć sobie, by środek zapobiegawczy w postaci aresztu tak błyskawicznie jak w przypadku bohatera tej opowieści był również stosowany wobec przestępców.
0: Historia z Gliwic, no, z zaskakującym nawet wątkiem niemieckim opowiedział państwu Krzysztof Zimoch. Dziękujemy.

0: Popołudniowy program w Radiu 357 do godziny 18. Kolejne sygnały od Państwa.
1: Wczoraj przejeżdżałem przez Głuchołazy i tam stosunkowo niedawno otwarto nowy most, ponieważ poprzedni został zniszczony w trakcie powodzi. Most kosztował około 65 milionów złotych, a mieszkańcy czekali na niego prawie 2 lata. Jak ja dzisiaj słyszę, że po raz kolejny jacyś politycy Koalicji Obywatelskiej i ich tak zwani znajomi królika lekką ręką dostają w ramach tej pomocy powodziowej prawie 5 milionów złotych, to przyznam, że otwiera mi się w kieszeni tejowo.
0: Wracają wspomnienia. Niestety, jeżeli chodzi o skutki powodzi, rozmawialiśmy z Szymonem Jadczakiem o tych ustaleniach dotyczących Jeleniej Góry i okolic, ale mamy też kolejne wiadomości tekstowe od Państwa. No niestety, te wspomnienia wracają w związku z ustaleniami Wirtualnej Polski. 4,5 miliona złotych to jest kwota związana z dotychczasowymi ustaleniami, jeżeli chodzi o pieniądze, które nie trafiły, delikatnie mówiąc, tam, gdzie powinno. Czekamy na Państwa sygnały w tej sprawie i jeśli Państwo mieli niestety coś wspólnego z akcją powodziową, ze szkodami, które wtedy powstały, to była jesień 2024 roku, ale sprawa ETS-ów też Państwa mobilizuje do tego, żeby zabrać głos na naszej antenie.
2: Witam z Rzeszowa. Taka drobna uwaga odnośnie naszego górnictwa, węgla, trochę oderwana od energetyki. Czy ktoś sobie zadaje pytanie podstawowe? Czy za kilka lat będzie miał kto pracować w górnictwie? Bo z tego co wiem, mamy niż demograficzny, a młodzi nie garną się do zawodu, w którym można zginąć, kiedy obok są zawody bez takiego ryzyka.
0: Głosówki, tekstówki, maile to są wszystkie opcje, jeszcze telefony, z których mogą Państwo skorzystać. Czekamy jeszcze przez ponad godzinę.

0: Doug Dribble, Get Down Services, zespół, który, jak twierdzi wydawca programu Bartek Wasilewski, zadał szyku na OFF festiwalu w Katowicach. Użył trochę innego określenia, ale polecam Państwu tę twórczość, nie tylko jeżeli chodzi o wizualny aspekt. Państwo piszą jeszcze w sprawie choćby rolnika z Gliwic, ale ode mnie krótkie zaproszenie, bo Krzysztof Zimoch, który Państwu opowiedział tę historię, pracowitym redaktorem jest i zaprosi Państwa jeszcze po godzinie 21:00 na plac na Rozdrożu. To będzie opowieść z kolei o ludziach, którzy nie tylko doskonale znają góry, ale przede wszystkim bez wahania ruszają w nie, by nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych. Ryzykują własne życie i własne zdrowie. Dokładnie dziś obchodzimy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. To ludzie, którzy udowadniają, że odwaga, profesjonalizm, poświęcenie mogą ratować ludzkie życie. No ale przedstawiciele choćby GOPR-u wskazują, alarmują, że są braki kadrowe i że system pracy może mieć, ich system pracy może mieć właśnie wpływ na bezpieczeństwo w górach, więc o blaskach, ale też o cieniach pracy ratowników górskich opowie choćby prezes Fundacji GOPR Jan Wysocki, więc zdecydowanie zapraszamy Państwa na godzinę 21 do Radia 357, ale proszę z nami pozostać, właśnie minęła 17. Czas więc na serwis informacyjny w Radiu 357. A serwis przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami i MGW wydał je dla 8 województw na terenie warmińsko-mazurskiego, części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. To ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam burzom mogą towarzyszyć opady deszczu nawet do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Do mieszkańców 5 województw został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Tymczasem w 33 państwach tegoroczny lipiec był najgorętszym w historii pomiarów, podaje agencja AFP. We Francji ta rekordowa temperatura była o prawie 4 stopnie Celsjusza wyższa od średniej dla okresu 1991-2020, która już przewyższała poziomy notowane przed epoką przemysłową. Francja i Hiszpania odnotowały również rekordowe poziomy suszy, które przyczyniły się do niszczycielskich pożarów lasów. Od Meksyku po północną Brazylię około 110 milionów ludzi doświadczyło najgorętszego lipca w historii pomiarów. Salwador, Nikaragua i Honduras położone w tak zwanym suchym korytarzu pobiły swoje miesięczne rekordy temperatur w czerwcu i w lipcu, a to zwiększa obawy o pogorszenie sytuacji żywnościowej i ryzyko głodu. Kolejne miliardy z Brukseli popłyną do Polski. Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek Warszawy o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy na kwotę 33 miliardów złotych. Warunkiem wypłaty pieniędzy było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. Polska złożyła piąty wniosek o płatność 19 czerwca. Doniesienia z Rosji. Setki osób zgromadziły się dziś przed Sądem Najwyższym w Moskwie, żeby wyrazić poparcie dla opozycyjnej partii Jabłoko, której grozi wykluczenie z jesiennych wyborów do parlamentu. Pozew złożyła w piątek skrajnie prawicowa Rodina, która domaga się unieważnienia rejestracji federalnej listy Jabłoka, zarzucając nieprawidłowości finansowe. Wracamy do kraju. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie będzie można podziwiać sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się dopiero w sobotę, pierwsze utrudnienia na warszawskich ulicach już są, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga dla rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan.
1: Wisłostrada będzie zamknięta od piątku od 16 do 16 w sobotę od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina. Na koniec w serwisie walka o uratowanie jednego z najrzadszych i najbardziej zagrożonych ptaków w Polsce. Chodzi o głuszce. W ubiegłym tygodniu 25 młodych trafiło do Lasów Janowskich. Więcej w relacji naszego reportera Piotra Olejarza.
3: 14 kur i 11 kogutów przyjechało z hodowli wolierowej nadleśnictwa Leżajsk. Głuszec od lat znika z polskich lasów. Winne są między innymi kurczenie się starych drzewostanów, drapieżniki oraz rosnąca presja człowieka na naturalne ostoje tych zwierząt. Zanim ptaki odzyskają pełną wolność, czeka je okres adaptacji w specjalnych wolierach ukrytych w głębi lasu. To wszystko pod opieką leśników i lekarza weterynarii. Część zwierząt zostanie wywołana wyposażona w nadajniki, dzięki którym będzie można na bieżąco śledzić ich losy. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Za akcją stoją tygodnie przygotowań i praca wielu osób, leśników z leśnictw Leżajsk, Janów Lubelski i Biłgoraj. To działania, które rzadko widać na pierwszym planie, bo jak podkreślają organizatorzy, prawdziwa ochrona przyrody dzieje się w ciszy lasu. I my w ciszy lasu kończymy serwis o 17. Za godzinę między innymi powiemy o środowym zaćmieniu słońca.
0: Co czeka nas pogodowo w nocy? Przelotne opady deszczu oraz burze. Początkowo lokalnie z gradem, ale od zachodu będzie to wszystko zanikać. W czasie burz może popadać do 20 mm. W końcu odpoczniemy w nocy, bo od 12 stopni na północnym zachodzie, około 15 stopni w centrum, do 19 na południu kraju.
4: Radio 357.
0: Krzysztof Tubilewicz, Bartek Wasilewski i Rafał Gęsty-Grzebalski. Zapraszamy jeszcze do godziny 18 na drugą godzinę popołudniówki.

0: 8 minut po godzinie 17. Co jeszcze w naszym programie? No, tą sprawą żyły, ale właściwie żyją dalej Stany Zjednoczone, a może nawet ta część świata, która uwielbia kulturę, subkulturę hip-hopową. Tupac Shakur po 30 latach od śmierci przecież jest dalej hip-hopowym symbolem. I dziś dopiero rusza proces w sprawie jego zabójstwa.
1: Rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining four...
2: W gangach panowała zmowa milczenia. I wiele osób doskonale wie, co się wydarzyło, natomiast nigdy z różnych przyczyn nie chcieli o tym powiedzieć.
0: Być może poznamy chociaż oficjalną wersję wydarzeń, a szczegóły tej sprawy do godziny 18.

0: Tilaw w popołudniu w TV Radio 357, już za chwilę Daleki Zasięg. Adrian Bąk z nami w studiu, witam cię.
1: Dzień dobry.
0: Dziś to będzie o Bliskim Wschodzie, natomiast mamy jeszcze ważne informacje, jeżeli chodzi o Amerykę Południową.
1: Tak, za chwilę będziemy mówić rzeczywiście o Bliskim Wschodzie, ale myślę, że warto wspomnieć o potężnym trzęsieniu ziemi w Kolumbii, właśnie które przed godziną nawiedziło ten kraj, zachodnią część tego państwa. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 w skali Richtera spowodowało, to są takie pierwsze informacje, zawalenie się co najmniej 20 budynków w Cali, uwięzienie ludzi pod gruzami oraz obrażenia i poważne zniszczenia także w Quibdo i w Pereirze. Pewnie to będzie taki temat, do którego będziemy wracać w serwisach informacyjnych, a może i nie tylko, bo rzeczywiście dramatyczne informacje docierają do nas z Kolumbii, a teraz Bliski Wschód, w którym to regionie wciąż sporo się dzieje.
2: Daleki zasięg.
1: Izrael odrzuca 15-punktowy plan USA wobec Strefy Gazy, a Iran stawia kolejne warunki Stanom Zjednoczonym w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Na Bliskim Wschodzie wciąż więc daleko do pokoju. Co mają ze sobą wspólnego równolegle trwające kryzysy wokół Gazy i Zatoki Perskiej? I czy Stany Zjednoczone tracą kontrolę nad tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? O tym porozmawiam dziś z Jarosławem Kociszewskim, dziennikarzem i publicystą zajmującym się Bliskim Wschodem, autorem profilu na platformie Substack Dzieje się na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jarku, zacząłbym od takiego pytania porządkującego. Czy my mówimy o dwóch kryzysach, to znaczy izraelsko-palestyńsko-amerykańskim i irańsko-amerykańskim? Czy te dwa kryzysy są ze sobą połączone i to właściwie jest jeden kryzys?
3: To nie jest jeden kryzys, natomiast oba oczywiście są ze sobą połączone i możemy w którymś momencie spróbować powiedzieć, w jaki sposób. Natomiast każdy z nich jest samodzielnym kryzysem, który generuje własne problemy i wymaga osobnego podejścia. Chociaż, tak jak powiedziałem, rozwiązanie, zwłaszcza tego w Strefie Gazy, w jakiś sposób pomogłoby również rozwiązywać ten irański, ale te powiązania nie są.
1: No dobrze, to zacznijmy właśnie od Strefy Gazy i od Izraela, czy stosunków na linii Izrael-Stany Zjednoczone. Czy problemem jest ten sam 15-punktowy plan, czy przede wszystkim kolejność jego realizacji? Bo z jednej strony Izrael mówi, że najpierw chce rozbrojenia Hamasu, potem wycofanie. Z kolei właściwie Hamas mówi zupełnie odwrotnie. Czy tu w ogóle jest przestrzeń na kompromis?
3: Żeby znalazła się przestrzeń na kompromis, musiałaby się najpierw pojawić wola kompromisu i rozwiązania, a jej nie brakuje. To znaczy, plan Trumpa jest rzeczywiście, jak wspomniałeś, oderwany od rzeczywistości. Nie pierwszy pomysł Trumpa na politykę międzynarodową i również na politykę bliskowschodnią, który jest kompletnie od rzeczywistości oderwany. I to jedna z części wspólnych obu kryzysów, to znaczy jeden i drugi. Wymaga zaangażowania Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump angażuje się w sposób kompletnie świadczący o kompletnym niezrozumieniu tego, co się dzieje. W związku z tym, mówiąc o Strefie Gazy, potrzebne jest rozwiązanie, potrzebny jest ruch w kierunku zakończenia wojny. Rada Pokoju wymyślona przez Trumpa, jak wadliwa by nie była, jest w tej chwili jedynym pomysłem, który generuje jakiekolwiek zaangażowanie międzynarodowe w ten konflikt. Natomiast realistycznie, gdyby jej udało się przynajmniej doprowadzić do otwarcia Strefy Gazy dla pomocy humanitarnej na taką skalę, na jaką ona jest potrzebna, to już byłby sukces.
1: Jarku,
3: w tej chwili o pokoju czy tak, o odbudowie naprawdę nie ma mowy.
1: A wracając jeszcze do tego rozbrojenia Hamasu, czy to jest w ogóle warunek możliwy do spełnienia, czy raczej taki, który pozwala Izraelowi w nieskończoność odwlekać wycofanie z Gazy?
3: Zakładam, że to drugie. To znaczy, sam 15-punktowy dokument zakładał, że Hamas odda broń ciężką, nie precyzując, co oznacza broń ciężka, z tym, że nie odda jej ani siłom międzynarodowym, ani Izraelczykom, tylko władzy palestyńskiej, której nadal nie ma, a Izrael nie pozwala na jej ukonstytuowanie i przyjazd do Strefy Gazy. Co więcej, Palestyńczycy zachowaliby broń osobistą, a policja palestyńska byłaby również uzbrojona. I Hamas godzi się na te warunki. Teraz możemy dyskutować, czy godzi się dlatego, że wie, że Izrael ich nie spełni, czy w dobrej wierze, bo wie, że przegrał wojnę i trzeba podjąć gwałtowne działania, czy radykalne działania po to, żeby zacząć zmieniać sytuację. Raczej skłonny jestem sądzić, że Hamas godzi się na rozbrojenie, czy deklaruje gotowość rozbrojenia, rozumiejąc, że Izrael się na to nie zgodzi i w związku z tym wywiera w ten sposób presję na Izrael. Z kolei Izraelczycy od początku obiecywali kompletne rozbrojenie Strefy Gazy. W związku z tym to, co zaproponował Trump, w żaden sposób nie spełnia ich wymagań. Stąd mowa o tym, że wycofają się, ale również nie ze Strefy Gazy. Wycofają się do żółtej linii, a więc zachowają blisko połowę terytorium Strefy Gazy, czyli zachowają się do linii zawieszenia broni z października ubiegłego roku, którą systematycznie krok po kroku przesuwają. I wycofają się w momencie, kiedy Hamas całkowicie się rozbroi, bo nie ufają Hamasowi. Hamas podkreśla, że rozbroi się, ale nie całkowicie, bo po pierwsze nie ufa Izraelowi, a po drugie trudno wyobrazić sobie społeczeństwo na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w strefie konfliktu, gdzie nie ma żadnej broni w rękach prywatnych. Jest to w dużej mierze społeczeństwo klanowe. Te klany często ze sobą są skłócone. Tam są operacje przestępcze, przemytnicze, wszelkiego rodzaju problemy i broń w takich społeczeństwach, w domach jest rzeczą naturalną i spotykaną wszędzie, więc spodziewanie się, że każdy kałasznikow zostanie oddany, jest kompletnie nierealistyczne.
1: A Benjamin Netanyahu nie ryzykuje zbyt dużo, odrzucając plan Donalda Trumpa, no bo te relacje do tej pory były bardzo poprawne, ale w ostatnim czasie już chyba tak nie można powiedzieć.
3: One od jakiegoś czasu poprawne nie są. I Trump czuje się w dużej mierze oszukany i zwiedziony przez Netanyahu. I tutaj znowu spoglądamy w kierunku wojny z Iranem. Mhm. Natomiast Netanyahu ryzykowałby znacznie więcej, godząc się na takie porozumienie, bo ryzykowałby władzę. Pamiętajmy, że w Izraelu zbliżają się wybory zapowiedziane na 27 października, a więc toczy się kampania wyborcza. Izraelskie społeczeństwo przesunęło się w prawo i Izraelczycy, badania pokazują, w zdecydowanej większości opowiadają się za rozwiązaniami siłowymi w stosunku do swoich sąsiadów. I nie chodzi tu tylko o Strefę Gazy, ale także o Liban, także o okupowane przez Izrael ziemie syryjskie, także o Iran. I politycznym samobójstwem byłoby w tej chwili dla Netanyahu powiedzenie: okej, dobrze, zgadzamy się, odstępujemy od warunku zdemilitaryzowania Gazy. Zresztą nawet kluczowi kontrkandydaci, rywale polityczni Netanyahu również czegoś takiego nie oczekują. To znaczy generał Gadi Eisenkot, w tej chwili wiodący polityk, który ma szansę zastąpić Netanyahu na stanowisku premiera, również mówi, że absolutnie nie zgodzi się na utworzenie państwa palestyńskiego, domaga się zniszczenia rozbrojenia Hamasu i w relacjach z krajami sąsiednimi i w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa Izraelczykom, tak jak oni je rozumieją, od Netanjahu bardzo się nie różni. Zatem Netanjahu podniósł, czy ryzyko dla Netanjahu byłoby znacznie większe, niż gdyby zgodził się na warunki Trumpa. Zresztą rozumiejąc to, już Rada Pokoju spotkała się z Netanjahu i odstąpiła od warunku wycofania się Izraela. To znaczy Netanjahu odrzucił zmodyfikowany plan Trumpa, zmodyfikowany w sposób odpowiadający jego oczekiwaniom. Mhm. To pokazuje, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z meritum, ze Strefą Gazy, natomiast odnosi się tylko i wyłącznie do wewnętrznej sytuacji politycznej w Izraelu.
1: To teraz jeszcze słowo o innych warunkach, warunkach Iranu. Czy Stany Zjednoczone są w stanie zgodzić się na nowe warunki Iranu w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz? No bo jeszcze kilka dni temu wydawało się, że to porozumienie jest blisko. Tymczasem Iran, no właśnie, przedstawił całą nową listę warunków. Jakby je tak wszystkie spróbować wyszczególnić, to pewnie zajęłoby to pół minuty. W każdym razie tam jest też między innymi taki warunek, że chodzi również o zakończenie działań przeciwko sojusznikom Iranu w Libanie, Palestynie, Jemenie, Iraku, zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów, wycofanie amerykańskich sił z regionu. No to wszystko brzmi tak, jakby było daleko od tego porozumienia. Czy tak jest w istocie?
3: Ale to niekoniecznie są nowe warunki. W dużej części są to warunki, które Donald Trump już raz podpisał w porozumieniu z połowy czerwca. On zgodził się na to, że ataki przeciwko chociażby Hezbollahowi w Libanie zostaną przerwane przez Izrael. Zgodził się znieść blokady, odblokować pieniądze irańskie i tak dalej, i tak dalej. Więc Iran nie wymyśla tutaj nic nowego. Poza tym Irańczycy w dużej mierze odczuwają i poniekąd słusznie, że tę wojnę wygrywają. To znaczy Amerykanie oczywiście mają gigantyczną przewagę militarną i militarnie wygrywają. Zresztą nie pierwsza wojna, którą Amerykanie militarnie wygrywają. Tak samo wyglądała wojna w Wietnamie czy w Afganistanie. Ani jedna, ani druga nie skończyła się wielkim sukcesem Waszyngtonu. Dokładnie tak to samo dzieje się tutaj. I Irańczycy wiedzą, że mają strategiczną przewagę, wymagają od Stanów Zjednoczonych zrealizowania obietnic, które Donald Trump już złożył. Problem polega na tym, że Donald Trump nie jest człowiekiem, który godzi się na porażki. I stąd za każdym razem, gdy jakieś porozumienie z Iranem jest wynegocjowane, on się na nie zgadza. Potem nagle się okazuje, że mimo słów o wielkim historycznym sukcesie, ono tak naprawdę oznacza porażkę Stanów Zjednoczonych. Dochodzi do kolejnej rundy przemocy, po której pojawia się kolejne porozumienie, które rzeczywiście o krok idzie dalej, ale na korzyść Iranu.
1: Bo tu też chodzi, Jarku, różnica, tak się chyba wydaje, że chodzi również o samą pozycję Stanów Zjednoczonych w regionie. No bo z jednej strony najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych odrzuca amerykański plan. Z drugiej Iran stawia Waszyngtonowi warunki. Czy to jest taki moment słabości amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie? A może słowo słabość jest tutaj niewłaściwe i po prostu nie da się już zarządzać Bliskim Wschodem z Waszyngtonu tak, jak Stany Zjednoczone próbowały robić to przez poprzednie dekady.
3: Co by było definicją słabości? To prawda? Znaczy, ja myślę, że tak, mamy do czynienia ze słabością Stanów Zjednoczonych, albo przynajmniej tej administracji, co nie oznacza końca wpływów amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Bo jeżeli spojrzymy na porozumienie z Mekki między Turcją, Arabią Saudyjską i Pakistanem, to z grubsza jest to porozumienie krajów, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych i w pewnym stopniu gwarantują kontynuację amerykańskich interesów w regionie, chociaż nie w sposób tak bezpośredni, jak Trump chciałby to widzieć. Natomiast rzeczywiście Amerykanie nie są wszechmocni. Może mamy do czynienia nie tyle ze spadkiem ich wpływów, co z pewną zderzeniem z rzeczywistością. i Donalda Trumpa, i reszty świata. Bliski Wschód nie może być zarządzany z Waszyngtonu. I teraz błędem Donalda Trumpa było sądzenie, że jest w stanie to zrobić. To znaczy to, że Amerykanie dali się omamić wizji roztoczonej przez Benjamina Netanyahu, który wbrew własnym doradcom twierdził, że można w sposób szybki, w ciągu jednej kampanii obalić reżim w Iranie i dokonać fundamentalnej zmiany. I Trump to kupił i zdecydował się na wojnę. Tak to nie działa. To znaczy nawet w tej chwili dowiadujemy się, że najbardziej optymistyczne prognozy Mossadu mówiły o tym, że jest to proces, który powinien trwać nie krócej niż rok. Tymczasem Netanyahu przekonał Trumpa, że można to zrobić w parę dni. I Trump, omotany taką wizją szybkiego sukcesu, szybkiego zwrotu, zdecydował się na wojnę, z której Iran wychodzi zwycięsko, mimo potwornych strat, które poniósł. Bo przecież operacja dekapitacji zakończyła się wielkim sukcesem amerykańsko-izraelskim. Zginęło ponad 160 liderów politycznych, militarnych, duchowych tego państwa, a mimo to państwo funkcjonuje i to zupełnie nieźle, to znaczy nie rozsypało się. Pomysł wewnętrznej rebelii z wykorzystaniem mniejszości również był mrzonką. Nie tak definiowana jest tożsamość Irańczyków, w tym pochodzenia kurdyjskiego czy...
1: Tak czy inaczej, dzieje się na Bliskim Wschodzie, proszę państwa, a jeśli państwo chcą wiedzieć jeszcze więcej, można także obserwować profil Jarosława Kociszewskiego na platformie Substack o tym właśnie tytule. Jarku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy komentarz do Dalekiego Zasięgu.
3: Dziękuję bardzo i następnym razem będziemy kontynuować, bo na pewno będzie o czym mówić.
2: Daleki zasięg.
0: A już za chwilę sport, potem wrócimy do tematu Tupaka i śledztwa. Będzie także relacja z Wrocławia. Miasto wdraża nowe wytyczne, jeśli chodzi o gospodarowanie wodą opadową i rozpoczyna cykl szkoleń w tej sprawie. To wszystko jeszcze do godziny 18:00.

0: W Radiu 357 czas na informacje sportowe.
1: Wszystko zgodnie z planem. Nie każdy z naszych lekkoatletów może to sobie powiedzieć po pierwszej porannej sesji Mistrzostw Europy w Birmingham, ale Paweł Fajdek jak najbardziej. Nasz młociarz, pięciokrotny mistrz świata i brązowy medalista olimpijski z Tokio w najlepszej eliminacyjnej próbie uzyskał 77 metrów i 35 centymetrów, co dało piąte miejsce i pewny awans. Ale było trochę nerwów, dopiero w ostatnim rzucie udało mu się wywalczyć występ w finale.
2: To już jest klasyczek, więc albo w pierwszym rzucie, albo w trzecim, chyba że w ogóle to też się zdarzało. Pierwszy rzut za spokojny, drugi no chciałem poprawić, natomiast tam drobny błąd w kole i siateczka, no i trzeci rzut już taki powiedzmy bardziej przyzwoity, no i całkiem nieźle, 77 z kawałkiem, no spokojny awans.
1: Mówił na antenie TVP Sport. To co osiągnął Fajdek nie udało się Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i przede wszystkim Wojciechowi Nowickiemu. A tutaj mamy do czynienia ze sporą niespodzianką, bo to przecież mistrz olimpijski z Tokio i trzykrotny mistrz Europy. W innej konkurencji technicznej kulomiot Konrad Bukowiecki wynikiem 19:82 był ósmy i awansował do finału, podobnie jak 11 w eliminacjach Szymon Mazur, który pchnął kulę o 6 cm bliżej. W biegach Filip Ostrowski uzyskał przepustkę do półfinału na 400 metrów, podobnie jak Krystyna Cimanowska na 100 metrów, a Izabela Smolińska awansowała w biegu na 400 metrów przez płotki. Z kolei Maksymilian Szwed przebiegł 400 metrów w 45 sekund i 53 setne i również wystąpi w półfinale.
3: Myślałem, że jednak każdy będzie biegał poniżej tych 45, a tu się jednak okazało, że to 45-50 to jednak jest mniej więcej trzeci, czwarty wynik, więc teraz jestem bardziej zadowolony, bo na początku podchodziłem do tego bardziej od razu po biegu, porównując się do mojej życiówki i byłem lekko zawiedziony, ale teraz cieszę się, że dostałem drugą szansę.
1: Mówił nasz reprezentant w Polsacie Sport. Przed nami wieczorna sesja i pierwsza szansa na medale dla Polaków. Największe mają sztafeta mieszana 4x400 metrów i przede wszystkim Ewa Swoboda na 100 metrów.
4: Jest w świetnej formie w tym sezonie. Zobaczymy tak, jakiej jutro siądzie bieżnia z Birmingham i uważam, że ma tutaj ogromne szanse medalowe. Jednak nie jest to dominatorka europejska. Ta szansa jest do wykorzystania z całą pewnością tutaj i myślę, że o miejsce na podium może powalczyć.
1: Przewidywał wczoraj u nas w studiu Robert Korzeniowski. Początek sesji wieczornej w Birmingham o 20. Tymczasem Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Stolica Kenii może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy. Rywalizuje z bardziej doświadczonymi w tej materii Londynem, Rzymem i Monachium, ale może właśnie efekt świeżości tutaj zadziała. W Paryżu rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w pływaniu. Nie zapominamy o tym. Adela Piskorska na 200 metrów stylem grzbietowym i Jan Kałusowski na 100 metrów klasycznym awansowali do wieczornych półfinałów. No i będzie też finał, a w nim polska sztafeta kobiet 4x200 metrów stylem dowolnym. Nocnym markom przypominam, że można poświęcić czas na kibicowanie Idze Świątek, która o pierwszej czasu polskiego zagra o półfinał turnieju w Toronto z Dianą Schneider. To ta sama tenisistka, którą w półfinale French Open ograła Maja Chwalińska. Na koniec sprawy polityczno-piłkarskie. UEFA razem z konfederacjami z Azji oraz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA Gianniego Infantino za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziałów w prawach do Mistrzostw Świata, czyli de facto prywatyzacji tej imprezy. Wprawdzie Infantino poinformował już o rezygnacji z tych planów, ale krytycy nie milkną. Marzy im się odsunięcie Szwajcara od pełnionej funkcji. No tyle, że w ostatecznym rozrachunku mogą mieć niewiele do powiedzenia, twierdzi Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
5: Możemy teraz sobie liczyć, ile federacji na wyborach za rok potencjalnie może go poprzeć. Czy będzie to 120 czy 150, to w tej chwili nie ma znaczenia, bo prawda jest taka, że jeśli dojdzie do wyborów, to Gianni Infantino je po prostu wygra. Za mała jest na razie opozycja ze strony UEFA i innych nieprzychylnych federacji. Nawiasem mówiąc, ja nie uważam nawet, jak się tak na tym zastanowić, żeby w samej UEFA była jednomyślność. Pamiętajcie proszę, że no, głos ma też Rosja, ma też Białoruś, a one raczej będą za Giannim Infantino głosować.
1: I taka to rzeczywistość. To my zajrzyjmy jeszcze za ocean. Robert Lewandowski zdobył jedną bramkę, a Chicago Fire w którym występuje, pokonało zespół z Meksyku, Santos Laguna 3-1 w meczu drugiej kolejki League's Cup, czyli rozgrywek z udziałem klubów z MLS oraz z Meksyku. No cóż, woleliśmy, gdy trafiał dla Barcelony, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Sport w Radiu 357 wróci jutro rano po 7.
6: Radio 357. Y'all still want me to come with you?

0: ZZ Top w 357 w naszym popołudniowym programie. Przypomnę, rozmawialiśmy z Szymonem Jatczakiem, który dotarł do ustaleń w sprawie kilku milionów złotych, które nie trafiły tam, gdzie powinny, jeżeli chodzi o pomoc dla powodzian. I słuchacz, pan Mateusz z Warszawy, pisze o aferze powodziowej, o tym, że już powstawały medialne publikacje, o tym, że ludzie zostali sami. No i teraz się to wszystko potwierdza. Są też obawy ze strony słuchacza, że to nie jest jedyny przypadek. Zwłaszcza, że tu mamy taką historię, że pan Mateusz ma rodzinę w Kłodzku i rodzina była wówczas całą sprawą absolutnie załamana. Czekamy na państwa sygnały jeszcze kolejne, a tymczasem...
1: Radio 357.
0: Wspomniany Wrocław. Miasto wdraża nowe wytyczne gospodarowania wodą opadową. Rozpoczyna się cykl szkoleń dla projektantów oraz inwestorów. Chodzi o to, żeby zamiast spłukiwać deszczówkę do kanalizacji, wykorzystać ją, zatrzymywać w zielono-niebieskiej infrastrukturze oraz w przydomowych ogródkach, poprawiając, to bardzo istotne, mikroklimat w czasie letnich upałów.
2: Przeplatanka fali upałów sięgających 40 stopni Celsjusza i gwałtownych krótkich ulew, które w kilkanaście minut zalewają ulice. To już nie wizja przyszłości, ale miejska codzienność. Główny winowajca? Beton. Im więcej utwardzanych powierzchni, tym szybciej woda ucieka do kanalizacji zamiast wsiąkać w glebę. We Wrocławiu ma się to jednak zmienić.
3: Chcemy, żeby gospodarowanie deszczówką było brane pod uwagę od samego początku, czyli już od przetargu i przy samym projektowaniu inwestycji. Potrzebujemy takiego wspólnego podejścia do projektowania w całym mieście.
2: Natalia Prostak, Urząd Miejski we Wrocławiu.
3: Dlatego też szkolimy obecnie miejskie jednostki i spółki, które odpowiadają za inwestycje, budowy, ale też remonty podwórek, przebudowy ulic czy skwerów. Musimy inaczej gospodarować wodą. Nie chcemy jej jak najszybciej odprowadzać do kanalizacji, ale przede wszystkim zatrzymywać tam, gdzie spadnie.
2: Kanalizacja deszczowa ma odbierać tylko nadmiar wody. Priorytetem staje się zielono-niebieska infrastruktura, mówi Ada Stępień, edukatorka ekologiczna.
4: Są we Wrocławiu miejsca, które już działają. Ogrody deszczowe na placu Orląt Lwowskich czy przeprojektowany Park Krzycki, który dziś oprócz funkcji rekreacyjnej wspiera także retencję, a także 4 zbiorniki w porcie Południe o pojemności ponad 60 tysięcy metrów sześciennych. Wszystko po to, żeby zatrzymać wodę na dłużej.
2: Zmiany zaczynają się w urzędach i miejskich spółkach, ale prawdziwa rewolucja retencyjna zależy także od tego, co my zrobimy na własnych podwórkach. Zatrzymywanie deszczówki nie wymaga skomplikowanej technologii, a często prostej zmiany nawyków.
5: Wykoszenie trawy, jak zapowiadane 2 tygodnie upałów bez deszczu i ktoś wjeżdża kosiarką, wykosi, to po pierwsze najprawdopodobniej ta trawa mu uschnie, a zaczyna przesuszać glebę. No bo już trawa usycha, więc korzenie są martwe, więc już nie trzymają wody, zaczyna padać, woda spływa, to czasami wystarczy dosłownie 5 cm więcej czy 3 cm więcej trawy i już tak się gleba nie przesusza.
4: Każdy mieszkaniec też może coś zrobić. Zbiornik na deszczówkę do 5 metrów sześciennych nie wymaga formalności, a miasto do niego dopłaca.
5: Mini oczka wodne.
2: Kolejny krok to łapanie wody z dachu.
5: Taki oddech deszczowy trzeba byłoby wykopać dołek, tam gdzie wypływa woda z rynny.
2: Marcin Libera, dyrektor Centrum Mikroskopowego Badania Materii Spinlab, Uniwersytet Śląski.
5: Na dnie takiego ogrodu deszczowego najczęściej daje się rurki drenarskie. No i później wysypujemy to odpowiednimi warstwami. Na dole często daje się keramzyt albo jakiś kamień, grubszy kamień, cieńszy kamień, 20 cm ziemi. Tym sadzimy na tym roślinność taką, która lubi wodę.
2: Kluczowe jest rozszczelnianie nawierzchni. Zamiast układać kostkę brukową na styk, wystarczy zostawić między kostkami kilkumilimetrowe przerwy. Dzięki temu spływająca woda zamiast uciekać do kanalizacji, wsiąka w szczeliny prosto do gruntu.
4: To zabezpieczenie przed stratami, jakie niosą podtopienia, ale także zabezpieczenie przed uciążliwością.

0: który mówi, że jest radcą prawnym, sprzeciwia się tej decyzji, która zapadła w sprawie tymczasowego aresztu mężczyzny. Tutaj jest jednoznaczna sugestia, że tego typu środek jest, bywa nadużywany, również i w tym przypadku. Dziękujemy za wszystkie sygnały, niecały kwadrans do końca audycji.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Młodzi zdolni w Radiu 357 zawsze, a teraz sprawa, którą swego czasu żyły całe Stany Zjednoczone, poniekąd żyją nią nadal. Tupac Shakur po 30 latach od śmierci nadal jest hip-hopowym symbolem, ale za zabójstwo rapera nikt nigdy prawnie nie odpowiedział. Dziś rusza proces, po którym być może poznamy oficjalną wersję wydarzeń. Co zatem wiemy, a czego nie wiemy o Tupaku i o jego śmierci? Sprawie przyjrzał się Antek Pyzel.
1: Tupac Shakur jest dla hip-hopu tym, kim dla piłki Diego Maradona. Prawdziwa legenda dyscypliny. Wielki muzyk i idol. Miał bardzo duży wpływ na kształtowanie się hip-hopowej kultury. Brudnej, momentami zbyt twardej, ale jednocześnie takiej, w której miliony amerykańskich chłopaków i dziewczyn po prostu potrafiło się odnaleźć.
2: Jego muzyka często dotykała

0: tematu gangów, przestępczości.
1: Mówi Wojtek Bielaczyc z profilu Hip Hop Head.
0: Ale jednocześnie był to hip-hop, coś co my nazywamy conscious hip-hopem, czyli tak jakby hip-hopem świadomym, dotykającym tematów politycznych. On bardzo często poruszał tematy rasizmu, problemów czarnoskórych i bardzo szybko zebrał niesamowitą rzeszę fanów i stał się obok Biggiego prawdopodobnie jedną z dwóch najważniejszych postaci w tamtych latach w hip-hopie.
1: We dwóch kiedyś byli przyjaciółmi, ale gdy Tupac został napadnięty przed studiem nagraniowym Biggiego, uznał, że to jego sprawka i rozgorzał między nimi spór, albo po amerykańsku beef. I to nie tak, że gdy panowie się mijali, to przechodzili na drugą stronę ulicy albo po prostu odwracali wzrok. Co to, to nie. Tych i innych słów skierowanych do Biggiego w utworze Hit 'Em Up przez grzeczność nie przetłumaczę. Nie chodzi tu zresztą o tę konkretną kłótnię. Biggie kontra Tupac, wschód kontra zachód, Pyrus kontra Crips. Wieczna atmosfera walki i wrogości naznaczyła amerykańskie ulice i sprawiła, że wielu utalentowanych młodych ludzi straciło życie w bardzo młodym wieku. Tupac był jednym z nich.
2: Rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining.
1: Zmarł w szpitalu 13 września 1996 roku. Niespełna tydzień wcześniej w Las Vegas, gdy samochód, w którym siedział, zatrzymał się na czerwonym świetle, został czterokrotnie postrzelony w wyniku gangsterskich porachunków.
0: W gangach panowała zmowa milczenia i wiele osób doskonale wie, co się wydarzyło, natomiast nigdy z różnych przyczyn nie chcieli o tym powiedzieć.
1: Jeden z policjantów, który widział Tupaca tuż przed śmiercią, stwierdził, że raper spytany o to, czy wie, kto to zrobił, kazał mu się oddalić. Wersji wydarzeń jest kilka. Ta najbardziej znana mówi o tym, że prawdziwy zabójca Tupaca, Orlando Anderson, sam zginął 2 lata później. Teraz, po prawie 30 latach, sprawa wraca na wokandę. Na ławie oskarżonych usiądzie Dwayne Davis, znany jako Kif D, który miał być mózgiem całej operacji.
0: Kilka lat temu wydał książkę, w której opisał, co się wydarzyło tej nocy. Po latach twierdzi, że był to po prostu zabieg marketingowy w celu rozpromowania swojej książki. Trudno mi jest uwierzyć, że po 30 latach my poznamy prawdziwą wersję wydarzeń, bo nie chce mi się wierzyć, że osoby, które milczały przez niemal 3 dekady, zmienią zdanie i będą chciały powiedzieć coś więcej.
1: Niemniej proces rusza dziś, a potencjalny wyrok skazujący mógłby być rozwiązaniem jednej z największych zagadek w historii popkultury.

0: If I Ever Was a Child, to była nasza ostatnia, częściowa propozycja muzyczna w popołudniówce w Radiu 357.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Minęła 18, czas więc na serwis informacyjny. Serwis przygotowała i przedstawi Państwu Ola Rzeczek.
2: Zaczynamy od doniesień z zachodniej Kolumbii, gdzie doszło do silnego trzęsienia ziemi. Zginęło co najmniej 20 osób, przekazały lokalne władze. Zawaliły się budynki, a pod gruzami wciąż są uwięzieni ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Według kolumbijskiego urzędu lotnictwa uszkodzonych zostało co najmniej 10 lotnisk w kraju. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę 7,4. Władze ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi. Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, poinformował w mediach społecznościowych inicjator akcji Maciej Wilk. Jak dodał, do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja zbierania podpisów rozpoczęła się 30 sierpnia i potrwa do 28 września. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku. Jej cyfrowa wersja ma dodatkowo przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
3: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym skrócenie czasu diagnostyki i leczenia, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
2: Początkowo karty eDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego śmiertelnego wypadku 16-latka na Jeziorze Łagodne. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Giżycku. Chłopak płynął skuterem wodnym, zderzył się z motorówką. Śledczy przesłuchali już część świadków. Zabezpieczyli zarówno skuter, jak i łódź motorową. Fałszywy głos przełożonego w telefonie, spreparowane nagranie współpracownika albo wiadomość od klienta, który w rzeczywistości nim nie jest. Deepfake przestaje być technologiczną ciekawostką, staje się realnym narzędziem oszustów. Już prawie 1/4 Polaków, którzy pracują przy komputerze, zostało oszukanych przez sfałszowane materiały, a niemal co 10 zetknął się na służbowym sprzęcie z próbą podszycia się pod współpracownika lub kontrahenta. Tak wynika z danych ESET i Dagma Bezpieczeństwo IT. AI Act może zwiększyć przejrzystość wykorzystania sztucznej inteligencji, ale sam w sobie nie zatrzyma cyberprzestępców, podkreśla Marcin Mazur z Dagma Bezpieczeństwo IT.
4: Oszuści nie będą przecież przestrzegać unijnych regulacji, dlatego kluczowe pozostają świadomość i edukacja, tym bardziej, że 57% pracowników nadal nie wie, czym jest deepfake, a 70% z nich nie jest pewnych, czy potrafiłoby go rozpoznać. Dzisiaj nie możemy już ufać wyłącznie temu, co widzimy i słyszymy, dlatego każdą nietypową prośbę o przelew, dane czy pilną decyzję warto potwierdzić innym kanałem komunikacji.
2: Jak podkreślają eksperci, technologia się zmienia, ale podstawowa zasada bezpieczeństwa pozostaje taka sama. Zanim zaufamy, powinniśmy zweryfikować. Operatorzy sieci energetycznych przygotowują się na środowe zaćmienie słońca. Nad Polską będzie to częściowe zaćmienie. Dojdzie do niego po 19, więc nie będzie miało wielkiego wpływu na pracę fotowoltaiki. Ale w całym europejskim systemie zaćmienie będzie odczuwalne, podkreśla Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
5: Od wielu miesięcy trwają przygotowania do tego, żeby zapewnić bezpieczną pracę połączonych systemów w czasie zaćmienia.
2: Zaćmienie będzie najbardziej odczuwalne i najlepiej widoczne na południu Europy. Ten temat będzie jeszcze na naszej antenie wracał, a my z serwisami wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
0: A pogoda we wtorek? Zachmurzenie okresami wzrastające do dużego na północy i wschodzie Polski przelotnie popada. Od 18 stopni na północy, około 22 stopni w centrum i w rejonach podgórskich do 27 na południowym wschodzie. Rafał Grzebalski, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz, dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.

9 minut po godzinie 18. Audycję realizuje Milena Krupińska, a ja jestem dzisiaj tu w zastępstwie Łukasza Dunaja w jego muzyce prywatnej. I jestem o tej porze po raz pierwszy, z czego bardzo się cieszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ola Budka. Podobno każdego człowieka z drugim, dowolnym człowiekiem na Ziemi dzieli 6 osób. Ale nie będę dziś udowadniać, ile kroków mam do, czy ile osób mam do... księcia Williama albo Baracka Obamy, ale podążę nieco tym tropem właśnie, ponieważ każda dzisiejsza piosenka będzie łączyć się z poprzednią i z kolejną pewną osobą. I tak powstanie taki łańcuch i zobaczą Państwo, jak to się połączyło. Może będą Państwo też w trakcie tej audycji zgadywać, jaki będzie kolejny utwór i kto ten kolejny utwór będzie łączył z poprzednim. A zaczęliśmy od The National. Bo dlaczego nie? The National zawsze dobre. Jest to według mnie jeden z najlepszych zespołów obecnie i pozostanie takim najlepszym zespołem na świecie. Są znakomici, wydają kolejne znakomite płyty, ich poziom chyba rośnie, a nie maleje, a na pewno utrzymuje się na bardzo, bardzo tym właśnie wysokim poziomie. Stawiają sobie wysoko poprzeczkę, mają charyzmatycznego lidera, nazywa się Matt Berninger, a zespół tworzą także bracia, i to bliźniacy, Aaron i Bryce Dessnerowie oraz kolejni bracia, Brian i Scott Davendorf. I to właśnie postać Aarona Dessnera teraz wyjdzie na pierwszy plan. Aaron Dessner, czyli gitarzysta zespołu The National, to uznany na całym świecie producent, multiinstrumentalista, wyprodukował lub współprodukował i utwory, i płyty wielu znakomitych artystów, takich z pierwszych miejsc list przebojów. Wśród nich jest m.in. Noah Kahan, Taylor Swift, Ed Sheeran, Gracie Abrams, Ben Howard i to właśnie Gracie Abrams teraz usłyszymy. Aaron Dessner produkował jej wszystkie 3 albumy, w tym także najnowszy Daughter from Hell.

Jestem dostępna pod adresem mailowym ola.budka@radio357.pl do godziny 19 i jestem tu z Państwem na antenie. I tak, na wyprodukowany przez Aarona Dessnera z The National album Daughter from Hell Gracie Abrams zaprosiła Marcusa Mumforda, a sama stworzyła ten duet z Marcusem na ich najnowszym albumie, na albumie zespołu Mumford & Sons, Prize Fighter. I teraz usłyszymy właśnie ten utwór.

0: end. I'm always walking a thin line, running away from a low tide. I know I'm better at high walking.
1: Gracie Abrams gościnnie na tegorocznym albumie Prize Fighters zespołu Mumford & Sons. Frontmanem tej grupy jest Marcus Mumford. On w 2022 roku wydał jeden, jedyny jak dotąd solowy album Self-Titled.

To jest muzyka prywatna w zastępstwie Łukasza Dunaja i tworzymy dziś muzyczny łańcuszek. Zaczęliśmy od The National. Gitarzysta The National Aaron Dessner wyprodukował album Gracie Abrams, która to z kolei była gościnią na albumie Prizefighter zespołu Mumford & Sons, na którego czele stoi Marcus Mumford, który na swoją solową płytę zaprosił Brandy Carlile. To ten duet usłyszeliśmy przed chwilą, a Brandy nie tylko przyjaźni się z Eltonem Johnem, ale także nagrywa z nim piosenki.

I to jest tytuł tej piosenki, wydanej pod koniec 2024 roku, która promowała film dokumentalny o Eltonie Johnie, Never Too Late. Brandi Carlile i Elton John przyjaźnią się od lat i po jednej z kolacji, a rozmawiali podczas tej kolacji o życiu, o rodzinie, o planach na przyszłość. Po tej kolacji Elton i jego partner David Furnish pokazali Brandi niedokończony fragment niezatytułowanego wówczas jeszcze filmu dokumentalnego o Eltonie, który był w przygotowaniu. I ten film, czy jego fragmenty wywarły na Carlile tak duże wrażenie, że zainspirowało ją to do napisania piosenki w trzeciej osobie. I tu pojawia nam się kolejny bohater, ponieważ musimy wspomnieć o tym, który pisał dla Eltona przez całe życie i z tym Eltonem naszym tworzy duet nierozerwalny, czyli Bernie Taupin, autor większości tekstów do kompozycji Eltona Johna. No i Bernie Taupin niejako namaścił Brandi Carlile i wytłumaczył, w jaki sposób on pisał teksty dla Eltona i oczywiście dał jej zielone światło do tego, żeby napisała ten tekst. I Elton, i jego partner, i producenci byli tak zachwyceni tą piosenką, że wykorzystali jej tytuł do zatytułowania samego filmu dokumentalnego i tak oto mamy film Never Too Late, Elton John. No to mamy Brandi Carlile, ale też Bernie Taupin, który przychodzi nam na myśl, jeśli myślimy o Eltonie Johnie. Pisali ze sobą, tworzyli ze sobą przez całe życie. Mieli także ciche dni. Nie wszystkie teksty dla Eltona pisał Bernie i pisał także dla innych artystów. Między innymi napisał teksty na płytę From the Inside Alice Coopera. To płyta, koncept album o zmaganiu się z chorobą alkoholową. Tekst Bernie Taupin.

Alice Cooper, śpiewający teksty Berniego Topina na płycie From the Inside. Producentem tej płyty jest David Foster. Lista płyt wyprodukowanych przez tego człowieka legendy jest bardzo, bardzo długa. Można by zrobić o tym właściwie to serię audycji, a widnieje na tej liście ten album z 1982 roku.

Ten sznurek osób i kolejne węzełki na nim wyglądają teraz tak. Bernie Taupin napisał tekst na album Alice Coopera, który wyprodukował David Foster. A na długiej liście wyprodukowanych przez Davida Fostera albumów jest także Heart Light, album Neila Diamonda z 1982 roku. David Foster współprodukował, współkomponował i zagrał fragmenty na tej płycie, ale głównym kompozytorem był sam autor, czyli Neil Diamond, a drugim głównym obok Diamonda kompozytorem na tej płycie I'm Alive, na płycie Heartlight, był Bart Bacharach, który to przez lata tworzył duet kompozytorski, bo można tak to nazwać, duet kompozytorski z Elvisem Costello. Komponowali wspólnie muzykę do filmów, do telewizji, a Elvis Costello jest znany z wielu kompozycji, ale chyba największą popularność przyniosła mu ta, chociaż tu nie występuje Bart Bacharach, muszę to podkreślić. Słyszymy jego cover piosenki z... Zaraz tu zobaczymy, którego roku. Zaraz sprawdzę, który to był rok, ale to jest cover piosenki She. Pojawia się w filmie Notting Hill.

Wersja Charles Aznavour, jego wersja w 1974, a w 1999 roku nagrywa piosenkę She, Elvis Costello, na potrzeby filmu Notting Hill, w którym to filmie Julia Roberts wciela się w niedostępną, przynajmniej na początku, gwiazdę filmową Annę Scott i zakochanego w niej od pierwszego wejrzenia właściciela księgarni Williama Tuckera gra Hugh Grant. I to właśnie śladem Hugh Granta teraz podążymy. Słynny brytyjski amant ma na koncie wiele ról w najsłynniejszych komediach romantycznych. Także w czterech częściach filmu o Bridget Jones. W jednej nawet jesteśmy na jego pogrzebie, po czym w kolejnej okazuje się, że jego postać, czyli Daniel Cleaver, jednak żyje i przeżył swój własny pogrzeb. Bridget Jones, szalejąc za facetem, to była część czwarta, promuje ją piosenka Olivia Dean.

I był Hugh Grant, podążający i snujący się po Portobello Road, nieszczęśliwie zakochany w Annie Scott w filmie Notting Hill i zakochany, ale z różnym skutkiem, czasem ze wzajemnością, czasem bez, w Bridget Jones. Czwartą część opowieści o Bridget Jones promowała piosenka It Isn't Perfect, But It Might Be, Olivia Dean, a Olivia nierozerwalnie łączy się z innym artystą, choć chyba znajomość mają wyłącznie profesjonalną, nic nie wiem na temat ich życia prywatnego, a mowa o artyście, który nazywa się Sam Fender. On z Olivią Dean odnieśli ogromny sukces dzięki piosence Rain Me In. Piosenka stała się, i to niewiarygodne, najdłużej utrzymującym się na pierwszym miejscu singlem w historii brytyjskiej listy przebojów. Przebijając Beatlesów, Stonesów i wszelkie inne gwiazdy, nawet Elvisa Presleya. Tak, piosenka Rain Me In współczesna pobiła ten rekord. Olivia Dean i Sam Fender, ale nie usłyszymy tego duetu, usłyszymy Sama Fendera, który debiutował tym utworem.

Sam Fender wyśpiewał na koniec ten tytuł i albumem o tym samym tytule debiutował w 2019 roku ten Brytyjczyk. I w tamtym okresie Sam Fender zagrał jako support Boba Dylana.

Zagrać jako support Boba Dylana, no to było coś. Sam Fender zrobił to w 2019 roku i mamy tu Boba Dylana. I połączenie będzie bardzo proste, ponieważ Boba Dylana w filmie Complete Unknown zagrał Timothée Chalamet, którego filmowa kariera rozkręciła się po filmie Tamte dni, tamte noce. Głośnym wówczas filmie i nie mniej głośnym utworze, z którego filmu ten utwór pochodzi i wywindował Sufjana Stevensa, czyli autora tego utworu, czyli mamy film Tamte dni, tamte noce i piosenka Sufjana Stevensa.

Sufjan Stevens, Mystery of Love z filmu Tamte dni, tamte noce. A Stevens jest producentem pierwszej w dorobku Johna Legenda płyty dla dzieci My Favorite Dream. I tą płytą żegnam się z Państwem, dziękując za to zastępstwo. Milena Krupińska i Ola Budka, do usłyszenia. A za chwilę swój sklep z płytami otworzy Antek Grudniewski.

0: Ding, ding, sklep z płytami otwarty. Dobry wieczór, 19 minęła.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Trochę wiem, ale trochę chciałbym Państwa podpuścić i też zobaczyć, co dzieje się po tej drugiej stronie. Bo ja na punkcie tego człowieka oszalałem, o tym Państwo wiedzą, o tym Państwu już mówiłem, graliśmy, słuchaliśmy, ale chciałbym również wiedzieć, czy Państwo na jego punkcie zwariowali. Mowa oczywiście o Samie Blasucim. Piosenka Paradise otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie z płyty Off My Stars. To była pierwsza płyta, to był debiut, rok 2023. Dziś na miejscu piątym w naszej radiowej, sklepowej witrynie. No właśnie, w sprawie tego entuzjazmu pani Małgorzata napisała teraz za pomocą tekstówki hurra! Ale pytanie, czy dotyczyło to Sama Blasucciego? Proszę o doprecyzowanie. 5 minut po godzinie 19:00 Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do 21:00. Damy Państwu jeszcze prawie 5 minut na zaparzenie herbaty, zrobienie lemoniady, czegokolwiek.

specjalista od harmonijki ustnej. Pojawi się jeszcze dzisiaj, pojawi się z wyjątkowo długą piosenką. Ci z Państwa, którzy podsłuchiwali porannej audycji, i zwłaszcza tego momentu na kwadrans przed godziną dziewiątą, mogą się domyślać, o kogo chodzi. Chwilę temu Digger Barnes i The River. Mam nadzieję, że Państwo mają wszystko gotowe, że możemy zaczynać. Mamy żaluzje podniesione, drzwi otwarte. Jeżeli wejdą Państwo do środka, to za chwilkę po lewej stronie znajdą Państwo poszerzone wydanie dotychczasowej, właściwie ostatniej, nie dotychczasowej, ostatniej płyty Way Dynamic. I okazuje się, że nie zmieściła się na płycie, tak w tym regularnym wydaniu, piosenka, która okazuje się chyba być najlepszą z tej właśnie płyty.

W 2025 roku, w sierpniu, czyli dokładnie rok temu, ukazała się płyta Massive Shoe. Ta płyta zawiera 11 piosenek i teraz ukazuje się ponownie i ponownie, no właściwie nie, po raz pierwszy w wersji poszerzonej. Ta wersja poszerzona będzie zawierała piosenkę Officially, którą chwilę temu państwo usłyszeli. Leży po lewej stronie od wejścia, więc proszę się częstować. Co do premiery tej poszerzonej edycji, jeszcze takich informacji nie znalazłem. Przyda się adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl, Facebook i Instagram również, jeżeli tak państwu będzie wygodniej. I teraz pewnie Milena się będzie ze mnie śmiała, ponieważ oczywiście będzie to miało znamiona zagadki nie muzyczno-filmowej, tylko muzycznej. Jestem ciekaw, czy ta gitara, która pojawi się na początku piosenki Michaela Now, będzie państwu przypominała melodię z innej, bardzo znanej piosenki. Jeżeli tak, to na odpowiedź mamy 2,5 minuty.

ten najbardziej wysunięty na front papierek lakmusowy na szczęście przeszedł pozytywną próbę i okazało się, że Milena podziela mój pomysł dotyczący tej zagadki i tego skojarzenia. Mówi, no ja wiem, ale prawdopodobnie dostaniesz 50 odpowiedzi i każda będzie poprawna. Może tak być, tylko dotychczas nie dostałem żadnej. Poza jedną. Pan Michał napisał, ale panie Michale, nie byłem w stanie jeszcze tego zweryfikować. Michael Now, Blue Anymore, to chwilę temu, a teraz ta pani, o której pomyślałem w kontekście tej melodii. Jestem ciekaw, czy państwo też to usłyszą.

Czyli jednak państwo to usłyszeli. No ale zasugerowałem. Z drugiej strony, jak mogło być inaczej. Każdy ma inne obrazki przy okazji poszczególnych piosenek. Pan Filip napisał, mnie przy tej pięknej muzyce udało się 2 miesiące temu oświadczyć ukochanej Julii w pięknej Japonii na półwyspie Izu. Panie Filipie, pani Julio, wielkie gratulacje. Ja natomiast w momencie, w którym słyszę tę piosenkę, widzę Brada Pitta biegącego na Catherine Zeta-Jones, która tak zastanawia się, o co chodzi, czemu ten człowiek ucieka przed policjantami, na co on uśmiecha się do niej z tym swoim zawadiackim uśmieszkiem. Ornella Vanoni to chwilę temu. 23 minuty po 19, nowa płyta Alabama Shakes już niebawem.

A, zapomniałem jeszcze wspomnieć, że takie małe pudełeczko z paroma płytami z muzyką filmową znajdą Państwo po lewej stronie. Leży pod półeczką z muzyką klasyczną. Tam ostatnio wyjątkowo rzadko zaglądamy i prawdopodobnie jeden egzemplarz ze ścieżką dźwiękową z Ocean's 12 również Państwo znajdą. Alabama Shakes Garden to jest chyba trzeci, a nawet czwarty singiel zapowiadający tę płytę. Płyta ukaże się 28 sierpnia. It Must Be Dreamin'. Już niebawem. Ten zespół w tym miejscu, w tym sklepiku pojawia się rzadko. Ale jak już się pojawia, to znaczy, że powód jest konkretny.

Queens of the Stone Age, Easy Street. Do tej piosenki zaprosili Nikki Lane. Jest to pierwsza piosenka od czasu wydania płyty In Times New Roman. Jestem oczarowany tym utworem. Z tego co wiem, jest w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. Proszę o tej piosence nie zapominać. Natomiast w przypadku tej piosenki, słuchając Josha Homiego, dochodzę do wniosku, że po pierwsze chwilami brzmi jak Damon Albarn i chwilami również brzmi jak Neil Hannon. Nie bywa.

Może po muzykę klasyczną sięgamy nieco rzadziej, ale po taką muzykę z orkiestracją sięgamy zdecydowanie częściej. The Divine Comedy to the Rescue. Zachwycony również jestem nowym singlem Jordana Rakey i o tym opowiadałem i wspominałem Państwu chyba przed tygodniem albo przed dwoma tygodniami. Moim zdaniem to najlepsza piosenka w jego dotychczasowej karierze.

Niebawem również będę dźwigał nowe płyty Jordana Rakei. Trzeba będzie je gdzieś w dobrym miejscu wystawić i Państwa uwagę w tamtą stronę skierować. Płyta będzie zatytułowana A Safe Place to Be Wild. Ukaże się, no już to będzie taka poważna jesień, 30 października. To jest jej zapowiedź, Enemies i Jordan Rakei. Dlaczego Josh Rouse śpiewa o styczniowym niebie w sierpniu? Nie mam pojęcia.

No już wiem czemu i państwo też powinni powiedzieć, wiedzieć czemu i zapisać sobie również w kalendarzu. Tylko trzeba będzie trochę przewertować stron i to w przód. Ponieważ mówimy o dacie 23 października i wtedy Josh Rouse zaprezentuje światu nową płytę. Będzie zatytułowana Museums and Women i na jesieni już będzie, to jest jej pierwsza zapowiedź, January Sky. Zanim przejdziemy do pozostałych miejsc w witrynie, to jeszcze nowa pioseneczka od Skinshape'a.

0: The Blade of a Knife i Skin Shape. Za 10 minut będzie 20.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: Państwo już pewnie myśleli, że do końca będzie tak spokojnie i będzie można już się tylko w tym fotelu zapadać. Na 4 najbliższe minuty nie, absolutnie nie.

sami państwo wiedzą, to bardziej mówię do tych stałych bywalców, że czasem wpadają również nowi klienci i trzeba na nich zrobić wrażenie i udawać, że wie się co nieco na temat takiej muzyki. Piosenka o Cisco i Pancho, o dwóch kowbojach z lat 50. z serialu The Cisco Kid. I tak samo zatytułowana piosenka grupy War. To był rok chyba 73, nie, 72. 72 to była piosenka zespołu War, która dotarła do drugiego miejsca na Billboard Hot 100. Również konkurowała z nią w owym czasie, również piosenka Why Can't We Be Friends. To na inne spotkanie. Przed tygodniem w witrynie pojawiła się pani Sienna Spyro, pojawi się również dziś.

to, że ta piosenka i ta płyta wisi w witrynie, dziś na miejscu trzecim, czyli Sienna Sparrow, płyta Visitor i piosenka He's Not My Baby, I'm His, to państwo wiedzą. Ale na ten tydzień mamy dwa zadania bojowe. Pierwsze to pamiętanie o tej piosence, ponieważ od ubiegłego piątku jest w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. I również pamiętanie o Samie Blasucim, ponieważ jedna z piosenek z jego ostatniej płyty również w tym zestawieniu się pojawiła. Proszę pamiętać. Do Sama jeszcze dziś oczywiście wrócimy, ale tymczasem miejsce drugie. I nie sądziłem, że w tym panu się zakocham, a jednak od paru tygodni zapadam się coraz głębiej.

Back i In the Night. Dziś na drugim miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Na miejscu pierwszym nikt inny dziś nie mógł się pojawić.

0: Wychodzi na to, że dziś płytę tygodnia mamy odnotowaną podwójnie, ponieważ od dziś do piątku jedną z naszych dwóch płyt tygodnia jest album Black Rose, nowy album Sama Blasucci'ego, piosenka Creature. Ten album zamyka dziś na pierwszym miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Prawie 11 minut po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Do wtedy, do 2018 roku, znani z gitarowego, chwilami ostrzejszego, trochę punkowego grania, nagle zyskali zupełnie nowe oblicze, pojawił się fortepian, pojawiły się miękkie dźwięki. Arctic Monkeys, Star Treatment, utwór otwierający płyty Tranquility, Base Hotel and Casino. 17 minut po godzinie 20, Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 21 do Record Store. Utwór nie dość, że otwierający tę płytę, to jeszcze na otwarciu tej piosenki śpiewają The Strokes. No proszę.

To moim zdaniem najmocniejszy, jeden z najmocniejszych fragmentów płyty Reality Awaits grupy The Strokes. The Fruits of Conquest to piosenka o kondycji dzisiejszego świata, o kondycji nas, o tym, co zdobywamy i co z tego mamy i czy rzeczywiście się z tego cieszymy. I spotkanie, a właściwie spojrzenie Juliana Casablancasa na te właśnie sprawy. Piosenkę wyprodukował Rick Rubin, a całość płyty, jeżeli państwo sprawdzali, chwilami trudna, ale to jeden z tych jaśniejszych momentów, to na pewno. Adresy mailowe oczywiście niezmiennie antoni.grudniewski@radio357.pl oraz recordstore@radio357.pl. Obiecałem przed tygodniem, a może nawet przed dwoma, przed tygodniem na pewno, że postawimy, właściwie zawiesimy nową półkę i to będzie półka z popem z wysokiego C z lat 2000. No prawie.

Powiedziałem, że prawie XXI wiek, prawie, a właściwie pół na pół, ponieważ w Stanach Zjednoczonych ta piosenka ukazała się w roku 99, natomiast w Wielkiej Brytanii dopiero w roku 2001, co oznacza, że rzeczywiście już to stulecie i już to tysiąclecie. Dido i Here With Me dziś na półce z popem z wysokiego C. Ostatnio przy okazji poszukiwania w tym samym koszyczku, gdzie wyszukałem i gdzie znalazłem Sama Blasuczyko, trafiłem na zespół, który nazywa się The Mellows. Proszę posłuchać.

No i jak? Chyba całkiem nieźle. The Mellows, I'm Coming Home. Panowie wydali 3 płyty dotychczas i z tego, co widziałem, ta piosenka I'm Coming Home nie trafiła na żadną z płyt. Czyli została wydana jako single i porzucona, a wszystko wskazuje na to, że jest chyba najsłynniejszą piosenką tego zespołu. O jakiejkolwiek sławie możemy mówić. Skoro było The Mellows, to Mellows jeszcze będzie żółte.

Ten, który krzyczał w tle, to był Paul McCartney, a za aranżację piosenki odpowiada John Paul Jones, a śpiewa niezastąpiony Donovan. Mellow Yellow to był rok 66. Mówiłem Państwu o dwóch bardzo ważnych sprawach. Po pierwsze o tym, że głosujemy na Sienę Spyro w liście piosenek 357, no i głosujemy na pana sama, na tę piosenkę.

Lovers Only i Sam Blasucci. Muszę się Państwu wytłumaczyć, ponieważ obiecałem, że dziś pojawi się piosenka pewnego człowieka, który specjalizuje się w harmonijce ustnej. I nie chodziło o Boba Dylana, ale o Neila Younga i jego nową piosenkę, ale umówmy się w takim razie, że przy najbliższej okazji. Teraz, przez najbliższe, proszę dać mi spojrzeć, 9, 12 minut. Tylko Sam Blasucci.

O dowolnej porze dnia i nocy, jeżeli wpadnie Państwu w ręce, właściwie w ucho, jakaś piosenka Sama Blasucciego, która Państwa ujmie i wyjątkowo się na niej Państwo zatrzymają, proszę pisać z tytułem i będę się temu również przysłuchiwał. Sam Blasucci chwilę temu, Linger Il Mondo, a wcześniej Turn Yourself Around. Za 7 minut będzie godzina 21. Zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania jest już na playlista.radio357.pl. Jest również na

moim profilu i na Instagramie, i na Facebooku. Tam mogą go Państwo, tą listę właściwie, chwycić i pochwycić. My przytrzymy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Skoro 21, to znaczy, że słowo mówione przejmuje antenę. Dobry wieczór.
1: Plac na rozdrożu.
0: Krzysztof Zimoch, zapraszam Państwa bardzo serdecznie w góry. Nie precyzujemy pasma, nie precyzujemy miejscowości ani krainy geograficznej. Precyzujemy towarzysza wyprawy, bo towarzyszyć nam będą dzisiaj ci, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i pomagają w sytuacjach kryzysowych, często ryzykując własnym życiem i zdrowiem. Szczególnie dużo pracy mają w sezonie wakacyjnym, czyli teraz. 10 sierpnia w kalendarzu obchodzimy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich i o tych drugich będziemy dzisiaj mówić. W Polsce działa, proszę Państwa, 7 regionalnych grup Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. GOPR-owcy zabezpieczają obszar o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy km kwadratowych i znajduje się na nim ponad 7 tysięcy km szlaków i ponad 200 tras narciarskich. Czasem być może nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile wyzwań stoi przed ratownikami, którzy robią to z pasji, w większości nie zarabiając na swojej pełnej poświęcenia pracy. Jakimi siłami dysponuje GOPR? Jak zostać ratownikiem górskim? Z jakimi trudnościami trzeba sobie radzić podczas akcji ratunkowej i budując struktury danego zespołu ratowniczego? Naszym gościem będzie dzisiaj Jan Wysocki, prezes Fundacji GOPR, również ratownik, miłośnik gór, który na te wszystkie pytania nam odpowie. Opowie nam m.in. też o pracy pań w strukturach górskich ratowników.
2: Ratownik górski to jest ktoś, na kim możesz polegać, gdzie wiesz, że nie zawiedzie cię w żadnej sytuacji. Jedyna różnica, jaka jest pomiędzy ratownikiem a ratowniczką, to jest siła fizyczna, według mnie. Bo jesteśmy doskonale tak samo wyszkoleni, robimy dokładnie te same rzeczy, jeździmy na kładach, chodzimy na turach, jeździmy terenowymi autami, robimy dokładnie te same rzeczy. Tak naprawdę większość czasu czekamy. Czekamy, czy no niestety coś się komuś stało i czy potrzebuje pomocy. 08, zgłaszam zakończenie dyżuru. Bez interwencji, ruch turystyczny mały, spokojnego Wam życzymy. W górach jestem, by ratować, ale żeby pomóc, muszę mieć sygnał. Idąc w góry, miej ze sobą aplikację Ratunek.
0: No właśnie, to był jeden ze spotów promujących Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. krzysztof.zimuch@radio357.pl. Zapraszam do kontaktu i słuchania do 22.
1: Plac na rozdrożu.
0: Będzie też okazja dowiedzieć się, czego słuchają ratownicy, bo nasz gość sam wybierał muzykę. No z wyjątkiem pierwszego kawałka, bo ten ode mnie. Z dedykacją dla wszystkich ratowników górskich.

0: I zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, dziś w placu na Rozdrożu gościmy pana Jana Wysockiego. Ratownika Grupy Sudeckiej GOPR, prezesa Fundacji GOPR, ale to nie wszystko, bo chyba inne pańskie tytuły są równie ważne do tej naszej opowieści. Narciarz, wspinacz, taternik, na co dzień inżynier informatyk, również miłośnik starej motoryzacji i muzyk amator. Dobry wieczór, panie Janie, panie prezesie.
1: Dobry wieczór. No, dziękuję za zaproszenie.
0: Tych tytułów, żeby składać panu życzenia, całkiem sporo, ale że dzisiaj 10 sierpnia, to wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Przewodnika i Ratownika Górskiego.
1: Dziękuję w imieniu własnym i wszystkich kolegów i ratowników.
0: Tak się zastanawiam, czy dzisiaj tej wdzięczności w życzeniach otrzymywał pan i pańscy koledzy, koleżanki sporo?
1: Tak. I w ogóle z tą wdzięcznością to jest bardzo miłe. No, prowadzimy tą służbę głównie ochotniczo. Poświęcamy na to swój własny czas. Robimy to z jakiejś tam potrzeby serca, ale też te wyrazy wdzięczności, które dostajemy raz po samych akcjach, kiedy już się oddaje tego poszkodowanego w ręce pogotowia czy tam rodziny, ale nawet tak w ciągu roku gdzieś tam jakieś luźne informacje, które utrzymujemy, no to naprawdę bardzo miło robi na sercu i sprawia, że chce się to po prostu robić dalej.
0: Czyli to nie jest taka wdzięczność kurtuazyjna, tylko ma pan takie poczucie na co dzień w tej pracy, że ludzie dostrzegają sens i potrzebę pracy, którą państwo wykonują?
1: Jak najbardziej.
0: Ja w ogóle sobie założyłem, że to nasze spotkanie będzie troszkę takim oprowadzaniem przez fachowego, profesjonalnego instruktora ratownika, takiego turysty, który wybrał się troszkę na szlak górski w klapkach, bo przyznam, że ja mogę zadawać czasami pytania, które wydają się błahe, które być może wydają się oczywiste, ale które warto jest jednak jakoś omówić, więc bardzo bym prosił, żeby potraktować mnie czasami jako takiego turystę, który się wybrał w klapkach na szlak górski. Podobno jednym z najbardziej oklepanych pytań, jakie dziennikarz może zadać gościowi, to jak to się stało, że zostałeś tym i tym? No i ja chyba niestety od tego nie ucieknę, panie Janie, bo biorąc pod uwagę, że praca ratownika, no to jest jakby część pańskiego życia, że zaczynało się od czegoś innego, no to jak to się stało, że trafił pan do GOPR-u i jest pan teraz nie tylko ratownikiem, ale też prezesem?
1: No, ratownicy GOPR to są ludzie gór. To myślę, że jest oczywiste. Każdy z nas, czy każda z nas w którymś momencie złapała tego górskiego bakcyla w różny sposób i troszkę innego bakcyla, tak? Bo jedni są mocno wciągnięci w wspinanie, inni w jaskini, jeszcze inni w narty. No i w którymś momencie pojawia się myśl, że kurczę, skoro doszłem już do pewnego poziomu w tej mojej górskiej pasji, to w jaki sposób można byłoby ją spożytkować na coś dobrego. No i jednym z takich pomysłów jest wstąpienie do GOPR-u. Ja przyznam, że w moim przypadku to też była taka chęć, ja to nazywam spłacenia dobrej karmy.
0: Aha.
1: W tych górach spędziłem pewnie 20 parę lat ładnych. Czasem robiło się rzeczy też no, niebezpieczne, wręcz, żeby nie powiedzieć głupie. Nic nigdy mi się nie przydarzyło. Nigdy tego GOPR-u nie musiałem wzywać na ratunek. Więc dołączając do tej organizacji, stając się w którymś momencie ratownikiem, jak gdyby dziękuję się za to, że ta kariera górska i te wszystkie doświadczenia, które z górami można było przeżyć, były bezpieczne i teraz pomagać tym, którzy może nie mieli tyle szczęścia.
0: Przyznam, że wzbudził pan mocno moją ciekawość tymi głupimi rzeczami w górach. Nie wiem, czy chce pan potraktować to nasze dzisiejsze spotkanie jako okazję do spowiedzi. Myślę, że mogłoby być to z pożytkiem dla wszystkich, którzy głupie rzeczy w górach robią dzisiaj, bo być może będą się uczyć na pańskich, a nie na swoich dalszych błędach.
1: Znaczy już chyba nie będę przywoływał szczególnych przypadków tutaj, natomiast naturalne jest to, że jeśli zaczynamy jakąś aktywność, to często nie mamy świadomości pewnych zagrożeń. I dopiero z czasem, z doświadczeniem te zagrożenia stają się bardziej widoczne i też my stajemy się troszeczkę bardziej odpowiedzialni. Często tych największych dokonań górskich dokonują osoby, które tego doświadczenia za wiele nie mają, a później w którymś momencie pojawia się to taka, nie nazwę tego instynktem samozachowawczym, bardziej właśnie doświadczeniem i świadomością zagrożeń i pojawia się ten moment, że może jednak dzisiaj odpuszczę, może jednak dzisiaj zawrócę. Może jednak to nie jest ten dzień, żeby na siłę tą górę zdobywać. To po prostu pojawia się z czasem i z godzinami, dniami, latami spędzonymi w górach.
0: To na chwilkę zostawię dociskanie o te głupoty w górach, ale tylko na chwilę. Ile lat jest już pan aktywnym ratownikiem górskim i co się w ciągu tych lat, w których wykonuje pan te prace, zmieniło pod kątem i podejścia do zawodu i jakiegoś zaawansowania u ratowników górskich, czy też może w ogóle zmieniło się podejście do traktowania tego zawodu? Chyba, że no nie jest to aż tak duży przedział czasowy, żeby takie daleko idące zmiany można było dostrzec.
1: No, nie jest to zbyt duży przedział czasowy, bo ja się śmieję, że jestem młodym stosunkowo ratownikiem, bo w tej organizacji jestem trochę ponad 5 lat. Mhm. To nie jest zawód wbrew pozorom.
0: Ja wiem, ja właśnie miałem wątpliwość, czy to nazywać zawodem i my do tego dojdziemy, bo będziemy dzisiaj też rozmawiać w ogóle o bolączkach tej pracy, tej aktywności. Ale chyba jednak z uwagi na odpowiedzialność, ja bym to zawodem na przekór wszystkiemu nazywał.
1: Nie wiem, czy u mnie akurat w ciągu tych 5 lat coś się zmieniło. Na pewno człowiek z czasem też nabiera doświadczenie, tak jak w górach, tak w ratownictwie, więc nie powiem, że kolejne akcje ratunkowe są łatwiejsze, ale może podchodzi się do nich trochę spokojniej, trochę bardziej na chłodno. Natomiast no, w dalszym ciągu to jest przeżycie i w dalszym ciągu jest ta sama frajda, która była ileś lat temu, kiedy do tej organizacji się przystępowało i kiedy szło się na tą swoją pierwszą akcję ratunkową.
0: Każda w pewnym sensie akcja pewnie jest z jakiegoś powodu pierwsza, bo chyba nie ma takiej samej. Żadna się już nie powtórzy, prawda?
1: No tak, z racji miejsca, osoby, konkretnego urazu. Natomiast no, są akcje, które są powtarzalne, tak? No, pamięta się je, ale jakoś nie wybijają się w pamięci na tyle, żeby wspominać ją latami. Natomiast są takie, które pozostają w pamięci na długo.
0: No to jak już zaczęliśmy dywagację, czy nazywać to zawodem, czy nie, to jaki status ma ratownik? To znaczy, jak wielu mamy w Polsce ratowników zawodowych, ilu mamy ochotników, jaki jest tutaj podział? Jak to też wygląda, jeśli chodzi o ratownika GOPR-u i ratownika TOPR-u? Być może jest to jedno z tych właśnie błahych pytań, ale niektórzy może nie widzą różnicy.
1: Jasne. No to zacznijmy od ratowników GOPR-u. Tych ratowników w Polsce jest około 1200. I to są wszystko ratownicy ochotnicy. To też jest jeden z takich tematów, który może nie jest powszechnie znany. Jesteśmy górskim ochotniczym pogotowiem ratunkowym i wszyscy ratownicy to są ochotnicy, którzy jakąś tam część swojego wolnego czasu poświęcają na społeczną służbę w górach, za co nie dostają jakiegokolwiek wynagrodzenia. Natomiast ze względu na charakterystykę ruchu turystycznego i na to, że musimy zapewnić bezpieczeństwo w tych górach nie tylko w weekendy i święta i okresy wakacyjne, ale także w każdy jeden dzień tygodnia, no część osób musi to robić także w poniedziałki, wtorki i środy, gdzie większość ochotników ma swoje zobowiązania zawodowe. I z tego właśnie względu pojawili się w GOPR-ze ratownicy tak zwani zawodowi. Oni w dalszym ciągu pracują jako ochotnicy, obowiązują im te same zasady, jeśli chodzi o szkolenie, o wypracowanie tak zwanych godzin społecznych. Natomiast oni dostają dodatkowe wynagrodzenie za to, żeby pełnić służbę 24/7 w każdym dzień tygodnia. Takich ratowników w tej chwili w Polsce jest około 140. To jest i dużo, i mało, bo tu mówimy o całym obszarze polskich gór, od gór izerskich i Karkonoszy po Bieszczady, z wyłączeniem Tatr. więc to nie jest dużo. Zdarzają się takie sytuacje niestety, że w takiej stacji ratunkowej jest jeden ratownik w tygodniu. I podkreślam, że o ile jeszcze z 10 lat temu ten ruch turystyczny w ciągu tygodnia był niewielki, no to w tej chwili wypadki zdarzają się już przez cały tydzień i nasza służba i nasza gotowość jest potrzebna rzeczywiście 24/7.
0: Czyli może być tak, że nasz byt w górach w sytuacji kryzysowej zależy od jednego jedynego ratownika, który jest w danej bazie GOPR-u?
1: To znaczy, to jest jeden ratownik, który jest najbliżej, który jest w jakiejś goprowej stacji, który jest w stanie wyjechać od razu. No, oczywiście w takich sytuacjach, gdzie mamy te braki, mobilizuje się ochotników także z miasta. Działa to troszeczkę tak jak w Ochotniczej Straży Pożarnej wtedy, że wszyscy dostajemy SMS-y z informacją o jakimś tam zdarzeniu, czy po prostu dzwoni się do kolegów, którzy wiadomo, że koło tego zdarzenia zamieszkują, czy się znajdują, i wtedy zgodnie z naszym przyrzeczeniem na każde wezwanie stawiamy się w danym miejscu, żeby ratować. No ale to oczywiście wiąże się z jakimś tam opóźnieniem czasowym. Więc z tego względu idealnie by było, gdyby ta kadra zawodowa, która w tych stacjach jest zawsze, mogła funkcjonować jak gdyby samodzielnie.
0: A jak wygląda to na przykładzie pańskiej grupy? Bo pan jest ratownikiem grupy sudeckiej też.
1: Tak.
0: Jak to wygląda u was? Ilu was jest?
1: Teraz pan mnie zastrzelił. Nie,
0: bo wie pan, bo pytam o to, dlatego tak troszkę może z przekąsem, że na bezpieczeństwo w górach trzeba patrzeć pod względem liczby ratowników dostępnych w danej grupie, i jeśli u państwa byłoby na przykład tych ratowników mniej, no to tak sarkastycznie można byłoby uznać, że Sudety są raczej bezpiecznymi górami.
1: Nie, no myślę, że mniej więcej to się rozkłada w miarę równomiernie po wszystkich górach Polski. Są grupy, które są troszeczkę większe, grupa Beskidzka, są grupy troszeczkę mniejsze, jeśli chodzi o powierzchnię, którą mają pod swoją opieką. Natomiast myślę, że te problemy kadrowe i standard obsługi i zabezpieczenia mniej więcej będzie podobny we wszystkich górach Polski.
0: Do tych problemów kadrowych jeszcze... Tak. Do problemów kadrowych jeszcze wrócimy. Raczej teraz chciałem się skupić na tym zawodzie ratownika. To znaczy, co trzeba zrobić, żeby takim ratownikiem w ogóle zostać?
1: Mhm. No przede wszystkim trzeba być człowiekiem gór. To nie jest tak, że w którymś momencie wpadnie nam pomysł pod wpływem audycji usłyszanej w radiu, że chcemy zostać ratownikiem i nagle zgłosimy się gdzieś, zostaniemy tym ratownikiem.
0: Ale może być to impuls.
1: Może być to impuls, natomiast taka osoba, która gdzieś tam do nas zapuka, no powinna już mieć jakieś doświadczenie górskie, bo to jest coś, czego nie da się nikogo nauczyć w ciągu kilku lat. Więc zakładamy, że to jest ktoś, kto już po górach chodzi, kto te góry zna, konkretnie jakiś tam rejon działania grupy regionalnej. Pierwszym takim etapem jest egzamin, który stawiamy dla takich kandydatów. I na takim egzaminie sprawdzamy właśnie świadomość tego, znajomość topografii danego rejonu, czy świadomość gór. Sprawdzamy umiejętności jazdy na nartach. To dla sporej liczby kandydatów jest taki bardzo ciężki warunek do spełnienia. Tu znów, no, te narty dla nas zimą są podstawowym środkiem transportu i to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie nikogo nauczyć w chwilę.
0: A zdarzają się osoby, które zgłaszają się do państwa i nie potrafią jeździć na nartach, albo są nawet zaskoczeni, że trzeba umieć?
1: No, czasem z tym poziomem na egzaminie narciarskim jest bardzo, bardzo słabo i to jest chyba w mojej grupie najwięcej osób się odsiewa właśnie na tym pierwszym dniu egzaminu, gdzie sprawdzamy umiejętności narciarskie.
0: Aha.
1: Później jest egzamin kondycyjny, bo też zależy na tym, żeby te osoby, które do nas przyjdą, no, miały pewien bazowy poziom kondycji, który pozwoli na realizowanie dość wymagających fizycznie czasem akcji. Jest egzamin z tak zwanego przejścia skiturowego. To znów są narty, ale narty już troszeczkę inne niż te, które realizujemy w ośrodkach narciarskich na przygotowanych trasach. Bardziej takie narty, które my wykorzystujemy później w akcjach ratowniczych, czyli gdzieś w nieprzygotowanym terenie, w lesie, w nocy czasem. To jest kolejna taka umiejętność, którą wymagamy na starcie. No, później jest jeszcze jakiś tam test z podstaw pierwszej pomocy, rozmowa i na podstawie tych informacji wyselekcjonowujemy takie grono osób, które od tego momentu nazywamy kandydatami na ratowników. Oni przechodzą przez bardzo intensywny cykl szkoleń. Oni już normalnie uczestniczą w dyżurach na stacjach ratowniczych, uczestniczą w akcjach ratunkowych. Ten okres stażu kandydackiego trwa od 2 do 5 lat. No i po zaliczeniu wszystkich szkoleń, spełnieniu wszystkich warunków, między innymi wypracowania jakiejś tam minimalnej liczby godzin społecznych dla GOPR-u, taki kandydat składa przyrzeczenie ratownicze, otrzymuje tak zwaną blachę, czyli tą odznakę ratownika i w tym momencie staje się samodzielnym ratownikiem, który może pełnić dyżury samodzielnie.
0: Czyli gdybym chciał bardzo spłycić to, o czym pan powiedział, to można powiedzieć, że ratownikiem zostaje się po bardzo długim czasie, trzeba mieć bardzo obszerną wiedzę, bardzo dobrą kondycję i wielkich kokosów z tego nie ma. A gdybym chciał spojrzeć na to bardziej życzliwie, no to bym powiedział, że to muszą być naprawdę niesamowici pasjonaci i misjonarze wręcz, którzy się decydują na to, żeby wstąpić do GOPR-u czy do TOPR-u.
1: Pan to powiedział, natomiast ciekawe zjawisko, które obserwujemy od jakiegoś czasu, to jest to że do GOPR-u pukają ludzie już starsi. Mm-hmm. Ja powiem o sobie, ja do GOPR-u wstąpiłem w wieku już 40+, więc nie młodzi supersportowcy, którzy może mają lepsze przygotowanie fizyczne i czasem lepsze wyniki w jakichś tam dyscyplinach górskiego sportu. Natomiast to są ludzie, którzy mają już te 20 lat doświadczenia, którzy często mają dorosłe dzieci, ustabilizowują sytuację zawodową. I dla nich to w tym momencie jest takie, tak jak dla mnie, spłacenie karmy, czasem realizacja jakiejś misji, o której zawsze się myślało, czy nowe hobby polegające na tym, że pomaga się innym ludziom w górach. Ale w takim wieku właśnie 40+, troszeczkę inaczej się już na to patrzy. Wtedy takie zobowiązania podejmuje się w pełni świadomie, ma się jakąś wizję tego, co mi to da, to znaczy nie jak ja będę myślał z tego zyski i kokosy, tylko to ja chcę przez to osiągnąć, w jaki sposób się taką aktywnością spełnię.
0: To zapytam w takim razie, co panu daje ta praca, bo rozumiem, że pan nie mierzy tego właśnie zyskami finansowymi. Myślę, że jednak informatyk w branży IT mógłby sobie poradzić finansowo na o wiele lepszym poziomie, ale jednak no coś pana ciągnie do tych gór. Poza tą karmą, o której już pan wspomniał.
1: To na pewno olbrzymia satysfakcja z pomagania. To, że idzie się gdzieś w góry i ratuje czasem różkie życie, częściej to jest ludzkie zdrowie niż życie na całe szczęście. Natomiast gdzieś się komuś pomaga, wykorzystując ileś tam lat swojego doświadczenia i wszystkie górskie umiejętności. Natomiast na pewno częścią tej satysfakcji jest też to, że spędza się czas w jakimś takim gronie osób, którzy są bardzo podobni do mnie, którzy też są tymi górami zajawieni, którzy też mają pasję pomagania, którzy też na ten dyżur przyjeżdżają z miasta, z jakichś tam różnych miejsc, z różnych zawodów, z różnych sytuacji życiowych i spędzają razem czas w jakimś jednym konkretnym, szczytnym celu.
0: To o tej ekipie i o tych akcjach za chwilkę sobie pomówimy, ale czas na pierwszy utwór, który wybrał zresztą gość dzisiejszego placu na rozdrożu.

0: Stayin' Alive, Bee Gees. Ja mam przynajmniej dwa typy, dlaczego akurat ten utwór wybrał pan do naszej audycji. Raz to tytuł, który jednak jest mocno aspirujący do miana motta ratownika górskiego, ale chyba też zdaje się chodzi o rytm masażu serca.
1: Bardzo dobrze, tak jest.
0: Tak czułem, coś tam zapamiętałem z kursu pierwszej pomocy.
1: To jest piosenka, która ma rytm mniej więcej 100 uderzeń na minutę i to jest taki rytm, w którym powinno się wykonywać uciski serca przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczy się tego właśnie na kursach pierwszej pomocy, natomiast często młodsze pokolenie może nie znać tej konkretnej melodii Bee Geesów, więc myślę, że to była dobra okazja, żeby ją odświeżyć i gdzieś ten beat sobie w głowie ułożyć. Tak? Notabene coś, co cieszy i co jest ewidentnie pozytywną oznaką ostatnich czasów, że coraz więcej osób jest w stanie tej pomocy udzielać i ją udziela. I tu takie te najbardziej dramatyczne akcje w górach, gdzie dochodzi do zatrzymania krążenia. Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, że GOPR nawet z najbardziej skutecznymi metodami nie dotrze do poszkodowanego w górach w kilka minut, bo to nawet karetka w mieście może mieć z tym problem, że wtedy niezbędna jest ta pomoc na świadków konkretnego zdarzenia, tych, którzy tego poszkodowanego zauważą i podejmą akcję. Przede wszystkim wezmą nas, ale zaczną w którymś momencie uciskanie. I coraz częściej jest tak, kiedy do takich zdarzeń dojeżdżamy, że po prostu na miejscu ktoś już jest i tą resuscytację całkiem fachowo przeprowadza i ratuje życie. My tam w tym momencie jesteśmy dodatkowym wsparciem, które zapewni transport na dół i może zastosuje jakieś bardziej zaawansowane procedury, ale ta pierwsza pomoc świadków zdarzenia jest w tym momencie nieoceniona, no i na pewno ratuje życie.
0: Ja sobie zerkam do statystyk, ale pana zaraz zapytam o przykłady z życia wzięte. Czytam, że w tym momencie tych wypadków górskich jest około 600. Nie wiem tylko, czy to są takie dane biorące pod uwagę i te wypadki w Tatrach, i te wypadki, po których interweniują ratownicy GOPR-u. Patrzyłem sobie na ostatnie interwencje GOPR-u, no to chociażby w ubiegły weekend dwa obozy harcerskie na Jurze, gdzie gwałtowne zmiany pogody doprowadziły do masowych zdarzeń medycznych, że tak powiem. Czytam też, że w drugiej połowie lipca sześciolatek wpadł do jednej ze skalnych szczelin na Szczelińcu Wielkim w Górach Stołowych. I tak tych przypadków można by mnożyć. I znowu zapytam o pana Naj, to znaczy taka akcja, która z jakiegoś powodu najbardziej panu została w sercu i dlaczego właśnie ta?
1: Jeszcze wrócę do statystyk, bo mam przed sobą w tej chwili otwarte statystyki za ubiegły rok, które są jak gdyby kompletne już i w ubiegłym roku takich akcji było 2700 w sumie w całej Polsce.
0: To biorąc pod uwagę wszystkie tereny górskie, tak?
1: Wszystkie grupy GOPR-u z wyłączeniem TOPR-u, czyli z wyłączeniem Tatr. Natomiast ta liczba wzrasta rok do roku całkiem sporo, więc podejrzewam, że w tym roku będzie zdecydowanie więcej.
0: No to mocno niedoszacowałem, wytłumaczę się z tego, że teraz zerknąłem, że chodziło tylko o grupę podhalańską GOPR-u, a więc rzeczywiście dobrze, że pan tutaj mnie doprecyzował. To wracając do pańskiej opowieści teraz.
1: No to tak może z tego roku jakieś akcja, której pan wspomniał, o chłopca na Szczelnicy Wielkim, który wpadł w szczelinę. Ja w tej akcji poniekąd uczestniczyłem jako ratownik dyżurny w centrali, więc ja odbierałem telefon i pomagałem w koordynacji tej akcji. Coś, co było bardzo, bardzo budujące w tym konkretnym przypadku, to było to, że w tej akcji oczywiście uczestniczył GOPR na pierwszej linii. Kolega, który był na miejscu, wyciągnął tego dzieciaka na powierzchnię. Natomiast w tej akcji uczestniczyło masę strażaków i innych służb, które usłyszały o takim dość trudnym przypadku, no bo tam Szczeliniec Wielki to jest takie specyficzne miejsce akurat w Sudetach, gdzie nie da się dojechać samochodem, gdzie wyciągnięcie poszkodowanego czasem naprawdę jest bardzo, bardzo skomplikowane, wymaga użycia technik minowych. No i tam czasem po prostu potrzeba dużych sił ludzkich do tego, żeby tego poszkonowanego z trudnego miejsca wytargać i później znieść go na dół, gdzie może go odebrać karetka. Więc mnie to zawsze bardzo, bardzo tak buduje i wprawia w takie lekkie dreszcze, jak duża grupa ludzi nagle stawia się do akcji, żeby ratować. To jest takie uczucie, które też jest pewnie jakimś tam powodem tego, że w tej organizacji się jest i chce się to robić nadal.
0: Poczucie zespołowości, dzielenia odpowiedzialności, też pewnie adrenaliny, zwłaszcza kiedy sytuacja dotyczy 8-letniego dziecka.
1: Tak jest.
0: 6-letniego, przepraszam, tutaj akurat znowu pomyłka, ale to wychodzi jednak na samo. No, tutaj nie wiem, jakie były okoliczności, pewnie był to niefortunny wypadek. Natomiast pierwsze pytanie, jakie mi się w ogóle rodzi, rozmawiając z ratownikiem, to czy są jakieś granice, powiedziałbym, ludzkiej bezmyślności w górach? To znaczy, myślę, że każdy już może na pamięć odtworzyć materiał w telewizji dotyczący grupy osób, która wyszła wysoko w Tatry czy w Bieszczady bez odpowiedniego sprzętu, w złą pogodę i no, była zdana na akcję ratowników, którzy mieli naprawdę utrudnione warunki. I w zasadzie to jest taka pieśń, którą my powtarzamy nie co roku, tylko co miesiąc. Tak można by sobie powiedzieć. I czy są jakieś takie w ogóle granice zdarzeń, że pana jeszcze coś dziwi, że mimo tych apeli, mimo powtarzania, mimo przypominania, cały czas turyści popełniają te same błędy?
1: Znaczy, wie pan co, to wydaje mi się, że tych wypadków takich skrajnych, które budzą bardzo, bardzo mocne reakcje w społeczeństwie i są nagłośniane w naturalny sposób, to jest stosunkowo niewiele. Jednak wspominaliśmy 2700 ponad akcji ratowniczych. Większość z tych przypadków to są naprawdę nieszczęśliwe wypadki, które zdarzają się najlepszym. I to też musimy jasno powiedzieć, że wypadkom w górach nie ulegają tylko niedoświadczeni turyści, ale czasem te wypadki zdarzają się naprawdę zaawansowanym spinaczom, speleologom, czy nawet samym ratownikom. Więc myślę, że biorąc pod uwagę te statystyki, do ilu wypadków dochodzi, w ogóle biorąc pod uwagę to, ile ludzi porusza się w tej chwili w górach, bo o tym też nie wspomnieliśmy, że ten ruch turystyczny rośnie z roku na rok, no to jest po prostu efekt statystyki, że część osób niestety ulegnie wypadkom, no i część tych wypadków będzie, nazwijmy je głupimi, tak? Przynajmniej na pierwszy rzut oka. My staramy się nie oceniać mimo wszystko, bo nie jesteśmy na ogół na miejscu wypadku, nie widzimy, jak do niego doszło, co tam było w głowie tego turysty, który podjął jakieś decyzje. My jesteśmy od ratowania, nie od oceniania. Staramy się później gdzieś tam wewnętrznie analizować sobie wypadki, ale to bardziej pod kątem naszych procedur, co zadziałało, co nie zadziałało, co można by było usprawnić, niż zastanawiania się, co skłoniło konkretną osobę do takich czy innych zachowań. Więc ja myślę, że naturalnym jest, że nas te takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania bulwersują jako społeczeństwo, natomiast no, to jest jakiś tam promil tylko tak naprawdę osób, które przez te góry się przewijają i w większości zachowują się całkiem odpowiedzialnie.
0: No to może inaczej, żeby nie, to moje pytanie nie zabrzmiało rzeczywiście tak ocennie. Czy ma pan poczucie, że ta świadomość nie tylko dotycząca udzielania pierwszej pomocy, ale też tego, jak zachować się w górach, jak się przygotować w ogóle do wyjścia na dany szlak, ona wzrasta, czy tutaj wciąż są takie elementarne braki, które jednak, generalizując oczywiście, trzeba społeczeństwu objaśniać na każdym kroku?
1: Mi się wydaje, że zdecydowanie wzrasta. Natomiast zmieniają się nam troszeczkę czasy i z tymi nowymi czasami tworzą się nowe wyzwania. No, kiedyś ten ruch turystyczny w górach rósł stosunkowo powoli. Było masę organizacji turystycznych, przez które osoby zajawione górami przechodziły. Były była mała ilość klubów wysokogórskich, która szkoliła wspinaczy czy taterników. Dziś ten ruch jest na tyle masowy, że ten system taki, gdzie ktoś się zapisuje do jakiegoś tam klubu i w powolny sposób zdobywa doświadczenie, uczy się od starszych, chodzi na wycieczki z bardziej doświadczonymi, to się, że tak powiem, nie skaluje. W tej chwili musimy wyjść z edukacją, z profilaktyką do milionów ludzi, którzy w którymś momencie mogą sobie pomyśleć, będąc w Warszawie na przykład, że a może wybierzemy się na weekend z góry, nigdy nie byliśmy. Bez jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia i przygotowania. To nie jest coś, co można załatwić takimi fizycznymi szkoleniami, klubami, pogadankami, bo ten ruch jest po prostu naprawdę w tej chwili masowy.
0: Nie, no może nie pogadankami, może nie pogadankami, ale skoro pan mówi, że to jest masowy ruch, może na przykład wprowadzić do szkół jako fakultet osobny przedmiot dotyczący zachowania w górach.
1: I o tym aktualnie też rozmawiamy. Nawet nie tylko o górach, ale po prostu gdzieś poza miastem, w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy w lesie czy w jakimś tam terenie. To się dzieje. Generalnie tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że ta świadomość jest, rośnie, że ludzie coraz bardziej świadomie korzystają z gór, coraz bardziej uprawiają różne dyscypliny outdoorowe. Natomiast przez to, że staje się to bardziej masowe, że więcej ludzi w tych górach się pojawia, wzrasta liczba wypadków. My byśmy chcieli jako GOP, żeby ona nie wzrastała tak wprost proporcjonalnie, żeby dorzucić do tego jakąś taką swoją cegiełkę, gdzie tych wypadków nie będzie przybywało aż tak bardzo jak ruchu turystycznego.
0: I tu jest właśnie problem tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo jednocześnie wzrasta to zainteresowanie górami, jest coraz więcej turystów, a jednocześnie państwa jako ratowników no nie przybywa, jest mniej. Czytam, że w GOPR sytuacja wygląda tak, że brakuje 70 etatów, czy tak?
1: No to są mniej więcej nasze estymacje, że w najbliższych latach to nie jest tak, że na dziś brakuje 50. Jak gdyby przewidujemy, jak ten ruch turystyczny może się rozwijać w następnych latach i doszliśmy do wniosku, że w przeciągu najbliższych 4-5 lat taka liczba etatów, która zaspokoiłaby te podstawowe potrzeby zabezpieczenia czy zapewnienia bezpieczeństwa w górach, to jest jakieś 50-70 etatów zawodowych, o których mówiliśmy wcześniej, czyli osób, które są cały czas w górach 24/7. Natomiast no też szczerze nie przybywa nam tych ratowników ochotników, którzy są jak gdyby początkiem tej ścieżki goprowca. No może o tym też nie wspomniałem, ale ci ratownicy zawodowi, oni nie biorą się z rekrutacji z tak zwanej ulicy, tylko to są ochotnicy, którzy w jakiś sposób zdobyli już odpowiednie doświadczenie i pośród tych ochotników wybiera się kolegów, którzy są w stanie, czy koleżanki, którzy są w stanie tą służbę pełnić jeszcze dodatkowo jako zawód. Więc ten cały proces zaczyna się od tego ochotnika, który poczuje w sobie chęć niesienia pomocy, chęć działania w ramach jakiegoś wolontariatu w górach, a wiele, wiele lat później dopiero pojawia się z tego ratownik zawodowy, który robi to częścią swojej pracy zawodowej.
0: Ile zarabia ratownik zawodowy?
1: No to niestety też jest ciężki temat, bo w tej chwili ratownicy górscy zarabiają dużo mniej niż na przykład ratownicy medyczni. To jest około 5000 złotych netto w tych granicach.
0: 5000 złotych netto za ryzykowanie no, jednak życiem przy akcjach w górze, w górach.
1: Tak, natomiast to też tu jeszcze raz podkreślę stopień skomplikowania przygotowania do takiej służby. To nie jest coś, co można zdobyć w rok czy dwa. To, żeby takim ratownikiem się stać i pełnić tą służbę w sposób odpowiedzialny, wymaga naprawdę lat zaangażowania najpierw zupełnie społecznego, Więc poświęceń czasu prywatnego, czasu, który normalnie przeznaczylibyśmy na rodzinę, a dopiero w którymś tam momencie pojawia się ta możliwość otrzymania za to jakichś tam środków pieniężnych, na ogół niewystarczających, więc trzeba to, tak jak to większość zresztą kolegów i koleżanek robi, łączenia tego z jakąś jeszcze dodatkową pracą zarobkową, która pozwoli na utrzymanie rodziny. Więc jest to wymagające i wymaga to naprawdę dużej, dużej motywacji. Na pewno to nie są ludzie, którzy są motywowani tylko i wyłącznie środkami finansowymi, nie wiem, splendorem tego zawodu, czy czymkolwiek innym.
0: To mała dygresja. Na chwilkę jeszcze chciałem do pana życiorysu wrócić. Czy pan łączy funkcję prezesa Fundacji GOPR i pracę jako ratownik z aktywnością zawodową niezwiązaną z górami?
1: Tak, tak. Praca w fundacji też jest wolontariatem całkowicie.
0: Nie, raczej chodziło mi na przykład, czy dalej pracuje pan jako informatyk, bo to też jest ciekawe, tak. Że można jednak łączyć zupełnie.
1: To już może nie jako informatyk, ale w tej branży.
0: W branży IT, jasne, rozumiem. Wracając jednak do tych problemów systemowych związanych z ratownictwem, jak wyglądają w ogóle teraz rozmowy na przykład z rządem, żeby tutaj ta zmiana w podejściu w ogóle do państwa pracy nastąpiła? No wiem, że niektórzy ratownicy chcieliby, żeby prawo traktowało ratownika górskiego tak samo, jak traktuje właśnie innych funkcjonariuszy. Pytanie odnośnie zmiany finansowania pracy ratownika. Czy tutaj też już jakieś konkretne zmiany widać na horyzoncie?
1: Znaczy te rozmowy się toczą. Na pewno miło by było, gdyby ten zawód był, zawód, mówię o ratownikach zawodowych w tym momencie, gdyby ta praca była doceniona na równi z innymi służbami, które są elementem systemu. Tak, GOPR jest stowarzyszeniem, więc poniekąd grupą pasjonatów, którzy działają z potrzeby serca, ale też jest elementem całego systemu ratownictwa w Polsce, który jest w jakiś sposób ze sobą zintegrowany. Wspomniałem o tym, że czasem w naszych akcjach pomaga Straż Pożarna, ale czasem i GOPR pomaga służbom niekoniecznie w górach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Więc docenienie pracy samego ratownika na pewno jest jednym z gorących tematów, nad którymi w tej chwili pracujemy. Powiększenie tej liczby etatów to jest kolejny element. I tu wspomniałem o tym, nie zależy nam na tym, żeby nagle wrzucić do

0: dotyczącej bezpieczeństwa w górach jest prawidłowy. Więc dużą część środków przeznacza na ten cel MSWiA. Wspieramy się dodatkowo środkami z samorządów. Także niestety sponsorów komercyjnych, ale co warto podkreślić, także masie darczyńców, którzy na przykład przekazują nam 1,5% swojego podatku. Jak gdyby nie chcemy zmieniać tego systemu. On jest w stanie funkcjonować na tych zasadach jeszcze przez wiele lat, natomiast no, wymaga pewnych kalibracji i pewnie stopniowego zwiększania tych środków, które na ratownictwo w górach się przeznacza. No,
1: czytam o takim konkretnym rozwiązaniu, które proponuje rząd, żeby... No, teraz wygląda to tak, że te górskie parki narodowe przekazują ratownikom 15% wpływów z biletów wstępu. A po zmianach pieniądze miałyby pochodzić z dodatkowej opłaty na ratownictwo górskie, doliczanej do ceny biletu kupowanego przez turystę. Pytanie, czy pan w ogóle jakoś zajmuje stanowisko wobec takiego pomysłu, czy to jest dobry krok, czy może się wiązać z jakimś oporem na przykład ze strony ruchu turystycznego?
0: Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry krok. Tu jeszcze, żeby uściślić, ta opłata z biletów wstępu funkcjonuje już od iluś tam lat. Natomiast pewne niedoprecyzowanie tego, jak te odprowadzenie środków na ratownictwo ma wyglądać, doprowadziło do tego, że nie wszystkie parki narodowe i nie z wszystkich opłat te środki odprowadzają. Więc tu jak gdyby naszą główną motywacją byłoby to, żeby ten system doprecyzować, żeby te przekazywanie opłat na ratownictwo było jasne. I wydaje nam się, że to jest w miarę logiczne rozwiązanie, kiedy w obrębie tych parków narodowych duży ruch turystyczny się koncentruje, żeby jakaś część tego opłat za udostępnianie tych parków przechodziła także na rzecz utrzymania bezpieczeństwa na tym terenie.
1: Myślę, że to jest kluczowa sprawa, bo nawet tak patrząc na to, co piszą o polskich ratownikach też media zagraniczne, no to raczej mamy powód do dumy. Często słyszę o polskich ratownikach, którzy pomagają kolegom z zagranicy, czy to w Austrii, czy to w Niemczech, czy to jeszcze w innych krajach. Jak pan w ogóle ocenia poziom polskiego ratownictwa górskiego na tle innych narodowości w Europie?
0: To znaczy, no my czasem mamy w naszym kraju takie kompleksy z różnych powodów. I myślę, że jeszcze 20-30 lat temu mogliśmy mieć podobne kompleksy w spotkaniu z naszymi kolegami, na przykład z Alp, ze względu na środki, ze względu na to, że nie dysponowaliśmy aż tak dobrym sprzętem jak oni. Natomiast teraz ta sytuacja wygląda już diametralnie inaczej. Tak GOPR, jak i TOPR jest członkiem takiej międzynarodowej organizacji ratowniczej, która się nazywa ICAR. Ona skupia jak gdyby wszystkie podmioty związane z górskim ratownictwem. Raz do roku ICAR organizuje taki zjazd tych wszystkich służb z różnych krajów, gdzie ratownicy wymieniają się doświadczeniami, rozmawiają o jakichś nowych standardach, uczą się wzajemnie. No i trzeba przyznać, że ostatnimi latami ten nasz polski wkład w rozwój tego ratownictwa na świecie jest bardzo duży. Na pewno nie mamy się już czego wstydzić, wręcz koledzy z Alp, z innych państw, gdzie takie ratownictwo górskie funkcjonuje, uczą się od nas i na pewno tą naszą fachowość w tym zakresie mocno doceniają.
1: No i trzymam kciuki, żeby tak to dalej się rozwijało. Patrzę sobie jeszcze na media społecznościowe GOPR-u. Widziałem też na pańskim profilu na LinkedInie taką reklamę też zachęcającą do wstąpienia w wasze szeregi kobiet, bo być może utarło się, że ratownicy to głównie mężczyźni, ale przecież macie też w swoich szeregach panie.
0: Tak jest. Mniej więcej co dziesiąty ratownik GoPro w tej chwili to jest kobieta, więc więcej niż by się może przeciętnemu Kowalskiemu wydawało, ale myślę, że ciągle jeszcze za mało. Ciągle jeszcze istnieją jakieś tam stereotypy, które mówią, że to jest męski sport, męska aktywność.

0: płatność, natomiast kobiety w Goprze radzą sobie całkiem nieźle i wnoszą do niego bardzo dużo.
1: No i życzymy tego, żeby tych kobiet oczywiście przybywało. To tak na sam koniec, panie Janie, gdybyśmy mieli jakoś tak podsumować to, dlaczego warto zostać ratownikiem i dlaczego w ogóle warto pomyśleć o wszystkich trudach, jakie ratownicy na co dzień znoszą i ile dają ruchowi turystycznemu w górach. To co by pan powiedział?
0: Ja myślę, że generalnie bezinteresowne pomaganie innym. To generalnie idea wolontariatu, myślę, że jest mocno, mocno nieznana i niedoszacowana w społeczeństwie. Jesteśmy po takiej dużej transformacji ustrojowej, która pozwoliła nam gonić za karierą, za dobrami materialnymi, natomiast ten aspekt robienia czegoś bezinteresownie, pomagania innym dla samej satysfakcji, dla ciepełka w serduszku, dla uśmiechu jest niedoceniony, a naprawdę bardzo budujący, bardzo satysfakcjonujący. I myślę, że więcej osób powinno tego spróbować. No, przystąpienie do GoPro to jest już duże zobowiązanie wymagające pewnych predyspozycji, doświadczenia i tak dalej. Natomiast spróbowanie wolontariatu na nawet niewielką skalę jest dostępne dla każdego i myślę, że każdy powinien tego spróbować.
1: Jak gdyby ktoś był zainteresowany, to śmiało można się odzywać. Ja do pana Jana pokieruję w razie czego. Wybrał pan jeszcze...
0: Egzaminy do GoPro z reguły odbywają się gdzieś w sezonie zimowym, luty, marzec. Na ogół na mediach społecznościowych poszczególnych grup są informacje o takich egzaminach dużo wcześniej. Myślę, że też warto spróbować, bo część osób ma te doświadczenia, ma umiejętności, których byśmy w GoPro potrzebowali, ale w jakiś sposób się boi, może nie docenia własnej wartości, więc do tego też bym chciał zachęcić, żeby mimo wszystko spróbować.
1: My też zachęcamy. Jan Wysocki, ratownik Grupy Sudeckiej GoPro, prezes Fundacji GoPro, wspinacz, taternik, miłośnik gór, był gościem Placu na Rozdrożu. Panie Janie, bardzo dziękuję. Wybrał pan jeszcze jeden utwór. Where the streets have no name, you too. Czy to też ma jakiś związek z pracą ratownika?
0: Poniekąd. To jest moja ulubiona piosenka, to po pierwsze, ale też jak dla mnie jest poniekąd o górach, o tym miejscu nieskrępowanej wolności, ucieczki od trosk, od codziennych zmartwień. Dlatego właśnie tę piosenkę wybrałem.
1: To jeszcze na koniec zapytam,
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Jak pogoda w Sudetach teraz? Czy warto się wybierać jeszcze na te ostatnie tygodnie sierpnia?
0: I jak najbardziej zapraszamy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do widzenia, dobranoc.
1: A do końca dnia jeszcze chwila jest, więc można SMS-a do znajomych ratowników i przewodników górskich, bo ich święto również dzisiaj, wysłać. Zachęcam bardzo serdecznie. To był Plac na Rozdrożu. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Krzysztof Zimoch. Do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: Cool Kid of Jazz.
1: Wybiła 22, proszę Państwa, jest poniedziałek. To w Radiu 357 czas na muzykę improwizowaną. Milena Krupińska i Marta Kula, kłaniamy się i zapraszamy do północy.

Surur i Arusz Aftab w ukłonie i podziękowaniu kierowanemu w stronę Bartka Gila, który tydzień temu mnie zastąpił. To było tak zwane nagłe zastępstwo za koleżankę. I z tego, co słyszałam, Bartek zabrał państwa nad Ganges w tamtej audycji. Muszę odsłuchać jej w całości, bo posłuchałam tylko początku, ale Bartku, kłaniam ci się i bardzo dziękuję. Dziś i my nad Ganges zajrzymy w drugiej godzinie naszego spotkania. No ale zaczęliśmy od trochę innego kierunku. Arusz Aftab, amerykańsko-pakistańska wokalistka, którą i ja, i Bartek uwielbiamy. Artystka o bardzo otwartej głowie, wyobraźni muzycznej, łącząca tradycje i muzyki arabskiej, i jazzu, i nowoczesnych, współczesnych kierunków w swoich utworach. Zresztą bardzo często wybrzmiewająca w audycji Cool Kid of Jazz, czy to pod moim kierownictwem, czy pod kierownictwem zastępującego mnie Bartka Gila. Dziś, proszę państwa, podróże w różnych kierunkach, także i na wschód w audycji. No i póki co podążymy tym tropem właśnie.

Lubimy bardzo wschodni kierunek w audycji Cool Kid of Jazz. Lubimy też bardzo tę płytę, bo sięgamy po nią już któryś raz. Becca Stevens i The Secret Trio. The Secret Trio to zespół złożony z trzech instrumentalistów. Ara Dinkien, który gra na udzie, to jest blisko wschodnia lutnia. Ismail Lumanowski, który gra na klarnecie, i Tamer Pinarbasi, grający na kanunie, czyli cytrze, takiej szarpanej cytrze, która wygląda bardzo podobnie do naszych cymbałów. Becca Stevens usłyszała Secret Trio na festiwalu Ground Up i zachwyciła się ich muzyką, która łączy i brzmienia bliskowschodnie, i trochę rytmu prosto z różnych rejonów Bałkanów, i jazz, i muzykę klasyczną. Bardzo ciekawy miks różnych brzmień, który zainspirował Beckę do tego, by zaprosić panów z The Secret Trio do wspólnych nagrań. Ważną postacią na tej płycie jest jeszcze Michael League, znany bardzo dobrze, myślę, państwu z zespołu Snarky Puppy. To on skomponował utwory na płytę Becky Stevens' The Secret Trio. Oni wszyscy razem je zaaranżowali i efekt mamy taki jak przed momentem. Piękna płyta, do której często wracamy. Dziś wracamy do niej, bo przyznam, że Bartek Gil tydzień temu mnie zainspirował, by znowu w Cool Kid of Jazz w stronę wschodu spojrzeć. I tak oto dziś te kierunki będą się pojawiać. Zresztą głos, który wybrzmiał na początku audycji, a łączy właśnie światy zachodni i wschodni, a mianowicie Arusha Aftab, która szturmem naprawdę robi karierę w świecie jazzu i nie tylko, bo i poza nim, pojawi się ponownie za chwilkę w audycji Cool Kid of Jazz, a to za sprawą tego, że Arusha Aftab została zaproszona przez legendarną Terry Lynn Carrington na jej najnowszy album.

0: We overcame and kept going, kept sowing, kept knowing, kept the prayer.
1: Prayer. Song z najnowszej płyty Terry Lee Carrington, doskonałej, legendarnej już perkusistki, artystki bardzo zaangażowanej nie tylko w sprawy muzyczne, ale także w sprawy kobiece, wspierającej kompozytorki, instrumentalistki i działającej na rzecz obecności i przywracania pamięci o kobietach w historii jazzu. Terry Lynn Carrington to artystka, która obecnie współpracuje z zespołem Social Science i to właśnie w tej konfiguracji zarejestrowała album Trip the Night Fantastic. Ukazał się 31 lipca, a na nim plejada gości. W nagraniu, które przed momentem usłyszeliśmy, na fortepianie zagrał Aaron Parks. Zaśpiewała te cudne wokalizy Arush Aftab, czyli nasza pakistańsko-amerykańska dobra znajoma już z początku audycji. No a te poezję wydeklamowała, zarapowała Moore Mather. To artystka, poetka, także i aktywistka działająca na rzecz praw mniejszości, dekolonizacji i przywracania pamięci o historii Afroamerykanów. Zatem, no, tak jak to na jazz przystało, słyszą państwo, że to bardzo zaangażowana płyta z mnóstwem fantastycznych postaci. To tylko fragment albumu Trip the Night Fantastic, Prayer Song, ale tych songs, tych pieśni na tym albumie jest oczywiście znacznie więcej, o bardzo znaczących tytułach, bo jest tam i Solidarity Song, i jest Climate Song, jest Forest Song i tych songów jest znacznie, znacznie więcej. Sięgniemy po jeszcze jeden Identity Song.

0: that's it's only one person you owe. It's the one that you know is yourself that you wanted to grow. From a box that they thought wasn't fluid, it's flow. Get used to it, be who you are in the face of the nose. You perfect from toes, ain't nothing here to dispose. Imposed on my foes who happiness slows. Your love be so lovely, so lucky the people you've chose. Be who you are with the beat of the heart of the person who reaches your reason for art. Let your existence commit to intention from start. Your social ain't nothing to starve. I see you as whole, not needing for parts. This is your season and seasons to follow and walk. The part of the plot with the arc. This is your season and seasons to follow and bark. The part of the plot with the arc.
1: Identity Song. Tutaj zwrócę Państwa uwagę na dwa głosy. Zaśpiewał dla nas Michael Mayo, gwiazda, młoda gwiazda wokalistyki jazzowej, artysta, o którym często mówiłam w audycji Cool Kid of Jazz. Świetny improwizator, znakomicie interpretujący standardy jazzowe, a równocześnie mający głowę pełną pomysłów i wnoszący dużo świeżości do wokalistyki, do świata wokalistyki jazzowej. Michael Mayo to nazwisko, które trzeba znać i pamiętać. A u jego boku Nappy Nina, to jest amerykańska raperka, która tutaj zabrała głos na płycie Terry Lynn Carrington. Płycie zatytułowanej Trip the Night Fantastic, albumie, którego należy nie tylko słuchać, ale to album, który należy także, a może przede wszystkim czytać. Terry Lynn Carrington, perkusistka zaangażowana, dowodzi tego każdym swoim albumem. Nie inaczej jest na tej płycie nagranej z zespołem Social Science. I to jest projekt w dorobku Terry Lynn Carrington, ta współpraca z grupą Social Science, balansujący między światem jazzu a R&B i właśnie hip-hopu, rapu. Tak jak słyszeliśmy w Identity Song, przeważyły te drugie. Teraz wrócimy trochę bardziej do świata jazzu, choć tutaj oczywiście odwieczne pytanie, czym on tak naprawdę jest. I podążymy za chwilę w kierunku innego połączenia, mianowicie jazzu z rockiem. Ale to już za parę chwil.

mówiłam, że to skręci w stronę jazz rocka, a to za sprawą bardzo ciekawej gitarzystki, bo idziemy, proszę państwa, tropem kobiet. Wendy Eisenberg to artystka, która nie tylko gra na gitarach, jest także songwriterką, pisze, komponuje i tak oscyluje od lżejszych przykładów po muzykę noise'ową. Ma bardzo szeroki wachlarz umiejętności i właśnie z uwagi na ten szeroki wachlarz do wspólnych nagrań zaprosił ją Bobby Previte. To jest perkusista amerykański, bardzo ciekawa postać. Znowuż idziemy tym kluczem. Wcześniej perkusistka Terry Lynn Carrington, teraz Bobby, który stworzył właśnie taki mieszany skład. W jego zespole oprócz Wendy Eisenberg także Angelica Sanchez na fortepianie, Matt Bodder na saksofonie i Jeremy Harris na basie. To razem z liderem bardzo ciekawy kwintet. Polecam państwu ich najnowszą płytę. To akurat nagranie z maja, ale jeszcze go wspólnie nie słuchaliśmy. Płyta zatytułowana Second Arrow. Album mający wiele odcieni. Są tam naprawdę bardzo mocne momenty. Są także zupełnie delikatne, prowadzące w lżejszym kierunku. Płyta, którą myślę, że warto smakować w całości, bo jest co tam odkrywać. Second Arrow za nami, a przed nami, no jestem ciekawa, kto rozpozna.

Inca Roads, legendarny utwór otwierający nie mniej legendarną płytę One Size Fits All. To był 75 rok, Frank Zappa i jego zespół The Mothers of Invention. Zmienność tempa, rytmu, skomplikowane zmiany metrum i no, jedna wielka nieprzewidywalność. To znak rozpoznawczy Franka Zappy i to bardzo inspiruje trójmiejskiego trębacza Emila Miszka, znakomitego muzyka młodego pokolenia, który zapowiada, proszę Państwa, nową płytę. Będzie ona zatytułowana Megalopolis, ukaże się jesienią 9 października i to będzie album, który no, będzie mrugał okiem w stronę Franka Zappy, czerpiąc właśnie z tych zwrotów akcji, humoru, energii dużego zespołu i napięcia, jakie nawiązuje się między tym, co skomponowane, a tym, co dodane i tym, w jaki sposób wykonane. Megalopolis to album na duży skład. Ten skład będzie zmienny, no ale tą czołową i niezmienną postacią będzie Emil Miszk, trębacz, który już teraz ten album zapowiada. Posłuchamy utworu Saying Something.

0: Saying Something. Tę partię wokalną wykonał Aleksander Rewiński, a to fragment, nie fragment, cały utwór, ale fragment płyty, która nadchodzi. Megalopolis ukaże się 9 października. Utwór Saying Something ten album zapowiada. Album Emila Miszka i jego projektu Modular to duży skład instrumentalny, który nawiązuje do twórczości Franka Zappy. No i sięga także i po inne tradycje, między innymi po haiku. Matsuo Basho, Saying Something to krótki wiersz, który właśnie jest fragmentem haiku Matsuo Basho. Gdy wypowiem słowo, moje usta stają się zimne w jesiennym wietrze. Saying Something. To za nami na koniec pierwszej godziny, a teraz mamy już 3 minuty po 23.
1: Cool Kid of Jazz.
0: Milena Krupińska za starami audycji, a ja się nazywam Marta Kula i zerkam na listę obecności, bo ta dziś jest przepiękna i długa. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie wpisy. Przypomnę, że możemy się meldować na Facebooku, możemy się meldować także na Instagramie, możemy się meldować również mailowo marta.kula@radio357.pl. A kto nie chce przez maila, no to można napisać po prostu przez aplikację. Tam są tekstówki. Wystarczy kliknąć jeden raz i od razu można się ze mną skontaktować. Maile również spływają, ale przede wszystkim spływają meldunki. Pani Agata z Monachium, pani Magdalena z Gdańska. Pani Beata napisała, że jazz wybrzmiewa pod niebem Toskanii. No to ja bardzo zazdroszczę pani Beato urlopu. Mnie by się przydał, ale mój dopiero pod koniec września. Pani Małgorzata z Warszawskiej Woli, pani Magda ze Świnoujścia. Pani Anita pozdrawia z Kociewskiego Szpitala. Pani Anito, życzymy dużo zdrówka i również serdecznie pozdrawiamy. Ta lista jest oczywiście o wiele dłuższa. Dziękuję za to i zachęcam tych, którzy jeszcze się nie wpisali, do podpisania obecności. Tydzień temu słyszał się z Państwem Bartek Gil i sięgnął po muzykę Dona Cherego, przypominając mi tym samym, że my dawno po nią razem nie sięgaliśmy, a przyznam Państwu, że to jedna z ważniejszych postaci dla mnie, jeżeli chodzi o jazzową historię. A zatem teraz niech wybrzmi.

Don Cherry, Utopia and Visions. Kultowy utwór, kultowa kompozycja tego wielkiego trębacza, który tak już dyskretnie zabrał nas znowu w kierunku wschodnim. I tam zatrzymamy się na dłużej, bo obiecałam Państwu zaraz na początku audycji, że podobnie jak Bartek Gil tydzień temu, ja dziś również zabiorę Państwa nad Ganges, a właściwie zrobi to Charles Lloyd.

To nowość w katalogu Blue Note, mimo że przedstawia nagrania z niedalekiej przeszłości, a konkretnie z sesji nagraniowej w Mumbai w 2009 roku oraz z koncertu w Santa Barbara z 2014 roku. I właśnie my tej koncertowej części albumu Sangam and Friends posłuchaliśmy. To była kompozycja Tagore. Sangam to znaczy między innymi spotkanie. Spotkanie i przyjaciele, spotkanie z przyjaciółmi, tak zatytułowany jest ten album, który de facto jest hołdem Charlesa Lloyda dla swojego wieloletniego przyjaciela i współpracownika Zakira Husajna, z którym nagrywał i którego też na tej płycie słyszymy, bo są to, tak jak wspomniałam, przypomniane nagrania, które nigdy wcześniej nie zostały opublikowane. Nagrania Charlesa Lloyda z Zakirem, który grał na tabli, tym niesamowitym indyjskim instrumencie perkusyjnym, który, gdy go słuchamy, sprawia wrażenie takiej niezwykłej głębi tego takiego echa, które wydobywa się z tego instrumentu. Bardzo ciekawe trio w utworze Tagore, bo oprócz właśnie Zakira na tabli i Charlesa Lloyda na flecie, jeszcze perkusja. I nic więcej. Na tej perkusji zagrał Eric Harland. Natomiast na samej płycie Sangam and Friends pojawia się ostatecznie nieco więcej muzyków. Między innymi Vijay Prakash, który jest śpiewakiem właśnie wykonującym te tradycyjne indyjskie ragi. Posłuchajmy kolejnego fragmentu albumu Sangam and Friends, The Blessing.

The Blessing, błogosławieństwo. Piękne połączenie tej klasycznej karnatyckiej muzyki indyjskiej z muzyką improwizowaną. A zagrali dla nas Charles Lloyd na saksofonie, Zakir Hussain na tabli, Eric Harland na perkusji, Rakesh Chaurasia na bansuri, Sabir Khan na sarangi, Ranit Barot na instrumentach klawiszowych, Niladri Kumar na sitarze, a zaśpiewał Vijay Prakash. To był fragment płyty Sangam and Friends, nowości w katalogu Blue Note. Byliśmy w Indiach, teraz lądujemy w Nowym Jorku, ale to nie będzie spokojne lądowanie.

Pierwsze skrzypce w tym utworze zagrała perkusja, na niej Dan Wise, artysta z Nowego Jorku, lider całego przedsięwzięcia. To był fragment jego płyty Unclassified Affections zeszłorocznej, ale sięgamy po nią dziś, bo doprowadziły mnie do niego indyjskie ragi. Co prawda w utworze Holotype, który za nami, nie było odniesień do klasycznej muzyki indyjskiej, ale nią również Dan Wise się fascynuje, studiował ten system muzyczny i niejednokrotnie po ten kierunek w swojej twórczości sięga, sam też gra na tabli. Ale my posłuchaliśmy tej jego odsłony bardziej awangardowej, stricte jazzowej właśnie w utworze Holotype, który za nami. Opowieść o Danie Wise to opowieść na kolejne nasze spotkanie, bo teraz już czas nas powoli goni, dlatego że postanowiłam na koniec audycji Cool Kid of Jazz dziś zmieścić takie mrugnięcie okiem w stronę wspaniałej grupy patronów, z którą miałam przyjemność spotkać się 29 lipca podczas oddechu płytki. To był oddech płytki poświęcony Milesowi Davisowi w stulecie jego urodzin, bo przypomnę, w tym roku właśnie to stulecie obchodzimy. I z pozdrowieniem dla Państwa na koniec naszego spotkania, z pozdrowieniem dla wszystkich Państwa, sięgamy po absolutną klasykę In a Silent Way na dobranoc. Milena Krupińska i Marta Kula przed mikrofonem. Kłaniam się. Dziękuję. Dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: I minęła północ, mamy już następny dzień. Piękny dzień, mam nadzieję, że będzie. Bo na razie jest środek nocy, dobry wieczór. Jeszcze dokładnie godzina pozostała do końca tego bardzo długiego radiowego poniedziałku w Radiu 357. Poniedziałku, nie niedzieli. 369 już teraz poniedziałki. Ale to ważna godzina, bo dotyka spraw, przynajmniej w mojej opinii, ale jak sądzę w opinii większości z Państwa, także bardzo, bardzo ważnych, życiowych, kluczowych. Mamy środek nocy, jak wspomniałem. Tak się składa, że wielu z Państwa tej audycji akurat słucha z podcastów w dogodnej dla siebie chwili. Witam zatem uniwersalnie, dzień dobry. I jak zwykle proszę, żebyście mi napisali, gdzie Państwa zostałem. Ostatnio z autobusu dostałem wiadomość na skrzynkę mailową, więc wspaniale, wspaniale. Zapraszam na 369, audycję o seksie, o związkach, uczuciach, intymności, bardzo często o emocjach, o sposobach radzenia sobie z tymi emocjami i zawsze o naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. A jak jesteśmy sami, to też jest o naszych związkach, mam takie wrażenie. Bo to wszystko jest taki system naczyń połączonych. Przecież to nie jest tylko audycja dla osób, które z kimś są. Nie, to zdecydowanie nie. No i teraz jest ten moment, w którym powiem motto 369. Powtarzam je co tydzień, bo jest dla mnie bardzo ważne. I wierzę też, że jest ważne dla Państwa, dla słuchaczy. 369 stawiamy na otwartość. Odrzucamy wstyd, pozbywamy się hipokryzji, jeśli taka się w nas gnieździ z jakichś powodów. Pytamy o wszystko, co z seksem, z uczuciami, z intymnością związane, a nie przychodzimy tutaj na to spotkanie z gotowymi odpowiedziami zaczerpniętymi z AI-a albo z Google'a, albo z zasłyszanymi skądś. Nie z odpowiedziami, tylko z pytaniami. No i najważniejsza część tego motta, nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a moją i Państwa gościnią jest Dominika Brych, ponownie seksuolożka.
2: Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, Dominika, cześć. Ja oczywiście w przypadku Dominiki robię taki specjalny wstęp, dlatego że to jest taka nasza radiowa i moja osobiście wychowanka. Dominika zajęła się seksuologią, a słuchając różnych rzeczy, które są tutaj u nas w radio, a zwłaszcza 369, później jak to poznanianka, nauczyła się wszystkiego, co w niej drzemało, to znaczy uporządkowała wiedzę.
2: Tak, o, tak.
1: Tak bym powiedział. A dzisiaj porozmawiamy na temat, no ja powiem, szkolny. Tak, to będzie taki trochę, to będzie taka szkolna godzina, bo będziemy rozmawiać o zaburzeniach erekcji. Otóż opowiemy o faktach na temat zaburzeń erekcji, co to takiego, i rozłożymy na czynniki pierwsze mity dotyczące zaburzeń erekcji. I część tych mitów być może potwierdzi to, co sobie myślimy, a część znajdziemy zaprzeczenie, że to wcale nie jest prawda. Zobaczymy, jak to będzie. A szkolna dlatego, że ja mam wrażenie, a Dominika z praktyki to już będzie pytanie, albo może teraz od razu.
2: No to strzelaj.
1: Czy to jest tak, że mało wiemy na ten temat?
2: To jak zwykle to zależy. Mhm. Natomiast myślę, że mimo tego, że są tacy ludzie jak ty, którzy prowadzą takie audycje, mimo tego, że jest mnóstwo książek, poradników i jak sam często wspominasz, jest cała armia ludzi, którzy pracują nad tym, żebyśmy wiedzieli coraz więcej na temat naszego ciała i naszej seksualności, to myślę, że nadal jest ogromna ilość ludzi i wiem to z doświadczenia, bo spotykam się z tą niewiedzą i w gabinecie, i podczas prowadzenia warsztatów, że nadal potrzebujemy o tym mówić i uczyć innych, na czym to polega.
1: Ja też dzisiaj w czasie tej rozmowy będę mówił takie rzeczy, które być może Państwo uznają za, nie chciałbym powiedzieć niegrzeczne, ale na pewno będą kolokwialne. Bo według mnie jednym z takich podstawowych mitów to jest to, że nie staje mi, mówi mężczyzna, myśli mężczyzna, to jest po mnie. Nie jestem mężczyzną, nie jestem wartościowy, jest to nieodwracalne, zestarzałem się, już było pięknie, nie jest pięknie. I tutaj bym się upierał. Ja oczywiście szanuję to, co powiedziałeś, z tym nie zależy. Natomiast tutaj bym powiedział, że to jest taki dominujący przekaz. Lęk przed utratą erekcji, przed jej właśnie zaburzeniem jakimś.
2: I masz tu całkowitą rację, bo najczęstszym skojarzeniem pomiędzy erekcją a męskością jest właśnie to, że to jest mocno skorelowane, czyli sprawczość mężczyzny jest zależna od tego, czy tą erekcję ma.
1: Mm-hmm. Tak, tak. Czyli stawianie erekcji, utożsamianie erekcji z męskością, z byciem mężczyzną. No to powiem odważnie, dlatego że... No właśnie, ale to całą godzinę będziemy o tym rozmawiać. Za godzinę zaczynamy, przechodzimy do tematu audycji. Chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować Państwu za wszystkie dotychczasowe wiadomości, poprosić o kolejne maile, o komentarze. Mój adres to klimek@radio357.pl. Piszcie także, jeśli macie ochotę, na mojego prywatnego messengera, na Instagrama i komentujcie pod postami na oficjalnej grupie patronów na Facebooku. Ja tylko dodam jeszcze, że bardzo często słuchacze Radia 357 podchodzą do mnie, na przykład, nie wiem, przy okazji męskiego grania, jak się spotykam z wieloma osobami w różnych miastach w Polsce, albo różnych innych wydarzeń i sobie rozmawiamy o tej audycji. I to sobie bardzo cenię. Także też na żywo po prostu rozmawiajmy o różnych rzeczach, o odcinkach, o tym, co można by było jeszcze poruszyć, jakie tematy, bo ja wierzę w to, że temat seksualności, intymności, związków, relacji jest absolutnie niewyczerpany i możemy tak do końca świata i o jeden dzień dłużej, parafrazując oczywiście orkiestrę wielką, wielką. No dobrze. Zaczynamy. Powiedzieliśmy już sobie coś takiego, że ten lęk, mężczyzna, erekcja pełna, twarda, silna, to jest mężczyzna i mężczyzna kończy się wraz z jakimkolwiek kłopotem erekcyjnym. Jak myślisz tak z praktyki, z czego to się bierze? Skąd się to bierze, że stoi to jesteś mężczyzną, nie stoi to nie jesteś mężczyzną?
2: To jest to, w jaki sposób jesteśmy wychowani, w jakim otoczeniu, jak jesteśmy socjalizowani, nie tylko chłopcy, ale też dziewczynki, bo my wszyscy po prostu wzrastamy w takiej świadomości i z jakimiś takimi przekazami, że ta męskość musi być twarda i że to będzie też takie zadaniowość, to spełnienie. I zobacz z drugiej strony, że jeszcze jakiś czas temu wszelkie reklamy środków, które miały tutaj wspomagać erekcję, kojarzyły się właśnie z twardością, z konarem, który musi płonąć i wszystkimi takimi hasłami bardzo, bardzo mocnymi. To się powoli zmienia. I tutaj, słuchajcie, przykład z życia wzięty. Rzadko kto o tym wie, ale jestem fanką futbolu i oglądam, kiedy mam czas, czyli rzadko, ale przy okazji mundialu oglądałam. No i ponieważ na co dzień nie oglądam telewizji, to tego nie widziałam, ale tym razem z okazji mecze o późnej godzinie, to reklamy leciały po 23 i była również reklama środka na potencję. I słuchajcie, i ta reklama wyglądała zupełnie inaczej niż jeszcze parę lat temu, bo była to po prostu para, która śmiała się, przytulała, całowała, owszem. Było tam jakieś zsunięcie, nie wiem, może ramionczka albo góry koszuli, ale nie była to jakoś nagość, która tak biła po oczach. Było, nie wiem, jedzenie w łóżku, było...
1: Dobre spędzanie czasu.
2: Było zabawnie. To było dobre spędzanie czasu, a nie właśnie ta męskość, twardość, sprawdzanie się. I to widać, że ten przekaz się zmienia w dobrym kierunku. Mm-hmm.
1: Bo oczywiście dotkniemy dzisiaj tematu środków na potencję, na erekcję, które są, no Polska jest akurat jedynym państwem w Unii Europejskiej, które bez recepty sprzedaje leki na bazie sildenafilu, czyli to, co było składnikiem Viagry pod koniec lat 90. i co w pewnym momencie też przez mojego byłego szefa zostało uznane za koniec problemów z erekcją. To znaczy Hugh Hefnera, bo ja pracowałem w Playboyu przez 17 lat i tak było, że Hefner już wówczas bardzo, bardzo starszy człowiek. Ja tutaj nie oceniam w ogóle jego wyborów, moralności, to nie o tym. I czy przekraczał granice czyjekolwiek, no był kim był, już nie żyje. I wtedy powiedział, że to jest koniec jakby problemów z erekcją, koniec w ogóle tego tematu.
2: Bo jak
1: jest,
2: bardzo się mylił.
1: Jak bardzo się mylił, no to bardzo, bardzo się mylił.
2: No właśnie.
1: Ale jak dotknęłaś tego tematu takiej twardej męskości, tej dominacji, to mam wrażenie, że tutaj gra rolę też ta zadaniowość. To znaczy widzę tę zadaniowość także w innych sferach. Zobacz, kiedy podaje się takie pytanie w ankietach seksuologicznych, z iloma kobietami spałeś, z iloma mężczyznami spałaś. No oczywiście po angielsku się nazywa body count, w ogóle co jest obrzydliwe, no bo to jest tak jakby to, ile zaliczyło się osób w
2: swoim życiu. I to słowo zaliczyło tutaj już pokazuje.
1: I pokazuje tak jakby intencje, prawda? Natomiast tam chodzi tylko i wyłącznie o seks penetracyjny. To jest coś niesamowitego, że uznajemy za seks tylko to, co kończy się penetracją.
2: Tak.
1: Co pokazuje, że to też jest jakaś tam rzecz, która ustawia nas w roli takich właśnie zadaniowych, że to jest, ta erekcja jest najważniejsza, bo nie da się bez niej. No, penetracja nie ma możliwości, to znaczy nie będzie jej, jeśli nie będzie tej erekcji. A w ogóle nie mówi się o seksie oralnym, o seksie dotyku, o całowaniu,
2: o wszystkich innych
1: i orgazmach. Można mieć mnóstwo orgazmów.
2: Oczywiście.
1: I dać na przykład partnerce w rozumieniu seksu takiego heteroseksualnego dwóch osób. I tego w ogóle się nie bierze. Może to po prostu są dekady właśnie takiego myślenia o seksie jako o włożeniu sobie.
2: Tak, to jest dokładnie ten drugi czynnik, że nadal, ja to widzę właśnie w gabinecie albo pracując z parami. Kiedy mówimy słowo seks, to ludzie właśnie myślą o tym, właśnie kolokwialnie mówiąc, wkładaniu, tak? Czyli musi być ta penetracja. Zapominając o tym, albo w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że wszystko inne, co możemy robić w łóżku, czy w innych miejscach, które sobie gdzieś tam wymarzymy, to też jest aktywność seksualna, tak? I tak powinniśmy to też nazywać, bo z drugiej strony ubierając w słowa te inne czynności jako grę wstępną, to umniejszamy. Umniejszamy właśnie ten seks oralny, umniejszamy pieszczoty, umniejszamy masaże, czy po prostu nawet sam dotyk, który możemy sobie dawać, który może być niezwykle podniecający, a stawiamy na piedestale penetrację, bo to ona jest kulminacją. Nie?
1: Ja bym nawet poszedł dalej, bo gdybyśmy robili tak, jak się robi od dekad, czyli uznawali penetrację za tę formę seksu, to odejmujemy całej masie ludzi, właściwie nie wiem, czy nie wszystkim, prawa do tego, żeby jakieś formy seksualności w ogóle z końca podstawówek i początku i szkół średnich w ogóle uznać to za seks. Przecież wówczas ludzie bardzo często, przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem jak jest teraz, i też nie mam jakiejś takiej chęci, żeby się tego dowiadywać, jak tam nastolatki sobie radzą w łóżku, ale chodzi mi o to, że szło się ze sobą, ludzie się całowali, dotykali, tam sobie ręce w spodnie wkładali, no dotykali pewnie. Się. I teraz tak, zgodnie z tą normą taką penetracyjną, to nie był seks.
2: To nie, tak, podczas dla gdy nich to też nie był seks.
1: Tak, podczas gdy to był ogromny seks.
2: Tak, ale oni z drugiej strony, nawet ja wspominając swoje czasy młodości, to jest tak, okej, dobra, super. Wszystko możemy coś tam robić, bo to nie jest seks. Mhm. A seks to będzie kiedyś, później to już będzie tam, nie wiem, bardziej na poważnie, tak? Zamiast właśnie, bo powiedziałeś na samym początku o takiej audycji edukacyjnej. No ale kto, gdzie, kogo edukuje właśnie o tym, o czym my teraz rozmawiamy? Edukacja seksualna kojarzy nam się z rozmowami z młodzieżą, a prawda jest taka, że z młodzieżą nikt nie rozmawia właśnie o tym, tak? Że te wszystkie aktywności, które mają między sobą...
1: To nie to, że to jest seks, tylko to jest pełnoprawny, wspaniały bardzo często, albo niewspaniały, zależy jak sobie to ułożą, albo jest to ułożone, że to jest wspaniała seksualność.
2: Ale
1: ona jest właśnie oddzieleniem w mojej opinii tego, że gra wstępna to jest takie quasi-seks, takie prawie, ale tam się właściwie nic nie dzieje, podczas gdy sam stosunek jest uznawany za seks, który tam trwa 2 minuty czy 3 minuty według badań, nie pamiętam już ile to no trwa. Tak. To jest coś niesamowitego. Ja przyznam się państwu, to jakby te osobiste wstawki może nie są na miejscu, ale jak sobie tak pomyślałem, jakby ludzie w moim wieku odkurzyli pamięć taką dobrą miotełką i sobie przypomnieli różne historie ze studiów, z liceów, z imprez i tak dalej, to się nagle okazuje, że tych partnerek seksualnych może by było 2 razy tyle. Bo tych różnych historii było bardzo dużo, które kształtowały ewidentnie seksualność. Już nie mówię o takich historiach łóżkowych nago z seksem oralnym i z pieszczotami i z orgazmami po prostu. Mm-hmm,
2: też, tak.
1: No dobrze, to teraz przechodzimy do... Bo to dobrze, to bardzo dużo czasu nam zajęło, ale mam nadzieję, że uporządkowaliśmy też takie myślenie o seksualności w ogóle, bo oczywiście możemy powiedzieć, że zaburzenia erekcji to jest sprawa dla lekarza, dla seksuologa. Ty, Dominika, lekarzem nie jesteś.
2: Nie.
1: Jesteś seksuologiem relacyjnym i to jest też inna rozmowa. No, seksuolog, doktor po prostu powie, czego jest niedobór, czego jest nadmiar, zaleci to i tamto, a my tutaj troszeczkę inaczej chcemy o tym rozmawiać i nie chcemy państwa kłamać tutaj, żeby nie odnieśli państwo wrażenia, że tutaj będzie audycja medyczna, bo nie będzie.
2: Nie, głównie będzie tak naprawdę o psychoedukacji. To tak naprawdę, czym ja się zajmuję, to w dużej części jest właśnie ta psychoedukacja, której nam zabrakło w poprzednich latach, a brakuje wszystkim, no bo nie ma co się oszukiwać. Ta wiedza, która również w tym momencie naszej młodzieży będzie zaserwowana w szkole, to nadal jest niewystarczające i naszym zadaniem jako starszych pokoleniom, co i rodziców, będzie gdzieś tam dzieciakom w jakiś sposób to przekazać. Ale nadal ludzie, którzy przychodzą do mnie na przykład właśnie z hasłem mam zaburzenia erekcji, a tak naprawdę też potrzebują takiej psychoedukacji, żeby dowiedzieć się, skąd te zaburzenia erekcji mogą się brać? I tu wracamy trochę do tego właśnie a propos, że czy te tabletki w różnych kolorach, na przykład niebieskim, będą kończyły i rozwiązywały ten problem? Nie. Bo one owszem mogą wspomagać nas farmakologicznie w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami, ale nie dojdą do tych przyczyn. Bo prawda jest taka, że przy zaburzeniach erekcji przyczyn może być bardzo wiele. Ale...
1: No i część są medyczne, na przykład
2: tak, część są medyczne.
1: Jak ktoś ma zawał kardiologiczny. Tylko mówię, tutaj dzisiaj nie będziemy do końca wchodzić w te sprawy takie czysto medyczne, tak? Wieńcówka, kardiologia, bo o tym też rozmawiałem już w 369 na przykład z kardioseksuologiem. Natomiast ja pytam ciebie, jest facet, 23 lata, poszedł na imprezę, duża impreza, no i się spodobali sobie z dziewczyną. On wypił prawie 0,5 litra alkoholu, jest kompletnie pijany i na przykład mówi, i tam po prostu nie miał erekcji, potem on mówi, że ma zaburzenia erekcji. Albo, no bo to już skrajny przykład, albo pracował przez 20 godzin w korporacji nad projektem, szef mu stoi nad nim. Projekt zbliża się do końca. I on w domu jest podrywany do łóżka, nie ma erekcji. Albo jest pokłócony z żoną, ma coś do niej. W małżeństwie pokłóceni, mają trupy w szafie tyle, że nie ma szaf na te trupy, które mają. Po prostu są, ten związek kuleje. I on nie ma erekcji. Czy to są zaburzenia erekcji takie medyczne, czy to jest to, czym ty się zajmujesz?
2: To są właśnie te podstawy takie psychogenne. Przede wszystkim, jeśli chcemy używać hasła zaburzenia erekcji, to też właśnie kwestia jest samej definicji, bo jednorazowy incydent albo coś, co się wydarzyło tam raz czy dwa, to nie są zaburzenia. Zaburzenia erekcji trwają kilka miesięcy. I są to sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie przeprowadzić satysfakcjonującego aktu seksualnego, bo ta erekcja jest zbyt krótkotrwała i jest niewystarczająco faktycznie twarda. Ale tak, to wszystko, co ty powiedziałeś i tak naprawdę bardzo wiele innych czynników właśnie takich z życia wziętych, z naszej codzienności, te czynniki będą wpływały na nasze życie seksualne, na nasze libido, libido, na nasze pożądanie i również na naszą erekcję. I wymieniłeś świetne przykłady.
1: To takie dość mocne, bo to są takie...
2: Wiesz co, nie mocne, to są rzeczy, które naprawdę
1: życiowe.
2: Się zdarzają. My jesteśmy przemęczonym narodem. Mhm. To już tutaj padło, myślę, że
1: tak,
2: w audycji.
1: Mhm.
2: Jesteśmy przemęczeni. Jeśli do mnie przychodzą ludzie, którzy mówią, że pracują 6 dni w tygodniu, po tej pracy idą jeszcze na siłownię, bo przecież trzeba być fit, potem gotują sobie, bo trzeba się zdrowo odżywiać, a potem jeszcze idą skosić trawnik, bo lubią, bo wtedy na przykład odpoczywają, to w jakim cudem ci ludzie, którzy jeszcze się mijają tak naprawdę w ciągu tygodnia, jak ci ludzie o godzinie 22:30 mają mieć
1: erotykę.
2: Siłę, żeby zbudować erotykę.
1: A tymczasem jeszcze w audycji 369 Klimkowski pyta, Brych odpowiada i tam wszystko jest bardzo ładnie narysowane, to znaczy poświęćcie sobie czas, zbudujcie dla siebie jakąś intymność, żeby tak...
2: Umawiajcie się na randki,
1: na randki się umawiajcie,
2: znajdźcie czas dla siebie, to wszystko bardzo ładnie
1: tutaj,
2: brzmi.
1: Bo to bardzo ładnie brzmi, tylko
2: natomiast
1: tymczasem...
2: ludzie faktycznie po prostu są zmęczeni. I wielokrotnie nie potrafią, nawet rozmawiają, bo 44% par według statystyk rozmawia ze sobą. Nawet o takich problemach jak brak erekcji albo właśnie taka słaba erekcja. 22% par ze sobą nie rozmawia na te tematy.
1: Czyli co piąta osoba, te tematy to twoja domena na Instagramie.
2: Zgadza się. Tak, co piąta para mogłaby właśnie przyjść do gabinetu, z tym, że problem polega na tym, że tylko chyba jakieś 16% mężczyzn, których dotknęły problemy z erekcją, szuka porad u specjalistów. Właśnie wtedy, żeby się... najłatwiej oczywiście jest znaleźć informacje w internecie. Tak, asystent AI nam tutaj zbuduje całą diagnozę. No. Najłatwiej jest sięgnąć właśnie po tabletki bez recepty. Najtrudniej jest porozmawiać z drugą osobą.
1: No ale teraz weźmy tych, którzy rozmawiają. Na początek jako pewnego rodzaju wzór. Pojawia się w pewnym momencie ten brak erekcji, tak? To jest para, która ma się ze sobą dobrze, może nie mają za dużo czasu, może mają jakieś kłopoty, może nie wszystko jest idealnie, ale nigdzie nie jest idealnie. To
2: nie.
1: Mówię z pełną odpowiedzialnością.
2: Tak.
1: I coś takiego się pojawia. I wtedy co? Jaki jest system myślenia tej pary? To znaczy, już cię nie pociągam. To jest taki jeden z podstawowych mitów. Ona mówi,
2: tak.
1: Już cię nie pociągam. A on mówi, nie, no właściwie już nie jestem mężczyzną. Pamiętasz 12, 15, 20 lat temu, przed tymi wszystkimi dziećmi, kredytami, dorabianiem się, to my żeśmy z łóżka nie wychodzili i tylko drzazgi szły z łóżka. Ja mówię o takim, właśnie dlatego mówiłem o tym kolokwializmie, że będę tego
2: ale
1: używał. Drzazgi szły z łóżek
2: to jest to,
1: i żeśmy
2: o czym ludzie mówią, naprawdę.
1: Te mieszkania.
2: Tak, i tak było, i to jest dokładnie to, z czym ludzie się borykają. Ten, w zasadzie ten taki pierwszy mit, że kiedyś to było, teraz już nie jest i
1: już
2: nie będzie i jesteśmy tym zrozpaczeni, że my nie mamy po 20 lat, że nie zachowujemy się jak 20-latki, że nasz seks nie jest jak 20-parolatków i że teraz to już to wszystko jest, kolokwialnie mówiąc, do bani. A bardzo dużo pomocy jest w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że nasze życie, również seksualne, zmienia się.
1: To jest chyba jedna z podstawowych rzeczy, o których słyszymy i nie wiemy. To jest takie coś jak 2 plus 2 równa się 4. Widzimy to, słyszymy, a uparcie wpisujemy w różnych formularzach 2 plus 2 równa się 5.
2: No bo
1: że
2: widzimy,
1: jesteśmy innymi,
2: tak.
1: Innymi ludźmi w wieku 20 lat,
2: oczywiście.
1: 30, 40, 50.
2: Ale dlaczego? Dlatego, że ten romantyczny, spontaniczny seks jest gloryfikowany przez komedie romantyczne, przez takie przekazy książkowo-filmowe, też patrzymy na niego z takim większym
1: tak,
2: wzruszeniem, że to jest jakieś lepsze, to jest to, co jest dobre, co jest fajne, do czego możemy dążyć. Wiesz, taki kryzys tego, że nie wiem, w wieku 40 lat nagle sobie uświadamiamy, że co teraz, to już nigdy nie będziemy zakochani, już nigdy nie będziemy mieli motyli w brzuchu, już nigdy nie będzie tak jak kiedyś.
1: No bo jesteśmy przytłoczeni przez różnego, przyzwyczajeni do siebie, z czego tak naprawdę można czerpać raczej same dobre dobre rzeczy, a nie to zło i te kłopoty. I dwa, że no właściwie już tak, starzejemy się i coś takiego. I ja tylko chciałem jeszcze zapytać cię o takie zaburzenia, które wynikają z pewnego rodzaju lęku, ale też są związane po części z konsumpcją pornografii, po części z konsumpcją mediów społecznościowych. Państwo zapytają, co ma piernik do wiatraka? A ja powiem, że z badań wynika, że w tej chwili mniej więcej połowa młodych ludzi do 30 roku życia to są single. Czyli oni idą do łóżka tak naprawdę z nowo poznanymi ludźmi. Mhm. Oni się trochę boją, trochę boją się porażki, trochę boją się obnażyć, trochę się boją rozebrać, trochę wbrew temu, co jest pokazywane na Instagramie, wbrew temu, co jest pokazywane w komediach romantycznych, gdzie wszystkim zawsze wszystko, chuć jest wszechobecna i natychmiastowa.
2: Jednoczesne orgazmy.
1: Jednoczesne orgazmy, takie zrzucanie z siebie teatralne ubioru i że to właściwie ludzie się łączą i od razu mają idealny seks. Wiedzą co, gdzie nacisnąć, gdzie dotknąć i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, skoro rzucimy na siebie te dane statystyczne, połowa ludzi do 30 roku życia wkrótce to będą single, czyli tak naprawdę spotykają się z osobami, które widzą po raz pierwszy w życiu, żeby mieć w ogóle seks. I ten lęk, ta presja, że to musi być idealne, co wiadomo, że nie będzie.
2: No nie będzie.
1: Albo tak. Najczęściej nie będzie.
2: Ale chcemy zrobić dobre wrażenie.
1: Ale chcemy zrobić dobre wrażenie, żeby ten seks się powtórzył, żeby był drugi, trzeci, piąty raz, żebyśmy stworzyli parę. Czy to też nie jest element blokujący?
2: Oczywiście, że jest, bo to jest właśnie ten stres przed tym performansem, który chcemy wykonać. I teraz...
1: Performansem, czyli nie stawiamy na bliskość, tylko stawiamy na takie udowodnienie.
2: Na wykonanie. Wykon, nie? I najczęstszym lękiem, tym statystycznie najczęściej definiowanym wśród mężczyzn jest to, czy będą w stanie zadowolić swoją partnerkę. Nie?
1: No to, czyli to jest właśnie tak,
2: czyli wiesz, jest to. Wchodzi mężczyzna z kobietą, znowu ta para heteroseksualna,
1: Tak, ale łóżka, na potrzeby tej rozmowy, tak.
2: Idą do łóżka i on ma generalnie intencje dobre, bo chce, żeby ona miała orgazm. Ale czego jest nauczony? Tego, że ona ten orgazm będzie miała przy penetracji. A przecież już dobrze wiemy, bo się nauczyliśmy z tej audycji, że większość kobiet od samej penetracji orgazmu mieć nie będzie.
1: I też nie do końca zawsze o to chodzi. O to chodzi, żeby też nie deprecjonować, bo często słyszę takie zarzuty, że ojej, że to właściwie nie jest ważne, że jakobym ja pokazywał, że to wcale nie jest ważne. No nie, nic błędnego. Jest wszystko tak. Jest ważne. Ja zawsze będę powtarzał
2: to,
1: wszystko.
2: Właśnie chodzi o to, że to wszystko jest równie ważne. A my nadal jeszcze jesteśmy w tym miejscu, gdzie ta penetracja jest gloryfikowana jako ten najważniejszy znowu element seksu.
1: Do orgazmu zmierzając.
2: Nawet nie tylko do orgazmu, ale w ogóle jako taki kulminacyjny, najważniejszy, dzięki temu właśnie jest ten seks i dopiero wtedy możemy powiedzieć, że jest seks. I jak bardzo suche, odkrywcze jest, albo zdejmujące nawet ten ciężar, kiedy mówimy o tym, że hej, wszystko inne, co robicie, to też jest seks.
1: To od tego, od czego zaczęliśmy, że to też jest
2: tak,
1: seks. Rozbieracie
2: to, że na przykład będziecie używać gadżetów erotycznych i zamiast twojego penisa będzie dildo i ona dzięki temu będzie miała orgazm, to też jest w porządku, bo to ty jesteś obok niej, to ty jej dotykasz. I ona nie będzie miała pretensji. Tak, ale jeśli to jest relacja, która jest zdrowa i wspierająca.
1: A jakbyś się odniosła do takiego trochę memicznego, to jest taki trochę dowcip, trochę to też bardzo pada w jakichś stand-upach, w komediach, że on, no takie poczucie, głowa, nos na kwintę, taki smutny, smutny, ona mówi, no ale nic się nie stało, nic się nie stało. Jak ty widziałabyś to? Czy rzeczywiście jest tak, że mężczyźni przeceniają te jednorazowe, ja nie mówię o takich zaburzeniach erekcji poważnych, z którymi trzeba po prostu iść do seksuologa albo przestać używać substancji różnego rodzaju, bo to też jest oddzielny temat, albo pornografii.
2: Ale też w ogóle zdrowego trybu życia, higieny takiej podstawy. Takiej życiowej.
1: Natomiast tu mówię o takich jednorazowych jakichś historiach typu randka, typu bycie w związku, ale bycie przepracowanym, to o czym mówiliśmy. Jak ty byś się do tego ustosunkowywała, że rzeczywiście jest tak, że kobieta nie jest wrogiem, tylko raczej sojusznikiem, jak w takiej parze powinna iść ta rozmowa? No bo mężczyzna zawsze będzie zawstydzony.
2: Oczywiście, pewnie, że będzie zawstydzony, jeden mniej, drugi bardziej. Jej wsparcie w tym momencie jest kluczowe. Brak rozmowy i brak tego komunikatu, hej, okej, dobra, możemy zrobić teraz zupełnie coś innego i zróbmy to inaczej, bo masz jeszcze palce,
1: język,
2: albo możemy sobie równie dobrze włączyć coś do pooglądania zupełnie poza seksem i po prostu sobie coś obejrzeć, albo może porozmawiajmy sobie po prostu, tak? Wymasuj mi stopy, jak chcesz mi zrobić dobrze, to wymasuj mi stopy i też jestem tym usatysfakcjonowana. A nad tym się zastanowimy, bo może...
1: Ale w głowie jest taki wstyd właśnie chyba z poprzednich pokoleń, z dziesięcioleci braku edukacji
2: seksualnej. Ale czy to z drugiej strony nie jest analogiczne do tego, kiedy mężczyzna swojej kobiecie powtarza, kocham ciebie taką, jaką jesteś, uwielbiam twoje fałdki, twój celulit i tak dalej, a ona tak czy siak nie wierzy, mimo tego, że on jej to powtarza. Powtarzamy sobie i nie wierzymy sobie też nawzajem w momencie, kiedy mówimy, hej, naprawdę, jestem z tobą i naprawdę to, co mamy, jest świetne.
1: Pamiętam, jak sobie rozmawialiśmy o tym, jak bardzo często matki po tym, jak się ich ciało zmienia, jak bardzo siebie nie widzą w roli obiektów seksualnych i pewnie do tego tematu jeszcze niejednokrotnie wrócimy w rozmowie z tobą, bo rzeczywiście trudno uwierzyć komuś, kiedy się samemu w to nie wierzy. Samemu się tego po prostu...
2: I z drugiej strony, jeśli mężczyźni są od młodego socjalizowani do tego, że mężczyzna musi być twardy i gdzieś tam... No ale
1: twardy także między nogami.
2: Też między nogami, ale z drugiej strony cały czas jednak żyjemy w kulturze właśnie memów, żartów, komedii, gdzie ta erekcja cicho z tyłu cały czas jest ważna. I my gdzieś tam cały czas takie informacje... No wiesz, włączmy stand-up, tak?
1: Tak,
2: i wiesz, wiadomo, że jest to specyficzny rodzaj komedii z takim, a nie innym rodzajem humoru. Ale żartów o erekcji jest mnóstwo.
1: Mnóstwo i ona zazwyczaj jest, jeżeli erekcja jest, to dobrze, a jeżeli coś z nią jest nie tak, czyli jej nie ma albo zawodzi, to coś jest z tobą nie tak.
2: Jest,
1: a nie
2: jest niemęsk.
1: Z erekcją, rzeczywiście. Kilka rzeczy i tutaj chyba nie będzie mitologii, to znaczy to nie będą mity. Problemy z erekcją, ale takie długotrwałe, nie jednorazowe, nie jak się idzie pierwszy raz do łóżka z oszałamiającą kobietą, która nie wiem, onieśmiela na przykład, tak? I to jest ten pierwszy raz. To nie o to chodzi. Chodzi o to, o takie problemy trwające tygodnie i miesiące, z którymi najlepiej naprawdę iść do lekarza. To może być objaw poważniejszych schorzeń typu cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, choroby serca. To nie jest mit.
2: Nie, to jest prawda. I przede wszystkim właśnie w momencie, i ja to powtarzam w przeróżnych grupach wiekowych. Pierwsze, to może być właśnie taki pierwszy objaw, na przykład właśnie jakichś tutaj schorzeń układu sercowo-naczyniowego, więc na wszelki wypadek idźmy do kardiologa. Nawet jeśli mamy 25 lat, nawet jeśli mamy 30, nie jesteśmy narodem, który umie w profilaktykę.
1: Przesadnie dbanie to nie,
2: nie
1: jest
2: nie dbamy, nie dbamy o siebie. Więc idźmy i zróbmy te badania, tak? To mogą być leki, które bierzemy. A to może być poziom hormonów. To może być właśnie to wszystko, co wymieniłeś, tak? Więc najpierw też przyjrzyjmy się tym właśnie takim medycznym czynnikom. Druga rzecz...
1: Czyli nie do końca trzeba zawsze zaczynać od związku, od relacji, od swojego lęku, na przykład przed pójściem do łóżka z kimś obcym, tylko też poszukać najpierw, taki zrobić rachunek sumienia, albo wręcz iść i po prostu zrobić sobie badanie krwi, no.
2: I jeśli nawet nie mamy pomysłu na to, co powinniśmy zrobić, idźmy do lekarza, do seksuologa, do kogokolwiek, kto właśnie zajmuje się, bo ja też pierwsze, co bym zrobiła, to by skierowała, proszę iść i zrobić sobie również te badania, bo musimy o to również zadbać. Mhm. Natomiast coraz częściej mówi się właśnie o tym, że takim naszym filarem naszego dobrostanu, wiesz, jest zdrowie fizyczne, o które już dzisiaj sobie w Polsce całkiem nieźle dbamy, jeszcze na pewno jest wiele do zrobienia,
1: ale jest
2: postęp. Mamy zdrowie psychiczne i tutaj coraz więcej jest ludzi, którzy otwarcie mówią nawet nie tyle o własnych psychoterapiach, ale w ogóle o dbaniu o siebie, o jakimś samorozwoju.
1: Ale dane pokazują, że zdrowie psychiczne siada. A to dlatego, że mamy wojnę, a to dlatego, że świat wygląda tak, jak wygląda, a to dlatego, że mamy świadomość, a to dlatego, że mówienie o... No bo kiedyś nie było. No bo nie było, nie mówiło się o depresji, tylko po prostu patrzyło się na ludzi, którzy odchodzą zapijając się albo robiąc różne inne autodestrukcyjne historie. Natomiast dzisiaj już wiemy, że częścią tych rzeczy jest depresja. No a skoro depresja i ktoś jeszcze jakoś chce się leczyć, no to są antydepresanty. No one raczej nie pomagają w prawidłowej erekcji.
2: I one bardzo często tutaj nie pomagają, nawet w ogóle w odczuwaniu swojego ciała i przyjemności swojego ciała, o czym psychiatrzy informują, tak, a przynajmniej powinni informować, żeby potem właśnie pacjenci nie zdziwili się, że owszem, dobrze czuję się lepiej, ale w ogóle nie mam ochoty na seks. No ale w każdym razie tym trzecim właśnie filarem dobrostanu jest zdrowie seksualne. I te wszystkie trzy filary się ze sobą przeplatają.
1: Nie da się mieć dobrze, nie mając części dobrze. To jest trochę system, nie trochę,
2: to
1: tylko
2: są
1: bardzo.
2: Naczynia, to są naczynia połączone i powinniśmy podchodzić do dbania o siebie holistycznie. Coraz więcej lekarzy, coraz więcej gabinetów używa tego słowa holistycznie, ale czy są to gabinety, które uwzględniają zdrowie seksualne?
1: No wiesz, tylko muszę powiedzieć, że ostatnio robiłem badania 50-latka, może trochę później niż się należy, ale no właśnie na fali jakiejś tam zmiany swojej życiowej postanowiłem iść kilka lat temu. Wypełniłem dokumenty, żeby dostać skierowanie, później ostatnio znowu to zrobiłem i pomyślałem sobie, że będę to robił częściej, na tyle, na ile oczywiście system pozwala i żeby go nie przeciążyć. Tutaj nikogo nie staram się nie przeciążyć, żadnego systemu, natomiast tam pytanie o zdrowie seksualne ani w gabinecie lekarza, który wypisuje konkretne skierowania. Tutaj prześwietlenie takie, na badanie krwi, na EG, na to, na wydolnościówkę, no różne są rodzaje, na badanie prostaty, na badanie jelita, te takie zwykłe badania. No o erekcję to raczej jeszcze nie pytają.
2: A USG jąder? Tak?
1: Na przykład.
2: Kobiety. Dużo jest mocnych akcji faktycznie o to, że
1: nasze
2: że
1: radio
2: chodzimy.
1: Jest częścią takiej akcji.
2: Ale tutaj
1: Movember.
2: Ale nadal jest tego za mało. Ja od ponad roku bardzo intensywnie tak czasowo prowadzę warsztaty z kobietami i często zadaję pytanie właśnie, czy kiedykolwiek spotkały się z tym, żeby ginekolożka zadawali pytanie o komfort życia seksualnego. Nie. Mhm.
1: Nie, po prostu tego nie ma. To wciąż nie istnieje.
2: Nie ma.
1: Jest pytanie, czy pan biega, czy pan pali papierosy, czy pije alkohol. Oto są pytania. Zawsze były. Tak,
2: ale czy jest pan szczęśliwy w łóżku i to, czy pożycie jest satysfakcjonujące, czy nie ma tam żadnych problemów. U kobiet powinny przecież padać pytania o dolegliwości bólowe.
1: Tak. Tego też nie ma. Audycję pewnie historia, jak wygląda taka edukacja już osób, które są wyedukowane. Teoretycznie oczywiście. Ja mówię o teoretycznej edukacji. No jak ktoś ma dzieci 40 lat, to oczekuje się, że pewne rzeczy wie o swoim ciele.
2: To jest nieprawda.
1: Ale to jest nieprawda, a to z twojej praktyki widać.
2: Więc to jest to, czego właśnie brakuje tego podejścia i zapytania o nasze życie seksualne, gdzie może mogłoby się wtedy okazać, że gdybyśmy o tym rozmawiali z naszymi lekarzami...
1: To wcześniej by można było pewne rzeczy diagnozować.
2: Oczywiście.
1: Ja wiem, że to jest nieskuteczne. Mojemu ojcu też mówił lekarz, proszę przestać palić. No nie przestał i go nie było po pewnym czasie.
2: Ale był poinformowany.
1: Ale przynajmniej był poinformowany. Mhm. Tak, bo to, żeby zmienić kogoś, no to ta osoba musi chcieć. Także po to, żeby ta erekcja była taka... jak sobie ktoś życzy. A jak sobie życzy, to większość mężczyzn życzy sobie tak samo. Długo i twardo. Tymczasem długo i twardo, a jest coś takiego jak niedobór snu, narkotyki, bardzo, bardzo powszechne, zwłaszcza w większych miastach, ale może nie, w ogóle nie tak, że w większych miastach, wszędzie. Mhm. No stres to wiadomo, jesteśmy zestresowanym społeczeństwem, alkohol, otyłość, i niknący, przynajmniej wśród młodych ludzi, brak aktywności fizycznej. Mówię niknący, bo ta aktywność rośnie, to wiadomo. Natomiast jak to jest, że to nie jest mit, że te rzeczy niszczą erekcję bezpośrednio?
2: A to wszystko się zgadza. One faktycznie niszczą, tak?
1: Bo no i teraz mamy receptę. Mamy receptę i czy to jest tak, jak z, nie wiem, paleniem papierosów, czy też, no, że narkotyki cię zniszczą, albo alkohol cię zniszczy, każda dawka alkoholu cię zniszczy, a jednak to jest absolutnie odrzucane jako... Co to jest za mechanizm w głowie, że odrzucamy taką możliwość, że za ten konkretny brak erekcji, za to konkretnie niedowiezienie, jak mówi wielu mężczyzn, czyli na przykład zanikanie erekcji podczas stosunku.
2: Teraz pytanie, jakie mamy ustawione też priorytety, bo oczywiście jeśli mówimy o uzależnieniach, no to to już są inne
1: mechanizmy.
2: Mówimy
1: o
2: takim po prostu na co dzień, tak?
1: Mhm.
2: No, jaki mamy priorytet? Czy być pod wpływem narkotyków?
1: Mhm.
2: Czy mieć dobry wypić seks? Butelkę wina? Czy chcemy mieć dobry seks? Wiesz, może tak się okazać, że mamy
1: tylko,
2: jakiś
1: ja mam
2: wieczór,
1: wrażenie,
2: w którym wolimy na przykład wypić butelkę wina. Okej, dobra.
1: Każdy jest wolny, póki co nie jest to substancja zakazana.
2: Ale z drugiej strony, czy przez, nie wiem, pozostałe dwa dni, które mamy gdzieś tam zaplanowane dla siebie, jesteśmy w stanie być dla siebie przytomni i w pełni aktywni?
1: Tylko wiesz, ja mówię też o takiej sytuacji, że... to znowu 2 plus 2 równa się 4. Jeżeli jesteście na wakacjach, a ty codziennie używasz alkoholu, bo jest w all inclusive darmowy na przykład, no to nie dziw się, że po prostu to zaburzenie erekcji może wystąpić. Natomiast w głowie bardzo wielu mężczyzn nie widzi połączenia między
2: tymi faktami. Nie widzi, bo nie ma tej edukacji, bo to, co ty przed chwilą powiedziałeś, że to jest 2 plus 2, to dla nich nie jest 2 plus 2, bo oni tego nie słyszą.
1: To chyba trochę tak jak z palaczami. No wszyscy palacze wiedzą, że to nie jest zdrowe.
2: Słuchaj, Marcin, zobacz. Jakie jest najłatwiejsze rozwiązanie problemu z erekcją?
1: Wyparcie.
2: Wyparcie, tak? Unikanie.
1: Unikanie. Tak.
2: Ale tak, śmiejemy się, ale to jest najczęstsza strategia wybierana przez mężczyzn, których dotyka problem z erekcją. Unikanie.
1: Ale na czym to unikanie polega? Aha, unikanie seksu.
2: Unikanie seksu.
1: Tak, tak.
2: Unikanie. Nie, kochanie, jestem zmęczony, mam ciężko w pracy, jest dużo roboty.
1: Nie dzisiaj.
2: Nie dzisiaj, ja zostanę dłużej w pracy, to ja pójdę na siłownię, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz w tygodniu.
1: Też powodowanie kłótni.
2: Nie, tak specjalnie
1: To też jest strategia osób uzależnionych
2: tak,
1: od alkoholu.
2: Zobacz, i to właśnie z drugiej strony powoduje to, że kobiety... w tych związkach, gdzie pojawiają się problemy właśnie z erekcją, to ich interpretacja często jest okej, że nie ma erekcji, bo gdzieś tam się to przydarzyło, tego seksu mamy coraz mniej, ja chyba po prostu przestałam go pociągać.
1: Mhm.
2: To jest pierwsza interpretacja, do której dochodzą
1: ona kobiety. Jest dość automatyczna.
2: Tak, one biorą to na siebie, że to jest ich wina, że to z nimi jest coś.
1: Właśnie,
2: nie
1: że
2: tak.
1: Z gruby, schudły,
2: no tam, nie wiem, zestarzały
1: urosły,
2: się.
1: Zmalały, tak? Zestarzały
2: bo to
1: się.
2: Nawet po prostu się zestarzały.
1: A tak? Koleżanka z pracy się pewnie nie zestarzała.
2: No tak, no cały świat się nie starzeje, tylko ona jedna. A to nie jest sedno sprawy, bo po prostu o tym nie porozmawiali.
1: Rzeczywiście, tak. Rzeczywiście.
2: Bo gdyby wcześniej porozmawiali o tym, że przydarzyło się to, i tutaj wrócimy do tego, co mówiłeś, że no kochanie, przydarzyło ci się. No przydarzyło ci się, ale możemy nawet wygooglować i sprawdzić, zobacz, najczęstsze przyczyny na przykład takich problemów z erekcją to jest to i tamto. Wiesz co? Adasiu na przykład. No to jest racja, zobacz, ty bardzo dużo pracujesz i masz taki wielki projekt, że po prostu ci się ostatnio nie chce. To może być to. I wiesz co, i zobacz, i z drugiej strony jadłeś bardzo nieregularnie i na przykład dużo tłustego jedzenia, to może z tym zdrowiem tak w
1: albo
2: ogóle...
1: Albo przetworzonego.
2: Przetworzonego, tak, bo nie miałeś czasu w domu zdrowo i tak dalej, tylko jedziemy na jakichś tam fast foodach i rzeczach kupnych. To może faktycznie to zdrowie się posypało. Poza tym dobrze, no mamy na przykład te 35+, już nie jesteśmy 20-latkami. Mm-hmm. I po
1: czyli
2: prostu,
1: nieświadomość, pamiętanie prostu, siebie z wciąż jakbym miał 19 lat.
2: Tak, i świadomość z tego, że tylko dokończę, że ty jako facet na przykład w tym wieku masz już prawo po prostu nie mieć takiej erekcji, jaką miałeś kiedyś.
1: Pamiętam, jak z kumplami rozmawialiśmy kiedyś o tym, kto jest tam lepszym pływakiem, czy lepszym tenisistą, czy lepszym badmintonistą, biegaczem. I w pewnym momencie podczas tej rozmowy doszliśmy do wniosku, że my porównujemy się z najlepszych lat naszej formy. Czyli my wciąż w tych takich kogucich trochę, bo to taka była walka kogutów. To było wciąż mówienie o tym, jacy to my byliśmy dobrzy na basenie, na boisku, na korcie, jak mieliśmy po 19, 20, 21 lat. Wciąż siebie sami widzieliśmy wtedy, a to jest raczej recepta na to, żeby sobie złamać kręgosłup, albo przynajmniej go uszkodzić. Jeśli potrzebujesz, jeżeli uważasz, że jesteś w stanie w wieku, nie wiem, 40+, zrobić to samo, co robiłeś w wieku 20.
2: Chociaż dzisiejsi 40-latkowie robią formę życia.
1: Tak,
2: podobno
1: tak,
2: albo
1: tak.
2: Się rozwodzą, albo robią formę życia.
1: Wytrzymałościowo jest to możliwe. Powiedzmy jeszcze o tym, jak wygląda relacja z pornografią. To znaczy uciekanie, czy to jest samonapędzający się mechanizm? Ja tutaj pytam, czy to jest mit, czy to jest prawda, że tak, porażka powoduje, że jest poczucie porażki, unikanie, w związku z tym pożądanie pozostaje i sięganie po wymówki, pornografię i tak dalej, więc ten seks w ogóle może od takich nieprzepracowanych porażek łóżkowych, ja nazywam bardzo w cudzysłowie te porażki, no bo właśnie o tym cały czas mówimy, żeby tego tak nie traktować.
2: No właśnie, do końca. Bo to nie są porażki.
1: Tak, tak, tak. Żeby do tego tak nie podchodzić. No ale ja mówię o tym, jak myślą mężczyźni bardzo często.
2: Tak.
1: To czy to jest niszczące? Ten taki samonapędzający się mechanizm ucieczki.
2: Po pierwsze właśnie, albo uciekanie w to i unikanie, znajdowanie sobie innych rozrywek. Mm-hmm. Skoro w seksie mi nie idzie...
1: No to będę biegał to dłużej będę i oglądał biegał, pornografię i się masturbował.
2: To właśnie, będę albo biegał, albo na przykład w takim razie nie mam już ochoty na seks, więc będę więcej pracował i albo więcej trenował, albo nie wiem, więcej grał na konsoli po pracy, albo może właśnie w drugą stronę. Nie chcę mieć tego seksu relacyjnego z moją partnerką, bo się boję tego, że mi coś znowu nie wyjdzie, nie zadowolę jej i będzie to niewystarczające. Więc w takim razie uciekam sobie w pornografię i w masturbację w momencie, kiedy moja żona śpi, a ja o pierwszej w nocy idę do łazienki i tam odpalam sobie telefon, pornografię i się masturbuję.
1: To jest też cała taki ciąg uruchomiony wydarzeń, które może prowadzić no już do rzeczy, które naprawdę będą wymagały pomocy seksuologa, bo to są i rodzaj ucisku, i pewne przyzwyczajenie do tego rodzaju stymulacji, kiedy inna stymulacja jest niewystarczająca.
2: Tak.
1: To są konflikty z tego wynikające, no bo jest przyzwyczajenie właśnie do takiego obcowania z pornografią, która no nie ocenia, tam nie ma żadnego wymagania, no tylko, że
2: i
1: pojawia się poczucie...
2: I robi dokładnie to, co ty chcesz.
1: Tak, no bo jest każda.
2: Tak, z partnerką jest trudniej.
1: No bo to,
2: no bo jest
1: to jest komunikacja, to jest relacja.
2: Jest komunikacja, każdy się może inaczej, ma inny dzień, ma inne poczucie. Trzeba mieć dużo uważności na drugą osobę, żeby mieć z tą osobą seks. Dobry seks. Ta uważność jest bardzo ważna. I to, co ty powiedziałeś a propos rodzaju swojego dotyku, jeśli zapuszczamy się w taką masturbację, która będzie naszym jedynym...
1: Kompulsywna to jest.
2: Taka kompulsywna, ale też w ogóle, jeśli ta masturbacja będzie głównym naszym źródłem seksu, a nie seks relacyjny i właśnie przyzwyczajemy się do tego, że ma być szybko, że ma być mocno, że ma być w jakiś jeden sposób, możemy potem faktycznie odczuwać mniejszą satysfakcję. I no tutaj faktycznie jest to taka dłuższa droga do odczarowywania i budowania tych nowych ścieżek neuronalnych, a do tego, że ten seks ma być inny.
1: No też pamiętam, jak sobie uciąłem rozmowę, tylko że to nie podczas audycji, tylko pamiętam, jak Andrzej Grzewski powiedział o pornografii, że jeżeli ona jest stosowana zamiast, no to to jest bardzo, bardzo duża red flag. Czerwona flaga, tak się mówi, albo bardzo duży sygnał
2: ostrzegawczy. Tak, ale on też właśnie mówi o tym, że ta pornografia może być jednym z takich przyczyn też na przykład przedwczesnego wytrysku, bo wiesz, mówimy o zaburzeniach erekcji jako o takiej głównej przyczynie wizyt w gabinetach, jeśli już w końcu ktoś tam się zdecydował, a tak naprawdę mamy jeszcze na przykład przedwczesny wytrysk, który może być bardzo podobny.

0: Czy problem?
1: Nie,
0: czy element?
1: Element, tak? Tylko część.
0: Będą osoby, które relacjonują, że mają lat 65 i nigdy nie miały problemów z erekcją. Mm-hmm. Będą mężczyźni, którzy te problemy z erekcją i z utrzymaniem jej będą miały na przykład już po 40 roku życia. Więc to też jest kwestia naszej fizjologii, jak u każdego. Natomiast właśnie jest kwestia tego, czy jak będziemy też tak to traktowali i czy w ogóle pamiętamy o tym, że w pewnym momencie potrzebujemy czegoś więcej niż zobaczenia nagiego ciała. Mm-hmm. Bo w naszej wyobraźni znowu jeszcze funkcjonuje to, że jak tylko mężczyzna zobaczy kawałek nagiego pośladka to już powinien być gotowy. Mm-hmm. Że to jest tak. Jeden bodziec. I erekcja gotowa.
1: Nawet to jest podtrzymywane właśnie w memosferze, w mediach społecznościowych. No cycek zobaczyć i już jest właściwie
0: tak, do ale wiesz, to też funkcjonuje z drugiej strony
1: głowa w ogóle nieważna.
0: Kobiet, że skoro ja ledwo weszłam, jak już się wyszykowałam te moje tam koronki albo inną bieliznę i weszłam do sypialni, no to on już powinien mieć erekcję. Mm-hmm, no bo teraz będzie się działo i mnie zobaczył w takim seksownym anturażu. A tu nie ma tej erekcji. I już jest okej, okay, co tu się wydarzyło? Ja się tu tak nastarałam, naszykowałam, a tu tej erekcji nie ma.
1: A tu trzeba będzie gadać.
0: A tu trzeba będzie gadać.
1: Rzeczywiście, bo to jest absolutnie tutaj, to w ogóle nie jest kwestia, ta nasza rozmowa to nie jest w ogóle jakaś kwestia przerzucania winy, czy w ogóle szukania winy, to w ogóle nie o tym rozmawiamy. Natomiast tak samo jak mężczyźni są niewyedukowani, bo myślą na przykład, że kłopoty z erekcją można mieć od jazdy na rowerze, albo od nie wiedzą, że na przykład antydepresanty mogą się do zaburzeń erekcji przyczyniać. Mhm. Po prostu nie wiedzą na ten temat, że jednorazowy, kilkurazowy nawet zaburzenie erekcji to nie jest problemy z erekcją.
0: Że to jeszcze
1: nie są zaburzenia.
0: To są incydenty.
1: To tak samo po drugiej stronie jest ta ogromna niewiedza. Zwłaszcza przy braku komunikacji. No jest coś takiego, że jesteśmy oczywiście wolni i oddzielni, ale jako związek tworzymy nową rzeczywistość. W związku z tym fajnie by było, żeby dwie osoby miały świadomość tego, że edukacja jest potrzebna.
0: I to jest właśnie też to, że w momencie, kiedy gdzieś na jakimś wydarzeniu albo w gabinecie pojawia się jedna osoba, to ta jedna osoba tą edukację dostaje. Teraz super, żeby ta druga osoba w tej relacji też tą samą wiedzę dostała. Nie każdy, kto wróci z gabinetu czy z warsztatów, jest w stanie wszystko powtórzyć i w dokładnie taki sposób. I dlatego z drugiej strony świetnym rozwiązaniem jest słuchanie audycji w parze.
1: No tak, tak, rzeczywiście. To, bo
0: tak,
1: to, bo
0: ale to jest
1: to też
0: świetny
1: otwiera
0: sposób na taki wspólny rozwój. Mm-hmm.
1: To też otwiera dyskusję, po prostu. I można się nie zgodzić. Można powiedzieć, a my też tak mieliśmy, albo nie, oj, kto tak ma, my tak nie mieliśmy. Tak, to jest jakaś forma rozmowy. Jeżeli rozmowa o seksie w ogóle istnieje, to już jest dla mnie dobrze.
0: Tak, bo najgorsze jest to, że seks jest właśnie tą taką sferą, o której nie rozmawiamy, więc nie jesteśmy w stanie porównać sobie, co mają inni. I wydaje nam się, że tak jak my mamy, ma cały świat.
1: No i plus to, że mężczyźni między sobą kłamią po prostu. Tak.
0: To jest kolejny
1: problem,
0: bardzo duży temat.
1: Problem zaburzeń erekcji na przykład w sportowej szatni na siłowni nie istnieje. Istnieje problem z księgowym, z ZUS-em, z płaceniem pracownikom, z zarabianiem pieniędzy, z podwyżką u szefa. Każdy problem facet może z kręgosłupem, z bólem kolana, wszystko.
0: Nie.
1: Tak, to jest w stanie powiedzieć, ale tak powiedzieć, że ma zaburzenia erekcji, nie wierzę w to, że to jest...
0: Są sfery, w których mężczyźni głównie się chwalą, nie tylko osiągnięciami seksualnymi, ale po prostu chwalą się, że tam zrobili jakiś projekt, że coś im poszło i tak dalej, a prawda jest taka, że problemy są tylko ukryte.
1: Tak. Tak sobie myślę, czy na koniec to pytanie jest właściwe, czy nie, ale zadam. A jeśli są tacy mężczyźni, którzy pomyślą, nie muszę o siebie dbać, mogę jeść tłusto, mogę nie uprawiać sportu, mogę nie rozmawiać o seksie, bo jest ta niebieska tabletka i ona zawsze uleczy. Czy to jest prawda? Czy to jest mit, czy to jest prawda?
0: To nie jest prawda, bo ta niebieska tabletka znowuż nie działa w ogóle w oderwaniu.

0: spożywaniu od naszego ciała. Mhm. To nie jest to, że łykniemy tabletkę i będziemy mieli erekcję. My potrzebujemy również bodźca. Mhm. Jeśli nie będzie bodźców, to tej erekcji również nie będzie. A poza tym...
1: Czyli ta seksualność musi się narodzić.
0: Musi się narodzić, a poza tym tabletka nie działa na nasz lęk. Mhm. Bo to, co my mamy w głowie, to z czym idziemy do tego łóżka? Czy my lubimy tą osobę, z którą chodzimy do tego łóżka? Czy ta osoba jest wspierająca? Czy my jesteśmy dla niej wspierający? Czy czujemy, że zostaniemy ocenieni w łóżku?
1: Mm-hmm. Czy to w ogóle jest relacja?
0: Tak, czy okej, bo przecież są z drugiej strony takie związki, gdzie mężczyzna za brak erekcji będzie oceniony.
1: No nie, to raczej
0: tak,
1: nie pomaga.
0: To też są i przemocowe relacje. I ta niebieska tabletka, no, na dłuższą metę nie pomaga. A poza tym, wiesz, to też jest tak, że duża część mężczyzn nie przyznaje się swojej partnerce, że tą tabletkę bierze. A są i takie przypadki, gdzie ta partnerka tą tabletkę znajduje. Wiesz, w łazience, w szafce, w kosmetyczce i tak dalej.
1: W kosz na śmieci.
0: Na przykład. I okazuje się, że to jest kolejny taki, jakaś tajemnica, jakiś tabu. Znowu nabudowywanie kolejnego lęku. A czemu on to musi brać? Bo jestem niewystarczająca.
1: Czyli to tak właściwie jakby było zaburzenie erekcji. To właściwie jest to samo, tylko że erekcja była, ale problem jest
0: problem
1: w
0: szafie. Problem pozostał. Bo z drugiej strony, jeśli na przykład przyczyny są w naszym zdrowiu fizycznym, no to dobrze, będziemy mieli dzisiaj tą erekcję. Tak. Ale może zawał,
1: ale zdrowie nie
0: zawał
1: będzie.
0: Też będzie.
1: Zawał też będzie po jakimś czasie. Dobrze, mam nadzieję, że... takie zbudowanie rozmowy o problemach z erekcją i erekcji państwu przypadło do gustu, a nie tylko taki wykład, bo przecież naprawdę wystarczy wpisać w AI, co to są zaburzenia erekcji i dostaniecie państwo odpowiedź i ona będzie całkiem okej. Okay. Tam wszystko się będzie zgadzało. Natomiast to, co było moją ambicją, zawsze jest zresztą, co tydzień, to było porozmawianie trochę głębiej, trochę dookoła, trochę z różnych punktów widzenia, a nie tylko wyjaśnienie, co to jest, jak się to ma, jak to zlikwidować, jakie są zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. Nie w dzisiejszych czasach, nie na tym, w mojej opinii, polega rozmowa, a nie na tym polega na pewno rozmowa z kimś przyjaznym, takim jak Dominika Brych, seksuolożka, i będziemy do siebie wracać, Dominika.
0: Cieszę się w takim razie. Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Plac na rozdrożu.
3: Dobry wieczór. Kłaniają się nisko Tomek Matlingiewicz i Krzysztof Zimoch. Plac na rozdrożu. Czas na publicystykę w Radiu 357. Szósty dzień sierpnia, proszę państwa. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim odbyło się takie spotkanie Karola Nawrockiego, właściwie jego wystąpienie, w którym dużo mówił o tym, co udało mu się zrobić i jakie ma plany na dalsze lata swojej prezydentury. Krótko mówiąc, Karol Nawrocki mówił, że z drogi, na którą wszedłem w czasie kampanii wyborczej, nie zejdę nigdy, tak zapewniał podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim. Jednym z wątków dotyczących działalności prezydenta dzisiaj się zajmiemy. No bo jak wiemy, prezydent to nie tylko głowa państwa, ale też strażnik konstytucji, decydent w kluczowych sprawach, które mają wpływ na każdy aspekt życia.